0: Wieszczono im rychły koniec, przewidywano, że znikną, bo przestaniemy ich potrzebować. Kto zechce iść do biblioteki po książki, gdy będą dostępne w formie cyfrowej, online? Okazuje się, że chętnych jest sporo. To kolejny element analogowego świata, który oparł się technologicznej zmianie, a raczej świetnie się do niej dostosował, przy okazji zapewniając nam coś więcej niż tylko dostęp do literatury. I o tym więcej będziemy dziś rozmawiać. Są ze mną Patryk Kuś, dyrektor biblioteki w warszawskiej dzielnicy Wesoła, Agnieszka Olfan-Stęchły, specjalistka od organizacji wydarzeń bibliotecznych i wszelakich eventów również z Biblioteki Wesołej oraz pisarz Grzegorz Kazdepkę, właściciel domowej biblioteki, która prawdopodobnie zbliża się już, jeśli chodzi o rozmach, do księgozbioru Umberto Eco. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zbliża się.
1: A ty się tego boisz, bo moja biblioteka jest nad twoją głową, prawda?
0: Tak jest.
1: Bo zdradźmy słuchaczom, jesteśmy sąsiadami.
0: Bywam w tej bibliotece od czasu do czasu, wypożyczam od Grzegorza książki, oddaję późno.
1: I to jest też miły aspekt związany z książkami, taki tworzenia społeczności, która sobie pomaga, a potem można zahaczyć się na korytarzu przy kamienicy i pogadać o przeczytanych lekturach. Bardzo to lubię.
2: Tak, chyba, że ktoś jeszcze nie oddał, nie? To...
0: Ja niestety mam na swoim koncie już dosyć sporą karę, ale pocieszam się, że ta kara idzie na szczytny cel i zaraz tutaj dyrektor Biblioteki Wesołej mi powie, na co idą między innymi te kary na działalność statutową. To już się dzisiaj dowiedziałam. Ale może zacznę trochę od historii, bo myślę sobie, że jak rozmawiamy dzisiaj o fenomenie bibliotek, które zaczynają odzyskiwać, pozyskiwać nowych czytelników, odzyskiwać starych czytelników i wcale nie czeka ich kres związany z przejściem naszego życia do online. Trochę historii. Pierwsza publiczna biblioteka w Polsce powstała w połowie XVIII wieku i założyli ją w Warszawie dwaj bracia biskupi, Józef Andrzej i Andrzej Stanisław Załuscy. Postanowili stworzyć księgozbiór narodowy. Ta biblioteka była otwarta 2 dni w tygodniu, książki udostępniano tylko na miejscu, chociaż początkowo wypożyczano je do domu, jednak zbyt często nie wracały do czytelników. No i ta biblioteka od razu zaczęła pełnić funkcję ważnego ośrodka życia naukowego, literackiego Warszawy, bo taką miała właśnie misję. Działała 50 lat, aż do upadku powstania kościuszkowskiego. No i tyle o tej historii. I dlaczego o tym mówię? Bo Biblioteka Załuskich była nie tylko miejscem wyjątkowym w Polsce i w Europie, ale wówczas jednym z największych księgozbiorów na świecie. I dziś też mamy powody do dumy. W ramach sieci bibliotek publicznych, która zaczęła się rozwijać po II wojnie światowej, działa w Polsce ponad 7,5 tysiąca placówek. Ponad 93% z nich ma katalogi online, 70% umożliwia rezerwację książki przez internet, a do 1/4 można się zapisać bez wychodzenia z domu. Dlaczego jednak audio i e-booki nie wyparły książek, a algorytmy i wyszukiwarki nie zastąpiły bibliotekarzy i ludzie nadal przychodzą do wypożyczalni z roku na rok coraz chętniej, o czym pisały niedawno w Tygodniku Powszechnym Monika Ochendowska i Sonia Brożek? Może ten krach jeszcze przed nami? No właśnie, porozmawiajmy o tym i zacznę od pana dyrektora Patryka Kusia. Czy zgadza się pan z tezą, że biblioteki są instytucją przyszłości? Bo taka teza pada w tym artykule, który z tego co wiem był czytany przez bibliotekarzy. No dla takiego zwykłego Kowalskiego to może brzmieć jak paradoks. Gdzie biblioteka, instytucją przyszłości? O co w tym chodzi?
2: Ja myślę, że ona już wyprzedza swoje czasy. Z jednej strony mamy ten taki renesans bibliotek, które skupiają społeczność wokół siebie. Czyli nie są tylko magazynami książek, w których się wypożycza, przychodzi i oddaje książki, ale stają się takimi miejscami społecznymi, w których można powiedzieć, że w naszym kraju ostatnimi darmowymi, gdzie można przyjść, pobyć i jest się dobrze widzianym, tak?
0: To nawet ma swoją nazwę, to wymyślił nazwę trzecie miejsca, prawda? Amerykański socjolog Ray Oldenburg. I te trzecie miejsca to są takie miejsca po domu i pracy, gdzie można pobyć i to nic nie kosztuje.
2: Może nawet nie kosztuje, bo czasami może, ale gdzie jest się poza domem, poza pracą, gdzie się czuje człowiek dobrze, bez spięcia. Bo to chodzi o to, że przychodzi do jakiegoś miejsca i nie ma tego takiego, ja to tak sobie odbieram, że nie ma takiego spięcia wewnętrznego, że
0: coś
2: gdzieś
0: musi.
2: Ktoś coś musi, że coś ktoś chce od niego, albo że żeby przyjść do danego miejsca, to musi spełnić jakieś warunki.
0: To ja tutaj muszę się wtrącić, bo przecież tak było przez całe lata, jeśli nie dekady, że do biblioteki się przychodziło i była cisza. I panie bibliotekarki mówią, cicho, nie gadamy. To się trochę zmienia.
2: Zmienia się na pewno. Dla mnie te trendy dotyczące bibliotek idące ze Skandynawii, z miejsc, gdzie biblioteki stają się po prostu takim myślowo miejscem obok kawiarni, a nawet często mają swoje kawiarnie, czy miejscami, w których można coś naprawić, można przyjść po wiedzę, można przyjść po książkę, ale można też przyjść posłuchać ciekawych rozmów i nie tylko rozmów z pisarzami, rozmów z twórcami, ale po prostu porozmawiać z ludźmi. Więc bibliotekarze w Polsce też starają się coraz bardziej przyciągać mieszkańców, swoje otoczenie do bibliotek, zarówno dlatego, że te spadki czytelnictwa były zauważalne w ostatnich latach. My tak naprawdę w tym roku dopiero odrobiliśmy, że tak to ujmę, tą stratę czytelniczą po latach pandemii. Więc wracamy do momentu, w którym coraz więcej ludzi przychodzi do bibliotek, coraz więcej ludzi wypożycza i te statystyki są no, z jednej strony pocieszające, można powiedzieć, no bo jednak rośnie to wszystko, z drugiej strony jesteśmy tak, jakbyśmy się porównali na poziomie sprzed tych 5 lat.
0: No biblioteki bardzo sprzyjają chyba czytelnictwu w dobie no, cen książek, które są czasem no, zaporowe i wiem, że nowości też są pozyskiwane dosyć regularnie, są na to budżety, chociaż w tym roku chyba mniejszy niż w zeszłym, z tego co kojarzę.
2: Tak, bo jeżeli chodzi o w ogóle zakup książek, no to wiadomo, że nowości najczęściej chodzą, no bo tak my lubimy wszyscy nowości.
0: A jaka u was jest najbardziej chodliwa nowość z ostatnich tygodni?
2: Z ostatnich tygodni to nie patrzyłem, ale na pewno Gortycha książki bardzo fajnie chodzą. Chłopki nadal są na topie.
1: I myślę, że Odyseja teraz.
2: Odyseja, tak. Ale też takie...
0: Lalka?
2: Lalka mi się wydaje, że mniej jednak, ale jeżeli chodzi o budżet w tym roku, no to niestety tak. Tak, ale to wynika też z tego, że nowy program rozwoju czytelnictwa jeszcze nie ruszył. Czyli tak naprawdę gdzieś to na poziomie ministra finansów się zatrzymało i jeszcze nie został podpisany najważniejszy dokument dla bibliotek, bibliotekarzy i w ogóle rozwoju czytelnictwa, czyli nowy program na kolejne lata. No i tak naprawdę ten poziom budżetowania w tym roku, który jest przekazywany przez Bibliotekę Narodową na zakup nowości czytelniczych i też kodów i dostępów, no to był po prostu o 3 albo 4 razy mniejszy, jak dobrze pamiętam, no bo był nie z tego właśnie programu dużego, który jest finansowany, tylko z programu Ministerstwa Kultury,
0: czyli
2: które po prostu
0: Państwa,
2: znalazło środki tak. Na to, żeby jednak uruchomić ten program.
0: Płaćmy te kary za przetrzymane książki. Przynajmniej w tym roku. Zobaczymy, co będzie w przyszłym.
2: Tak, bo my coraz bardziej się profesjonalizujemy w ściąganiu długów i nie chcę powiedzieć, że wysyłanie listów z takich niepocieszających, niemiłych już też w bibliotekach się dzieje. Wynika to nie tylko z tego, że my po prostu tak oczekujemy tych opłat dodatkowych, bo to są opłaty dodatkowe, ale też wynika chociażby z dyscypliny finansów publicznych, tak? Czyli że na dyrektorach ciąży to, że powinni odzyskiwać te dodatkowe środki. No ale też tak jak w niektórych kabaretach było mówione, że jeżeli ktoś nie czuje w sobie takiej mocy i woli, żeby książkę oddać,
0: to jej nie odda.
2: To niech się wstrzyma. Tak, niech nie wierzy.
0: Ale
2: z drugiej strony jesteśmy właśnie na to, żeby jak najwięcej ludzi przychodziło, żeby też zachęcać do tego, że można przedłużać. Właśnie powstają różnego rodzaju aplikacje, które pomagają chociażby w przedłużeniu sobie książki o następne miesiące, można zadzwonić do bibliotekarza, można przyjść, więc to nie jest tak, że te opłaty dodatkowe gdzieś tam ciążą nad człowiekiem, bardziej ciąży pamiętanie o tym, żeby przedłużyć tą książkę.
0: Powiedział pan o trendach, które płyną ze Skandynawii, jeśli chodzi o to, czym są i chcą być biblioteki. Co to są za trendy?
2: No, wydaje mi się, że takim bardzo dobrym przykładem jest biblioteka w Helsinkach, która na pierwszych dwóch piętrach ma właśnie przestrzenie bardziej do spotkań, przestrzenie warsztatowe, a na ostatnim jest strefa biblioteczna, która jest też dostosowana do różnego rodzaju potrzeb. Czyli tak naprawdę uważność, empatia na czytelnika, czy w ogóle na człowieka tam jest widoczna. No i to są miejsca, które mają sprawić, że człowiek się czuje dobrze i że coś może robić. Czyli, że się rozwija. No bo tak naprawdę do biblioteki od zawsze przychodziło się po jakąś wiedzę. Więc teraz ta wiedza może też być interpretowana inaczej. Chociażby w tym, że człowiek się dowie, jak rzemieślnik na przykład pracuje, tak? Albo jak sobie coś uszyć, jak coś naprawić, jak rozmawiać z drugim człowiekiem. No i można powiedzieć, że biblioteki stają się takimi miejscami, które właśnie taką wiedzę w taki sposób przekazują, tak? Że nie tylko poprzez książki, przez udostępnianie zasobów, ale też przez to, że można przyjść i dowiedzieć się czegoś nowego i to nie jest nachalne. Więc biblioteki, można powiedzieć, są miejscami, które dają narzędzia do tego, żeby się rozwijać. Ogólnie. No i teraz narzędziem do zdobycia wiedzy kiedyś była książka bezpośrednio, ale teraz powstają chociażby takie warsztatownie, gdzie można przyjść, nauczyć się szyć. Czy bardzo mi się podoba, jest mi bliska taka idea, że w wielu miastach są blokowiska, nie ma przestrzeni do tego, żeby sobie naprawić coś i tworzy się warsztatownie. Właśnie w Helsinkach jest taka duża przestrzeń warsztatowa, że można sobie narzędzi poużywać. Czy też na przykład w Berlinie można wypożyczyć sobie wiertarkę, wkrętarkę, czy jakieś inne urządzenie do domu i oddać. Po co trzymać w tych właśnie mniejszych blokowiskach piwnice
0: całe? Czyli
2: nie
0: tylko wypożyczalnia książek, ale też wiertarek sprzętu, na przykład. I... No na przykład w łódzkiej mediatece Memo można przyjść i nagrać sobie podcast. Są green screeny.
2: Tak.
0: Jak tylko człowiek umie obsługiwać cały ten sprzęt, to droga wolna. Można też przyjść i po prostu popracować w kabinach dźwiękoszczelnych, odbywać tam kole, telekonferencje.
1: Ale nie tylko w mediatece, od razu
0: nie
1: zaznaczam.
0: Tylko,
1: ja mam tę przyjemność podróżowania po Polsce, także powiatowej tak zwanej, i w wielu miejscach trafiam na biblioteki, które, z których nie chce mi się po prostu wyjechać potem, bo widzę, jak bardzo wiele gmin zainwestowało po prostu nowoczesne budynki. Trochę wzorem tych bibliotek skandynawskich, o których dzisiaj mówimy od początku, ja od 25 lat słyszę, że nasze bibliotekarstwo zapatruje się na Skandynawię i nie dziwię się, no, bo dość powiedzieć, że w Skandynawii, w Szwecji na przykład, biblioteka jest miejscem, gdzie państwo wita nowego obywatela, tak? Bo właśnie w bibliotece odbiera się słynną wyprawkę z książką, ale i z pieluszką i z jakimiś tam przysmakami dla niemowlęcia, a jednocześnie jest to moment, kiedy rodzice są zapoznawani z miejscem, jakim jest biblioteka, z tym, co ona oferuje i rzeczywiście oprócz książek, które można pożyczyć. Jest tam też miejsce, gdzie można przyjść, pogadać, napić się kawy, uzyskać poradę czasami psychologiczną. No, będę też w Polsce, to bywa podobnie z tym, że
0: psychologowie w skórze bibliotekarzy.
1: No tak, bo rzeczywiście jednak to państwo jako praktycy pewnie potwierdzą, że czytelnicy, którzy przychodzą do biblioteki, często mają potrzeby pogadania. Mamy przecież problem w Polsce samotności.
2: Często nie przychodzą po książkę.
1: Często, właśnie, mam wrażenie, bardziej przychodzą po to, żeby zamienić z kimś parę słów, albo parę zdań, albo się poradzić. No, ja wierzę też święcie w to, muszę tutaj takie szczere złożyć wyznanie miłości do biblioteki, że większość problemów, z którymi się borykamy każdego dnia, zostało już opisanych i w najbliższej bibliotece publicznej są klucze do tego, ażeby sobie z nimi poradzić. Czy to poprzez rozmowę, czy poprzez podsuniętą lekturę. Ale biblioteka pełni wiele różnych funkcji. Przeżywamy teraz lato dość upalne. Czasami jest upalne, czasami jest zimne, ale to jest mówię o klimacie, dlatego, żeby zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Współczesne biblioteki, te budowane teraz, są często budowane od razu jako przestrzenie, gdzie ludność ma się schronić w czasie rzeczywiście ekstremalnych warunków pogodowych. Tak? Biblioteki, muzea, to są miejsca, gdzie my wszyscy mamy szansę schronić się, gdy rzeczywiście do tego będziemy przymuszani. I to jest kolejna jakby funkcja bibliotek, która przed tymi, które oczywiście mogą sobie na to pozwolić, która będzie przed nimi

0: Są tak. tylko książki.
1: Faktem jest, że ja mam to szczęście, że jeżdżę do tych bibliotek najlepszych. Tak? Tak, tam, gdzie są, a najlepsze, to nie oznacza też, że są najlepiej dofinansowane, ale gdzie pracują ci najbardziej aktywni, wspaniali bibliotekarze, którym chce się zorganizować spotkanie, co nie zawsze jest takie łatwe. Ale tam, gdzie są fajni ludzie, generalnie dużo się rzeczy dobrych dzieje.
0: To która z tych bibliotek ci tak zapadła w pamięć?
1: Szczególną mam upodobanie, ze względu na moją miłość do transportu szynowego, szczególną mam podobanie do bibliotek, które powstały przy na dworcach kolejowych, tak?
0: No to mamy Rumię i nagradzaną designerską tak, bibliotekę.
1: Ale w Leszewie jest wspaniała biblioteka. Mm-hmm. No, dowiedziałem się, że Nurzec, tak?
2: Nurzec,
1: rodzinnym tak, Podlasiu, tak, że ma się czym pochwalić. To są wspaniałe miejsca, w którym dzieciaki i młodzież przychodzą, ażeby albo się bawić, albo sobie pogadać w świecie, uwaga, analogowym. To też jest istotne, że biblioteka staje się takim bąblem, w którym można rzeczywiście zanurzyć, który można znaleźć azyl od świata cyfrowego, tak? I można znaleźć czasami frików, takich dziwaków, którzy chcą z nami pogadać o grach albo o wkurzających nauczycielach, ale wszystko to się dzieje w sferze analogowej.
0: No chociaż tak jak już wspomniałam na początku i przytoczyłam statystyki, to biblioteki się bardzo sprawnie digitalizują i przechodzą taką cyfrową rewolucję, ale chciałabym się jeszcze zatrzymać przy zawodzie bibliotekarza i chciałabym zapytać panią Agnieszkę Olfan-Stęchły, która jest nowym nabytkiem, że tak powiem, jeśli chodzi o branżę, dlatego że przyszła pani do biblioteki z zupełnie innego świata zawodowego. Co panią zaskoczyło?
3: Mnie zaskoczyli ludzie przede wszystkim i też mieliśmy taką dużą próbę, bardzo duże wydarzenie, które organizowaliśmy i to, jak sprawnie i wspaniale to działało i jakie było wsparcie od ludzi pracujących w bibliotece i jak bardzo profesjonalni i życzliwi oni się okazali być.
2: Co pozdrowienia też, dla zespołu.
3: Pozdrowienia dla zespołu,
0: to tak. To jest ta okazja. Ale ja sobie pomyślałam, że skoro tyle się dzieje teraz w bibliotekach, to może takim zaskoczeniem było to, że to nie będzie taka spokojna, siedząca praca w ciszy.
3: Ale ja to wiedziałam od razu, tak? Ponieważ ja napisałam do biblioteki, napisałam do dyrektora bezpośrednio, patrząc na Facebooku biblioteki, co się dzieje i jakby bardzo doceniając to, co tam u nas w Wesołej się działo, jako odbiorca tych wydarzeń i stwierdziłam, w ogóle jakiś kosmos to tam jest, wspaniałe wydarzenia i ja byłam wtedy właśnie na takim zawodowym rozdrożu i miałam mocne poczucie, że chciałabym robić coś blisko domu, coś lokalnie i że dzieją się tak wspaniałe rzeczy, typu nie wiem, jakieś kąpiele leśne, jakieś warsztaty, super spotkania, koncerty, jakieś kolacje z literaturą w lokalnej restauracji. I stwierdziłam, że po prostu no, nie ma takiej oferty gdzie indziej i że chciałabym gdzieś tam coś w tym partycypować. No i tak z tego chcenia przeszło do tego, że już właśnie no, od listopada ubiegłego roku w bibliotece pracuję.
0: I co mieszkańców najbardziej przyciąga?
3: Tu nie znam statystyk, ale po naszych koncertach widzę, że chyba koncerty, spotkania autorskie, które są wspaniałe. Ja też uważam, że to jest jakieś w ogóle takie magiczne wieczory, gdzie naprawdę bardzo fajne rzeczy się dzieją, jakieś fajne dyskusje wynikają. A rok temu, tu w zeszłym roku robiliśmy diagnozę, czy to było w 2020?
2: Tak, na początku 2025, pomiędzy 2024 robiliśmy takie badanie, które też miało nam dodać trochę tego, co ludzie od nas oczekują, ale też utwierdzić, że realizujemy swoje działania dobrze. Ja może dopowiadając, no to na pewno wszystkie spotkania wydarzeniowe i też taką moją wartością w tej bibliotece jest to, że chciałbym budować działalność wokół miejsca, a nie wokół nazwisk. Więc to jest trochę trudniejsze.
0: Czyli takie budowanie wspólnoty.
2: Tak, budowanie wspólnoty, ale też budowanie tego, żeby osoba A na przykład przyszła po książkę, ale też zajrzała do nas na spotkanie autorskie i przyszła też na warsztat.
3: Robić kiszonki.
2: Robić kiszonki, tak, na przykład. Więc różnego rodzaju takie działania, które bardziej budują społeczność, i które wokół tej właśnie społeczności sprawiają, że ludzie też sięgają po książki mimowolnie, tak? No bo jeżeli się przebywa wokół książek, jeżeli opowiada się o książkach, jeżeli realizuje się działania warsztatowe, które opierają się o książki, to mimo wszystko jest się blisko tej literatury i mimo wszystko człowiek już chce bardziej sięgnąć, więc te spotkania i też

0: można powiedzieć, dbamy o to, żeby wciągać do różnego rodzaju działań naszych lokalnych przedsiębiorców, bo to też buduje społeczność. Wciągać już szkoły i przedszkola. W ogóle mamy bardzo fajny i myślę, że to jest takie największa radość, która się zakończyła właśnie dużym piknikiem rodzinnym. To, że przychodzą do nas wszystkie przedszkola z zerówek i my mamy ponad 400 wydarzeń rocznie tylko z nimi, bo przychodzą co tydzień, grupy mają swoje plecaczki i uczą się różnego rodzaju działań bibliotecznych. W tym roku akurat oparliśmy to o historię Jerzego Jelińskiego, który 100 lat temu wyruszył w podróż dookoła świata i mu się to udało. Więc mamy taką historię lokalną, bazujemy na lokalności, na zasobach, które mamy. Staramy się w bibliotece robić jak najwięcej rzeczy, które po prostu są bliskie ludziom. I to nie musi być tak, że musimy mieć dużą grupę osób, ale fajniej się buduje społeczność wokół jakichś małych pasji, tak? No jeżeli ktoś lubi grać w szachy, jeszcze szachów nie mamy, ale fajnie jakby przyszedł do biblioteki i dać mu chociaż jednorazowo taką możliwość, żeby pograł, tak? Żeby sobie spróbował. Czy w brydża, czy może też właśnie pogotować z biblioteką, co w ogóle się świetnie sprawdziło. W kulinaria są super. Oczywiście w bibliotece, w środku w bibliotece nie gotowaliśmy, ale dookoła nam się udawało i realizowaliśmy ciekawe warsztaty.
1: No dobrze, to ja bym chciała teraz zapytać o to, jakie waszym zdaniem kompetencje powinien mieć dziś bibliotekarz, żeby się odnaleźć w tych trendach. W tym, że będzie przychodzić dużo ludzi i tak ma być.
0: Ja myślę, że podstawową kompetencją bibliotekarza, który pracuje z ludźmi, jest to, że ma lubić ludzi. I to jest tak naprawdę podstawowa kompetencja.
1: Nie wystarczy lubić książki.
0: Nie, bo też w 2013 roku ten zawód został uwolniony, więc bibliotekarzem może zostać każdy. Nie musi mieć już studiów bibliotekarskich czy studium bibliotekarskiego, więc coraz mniej osób właśnie takie studia kończy, chociaż u nas staramy się, żeby wszyscy uzupełniali to wykształcenie, czy to też przez kursy, czy przez jakieś studia podyplomowe. Ale jednak lubienie ludzi i bycie empatycznym to jest taka podstawa, bo jednak to jest praca z ludźmi, a nie z książkami. Przychodzą różni ludzie z różnymi problemami, z różnym nastrojem. Czasami muszą właśnie zapłacić opłatę dodatkową za przetrzymanie książek. Stresują się.
2: Są sfrustrowani.
0: Tak, czasami jest właśnie gdzieś głośno. Więc myślę, że to takie lubienie ludzi i bycie takim otwartym, to jest taka, jak dla mnie jako dyrektora, to jest taka podstawa, żeby po prostu fajnie się pracowało w bibliotece.
1: No i o co pytają ludzie na przykład, jak przychodzą?
2: Och, to bywają różne też prywatne historie.
0: To w ogóle różne historie są. Ostatnio nawet na ten temat rozmawialiśmy, bo to też obciąża bibliotekarzy.
1: No właśnie.
0: Więc są różnego rodzaju historie, od których czasami trzeba się poodcinać. Czasami są to w ogóle ciekawe, rodzinne jakieś opowiastki. Czasami historie lokalne, że są osoby, które od lat żyją w danym miejscu i można powiedzieć, że mają taki zasób rzeczy do opowiedzenia, że ja muszę czasami nawet tam, jak wyjdę, to prosić, żeby mi tam jeszcze ściągnęli, bo praca goni. Ale są osoby, które po prostu też przychodzą, żeby się wygadać. Że po prostu nie mają z kim. Nie? Więc to na pewno rodziny z dziećmi lubią do nas przychodzić. Szereg przekroju, tak naprawdę, no, biblioteka jest najbardziej inkluzywnym miejscem, więc przychodzi każdy.
2: To była taka ciekawa dyskusja, jak byliśmy na spotkaniu w sprawie nowego projektu biblioteki i gdzie architekci właśnie z pracowni architektonicznej, która wygrała konkurs, opowiadali o tym, że będzie wrzutnia i właściwie tej lady i tego bibliotekarza może nie być. I my tak mówimy, no właśnie, musi być. Że ludzie nie przychodzą do paczkomatu, jakkolwiek są książkomaty, które ułatwiają oddawanie tych książek i tak dalej, to jedną z głównych funkcji jest to, że ta lada z tym człowiekiem tam jest.
1: Wrzutnia z jakimś okienkiem do zapłaty? Okej.
0: Już przez aplikację można za opłaty dodatkowe, więc to już technologicznie właśnie wchodzimy w te rzeczy, ale tak naprawdę to, że człowiek przychodzi i ma różne potrzeby, to jest też takie, nie każdy to rozumie, prawda? Więc ja uwielbiam pracować z bibliotekarzami w bibliotekach od wielu lat, gdzieś jestem związany właśnie z bibliotekami, no bo to też jest tak, że osoby przebywające, nie chcę tutaj jakoś tam stygmatyzować, ale osoby przebywające wśród książek mają dużo więcej od wiedzy, otwartości, że tak jakby przebywanie nawet wśród książek, tak jak Umberto Eco mówił, tak, że nie trzeba wszystkich książek przeczytać.
3: Nie, one, można je wchłaniać przez skórę. Tak.
0: Wchłaniać przez skórę, więc wchłanianie przez skórę tej obecności sprawia, że jest jakoś tak milej.
1: No, a propos Umberto Eco, to całkiem niedawno otwarto w Bolonii bibliotekę z całym księgozbiorem. 30 tysięcy egzemplarzy podarowanych przez rodzinę. Miało być to początkowo w Mediolanie, ale jednak uniwersytet chyba tutaj wygrał. Więc do Bolonii chyba wszyscy byśmy teraz chętnie pojechali zobaczyć, jak jest w tej bibliotece. Podejrzewam, że duże kolejki. No dobrze, a jeśli chodzi o architekturę, bo wiem, że Biblioteka Wesołej przejdzie tutaj transformację, tak? Jest wygrany projekt, będzie nowy budynek, z tego co rozumiem. Jak teraz się projektuje biblioteki? Co się bierze pod uwagę? Czy to tutaj wygrywa taka koncepcja, która jest opisana między innymi chyba w Ukrytym Wymiarze Edwarda Halla? Trochę przestrzeni dospołecznych, trochę odspołecznych, żeby każdy znalazł to miejsce dla siebie, trochę tak jak w Warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej, gdzie można się skryć, gdzie są fotele, gdzie są różne strefy.
0: Ja odpowiem poprawniczemu, to zależy. To zależy od architektów, to zależy od zespołu i to zależy od tego, czy zespół biblioteki ma wpływ na to, jak ta biblioteka może wyglądać.
1: Bo taka biblioteka marzeń, to jak powinna być skonstruowana?
0: Na pewno powinna mieć różne przestrzenie. No właśnie, biblioteka marzeń dla każdego może być troszkę inna. Więc fajnie w zespole, akurat my jesteśmy, można powiedzieć, z jedną biblioteką w trakcie budowy, ale ta budowa troszkę stanęła i mamy nadzieję, że ona pójdzie do przodu. I w tej bibliotece ja osobiście nie uczestniczyłem w projektowaniu, tak? Ale w drugiej bibliotece, która... Można powiedzieć, że sobie taką już trochę wymarzyliśmy. To na początku rozmawiałem z całym zespołem, jak byśmy chcieli, jakie przestrzenie nam są potrzebne. No i tutaj trzeba się trochę poróżnić, tak? No bo osoby niektóre mówią, że ma być cisza, a niektóre mówią, że nie musi być. Niektórzy mówią, że fajnie jakby była możliwość przestawiania stołów, a niektórzy mówią nie, bo to jest problem i coraz później będziemy nosili książki i przestawiali. Więc tak jakby te wszystkie różnego rodzaju potrzeby trzeba włożyć
1: w jedno miejsce.
0: W koncepcję dla projektantów. Więc można powiedzieć, że przy tej okazji tej biblioteki, która jest dla nas, była zaprojektowana i będzie teraz budowana, czyli biblioteki głównej, no to też mieliśmy ograniczenia przestrzenne, że organizator mówi, budujemy tylko te 500 czy 600 metrów kwadratowych i koniec, no bo są budżety. Wiadomo, że im więcej przestrzeni, tym więcej można włożyć, a tak to musimy trochę ugrywać. Mi osobiście zależało na tym, żeby w przestrzeni biblioteki pojawiła się społeczna kuchnia. I to też jest ciekawe, jak architekci ją zrozumieli. Bo ja myślałem o takim przestrzeni, w której można pracować warsztatowo, albo rozmawiać, tak jak my tutaj sobie, nagrywać podcasty, czy różnego rodzaju rzeczy, gdzie widać całą przestrzeń biblioteczną i ona jest tak jakby w sercu, ale też jest oddzielona. Są jakieś wyciągi, że można tam też pracować właśnie nad kulinariami i innymi rzeczami. Architekci ją zrozumieli bardziej jako taką coworkingową kuchnię.
1: Czyli jak, taką jak przestrzeń... korporacji.
2: Na kawę,
0: tak. Co też jest ciekawe, ale można powiedzieć, że będziemy, jak już zostanie to wybudowane, pierwszą biblioteką, która ma taką przestrzeń. Z drugiej strony dla mnie, jako jedną nogą osobę, która zajmuje się bardziej animacją społeczną, a drugiej strony tak bibliotekarstwem czy zarządzaniem, no to ważne było to, żeby biblioteka była na tyle modułowa, żeby można było zmieniać tą przestrzeń, tak? Czyli właśnie mamy stoły, które mogą wyjechać i nagle możemy mieć spotkanie autorskie w danej przestrzeni, a z drugiej strony możemy sobie ustawić i zrobić jakąś zaadaptowaną przestrzeń na spektakl, a może chcielibyśmy sobie zrobić chociażby seans filmu. Mhm. Więc to był trochę taki klucz, który musieliśmy wpisać w założenia tej biblioteki, tak żeby...
1: Czyli taką wielofunkcyjność tego miejsca, tej przestrzeni, służącej mieszkańcom.
0: Tak, i trochę się kłóci, prawda? Bo to tak, jak się myśli o bibliotece, to się myśli o miejscu, gdzie są regały książek, gdzie na przykład angielskie biblioteki tutaj przemawiają, że one są już tak trochę pół na pół podzielone, ale te stare, zachowane z księgozbiorem, które mają piękne okładki, te książki oprawione w skórze.
1: I jest nie tam, dotykać.
0: Jest można dotykać, ale za pozwoleniem jest cisza i tak jakby piękne stoliki, przy których siedzą ludzie i czytają i się dekują. A z drugiej strony mamy przestrzeń, gdzie ganiają dzieciaki i przychodzą na zajęcia.
1: Czyli może biblioteki też się zaczną trochę specjalizować. Znaczy one są już przecież wyspecjalizowane od dawna, ale być może właśnie te takie najcenniejsze egzemplarze w jednym miejscu, a funkcja dospołeczna w konkretnej sieci bibliotek. Może do tego zmierzamy.
0: Ja myślę, że takie punkty, im więcej będzie mniejszych punktów spotkań, tym lepiej. Po prostu. Dla naszej społeczności, dla naszego dobrostanu psychicznego. Czyli im więcej miejsc, gdzie można przyjść i się spotkać, gdzie są właśnie neutralne te miejsca, czyli mówiąc wprost biblioteki, tudzież też kawiarnie, bo one też się otwierają. Czy nawet przestrzenie typu przedszkola też mają już swoje biblioteczki, czy w szkołach są już takie przestrzenie, które...
3: No właśnie,
0: które...
3: bo Grażyno, mówiąc o bibliotekach, podałaś nam liczbę 7,5 tysiąca bibliotek publicznych, ale dodajemy do tego jeszcze biblioteki szkół podstawowych, biblioteki szkół średnich.
1: Nie wliczają się do tej statystyki.
3: Przedszkola też mają swoje biblioteki, więzienia mają swoje biblioteki, domy opieki społecznej mają swoje biblioteki. Tych bibliotek, książek wokół nas jest bardzo dużo. Dość powiedzieć, że nad nami jest biblioteka w tym wspaniałym budynku na Żoliborzu, w którym jest Radio 357. Nad studiem radiowym jest biblioteka, która oprócz tego, że wypuszcza książki, bo zakładam, że przychodzą tam też tacy dziwacy, którzy chcą po prostu wypuszczać książkę, a nie tylko spotkać się, pogadać, czy ugotować coś. Oprócz tego ta biblioteka, oprócz tego, że wypuszcza książki, także wiem, że w tej chwili miała, dopiero co skończyła przegląd filmu Wajdy, tak? Także te cele stawiane, zadania, które sobie sami sobie często stawiam bibliotekarza, są bardzo ambitne, o czym mówię ogromnym uznaniem. Od 20 paru lat przyglądam się tym bibliotekarzom z coraz większym zachwytem. Coraz bardziej poirytowany, że to środowisko nie zawsze ma możliwość zawalczenia o sprawy takie bardzo podstawowe, jak chociażby uhonorowanie lepszymi zarobkami, bo chciałbym, żeby rzeczywiście tutaj docenić rolę tych najbardziej podstawowych komórek kultury, które są najbliżej zwykłego obywatela. Amerykanie bardzo niechętnie wydają pieniądze publiczne na coś, co nie przyniesie zysku. Że wydają to na autostrady, tak? Czy na mosty, ale okazuje się, że też Amerykanie w miarę chętnie wydają pieniądze na biblioteki, bo obliczyli, nie wiem jaka była metodologia, to od razu przepraszam, ale zapewne słuchacze Radia 357 bez problemu sobie poszukają w internecie informacji o tym, w jaki sposób to było robione. Wyliczyli, że $1 włożony w bibliotekę zwraca się trzykrotnie, z tym, że uwaga, po 20 latach, tak? Chodzi oczywiście o stworzenie takiego fermentu społecznego, intelektualnego, który spowoduje wzrost na przykład innowacyjności, co jest bardzo ważnym czynnikiem dla Amerykanów, tak? Innowacyjność. No i tak pomyślałem sobie, o czym kiedyś mówiłem na festiwalu Olgi Tokarczuk Góry Literatury, że gdybym był inwestorem, który zamierza w Polsce gdzieś wydać kupę pieniędzy, żeby stworzyć jakąś firmę, fabrykę, to prawdę mówiąc, najpierw bym sprawdził, czy gmina, w której myślę o tym, aby założyć taki biznes, w jaki sposób gmina traktuje bibliotekę, bo jeżeli gmina bibliotekę traktuje jako po prostu zło konieczne, które ustawowo trzeba utrzymywać, no to
4: od razu uznam, że włodarze tejże gminy nie potrafią myśleć kategoriami dłuższymi niż własnych
2: kadencji.
4: Kadencji. Bo rzeczywiście biblioteka jest inwestycją w przyszłość naszą, naszych dzieciaków i tak naprawdę społeczności, która ją buduje.
1: Upadają domy kultury, ale biblioteki zostają, bo
4: no
1: chyba
4: bo one, właśnie
1: ustawy, one muszą być, prawda? Jak to wygląda od strony prawnej? Jest obowiązek biblioteki na, że tak powiem, ileś tam mieszkańców, czy na dany region?
2: Tak, jak gminie musi być.
4: Gmina,
2: tak. Ale też jest ważny ten aspekt tej bezpłatności, w cudzysłowie, usług świadczonych przez bibliotekę.
1: I dostępności.
2: I dostępności. I to jest też, świetne są w ogóle cytaty z rozmów w ramach tej naszej diagnozy, którą robiliśmy z ludźmi w różnym wieku. I tam padały właśnie takie słowa, że no chciałbym gdzieś tam się na przykład pouczyć, ale w kawiarni jest za drogo, więc fajnie jakby było miejsce, gdzie mogę pójść, nie? I dla mnie to jest jakaś kluczowa sprawa, w czasach, kiedy tyle się mówi o kryzysie psychicznym młodzieży, gdzie już WHO zdefiniowało termin taki jak social health, czyli zdrowie społeczne, i to, że relacje społeczne i te budowanie tych lokalnych społeczności jest czymś, co jest jakimś warunkiem koniecznym naszego zdrowia, naszego dobrostanu. Że to jest nie tylko zdrowie psychiczne i fizyczne, ale właśnie mówi teraz WHO o tym social health. No i to jest dla mnie jakaś rola nie do przecenienia takiej jednostki, która może zaoferować takie miejsce, które powie, spoko, wpadajcie. Mamy konsolę, mamy fajną książkę, bo ktoś zamówił sobie, nie wiem, książkę o rapie albo o piłkarzu, albo, nie wiem, rodzice, którzy czekają na przykład na dzieci w ośrodku kultury, które mają zajęcia i zaczynają przychodzić do biblioteki i tworzyć naturalną społeczność, bo na przykład tak się stało u naszej koleżanki w jednej z filii, gdzie stworzyła grupę pań, które haftują. A zaczęło się tak zupełnie oddolnie, gdzie była właśnie ta otwartość, osoba, z którą można porozmawiać, która jest również wkręcona i tam gdzieś ze swojej pufy wyciąga jakieś włóczki i zaprasza dziewczyny, które potem stworzyły jakąś wspaniałą grupę. Która no już gdzieś tam z jakąś regularnością właśnie siedzi i haftuje. Potem wszedł w to nasz kościół, gdzie są malowidła Nowosielskiego, haftowały Nowosielskiego, były spacery z historykiem sztuki. No i to tak naturalnie sobie płynie. I to jest takie wspaniałe, że właśnie można stworzyć takie miejsce, można albo nie można, bo to też zależy właśnie od ludzi, od ich otwartości.
1: No właśnie, powiedz, Agnieszko, bo masz też doświadczenie z jedną z instytucji, której nazwy tutaj nie będziemy wymieniać, no, że nie wszyscy bibliotekarze, nie wszystkie jednostki kultury, w tym właśnie takie centra biblioteczne, są aż tak chętne do zapraszania swojej społeczności i do organizowania wydarzeń. I z czego to może wynikać?
2: Z tego, że ktoś nie lubi ludzi, że ktoś chce odbębnić swoją robotę albo może, ja nie wiem, ja myślę, że jakby może tak, u podstaw wszystkiego leży jakaś świadomość, jakaś edukacja, nie? Tego, że coś gdzieś przeczytamy, coś gdzieś usłyszymy albo pomacamy sobie, że to może być dobre i fajne. Jeśli ktoś nie ma w sobie takiej myśli, że to, że przyjdą dzieciaki do czytelni i będą czytać, jest fajne, tylko jest to dla niego obciążeniem. To, że ktoś mówi, że nie będzie organizował jakichś tam wydarzeń, bo mu nikt za to nie płaci i on nie jest teatrzykiem, no to wynika z tego, że on po prostu tego nie czuje. I on, jeśli tego nie czuje i nie widzi w tym wartości, no to może gdzieś tam odgórnie można tym zarządzić, tak żeby w takiej placówce takie wydarzenia się działy. Natomiast ja myślę, że jeśli po prostu ktoś nie widzi w tym wartości, nie chce tego robić, no to nie będzie tego robił, albo będzie to sztuczne. Albo ten człowiek, który przeczyta, że jest super wydarzenie, pójdzie i odbije się od takich niezbyt przychylnych, gościnnych ludzi, no to nie będzie chciał tam wrócić. Więc kluczem jest taka otwartość na drugiego człowieka i uważność. To jest cały też temat dla mnie dostępności, który jest o uważności i otwartości. I o tej empatii.
1: Bo co to znaczy dostępność w bibliotece? No tutaj w naszej żoliborskiej bibliotece, która jest w budynku Teatru Komedia i my też się tu mieścimy z Radiem 357, jest na przykład pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.
2: Tak. No dla mnie to jest w ogóle wspaniały temat tej dostępności, bo on jest tak samo złożony i wielowątkowy jak temat bibliotek i ich roli, bo różne rzeczy się na to nakładają. I ludzie, i kompetencje, i wiedza, i architektura, i pieniądze, i czas i wiele różnych aspektów, a ta dostępność no to jest jakby rzecz, którą muszą realizować wszystkie instytucje realizujące zadania publiczne, które muszą być dostępne dla osób z różnymi niedogodnościami, z różnymi, no, nawet nie jest zdefiniowane jako niepełnosprawność, tylko bardziej szeroko.
0: Potrzeby, tak.
2: Potrzebami, z różnymi, tak, potrzebami. I na to nakłada się wiele rzeczy, bo są to tak, takie techniczne kwestie jak podjazdy, pętle indukcyjne, lupy dla osób niedowidzących, ale tam jest właśnie też ten aspekt tej uważności na drugiego człowieka. To, że bibliotekarka widzi, że ktoś przychodzi i jest powiedzmy zagubiony, że ona zapyta się, podejdzie i zapyta się, czy nie pomóc. Bo to jest cały temat wokół architektury, projektowania i grubych inwestycji w to, żeby odpowiednio też piktogramami, różnymi sposobami oznaczać instytucje, żeby one były bardziej dostępne dla osób na przykład właśnie niedowidzących, niepełnosprawnych, z jakimiś dysfunkcjami różnymi, neuroatypowościami różnymi, ale też po prostu takie wyjście do drugiego człowieka, czyli że nie wiem, widzimy, że przychodzi starsza osoba i na wydarzeniu potrzebuje pójść do toalety. I czy jest ktoś, kto jej pomoże w tym? No takie bardzo wiele złożonych rzeczy.
0: Ja mogę tutaj dopowiedzieć, że wiele z tych rzeczy, o których mówimy, że te biblioteki się zmieniły, że mają nowsze siedziby i też, że świadomość się zmienia, to jest też wynik programów rządowych, czy też międzynarodowych, tak? No bo tutaj chociażby te programy typu Erasmus, gdzie ludzie wyjeżdżają i oglądają takie biblioteki, to też przyjeżdżają z taką energią, że chcieliby coś takiego też mieć u siebie, bo zobaczyli coś nowego. Ale z drugiej strony bardzo udany projekt Blisko, który był projektem właśnie, który miał zbliżać do społeczności. W Warszawie akurat ma być w następnym finansowaniu, więc...
1: I na czym to zbliżanie
0: blisko,
1: się
0: Blisko polegało na tym, że były środki na to, żeby bibliotekarze mogli się pokształcić sami, żeby mogli powyjeżdżać i się popoznawać.
1: Czyli troszkę
0: były
1: tych kompetencji
0: wizyty,
1: nabyć.
0: Wizyty
1: też
0: studyjne
1: innych.
0: Były, tak. Mhm. Ale żeby też mieć środki na to, żeby przebadać, zdiagnozować, co tam jest potrzebne w danej społeczności. Czy też na to, żeby robić regranting, co jest w ogóle świetne, tak? Że dajemy trochę sprawczości naszej społeczności, którą poznaliśmy i robimy jakieś małe, mamy małe środki na to, żeby ktoś zaproponował coś w bibliotece. I mamy na to środki. I nagle się okazało, że tak naprawdę nieduże pieniądze w porównaniu do tego, ile idzie na zasoby książkowe, ile idzie na płace, sprawiają, że w bibliotekach właśnie się tworzy ten ferment, że dzieją się inne rzeczy niż dotychczas. No i właśnie ten projekt Blisko teraz... będący w planach w następnych finansowaniach, no bardzo otworzył biblioteki. Z drugiej strony właśnie to NPR-cze 2.0, czy wcześniejsza edycja, sprawiła, że pojawiły się środki na inwestycje. I to nie było tak, że te środki zapełniały po prostu koszyki potrzeb inwestycyjnych w gminach, ale dawały impuls. Jak znajdziemy pieniądze, jak ktoś napisze grant i dostanie ten milion, no to gmina czuje się w obowiązku, żeby dorzucić kolejne 3, tak? No więc trochę to tak się sprawiło, że to idzie trochę odgórnie.
1: Taki efekt domina też się
0: efekt
1: wytwarza.
0: Domina i mnie osobiście to bardzo cieszy, że coraz więcej bibliotek w mniejszych miejscowościach jest po prostu dobrze dofinansowanych, dobrze wyposażonych. No brakuje jeszcze trochę tego, tej energii, świeżości, otwartości, no bo wiadomo, że jak przychodzi się zespołem, który zawsze pracował na 100 metrach kwadratowych, gdzie były regały i nie było przestrzeni do robienia czegoś i przychodzi się z tym zespołem do 1000 metrów kwadratowych, to jest to po prostu trudne, żeby 20 lat rzeczywistości, bo w bibliotekach ludzie pracują długo, to
1: no
0: też
1: właśnie.
0: Jest bardzo duży walor, bo znają swoją społeczność, bo wiedzą, że to jest pan X, a to jest pani Y i wiedzą, co już kto lubi i znają tą społeczność i znają dużo historii.
1: Grzegorz ma ciekawą anegdotę a propos swojego dziadka.
3: Ale to jest anegdota, która potwierdza to moje obserwacje bardzo wielu miejsc, tak, że bibliotekarze przez to, że znają ludzi, którzy do nich przychodzą, ich zainteresowania, a czasami potrzeby, no to jest na przykład w przypadku dzieci, nie, że często słyszę od bibliotekarzy, że dziecku, które przeżywa na przykład rozwód, mogą podsunąć książkę, która w jakiś sposób o swoje problem. Wspaniały aspekt psychologiczny tej pracy. Ale historia dziadku. Dziadek był wielbicielem historii II wojny światowej i geografii. Czytał nałogowo. Oprócz tego, że kupował książki, to rzeczywiście po prostu je wypożyczał, no bo książki są jednak dość drogie. I bibliotekarze, znając jego upodobania, kupowali, budowali księgozbiór troszkę właśnie pod dziadka. Wiedzą, że przyjdzie taki pan Piotrowski, który przeczyta tę książkę i jeszcze zainteresuje, to też jest ciekawe, jak przyciągnąć mężczyzn. I czasami zainteresuje swoich kolegów problemami, mimo że ich przeprowadzić jakiegoś kolegę, żeby ten kolega też zechciał zajrzeć do biblioteki i być może zachwycić się tym, co tam można robić, albo co dzięki bibliotece można robić. Swoją drogą, to jest ciekawe, jestem ciekaw państwa pomysłu na to, jak przyciągnąć mężczyzn właśnie do bibliotek, no bo kobiety generalnie rzeczywiście bardziej poszukują i kontaktu z sobą i oczywiście też kobiet w pewnym wieku
1: statystycznie więcej czytają.
3: Jest ich też więcej, mężczyźni uciekają. Jestem ciekaw, czy Wesoła ma pomysł na to, w jaki sposób rzeczywiście sprawić weselszym życie mężczyzn, którzy mogli przyjść do biblioteki właśnie i się cieszyć.
2: To jest bardzo ciekawe, bo ja w ogóle ostatnio widziałam badania, tylko nie przypomnę sobie nazwiska badacza, który prowadził badania nad właśnie udziałem młodych mężczyzn, takich dorosłych młodych mężczyzn w życiu bibliotecznym. No ja myślę, że ofertą, no...
0: Ofertą, ale też inicjatywami.
2: Nie, ale nie tylko. Takimi właśnie spotkaniami, nie? Mieliśmy ostatnio świetne wydarzenie na Dzień Ojca.
1: Męski?
0: Tak.
2: Mieliśmy
0: czytanie dla dzieciaków i po prostu to się świetnie sprawdziło.
2: Czytelników, sztuki.
0: Tak, sztuki i wszyscy w ogóle chcieli dalej, żebyśmy czytali.
2: Tak.
1: Czyli słuchajcie, mamy takie grupy rodziców z dziećmi, tak. Seniorów. To są takie grupy, które wręcz intuicyjnie wiemy, że korzystają z bibliotek. Kogo brakuje? Kogo powinniśmy zachęcać?
0: Znaczy największą grupą taką nieobecną, można powiedzieć, i to w ogóle w życiu kulturalnym, bo to nie chodzi tylko o biblioteki, ale też o środki kultury, że zawsze się mówi, że jest mało osób, które są w wieku młodzieżowym, takie, ja bym powiedział, 14+, i młodzi rodzice pracujący, czy ludzie pracujący, którzy mają tak naprawdę pieniądze, ale mają mało czasu.
1: A młodzież to ciekawe, młodzież young też. Adult to jest przecież ta literatura młodzieżowa, tak, bardzo popularna.
0: To też trzeba wiedzieć, czy...
1: Co Grzegorz wie z targów książki, prawda?
3: To też trzeba wiedzieć, z zazdrością czasami tego kolejki.
0: Co kupować do biblioteki, no bo tutaj padło trafne, że jak ktoś przychodzi, kogoś się zna, to się dla niego zamawia książki. Więc teraz o wiele trudniejsze jest zamówić książki dla osób, które jeszcze nie przyszły.
1: I rozreklamować.
0: Więc jeżeli nie mamy tych kompetencji, nie próbowaliśmy, nie zobaczyliśmy gdzieś, co gdzie indziej działa, no to będzie nam ciężko odpowiedzieć na to, co takiej młodzieży, czy takim młodym dorosłym, czy rodzinom potrzeba. No i teraz trochę można powiedzieć tutaj, rola tych bibliotekarzy, dyrektorów bibliotek, żeby wypychali pracowników poza biuro, poza siedzibę bibliotek i po prostu nachalnie trochę pytali ludzi, co im potrzeba. Oni też często nie wiedzą.
1: A kierować się modami czytelniczymi, rankingami?
0: To w ogóle moim zdaniem jest coś takiego wśród długo pracujących pracowników jak intuicja, co jest już największym levelem master, że tak to ujmę, który proponuje danym osobom zakupy. Są oczywiście spotkania w bibliotece wojewódzkiej, gdzie się mówi o trendach. Są oczywiście tak jakby rankingi, chociażby Empiku, które książki się najlepiej sprzedają. Widać to też na spotkaniach autorskich, gdzie ludzie przychodzą i czy młodzi ludzie jak stoją w kolejkach do których autorów, więc to się kupuje, ale też fajnie by było proponować i zachęcać w inny sposób, tak? No bo nie oszukujmy się, nie każda literatura jest warta tego, żeby to przeczytać.
3: A ile czasu książka stoi na półce? Ile lat?
0: Książka różnie. Jeżeli jest nieczytana 5 lat, no to się ją ściąga. Mhm. Powinno się tak, no bo jednak ogrom propozycji literackich teraz i możliwości zakupów jest bardzo duży, a przestrzenie biblioteczne są ograniczone.
1: I co z tymi książkami się potem dzieje?
0: Z książkami są różne właśnie rzeczy. Kiedyś wydzierano pieczątki i szło to na makulaturę. Ja zakładam, że robimy kiermasze i sprzedajemy po prostu książki. Te, które się nie nadają, czyli są już poniszczone, no to jednak zrzucamy po prostu też na makulaturę. A też staramy się je przekazywać. Ostatnio na przykład przekazaliśmy do zaprzyjaźnionego domu dla seniora, myślę, że około 300 książek, które nam po prostu zeszły ze stanu i właśnie wyposażyliśmy ich biblioteczkę, bo oni od wielu lat nie mieli jakichś tam nowości, więc wrzuciliśmy to, co u nas można powiedzieć już jest nieczytane, albo że mamy podwójne egzemplarze, bo to też jest kwestia tego, jak się kupuje kupuje te zasoby. No, u nas jest na przykład przewóz międzybiblioteczny, który się mega sprawdza, tak? Czyli możemy mieć mniej książek, a bardziej porozdzielane na filie i zamówić sobie do danej filii, więc mamy w poniedziałki, środy i piątki przewóz i przewozimy...
1: Kursują książki,
0: tysiące książek. Jest to duża logistyka, ale tak jakby pozwala nam to też zwiększyć wachlarz pozycji. Tak? No bo nie musimy już kupować do każdej placówki, bo warto by było jednak w każdej placówce mieć jakąś tam konkretną pozycję, nowość. To nie musimy już, tak? Kupujemy na przykład dwie, a nie cztery. Poszerza nam to wachlarz. Więc te książki tak naprawdę mają drugi obieg, mają drugie życie.
1: I tak powinno być, no bo...
0: Tak.
1: Wiemy, co robią potentaci cyfrowi, jak ostatnio widziałam filmik zniszczenia książek, taki news.
3: Tak, bo jesteś karmiona, inteligencja jest karmiona
1: starymi książkami, które potem są cięte gilotyną, więc nie róbmy tego. Wymieniajmy się książkami, chodźmy do bibliotek, wypożyczajmy książki, rozmawiajmy, twórzmy społeczności, bo biblioteki są antidotum na samotność, z tego wynika, z tej naszej rozmowy i z artykułu w Tygodniku Powszechnym, który był inspiracją do tego dzisiejszego naszego spotkania. Im więcej czasu spędzamy w cyfrowym świecie, tym wygląda na to, bardziej potrzebujemy miejsc, które emanują dobrą energią, zapewniają komfort, poczucie bezpieczeństwa i biblioteki są jedną chyba z ostatnich przestrzeni publicznych, gdzie nie trzeba niczego kupować. Można po prostu przyjść, posiedzieć, dobrze spędzić czas, do czego Państwa zachęcałam dziś ja, Grażyna Morek, a także Patryk Kuś i Agnieszka Olfans-Stęchły z Biblioteki Wesołej oraz Grzegorz Kazdepkę. Dziękuję.
0: Dziękujemy Państwu.
3: Do zobaczenia w bibliotece.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Co państwo? Lato!
2: Witamy państwa, Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. 4 sierpnia, mamy wtorek. Alerty dotyczące bardzo wysokich temperatur ogłoszono m.in. we Włoszech, a Grecji, Chorwacji. W Polsce również. Dziś i jutro temperatury przekraczać mają 37-38 stopni, a jutro na południowym wschodzie naszego kraju mają osiągnąć nawet 40 stopni. Do tego liczyć się musimy z burzami. W tym roku, 28 czerwca w Słubicach padł rekord temperatury notowanej w Polsce, kiedy to temperatura przekroczyła 40,5 stopnia. Poprzedni rekord 40,2 stopnia przetrwał zatem 105 lat. Ale w przyszłości będzie jeszcze cieplej, a z pewnością gorące dni będą u nas jeszcze dłużej gościły. Według Instytutu Ochrony Środowiska, który przygotował prognozę w ramach projektu Klimada 2.0, średnia temperatura w Polsce, która teraz jest na poziomie 9 stopni, to jest taka średnia roczna, pod koniec tego stulecia przekroczy 12 stopni. Wydaje się, że zmiana niewielka, prawda? No a to nic bardziej mylnego. W Polsce będziemy mieli długie okresy upałów, miesiąc w sumie z temperaturą powyżej 30 stopni. Dla porównania, w ostatnim 30-leciu było tak tylko przez kilka dni. Jednocześnie spadać będzie liczba dni mroźnych, zimy nie znikną, ale będą dużo krótsze, śniegu będzie mniej, za to gwałtownych opadów, deszczu zapewne więcej. Dziś pytanie, czy pogoda zmieni nasze życie, czy ta pogoda już zmienia państwa życie? Pani Katarzyna czeka na telefony 510-357-357, 510-357-357, a na antenie, bo to już 2 minuty po południu, pan doktor INSPE, bo w trakcie pisania, Rafał Maszewski, klimatolog, portal pogodawtoruniu.pl. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się.
3: Witam serdecznie.
2: Za 100 lat będziemy mieli w Polsce taką pogodę bardzo zmienną, niestabilną, będzie zaskakiwać, będzie czasem i bardzo, bardzo zimno, a czasem bardzo, bardzo gorąco?
3: No oczywiście, patrząc na obecne obliczenia, które faktycznie się potwierdzają ze stanem, który mamy, bo te temperatury we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii ponad 40 stopni, to długo utrzymujące się, to raczej był scenariusz po 2040-45 roku, a zdarza się to już teraz. Temperatura rośnie oczywiście wszystkich pór roku w naszym kraju, ale nie tylko w naszym kraju, w Europie, która jest jednym z najszybciej ocieplających się kontynentów. Morze Śródziemne coraz cieplejsze w tym roku również, co też jakby wzmaga te fale upałów, no bo to morze też nie wychładza tego powietrza z nad Afryki, tak jak kiedyś jeszcze, kiedy temperatura morza była dużo niższa. Także przyszłość raczej z rekordami, aczkolwiek jest mały znak zapytania. Atlantyk, cyrkulacja termohalinowa, tam mogą być zaburzenia z powodu topnienia Grenlandii. To jest badane szczegółowo. Prąd zwalnia, a ten prąd ociepla nam kontynent, zwłaszcza zachodnią i północno-zachodnią część kontynentu. Jak to się załamie, to pewnie tutaj zimy mogą wrócić nieco mocniejsze, ale to perspektywa jeszcze kilkudziesięciu co najmniej lat i jest to badane, także zobaczymy, co będzie. Na razie idziemy w ocieplenie, ociepla się nam, opady, tak jak tu było wspomniane przez pana redaktora, mniej opadów takich słabych, umiarkowanych, a badamy, już to widać, rośnie liczba dni z opadem powyżej 10 mm, powyżej 20 mm, czyli tych opadów silniejszych, gwałtowniejszych, które niestety nie uzupełniają za dobrze wód gruntowych, nie zbliżają dobrze głębszych warstw gleby, i mamy, co mamy, suszę hydrologiczną, w wielu miejscach.
2: W Europie wysychają zbiorniki wodne, wysychają jeziora. W rzekach w tym roku rekordowo niskie stany wód, między innymi w Dunaju, w Renie. Dlaczego tak? Bo za mało opadów?
3: No, duże rzeki szczególnie mają tak zwaną długą pamięć, w cudzysłowie oczywiście. One pamiętają, co było miesiąc, parę miesięcy, rok wcześniej, jakie były opady. Tu na przykład na podstawie Polski od grudnia zeszłego roku opady dużo niższe, poniżej normy. to się utrzymuje. W czerwcu, w lipcu więcej padało, ale jest większe parowanie, także to nie nadrobi. A rzeki również latem głównie też z wód podziemnych czerpią. Wody podziemne niżej, susza od grudnia się utrzymuje. No i widzimy, co widzimy, niskie stany, miejscami rekordowo niskie. Również w zbiornikach retencyjnych, tych większych, Solina na południu Polski, też mamy mniej, dużo mniej wody w wielu miejscach niż rok temu o tej samej porze. Także no, sytuacja na pewno z wodą nie jest dobra, a upały tylko to wzmagają, bo parowanie dużo większe. W Europie również Dunaj, wiadomo, niski stan wody. Nie było za dużo śniegu, może w Alpach lodowce topnieją, ale też jest ich coraz mniej. No i opadów teraz nie ma, a też wysokie temperatury, bardzo wysokie temperatury, to powoduje, że też no, ten stan wody jest coraz to niższy, chociaż ostatnio trochę popadało w Alpach, ale na ile podniesie się stan wody niżej, no zobaczymy.
2: Zapytałem o to, co będzie za 100 lat, chociaż oczywiście można by przyjąć, że guzik nas to obchodzi, no bo ludzkość będzie musiała sobie radzić bez nas, nie mam pojęcia, jak to ogarną. A co będzie potem? Czy ocieplenie klimatu na Ziemi będzie nadal postępować? Można założyć, że na przykład za 200 lat w Polsce, no i nie tylko, pogoda zmieni się jeszcze bardziej?
3: Tak, tu jeszcze nawiążę do tych 12 stopni średnia roczna. To wydaje się niemało, tak jak pan redaktor mówił, ale to już jest klimat północnych, Włoch, Węgier obecny. Tak, to już jest duża zmiana i to w to wchodzimy. Natomiast naturalnie, patrząc na naturalne cykle, no powinno się niebawem już powoli ochładzać naturalnie, tak, bo jesteśmy w okresie międzylodowcowym. Może dla kogoś to zaskoczenie, tak zwany interglacjał, czyli za lodowcem, który był tam kilkanaście tysięcy lat temu u nas i przed lodowcem, który
2: czyli
3: naturalnie kupno, powinien
2: kupno
3: się pojawić.
2: Czyli kupno ciepłych butów na przyszłość nie będzie takie głupie, tak?
3: Ale kto te buty będzie nosił? Bo na pewno nie my, ponieważ to jest proces długotrwały oczywiście i tutaj mamy właśnie to globalne ocieplenie też w dużej mierze spowodowane przez człowieka i to się nakłada, tak? Już powinno się nieco ochładzać naturalnie, ale mamy wzrost tych ilości gazów cieplarnianych i się ociepla, tak? Czyli będą się te dwa procesy nakładać, czyli może po prostu to ochłodzenie naturalne, które będzie postępować, będzie łagodzić nieco to ocieplenie antropogeniczne, tak? Pewnie to będzie powoli wyglądało, ale raczej nie zrównoważy, także no, po 2100 roku trudno powiedzieć, co się wydarzy, bo jeszcze pewnych elementów nie znamy, na przykład prądy morskie, tak jak wspominałem, tak? Może się załamać ta cyrkulacja na Atlantyku i też to wpłynie na pogodę głównie w Europie. No ale perspektywa jest taka, że jeżeli faktycznie ograniczymy ilość tych gazów w atmosferze cieplarnianych, to po pewnym czasie będziemy mogli schodzić z temperaturą nieco niżej, tym bardziej, że będzie się naturalnie ochładzało. Także po 2100, kto wie, czy nie będziemy właśnie schodzić wówczas już w dół. Chociaż jakbyśmy dzisiaj zupełnie wyeliminowali metan, dwutlenek węgla, ten wytwarzany przez człowieka, to i tak jeszcze długo temperatura by rosła, bo to jest takie no, oczywiście przesunięcie,
2: inercja,
3: że to nie od razu to działa. Dokładnie.
2: Przyszedł mi do głowy oczywiście żarcik z kapsułą czasu, w środku buty by na zimę. Prezent dla rodziny za x lat z listem rzecz jasna, bo macie epokę lodowcową, z pozdrowieniami wujek Kuba. Coraz częściej mamy do czynienia z tak zwanymi nocami tropikalnymi. To są takie noce, kiedy to notujemy 20 kilka stopni najmarniej, bo bywa jeszcze cieplej. To jest uciążliwe także i dlatego, że organizmy nam nie odpoczywają, prawda?
3: No zdecydowanie tak. Kiedyś noc tropikalna, czyli temperaturą minimalną, nie spadającą poniżej 20 stopni.
2: Tak.
3: No
2: na...
3: Tak. No na przykład w Toruniu to nawet nieraz co 3-4 lata się taka noc pojawiła jedna. Ostatnie 15-20 lat to już czasami w sezonie 5-6 nocy tropikalnych. Jedna, dwie to normalnie. To jest praktycznie każdego roku się zdarza. No może w zeszłym chyba nie było, no ale to wyjątek. Ale generalnie przybywa tych nocy tropikalnych, szczególnie w dużych miastach, gdzie mamy miejskie wyspy ciepła, które nocą są bardzo nasilone. Mamy dużo wyższą temperaturę w centrum miasta dużego niż poza jego granicami. Ale tutaj też od razu wspomnę, pomiary również na stacjach pozamiejskich też wskazują na wzrost temperatury i to w dzień, i to w nocy, także nie tylko te noce tropikalne przez rozrastające się miasta i betonozę, jakby ktoś chciał tutaj to sobie fajnie wytłumaczyć, nie tylko. No, człowiek potrzebuje, żeby zasnąć, to temperatura ciała musi nieco się nam obniżyć delikatnie, wtedy łatwiej nam zasnąć. A jak mamy w dzień 30 parę, w nocy mamy 20 parę, nie wywietrzymy za bardzo mieszkania, no i jest ciężko. Noce tropikalne są bardzo obciążające dla człowieka, ludzi starszych szczególnie. W nocy nie wyśpimy się, w dzień jesteśmy zmęczeni, następna noc również trudno zasnąć, jeszcze bardziej zmęczeni i ten problem tutaj narasta z każdą nocą. Także bardzo niekorzystne zjawisko.
2: Ratunku wytchnienia oczywiście szukać będziemy, już szukamy w pomieszczeniach chłodzonych z klimatyzacją. W Polsce od kilku lat gwałtownie rośnie zainteresowanie tego typu urządzeniami, choć nasycenie rynku, sprawdziłem, wciąż jest nieduże, bo szacuje się, że to w granicach 15-17% mieszkań w Polsce posiada klimatyzację. Wiadomo, że urządzenia do klimatyzacji nie pozostaną obojętne dla klimatu. To będziemy w takim zaklętym kole, bo będziemy potrzebowali coraz więcej prądu, prawda?
3: To też, ale również przy takiej klimatyzacji, jak mamy zamontowaną, to ciepło jest wyrzucane poza mieszkanie, czyli na zewnątrz, czyli na miasto.
2: Tak,
3: czyli
2: ono gdzieś ląduje, to prawda.
3: Tak, tu mamy chłodniej, a na mieście jeszcze jest temperatura wyższa. No ale czasami dla zdrowia, szczególnie osoby przewlekle chore, no jest to ważne, żeby właśnie faktycznie w nocy się też schłodzić. Są już tworzone takie strefy chłodu wyznaczane i to w Europie Południowej i nawet Zachodniej, również w Polsce, w Warszawie, wiem, też takie strefy chłodu, czyli miejsca, gdzie jest ta klimatyzacja na dużym obszarze, tak, czyli jakieś galerie i można tam się faktycznie ochłodzić przez pewien czas. Jest to na pewno dosyć istotne, ale pobieranie prądu to oczywiście również na pewno zwiększa, tak? No musimy wychłodzić, energia musi zostać zużyta, także tutaj trzeba to wypośrodkować, ale też ważna kwestia medycyna, szpitale, bo już wiemy po tej fali upałów z czerwca, że no przybyło, oficjalne dane, przybyło dużo zgonów. I na zachodzie Europy też wiemy, że tych zgonów jest sporo przy tych falach upałów, a społeczeństwo się starzeje, także no systemowe zmiany w leczniczach, w opiece zdrowotnej, w przygotowaniu na takie właśnie fale upałów. Teraz mieliśmy ten upał poprzedni rekordowy, dwa dni w sumie, tak? A co by się stało, jakby potrwał tydzień albo dwa, jak we Francji? No, tu jest pytanie, tak? A jutro, musimy być na to też przygotowani.
2: I jutro możliwe, że padnie gdzieś nowy rekord, przypomnę. Na aktualny to 40,5 stopnia.
3: No jest jakaś szansa, ale to muszą być spełnione faktycznie wiele warunków. Suche podłoże, sucha powierzchnia, czyli wcześniej nie może padać. Żadnej chmury praktycznie, jak pojawi się jakieś zachmurzenie, już może być stopień mniej. No jest jakaś szansa bardziej też na lokalne rekordy, lokalne, nie ogólnopolskie, ale na ogólnopolski może być jakiś atak lokalnie. Również zobaczymy, jak to będzie. No 38-39 lokalnie właśnie gdzieś po 40, może być, tak, ale czasami to jest stopień w tą czy w tamtą, także no będziemy blisko na pewno rekordu. Czy padnie, to zobaczymy. Bardziej prawdopodobne są dużo bardziej takie lokalne rekordy właśnie temperatury maksymalnej, absolutnej.
2: Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Usłyszymy się raz jeszcze przed 13. Dr Rafał Maszewski, klimatolog, portal pogodawtoruniu.pl. 13 minut. Dziękuję. Po południu. Czy pogoda zmieni nasze życie, czy zmieni nasze zwyczaje, nasze przyzwyczajenia? No, pewnie zmienią się uprawy, pewnie zmieni się z czasem nasze menu. Pewnie na wakacje jeździć będziemy już nie w lipcu, już w sierpniu, bo wakacje w tej chwili w tak zwanych ciepłych krajach, no to jest po prostu, graniczy to z szaleństwem. 510-357-357. 13,5 minuty po południu, pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam pana. Dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry, panie.
2: Dzień dobry, witam pana.
4: Powiem tak, zmieni, a oczywiście za chwilę pan odbierze szereg telefonów, że nie zmieni standard, co mówił gość, w myśl narracji o Zesrodze, gdzie nie wiem, czy pan widział, czy są oczy. Szanowna telewizja od tego...
2: Bliżej mikrofonu, kandydata. Panie Mateuszu, bo mi pan umyka, ledwo słyszymy.
4: Słyszymy się?
2: No teraz słyszymy tak, się, tak, proszę tak, stanąć, nie ruszać się, nie biegać, nie chodzić. O, teraz.
4: Tak, zgadza się. Więc wrzucę do myśli. Za telewizją pana nowego kandydata, nowego kandydata na...
2: Panie Mateuszu, zróbmy tak, bo naprawdę jest bardzo, bardzo głucho. Mam wrażenie, że pan zatyka mikrofon. Wrócę do pana za chwilę, tymczasem pan Leszek. Panie Leszku, witam, halo.
5: Kłaniam się, panie redaktorze.
2: Dzień dobry panu, witam.
5: Aby dobrze słychać?
2: Tak, dobrze.
5: Dobra. Panie redaktorze, zacznę mocno. Pan wie zapewne, kto to powiedział dawno, dawno temu, jakieś 2000 lat temu. Gdy takie rzeczy dzieją się, gdy drzewa są zielone, to co będzie, gdy uschną?
2: No, zagadka.
5: A zagadka, może ktoś tą zagadkę w trakcie audycji rozwiąże. Aha. Ustawiam do przemyślenia.
2: A dlaczego pan te słowa przywołuje?
5: No bo widzi pan, te drzewa, które w tej chwili płoną na południu Europy, one już nie odrosną. Mhm. Przez następne pół wieku tam się zmieni wszystko. Będziemy mieli pustynię, która przy dobrych, sprzyjających wiatrach saharyjskich gleba zostanie zwiana. Wie pan, że Sahara to tak naprawdę gleba. Mhm. To nie jest piasek. Na szczęście ta gleba jest przewiewana przez Atlantyk do lasów tropikalnych Ameryki Południowej. One sobie tam doskonale z tego żyją. Panie redaktorze, no niestety wieści nie są najlepsze, bo najpierw będzie źle, a później jeszcze gorzej. Na jesieni zawita do nas efekt wtórny El Niño, które w tym roku tam chyba dobiło 6 stopni na plusie.
2: To jest takie zjawisko gwałtownego ocieplania się powietrza w okolicach równika. Dobrze pamiętam?
5: Tak, po stronie pacyficznej. Aha. Tam jest rzeczywiście taki prąd, który wzdłuż równika sobie tam na wschód dobija, grzeje Zatokę Meksykańską. Zatoka Meksykańska generuje nam Golfstroma. No i teraz tak, w momencie, kiedy ten Golfstrom będzie za ciepły, no to co wraca pod spodem będzie też za ciepłe i już nie wróci. I po tym, jak będzie...
2: Efekty mogą być zaskakujące, bo to są nawałnice, to są bardzo intensywne burze, to są gwałtowne okresy ochłodzenia albo wręcz odwrotnie ocieplenia, prawda?
5: Tak, niektórzy mówią o tym, że tak zwany wielki atraktor już ruszył, tak? Mleko się już wylało, będziemy się zmagali na jesieni, no po prostu mówiąc bardzo brzydko, będzie nam urywało głowy. A później jeszcze będzie gorzej, bo to, o czym mówił pan naukowiec, to niestety jest przykra prawda, bo my sobie przyspieszamy w tej chwili epokę lodowcową w straszny sposób, bo jeżeli prąd zatokowy stanie, no to cała północ Europy będziemy mieli to, co było w średniowieczu, małą epokę lodowcową. Mhm. I wtedy dopiero będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo chyba ludzie w tym momencie zaczną do Afryki uciekać z Europy, a nie tak, jak jest w tej chwili i tak dalej. Ale jest plus, panie redaktorze. Ja opowiem króciutko.
2: Mianowicie. Na koniec, krótko.
5: Mam dom, który jest domem zielonym. Jestem tym fanatykiem, który studiuje w wieku 60 paru lat na Przyrodniczym Uniwersytecie we Wrocławiu. Mhm. Mój dom jest zielony i to dosłownie, dlatego że już mniej więcej połowa domu, łącznie z dachem, jest przykryta zielenią. To są winobluszcze, fantastycznie winogrona się udają. I efekt wtórny tego jest taki, panie redaktorze, że od południowej strony mam jeszcze sobie taką jak gdyby pergolę, na której wisi mnóstwo zielonych roślin. To jest zielony tunel, który mi schładza. Mhm. Przewietrzam mój dom i nawet w tej chwili, kiedy na dworze wiemy, ile jest, u mnie termometr w pokoju wskazuje 26 stopni.
2: No to rewelacja, to bardzo panu zazdroszczę. Ja mam taką temperaturę, ale tylko dzięki klimatyzacji. Rozumiem, że na wakacje wybiera się pan do swojego domu.
5: Cały czas tu spędzam i wszystkim polecam. Panie redaktorze, króciutka rzecz na koniec. Szybciutko, jeżeli pan pozwoli.
2: Jedno zdanie.
5: Zapomnieliśmy o zielonych ścianach, które mogą nam zmieniać cyrkulację. Zapomnieliśmy o tym, że budynki biurowe mogą, a w wielu miejscach w świecie się to robi. W nocy powinny być przewietrzane. Wtedy zużycie prądu spada o ładnych kilka procent. Nikt tego w Polsce nie robi, po prostu ludziom się nie chce. Lepiej walnąć dużą centralę klimatyzacyjną, zeżreć parę megawatów i wszyscy są szczęśliwi.
2: Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. 19 minut po południu. Wrócimy do pana Mateusza na krótko. Panie Mateuszu, witam, halo.
6: Witam raz jeszcze, mam nadzieję, że teraz się...
2: Teraz lepiej, normalnie. Tak, bardzo proszę.
6: Super. Trochę przedmówca wyczerpał temat, co chciałem powiedzieć, jaki gość, natomiast odbierze pan na pewno za chwilę telefony wyznawców, kontynuując myśl pana Czarnka o Zesrodze. Nie wiem, czy pan widział, słuchacze, ta sama telewizja teraz się reklamuje, że będą robić magazyny energii, Republikę Wolnej Zielonej Energii, ale oczywiście o ociepleniu klimatu nic. I polecam jeszcze w ramach ciekawostki profil pana Wiecha na czy Facebooku, czy jakimś innym portalu społecznościowym, gdzie w ostatnim czasie pokazywał, chyba dzisiaj nawet to było, informację, że w Rumunii, jeżeli kraju nie mylę, są wysadzane stoły właśnie na rzece, aby móc utrzymać produkcję energii w jednej z elektrowni atomowych. I ostatnia rzecz...
2: No mówi

0: rok temu była bardzo podobna sytuacja. Jest zimno, naprawdę zimno, woda w jeziorach zimna, dogrzewamy się w nocy farelkami. Pada, bardzo dużo pada, są grzyby, ale na przykład żniwa są opóźniane w stosunku do tego zwykłego terminu, gdzieś tam koniec lipca, początek sierpnia. Więc a jak tylko włączę portale internetowe, czy radio, czy telewizję, słyszę o kolejnej nadciągającej fali upałów. My naprawdę na to czekaliśmy przez 2 tygodnie. Aha. I ta fala nie nadeszła. Więc ja mam taką prośbę, żeby te komunikaty formułować bardziej precyzyjnie. Bo mówi się o ogromnych falach,
1: ale
0: być może na
1: Pani Agnieszko, to jedno to, co pani mówi, drugiego nie wyklucza, bo mimo, że ten obszar Polski, no jaki jest, wszyscy wiemy, to w ramach tego obszaru są różne rejony, które też będą reagować różnie. I na przykład, jeśli chodzi o Mazury, Suwalszczyznę, to ta przyszłość określona przez naukowców wskazuje na to, że to będzie rejon, w którym będzie chłodniejsze. Zdecydowanie lato i jeżeli ktoś tam się wybierze na przykład na wakacje, no może odczuwać chłód, spadek temperatury, o czym pani mówi. Pan Leszek z nami.
0: Ale ja tego, pani, tak? Bardzo ja tego proszę. Nie kwestionuję. Ja właśnie to chcę powiedzieć, żeby podawać informację precyzyjną, bo jeżeli ta...
1: Ja podając temperaturę, wzrost temperatury w Polsce, mówiłem o średniej rocznej i dotyczy to wartości uśrednionych dla całego kraju oczywiście.
0: Tak, natomiast wie pan co, no Onet, czy Wirtualna Polska, czy telewizje informacyjne, które muszą mieć treść na całą dobę, uważam, że komunikaty ich są alarmistyczne, są nieprecyzyjne. Jeżeli nasze indywidualne doświadczenie kłóci się z tym, no to przestajemy je brać poważnie. Ja nie biorę pod uwagę, nie biorę poważnie pod uwagę właśnie czerwonego paska albo czerwonego ogromnego kafelka o tym, że nadciąga kolejna fala upałów, jeżeli ja na nią czekam, ona nie nadchodzi.
1: To prawda, chociaż proszę pamiętać, że jeden trzeźwy w kraju nie wskazuje na to, że wszyscy przestali pić. Pozdrawiam pani Agnieszko. 510-357-357. Pan Leszek. Panie Leszku, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo. Pijmy jak najwięcej, bo jest gorąco, trzeba się nawilżać. Oczywiście wody. Z sokiem cytrynowym. Ja właśnie wczoraj wróciłem z Włoch, gdzie troszeczkę się dogrzałem. Myślałem, że trochę się schłodzę w Polsce, a tu taka niespodzianka. Natomiast ponieważ lubię Włochy i trochę mi ciężko...
1: Gdzie pan był dokładnie?
2: W Umbrii.
1: Aha.
2: Bum. I było cieplutko, faktycznie przyjemnie, ale właśnie to troszkę też nawiążę do tego, bo to jest kraj, który się jakby no, musiał przyzwyczaić przez lata. My lubimy jeździć do Włoch, ponieważ tam jest fajnie, jest ciepło, jest ładnie. Oni mają w tych gorących miastach kamiennych wysokie budynki, wąskie ulice, gdzie jest chłodnie, gdzie są przewiewy i to tam się da żyć tak naprawdę. To nie jest
1: nie, to nie przypadkowo takie budownictwo, prawda?
2: Nie, bo przypadkowo,
1: chodziło,
2: tak.
1: Chodziło o to, żeby...
2: dostosowuje.
1: Tak, żeby mury
2: rzeczy
1: dawały chłód, a jednocześnie, żeby te uliczki wąskie chroniły przed słońcem.
2: Przed słońcem, tak. I oni mają winnice, mają sady oliwne, więc podejrzewam, że za kilka lat, czy tam kilkanaście, u nas też powoli zacznie się zmieniać rolnictwo na nieco inne. No będziemy żyć inaczej.
1: Dobrze, że pan wspomina, bo o tym porozmawiamy.
2: O, super. To tak czułem, że pan będzie chciał o tym porozmawiać.
1: Tak, o uprawach i o tym, co będziemy jeść.
2: Tak, co będziemy jeść. Bo to będzie się zmieniało, to będziemy mieli klimat taki śródziemnomorski pewnie bardziej, który lubimy. No nie ma co narzekać, że w lipcu, czy teraz mamy już sierpień, że jest gorąco, no po to są wakacje, żeby było troszkę cieplej, chociaż jak wiadomo, jako Polacy lubimy narzekać, więc każdy powód jest dobry. Natomiast czy to ocieplenie, ja powiem tak, to co się stanie, a pewnie się tak stanie, jak pan mówi, do czego pan zmierza, ale to będzie za 50-100 lat, kiedy nas już nie będzie. To będzie to następne pokolenie. Mhm. Myślę, że my jako obecne pokolenie albo możemy się cieszyć tym, co mamy, albo myśląc o przyszłym pokoleniu, powinniśmy zacząć zazieleniać miasta, zamiast wycinać drzew, sadzić ich coraz więcej, bo one nie wyrosną pojutrze, tylko wyrosną pewnie za 10, za 20 lat,
1: tak,
2: zaczną dawać
1: A największe cień. Za 50, tak.
2: Tak, jeżeli ktoś był w Barcelonie, to na pewno zwrócił uwagę, zwłaszcza właśnie w te już późno wiosenne czy letnie okresy, że tam te ulice są zazielenione, tam się idzie tymi tunelami właśnie wśród drzew zielonych, pomimo, że jest to gorące miasto, ale właśnie przez to te kilkanaście stopni nawet potrafi się schłodzić, pomimo, że to jest miasto, więc dążmy do tego dla przyszłości, sadźmy jak najwięcej drzew, a dzisiaj polecam pić dużo wody.
1: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. Pan Bartosz, panie Bartoszu, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry, no to ja nawiązując trochę do poprzedniego słuchacza,

0: bo właśnie przed chwilą przechodziłem przez otworzoną wczoraj ulicę Złotą nową, gdzie właśnie tam chyba doszło do pewnej zmiany.
1: Czytałem, no oczywiście... bez samochodów i ma być zielono bardzo, tak?
0: Wie pan, no czy tak, bardzo zielono, powiem tak, na skalę tego, jak można by tam jeszcze zasiedlić, znaczy nie, postęp jest, jest bardzo to ładnie wygląda, tylko szczerze mówiąc, ja bym powiedział, że no trzeba było tego trochę więcej, według mnie, jeżeli już się tam całą ulicę tak remontuje, to jest, byłoby okazja, żeby tam więcej jednak zasadzić, bo to drzewa się przydają w mieście i może to jest właśnie problem, że właśnie tutaj trochę jest to niewykorzystane, ale ja tak wspominając, bo powiem tak, no to wszystko też zależy, bo tutaj pani z Mazur mówiła, że tam było zimno, no ale też jest taka kwestia, że na przykład w takich miastach, takich na przykład jak Warszawa, te upały są trochę bardziej odczuwalne z wiadomych względów, bo więcej samochodów, więcej przede wszystkim asfaltu, betonu, który szybko, łatwiej się nagrzewa, mniej właśnie tej zieleni. No i właśnie to też może jest perspektywa osób, które takie
1: no
0: ciało, że większość...
1: Infrastruktura wbrew pozorom też by grzeje.
0: No tak, znaczy ja bym tak, ale...
1: Czyli
0: ja
1: kończę... kanalizacja, by, tak. Czyli by urządzenia energetyczne.
0: Powiem, tak, kończąc, ale powiem tak, że jednak mimo wszystko się ociepla, bo ja powiem szczerze, 20 lat temu, w 2006 roku, ja byłem takim dzieciakiem, to ja do dziś pamiętam, jak takim fenomenem było tamtejsze lato, kiedy było tak gorąco, około 30 stopni, to teraz to był jeszcze w miarę chłód, patrząc na te temperatury. I pamiętam, że taka ładna temperatura, wręcz wakacyjna, utrzymywała się dokładnie do 17 listopada. Ja to dobrze pamiętam, bo niestety miałem przykrą rodzinie sytuację, więc to mi się zapamiętało, że do tego 17 było ładnie. A teraz, jak widzimy, te wakacje są coraz bardziej takie upalniejsze. Chociaż można powiedzieć, że ta ostatnia zima trochę dała nam
1: jakieś... Do wiwatu.
0: Zima
1: to prawda.
0: Znaczy nie, że przynajmniej zima była normalna.
1: Tak, też pamiętam wakacje sprzed lat i jeśli nie padało i temperatura była w granicach 20 kilku stopni, to było fantastycznie. Panie Bartoszu, kłaniam się. Pan Kamil. Panie Kamilu, dzień dobry. Halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
2: Ja myślę, że te zmiany klimatyczne zmienią zdecydowanie nasze życie. Nawet jakieś 2 tygodnie temu mówiłem mojej małżonce, zobaczysz, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat ludzie będą masowo z południa Polski przeprowadzać się do nas na północ, bo myśmy się na północ przeprowadzili z Białostoczyzny.
1: Ale muszę panu powiedzieć, że to już się dzieje, a przynajmniej... jedno zdanie tylko właśnie a propos,
2: tak,
1: bo to
2: proszę.
1: Ciekawy wątek. Trafiłem na taki raport postawy ekologiczne Polaków i Polek, Polek i Polaków 2023. Z raportu wynika, że ponad 18% badanych rozważa zmianę miejsca zamieszkania ze względu na zmianę klimatu. Czyli będziemy
2: tak
1: no, szukać po prostu miejsc w ramach Polski nawet, bardziej przyjaznych.
2: Tak jest i chciałem powiedzieć właśnie, że 2 tygodnie temu jakoś mówiłem o tym mojej małżonce, a w zeszłym
1: uwierzyła?
2: Tygodniu... Tak. I w zeszłym tygodniu byłem na festiwalu muzycznym i spotkałem kilka osób, które mówiło, że już mają właściwie takie zaawansowane plany przeprowadzki.
1: Są spakowani, tak.
2: Z południa na północ, tak. Właściwie spakowani, więc troszkę niedoszacowałem tego okresu, co założyłem. Natomiast wie pan co, ja akurat jestem człowiekiem bezdzietnym, nie mam dzieci, nie planuję dzieci, a mimo wszystko staram się jak najbardziej dbać o naturę, o środowisko i przyczyniać się starać się nie przyczyniać do ocieplenia tego klimatu. A bardzo mnie zawsze dziwi, dlaczego ludzie, którzy mają dzieci, nie myślą o tym i tak żyją, że hulaj dusza piekła nie ma, i nie myślą o tym, co zostawią swoim dzieciom. Fajnie by było jednak, jakby trochę nie żyli tak.
1: Ta refleksja przyszła. Pozdrawiam, bardzo dziękuję. Pani Olga, pani Olgo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, miło. Kłaniam się.
3: Tematy zazębiają się, ten temat upałów jest tak szeroki. Mi się skojarzył temat otwartych okien w nocy, kiedy dzwonił wcześniej słuchacz, ponieważ w większości miast wydaje mi się, że nie da się otworzyć okna nawet w nocy ze względu na hałasy. Ja jako osoba dla odmiany dzietna. Mam małe dzieci, które w nocy sobie smacznie chciałyby pospać. No a hałas motorów i takich podpimpowanych silników niestety nie pozwala większości nas chłodzić tych naszych mieszkań. No i wtedy zostajemy z wyborem pod tytułem właśnie szum klimatyzacji, a nie takie normalne wietrzenie naszych domów, mieszkań.
1: No, niestety. Czasami refleksji, tak zwanego pomyślunku brakuje. Pan Piotr jeszcze, panie Piotrze, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja chciałbym parę takich rzeczy dopowiedzieć. Mi się wydaje, a propos tej pani, co dzwoniła, że tam na Mazurach ma zimno. Ja zauważyłem ciekawą rzecz, że mi się wydaje, że kiedyś po prostu te temperatury z wiosną, one szły do góry, ziemia się powoli nagrzewała. Teraz jest coś takiego, że teraz był maj bardzo zimny i tam, gdzie są obszary zielone, powiedzmy Mazury, nagle pojawia się słońce i może być tak, że tak jak teraz było w czerwcu, że w niektórych miejscach był upał tylko właściwie 2-3 dni. Natomiast po tym upale nagle się zrobiło 12 stopni i ludzie się poprzeziębiali. I u nas mi się wydaje, że nie jest kwestią, że te temperatury idą do góry, tylko kwestią jest to, że te temperatury rosną z dnia na dzień. Czyli mam jednego dnia 20, powiedzmy, stopni, a drugiego się robi 30 albo więcej. Drugą rzeczą jest to właśnie, że
1: czyli
4: my nie zazieleniamy.
1: Gwałtowne zmiany, tak.
4: Tak, gwałtowne zmiany, ale chodzi mi o to właśnie, że z dnia na dzień, tak jak mówię, wtedy był 28 czerwca, był ten upał największy, dwa dni później nad morzem byłem. Było tak, że wszyscy chodzili w kurtkach, było, nie wiem, 12 stopni i się dogrzewali. Wracając teraz do odtwarzania, mi się zdaje, przyrody. Ja zauważyłem, że u nas wszelkie drzewa, może nie znam, powiedzmy, Mazur całych, ale jeżeli chodzi o Małopolskę, jeżeli chodzi o tu Pomorze, to drzewa padają. Nie wiem, sosny zauważyłem, że zrzuciły, ze 3 lata temu były takie dni gorące, zrzuciły przynajmniej 50% igliwia. Mało tego, chciałem jeszcze odnieść się do tego, co pan mówił, tam w Grecji, w Hiszpanii te upały. Faktycznie jest tak, że na tych terenach, gdzie były upały, niby ta ziemia powinna być lepsza, ale się okazuje, że tam nic nie rośnie. Tam po prostu jest teren wyjałowiony totalnie.
1: Brak,
4: oni nie wiedzą, co
1: brak
4: z tym zrobić.
1: Wody. Drogi słuchaczu, kończę, bo już gość mój czeka 28 minut do 13. Pani Katarzyna Jurga jest naszym gościem, Fundacja Terra Nostra. Dzień dobry, witam. Kłaniamy się.
5: Dzień dobry, witam pana redaktora oraz państwa.
1: Nie jest tajemnicą, że zmiany klimatu kompletnie, jak zapowiadają naukowcy, zmienią produkcję żywności na świecie. Czyli co? Na południu pewne uprawy znikną, a nowe, dotąd nieznane, znaczy znane, ale nieuprawiane, pojawią się na północy? Tak to może wyglądać?
5: Tak, zdecydowanie tak to może wyglądać. No już w tej chwili obserwujemy coraz większy rozwój chociażby pojawiających się winnic na terenie Polski. Już zwiększa się areał upraw roślin typu soja. Kiedyś one uprawiane były bardzo na południu naszego kraju, a już w tej chwili obserwujemy uprawę soi w centralnej czy nawet północnej Polsce. W związku z tym rolnicy powolutku, rok po roku dywersyfikują swoje uprawy lub też zmieniają sposób i system uprawy, co jest jeszcze bardziej istotne, dostosowywując się do niestety obserwującej zmiany klimatu.
1: Nawet jeśli uprawy nie będą całkowicie znikać, to na przykład na południu Europy notować będziemy jeszcze bardziej, bo już notujemy przecież spadki produktywności, wydajności. Te plony przecież bywają takie lata, że są dużo, dużo niższe od średnich, od oczekiwanych. Zbiory owoców, między innymi cytrusów, winogron będą po prostu słabsze.
5: Tak, zdecydowanie tak. Tą kwestię, o której pan redaktor mówi, ma dwa podłoża. Pierwsza to oczywiście jest nieprzewidywalność pogodowa i występujące anomalie pogodowe,
1: no
5: typu
1: tak,
5: susze, nawalne deszcze.
1: Albo z drugiej strony przychodzi nagle nawałnica albo grad, prawda? I wybija uprawę.
5: Dokładnie tak. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, którą niestety troszeczkę jako ludzie sami sobie zgotowaliśmy, to jest przez ostatnie dziesięciolecia doprowadziliśmy do bardzo dużej degradacji ziemi, gleby tak naprawdę, czyli tej wierzchniej warstwy naszej ziemi, ta, która jest źródłem produktywności.
1: Bo zapomnieliśmy o tym, że ta ziemia musi się odradzać.
5: Tak, trochę zapomnieliśmy o tym, że ta ziemia musi się odradzać, że musimy dbać o jej prawidłowy chemizm, no i biologię. Czyli im więcej mamy biologii, im bardziej mamy wysoką materię organiczną w naszej ziemi, tym jest większe życie i jesteśmy w stanie nie tylko utrzymywać składniki pokarmowe, które ona potem przekazuje roślinom, ale przede wszystkim zatrzymywać wodę.
1: Zastanawiam się.
5: Wzrost produktywności spowodował, że doprowadziliśmy do degradacji, spadek materii organicznej. Jest to do zaobserwowania w całej Polsce i nie tylko, ale również w całej Europie.
1: Zastanawiam się, jeśli my odczuwamy tak poważne zmiany, jak zmiany odczuwają i odczują, jak zmiany dotkną obszarów na przykład tropikalnych, tam gdzie wody było zawsze niewiele albo mało, gdzie woda była trudno dostępna, no trudno wyobrazić sobie tam życie.
5: Może nastąpić troszeczkę zmiana warunków, bo nie wiem, czy pan redaktor słyszał, ale w ostatnich czasach obserwuje się liczne opady deszczu na Saharze. Mm-hmm. W związku z tym zmiany, jakie niesie klimat, będą miały konsekwencje w tym, że do tej pory tereny, które były wyjałowione, być może rozpocznie się na nich życie, a te, które do tej pory były przeznaczone pod produkcję, chociażby południowa Europa, no niestety ulegną bardzo dużemu wyjałowieniu i jeżeli nie zrobimy nic jako ludzie, żeby zaprzestać dalej tej zmianie klimatu, temu ociepleniu, to może się zdarzyć, że będziemy mieć duży problem z obszarami do produkcji żywności, a co za tym w konsekwencji idzie, bezpieczeństwa żywnościowego całego świata.
1: No tak, ale pewnie często pada takie pytanie, na ile działania człowieka mogą odwrócić tendencje klimatyczne, albo chociaż wstrzymać, czy nasze wysiłki, przecież dużym kosztem, bo te pieniądze nie biorą się z powietrza, z opadów, nomen omen, tylko biorą się z podatków. Czy te koszty mają sens, skoro tak naprawdę być może na końcu okaże się, że niewiele byliśmy w stanie zmienić?
5: No, to jest troszeczkę wróżenie. Może tak się zdarzyć, może być
1: ale
5: taka...
1: Ale gramy fair. Taka, pani wróży,
5: tak,
1: ja wróżę.
5: Gramy fair. Tak, gramy fair. Wróżymy oboje. No to możemy powróżyć. Jest parę takich wersji. Możemy powiedzieć, że możemy spróbować zrobić wszystko, żeby w tym momencie już nie cofniemy zmiany klimatu, ale chociażby się do niej zaadoptować. Mm-hmm. Czyli możemy w tym momencie zastanowić się, jakie czynniki, jakie aspekty powodują, że zmiana klimatu jest dla nas coraz bardziej dokuczliwa. Tutaj wcześniej słuchacze się wypowiadali na temat trudnych warunków wytrzymania tych upałów. Mm-hmm. Nie kośmy traw, zwiększajmy ilość zieleni, drzew. Zastanówmy się nad tym, żeby mimo wszystko nie betonować powierzchni dookoła siebie, żeby zwiększać tak naprawdę bioróżnorodność wszędzie, gdzie jesteśmy, od pól rolniczych począwszy poprzez miedzę, zadrzewienia, krzewy, parki i otoczenie naszych domów, bloków, osiedli, czegokolwiek. Zwiększajmy bioróżnorodność. Zastanówmy się mimo wszystko nad alternatywnymi źródłami energii, aby w tym momencie zmniejszyć wydobycie tych naturalnych źródeł, naturalnych kopalin, które mają jednak zasoby wyczerpalne. One nie są nam dane bezpowrotnie, więc zastanówmy się nad tym, żeby zwiększać tą energię, no bo niestety ze wzrostem ludzkości tej energii będziemy potrzebować coraz więcej.
1: To
5: można
1: prawda.
5: Się zastanowić też nad takimi zwykłymi aspektami naszego codziennego życia. A summa summarum, ja mogę powiedzieć panu na koniec, jeżeli nie spróbujemy czegoś zrobić, to nie będziemy mogli z czasem stwierdzić, która z wróżb się sprawdziła, a która nie. Mhm. Jeżeli coś spróbujemy zrobić, począwszy od siebie, samego człowieka, poprzez organizacje, państwo, rządy, Unię Europejską czy cały świat, możemy jak najbardziej próbować coś robić i powinniśmy próbować coś zrobić, bo jesteśmy jednak homo sapiens.
1: Jak te zmiany klimatyczne już wpływają na uprawy, na rolnictwo w Polsce? No bo fachowcy zapowiadają, zresztą pani o tym wspomniała, że zmieni się bardzo to, co będziemy uprawiać. To już się chyba zmienia, skoro jak sprawdziłem, średnia roczna temperatura w Polsce w ciągu ostatnich 150 lat wzrosła o 3 stopnie. To jest bardzo, bardzo, wbrew pozorom, dużo.
5: Tak, to jest bardzo dużo. Zawsze w tym momencie lubię pokazywać słuchaczom taki przykład. Kiedy mamy swoją temperaturę 36,6, czujemy się doskonale. Mm-hmm. Ale kiedy nam temperatura wzrośnie o 3 stopnie, jesteśmy już bardzo, bardzo chorzy. No to wyobraźmy sobie, że większość tych organizmów, które czy roślinnych, czy zwierzęcych, która funkcjonuje, również my, w jakiejś temperaturze i ona nagle wzrasta o 3 stopnie, to naprawdę wszystkie te organizmy to odczuwają. No w tym roku obserwujemy na przykład przez potężne wysokie temperatury, jakie mieliśmy maj, czerwiec, właściwie bardziej w czerwcu, obserwujemy,
1: tak, rekord 28.
5: Tak. Mhm. Tak, dokładnie. Obserwujemy, że na przykład będzie problem z pszenicą technologiczną, czyli taką pszenicą, którą się wyprawia w młynach na mąkę, która jest używana do naszego pieczywa. Po prostu pszenica, krótko mówiąc, lekko się ugotowała. Nie ma w tym momencie dużej ilości białka, w związku z tym będzie problem z wysokojakościową mąką w młynach, a jeżeli w młynach, no to w piekarniach. Wszystko to, co jest na polu, ma konsekwencje w tym, co się dzieje na naszych stołach. Już to widać, obserwujemy. Są mniejsze na pewno plony. Już w tej chwili trwają żniwa. Już rolnicy zgłaszają, że plony są zdecydowanie niższe o 40%, nawet w stosunku do lat ubiegłych. To jest dużo. No to będą konsekwencje, które będziemy zauważać. A w rolnictwie możemy próbować chociażby adoptować się do takich zmian i takich sytuacji. Natomiast na pewno nie jesteśmy w stanie zrobić nic w momencie, kiedy nam nagle temperatura rasta do 40 stopni, tak.
1: A został mi w głowie ten pani postulat o koszeniu traw. I tak zacząłem się cały czas, nie mogę się od tego uwolnić, cały czas tak się nad tym zastanawiam i myślę. W zasadzie jaki jest powód, że kosimy te trawy w miastach na przykład? No chyba tylko tak zwane estetyczne, tak? Że ktoś powie, o, teren nieuporządkowany, tu powinno być krótko przycięte, a przecież jeśli pozostawimy niekrótko przycięte, to, no to w jakimś stopniu na przykład przytrzymamy wilgoć, prawda?
5: Zdecydowanie tak. Myślę, że cięcie traw ma dwa aspekty w miastach szczególnie. Pierwszy aspekt to jest estetyczny.
1: Na terenach rolniczych to wiadomo, w ten sposób pozyskuje się pasze, prawda?
5: Tak. W związku z tym tnie się tą trawę, ale powiedzmy przeznacza się ją na siano kiszonkę. I ona odrasta, jest dbana, więc to jest troszeczkę inna sytuacja. A na przykład już zauważa się też wzrost miedz między polami, które są jednak kwietnymi miedzami, dbają o zapylacze, dbają właśnie o różnorodność biologiczną i trzymają w tym momencie wilgoć. Zauważa się również stosowanie międzyplonów, różnych międzyplonów. Widzimy czasami jesienią
1: zarazić włodarzy miast taką ideą, róbmy łąki, nie trawniki.
5: No, już jest coraz więcej miast, w których ja zauważam, że zmienia się to. Czy przejeżdżam przez Poznań, czy przez Wrocław, to już zauważam, że są, jak to pan powiedział, zaniedbane, a dla mnie życiowo bogate trawniki w miastach. I ja się bardzo z tego powodu cieszę, ponieważ dajemy też w ten sposób naturze dostosowywanie się takich gatunków roślin, które wytrzymują w tym momencie te wyższe temperatury. Są bardziej odporne na to przesuszanie. I dajemy im szansę w tym momencie na ekspansję i na przeżycie, co ma bardzo duże znaczenie. Ja zachęcam włodarzy, ale też zachęcam mieszkańców do tego, żeby może właśnie przyczyniali się do tego, żeby dzwonili, aby nie kosić, albo wręcz przeciwnie, żeby może zasadzać. Mamy wiele gatunków krzewów, które można posadzić też na różnego rodzaju przestrzeniach zielonych, które nie są wysokie, a dają schronienie, dają cień, no i utrzymują wilgoć. Zawsze latem chowamy się pod drzewami w cieniu. Tam no jest tak. Chłodniej i to o parę
1: nieprzypadkowo. Katarzyna Jurga, Fundacja Terra Nostra. Dziękuję za rozmowę. Usłyszymy się za pewnie 10-12 minut. Zatem do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
1: 17 minut do godziny 13. Tu Radio 357. Audycja Co Państwo na to? Czy ja mam pytanie? Tu mam. Czy pogoda zmieni nasze życie? 510-357-357. Jeszcze działa nasz system do głosowania, a w aplikacji nasza sonda. Telefony. Pani Katarzyna, witam. Dzień dobry. Halo?
6: Dzień dobry. Bardzo miło się słuchało tej rozmowy z panią Katarzyną, moją imienniczką, którą zgadzam się w 100%, przede wszystkim o tej bioróżnorodności i o tym, że się nie kosi tej trawy i tak dalej, ale ja dzwonię, żeby oddać głos za tą panią, która była w Mrągowie, bo ja dzwonię z Trójmiasta. Mhm. I pani Kubo, ja się do Trójmiasta przeprowadziłam 7 lat temu. Mieszkam tu 7 lat, przeprowadziłam się z ukochanej Warszawy. Trójmiasto też jest ukochane. I pani Kubo, naprawdę czekam na to ocieplenie klimatu i nie mogę się jego doczekać. I tak jak i zgadzam się z tą panią w 100%, oglądam tą telewizję i te krzykczące hasła.
1: Wszędzie straszą,
6: się cała
1: tak?
6: Europa. Mhm. A ja po prostu siedzę tutaj, marznę, nie mogę wyjść na taras, który mam przepiękny, bo jest zimno, bo wieje. Mhm. Owszem, dzisiaj jest fantastyczna pogoda. Dzisiaj i wczoraj była fantastyczna. Mamy 22 stopnie. Wow, jest super. Także właśnie jest taka jedna rzecz w całej tej komunikacji, która mi się też nie podoba. To nie jest ocieplenie klimatu. Mamy zmiany klimatyczne, a nie ocieplenie, bo w jednej części się ociepla, a w innej się ochłada.
1: Mamy tak jedno, mamy miejscu, jedno i drugie. To, co podają specjaliści. No tak, ale zmiany wywołane średnim wzrostem temperatur na świecie.
6: No okej, okay. No ale one jakby, mogę powiedzieć tak, Kaszuby, Trójmiasto nie dotyczą.
1: A rozumiem. Nie dotyczą. Pozdrawiam, pan Radosław. Panie Radosławie, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Witam pana.
7: Przewrotnie dzwonię, bo właśnie wróciłem z Egiptu w piątek. Tylko byłem nie w tej części południowej bliżej Sudanu, tylko byłem w części północnej bliżej Aleksandrii. I tam
1: czyli
7: po prostu było...
1: zmarzł pan jak rzadko.
7: No trochę, tak powiem panu, jak przyjechałem do Polski, to mi opadła szczęka, bo tam temperatura się utrzymuje na poziomie 28-29, teraz jest upał, bo jest 30, natomiast wieje bardzo silny wiatr z północy, który powoduje, że ta temperatura odczuwalna jest, no taka wieczorami to bym powiedział, że rzeźko było. Partnerka, z której byłem, mówiła, że jest rzeźko i dla mnie to było po prostu idealnie. I raz przyjechałem do Polski, no i oczywiście tutaj mamy części 8 metropolitan, części 9 w Warszawie, tak, projektowane, więc a słucham z kolei właśnie o polskim morzu, gdzie jest, moja córka była nad Morzem Polskim w lipcu, gdzie zmarzła przeokrutnie. I teraz tak sobie myślę, ja oczywiście się przyczyniłem do ocieplenia klimatu, no bo wygenerowałem ogromny ślad węglowy, podróżując do tego Egiptu samolotem, bo tak, wiadomo, nie samochodem.
1: Można, tak. Można się pocieszać, że ten samolot, nawet jakby pan nie zdążył, też by poleciał.
7: Tak, dokładnie tak. Właśnie to jest clue, to pan jakby ujął idealnie. Ja oczywiście sadzę sobie kończyny, nie koszę trawnika i tak dalej, to wszystko robię. Natomiast nie podejmuję już takich działań, bo to ręce opadają, w sensie takim, że no nie instaluję sobie może klimatyzacji, ale widzę wszędzie chodzącą klimatyzację generującą dodatkowe koszty energii. Ludzi jeżdżących po bułki 500 metrów samochodem i tak dalej, i tak dalej. Takie różne działania, które nam mają ułatwiać życie, ale generalnie powodują, że nam utrudniają życie, bo ten klimat się jednak ociepla przez te działania, a nikt nie jest w stanie zrezygnować ze swojej wygody własnej. Żaden z nas, żadna osoba z nas, bo mówi, a inni tego nie zrobią, tak? W sensie ja pojadę do...
1: Troszkę tak jest, że my nie wierzymy w sprawczość, ponieważ uznajemy, że indywidualne działania nie stanowią dużej skali, dużej wartości.
7: Nie przełożą się na efekt, tak? Bo tak. Ja zrezygnuję z komfortu, nie zainstaluję sobie klimatyzacji.
1: To jest troszkę tak, jak wrzucamy, nie wiem, szklane opakowanie do jeziora albo do morza. Mówimy, a tam jedna butelka, prawda? A poza tym i tak się rozpuści za, no wprawdzie pewnie za kilkaset lat albo lepiej. Taka szklana butelka, no ale kiedyś rzeczywiście się rozpuści w tym morzu. Kończę, pozdrawiam pani Agnieszka. Pani Agnieszko, dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry, panie Kubo. Dzwonię z Łodzi, w której pan niedawno był.
1: Tak.
8: Tak, nawet się tam spotkaliśmy, natomiast dzwonię i chciałam powiedzieć, że to, co pani gość powiedziała, pani Katarzyna, w zasadzie jakby powiedziała to, co ja chciałam też przekazać.
1: Aha.
8: Ponieważ w naszej wspaniałej Łodzi, nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, że teraz się asfaltuje chodniki. Zamiast kłaść płytki, leje się asfalt. I jesteśmy akurat właśnie w takiej sytuacji, że nam wylano piękny asfalt. Mimo, że troszczymy się, staram w dzielnicy, w której w ogóle nie powinno być tego asfaltu. Nie ma potrzeby, nie jest to ścieżka rowerowa. Jest wylany czarny, okropny asfalt, który po wczorajszej ulewie był rzeką. Po przeciwnej stronie, gdzie jest chodnik, specjalnie to obserwowaliśmy, ponieważ to wszyscy mieszkańcy są w to zaangażowani. Pięknie ta woda wchłonęła się, natomiast płynęła po prostu i do ścieków, ponieważ nie ma po drodze żadnych innych możliwości. I nie to, że to się dzieje, tutaj pani też mówiła, że nie ma zmian klimatu, nie ma pani słuchaczka. Może nie ma, może są, natomiast na pewno jest gorąco i na pewno asfalt nie powoduje, że to gorąco się zmniejszy. Na pewno chodnik to powoduje. Są, nie trzeba być fizykiem, żeby stwierdzić, że na ciepłym się nagrzewa, na zimnym, na jasnym trochę mniej.
1: A próba zwrócenia uwagi władzom albo mały monit?
8: Właśnie walczymy łącznie z telewizją tutaj naszą lokalną.
1: Jestem ciekaw.
8: Na razie uzyskaliśmy odpowiedź. Może to jest po prostu też na nas troszkę lekceważące, ponieważ pan się wypowiedział, że to jest dla pań, które będą szły w szpilkach. Więc cała dzielnica się uśmiała.
1: Oczywiście,
8: jak ta pani wsadzi tą szpilkę pod asfalt, to już jej nie wyjmie. No ale taką, znaczy to nawet nie myśli otrzymać odpowiedź, tylko
1: to będzie szpilka jednorazowa w zasadzie. To prawda, a no, wie pani, no jest to jakiś argument, pani Agnieszko, bo ja słyszałem, że w Łodzi to wszystkie panie chodzą w szpilkach i że to w ogóle obuwie obowiązujące. Pozdrawiam, pan Artur. Panie Arturze, witam, dzień dobry, halo.
9: Witam pana.
1: Dzień dobry panu.
9: Artek, ja wożę koło Zagnańska, gmina dosyć taka zielona, powiem szczerze, natomiast kłopot jest taki, że tak jak wszędzie, panie redaktorze, właśnie wykosili mi piękne, super trawniki do gołej ziemi, gdzie ja sobie tutaj spokojnie mieszkam od 28 lat.
1: Aha.
9: Wyprowadziłem się z Kielc, zastałem tę pustynię. Niech pan mi uwierzy, od 28 lat, nie ruszając praktycznie nic na obcinanie, na kombinowanie, na cudowanie, mam 18-16 metrowe drzewa dookoła domu. Dzicz taką, że koniec świata, powiem panu szczerze. Może to też zmieniło to, że stałem się pszczelarzem, wie pan, 15 lat temu. I zacząłem o to dbać. Ale gmina niestety nie pomaga, powiem panu szczerze, bo trzeba zacząć chyba jednak od dołu, powiem panu, bo ludzie na początku patrzyli się troszeczkę nam jak na wariata. Nie, wie pan, jest płot, wszyscy mają równo trawniczki pogolone, u mnie trawa ma 15-20 centymetrów w jednym miejscu, w drugim miejscu ma 8.
1: Wielkim bardzo
9: problemem było, żeby pojechać do sklepu, proszę pana, i kupić kosiarkę, która nie kosi po ziemi, tylko kosi powiedzmy 8-10 centymetrów wyżej, żeby te owady, ślimaki,
1: miały szansę. Tak.
9: Dokładnie.
1: Bardzo panu współczuję. Jestem bardzo całym sercem z panem. Bodajże Albert Einstein powiedział, że jeśli wyginą pszczoły, wyginie cała ludzkość. No a ta populacja pszczół, jeśli dobrze pamiętam, gwałtownie w wielu rejonach Europy zmniejsza się. 8 minut do godziny 13 ponownie na antenie. Pani Katarzyna Jurga, Fundacja Terra Nostra, dr Rafał Maszewski, klimatolog. Słyszymy się?
10: Tak, słyszymy się. Ponownie.
1: Sonda na początek, czy pogoda zmieni nasze życie? Aż 90% naszych słuchaczy biorących udział w sądzie oczywiście odpowiada, że tak. Zmieni, pewnie już zmienia życie nasze, naszych słuchaczy. 10% jest odmiennego zdania. Katarzyna Jurga, rozmawialiśmy o uprawach, o stratach. No, te straty w uprawach bywają bardzo kosztowne. Na przykład susza z 2018 roku wywołała w Polsce szkody w rolnictwie, proszę państwa, na ponad 3,5 miliarda złotych. To są sumy zupełnie szalone. Jeśli zatem ryzyko będzie większe dla rolników, to ryzyko związane z nieprzewidywalnością pogody, zbiorów. Jeśli zbiory będą mniejsze, a pani mówiła o stratach w niektórych branżach na poziomie 40%, no to generalnie będziemy mieli coraz droższą żywność. Ku temu to zmierza, czy tak?
5: Myślę, że to może być jakaś konsekwencja, czyli droższa żywność, chyba że rzeczywiście rolnicy zaczną troszeczkę patrzeć na swoje gospodarstwo w kontekście zarządzania w taki sposób, aby adaptować się do zmian, dbać w tym momencie o zwiększenie zasobności gleby, materii organicznej, aby zatrzymywać wodę i zastanowić się, czy nie zmienić gatunki roślin lub też odmiany roślin, lub też wprowadzać inne rośliny ochronne. Jest parę takich technik agronomicznych, które na pewno mogą wspierać rolników w tej adaptacji. Oni muszą się do tej adaptacji tylko coraz bardziej otwierać, przede wszystkim mentalnie. Nawalnych rzeczy nie zmienimy, nie przeskoczymy ich, one mogą mieć taką konsekwencję, ale ja myślę, że coraz większa świadomość, a 90% jednak słuchaczy potwierdziło tą świadomość, o tym, że jednak klimat się zmienia i to nie oznacza, że temperatury wszędzie są wysokie, tak jak powiedziały tutaj panie, bo zmiana klimatu to jest właśnie zarówno wzrost, jak i spadek temperatur na niektórych obszarach. Ta zmiana klimatu jest coraz bardziej obserwowana. Musimy się do niej zacząć dostosowywać. Dostosowywać również swoje zabiegi agrotechniczne w rolnictwie, które w tym momencie będą dawały nam szansę mimo wszystko na utrzymywanie plonów, które dadzą bezpieczeństwo żywnościowe. To jest proces i mam nadzieję, że rolnicy to widzą, zauważają i już w tym momencie wchodzą w ten proces z coraz większą otwartością.
1: Doktor Rafał Maszewski, panie doktorze, wielokrotnie u nas na antenie w tym programie słuchacze analizowali, no i było dość dużo głosów krytycznych. Analizowaliśmy wspólnie pakt klimatyczny, pomysły klimatyczne Europy. No i tak bez przerwy się zastanawiam, czy jeden kontynent Europa w ramach tego paktu klimatycznego jest w stanie cokolwiek zmienić. Czy zmieni to na klimat na świecie? Czytałem, że jeśli w końcu, chociaż ta perspektywa sporo będzie pewnie zależało od zmian politycznych, od składu Parlamentu Europejskiego, więc nie jestem wcale pewien i 100 zł nie dam, nie postawię na to, że pakt klimatyczny w aktualnym kształcie utrzyma się za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, ale gdybyśmy nawet osiągnęli, gdybyśmy byli w tej sprawie konsekwentni, osiągnęli tak zwaną zerową emisyjność dla Unii, no to czytałem takie obliczenia, że wpłyniemy na temperaturę na Ziemi na poziomie setnych procenta. Warto?
11: No tak, to jest zawsze ten problem, że wiadomo, Chiny, Stany Zjednoczone, no te emisje wielokrotnie większe, tak, u nas już jakby się obniżają, ale można powiedzieć też, że może też przyświecać to, że dajemy dobry przykład, dajemy technologię, jakby ktoś musi być pierwszy, ktoś musi zacząć i ktoś musi no te czasami negatywne konsekwencje zbierać. No,
1: to raz, tak to a dwa, że przy okazji no, oddychać będziemy czystszym powietrzem, prawda?
11: No zapylenie tak, no to na pewno jest taki, to jest akurat każdy zauważy, tak, zimą w okresie chłodu palimy, no jest czystsze powietrze, na zdrowie się to przekłada, to jest taki od razu przekaz na pewno bardzo fajny, bo zmiana klimatu to jest taka w większości odległa, tak, no jest jakaś, nie wpłyniemy na to, po co to robić, a czyste powietrze, którym oddychamy, to na pewno zachęca, ale też nie można robić wszystkiego tak, żeby no społeczeństwo ponosiło jakieś gigantyczne koszty, bo zwróci się przeciwko temu. No nie można tak, trzeba to wypośrodkować zawsze. Nie może tak być, że coś zakazujemy od razu i społeczeństwo ponosi kolosalne koszty, zresztą już ponosi. Także no to też trzeba tutaj znaleźć trochę złoty środek.
1: Doktor Rafał Maszewski, klimatolog, Katarzyna Jurga, Fundacja Terra Nova. Pan doktor jest również twórcą, jak powiedziałem, portalu pogodawtoruniu.pl. Drodzy Państwo, dziękuję za spotkanie, dziękuję za pouczającą rozmowę. Dobrego dnia.
11: Dziękujemy.
5: Dziękujemy.
1: Dwie minuty.
5: Również do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dwie minuty do 13. My słyszymy się, proszę Państwa, w piątek po 16. A jutro miły kolega redaktor.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Witamy jeszcze raz, kłaniamy się i zapraszamy na środę.

0: powiedziałem dzień dobry, ale to tak może troszkę na wyrost. Bardzo dziękuję, bo już się pojawiły listy ze zdjęciami. Różne rzeczy się działy w nocy, między innymi deszczowe, burzowe sprawy. I zdaje się, że w Poznaniu bardzo intensywnie mamy zdjęcia zalanego garażu. Czeka nas dzisiaj kumulacja upałów, a wchodząc w szczegóły, to będzie tak. Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju, przejściowo wzrastające do dużego. I miejscami będą przelotne, opady deszczu, także burze, lokalnie z gradem. Po południu również na Podhalu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i burze z przelotnymi opadami deszczu. I lokalnie, uwaga, z gradem. Suma opadów podczas burz 25 mm, temperatura maksymalna od 29 stopni na północnym wschodzie, około 36 w centrum, do 40 na południowym wschodzie kraju, nad morzem od 24 do 28, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej będzie około 30 stopni, ale przypomnę, maksymalnie może być nawet 40 stopni dzisiaj.
1: Radio 357.
0: 6 po 6.

Za oknem 21 stopni. Czy mogłoby tak pozostać? Może by i mogło, ale nie dziś, drogi panie Stefanie Złociutki, jedyny, bo będzie dużo, dużo cieplej. Rzeczywiście proszę się przygotować na to, że pod 40 może być, że Rzeszów 38. To tak właśnie w pana okolicy tam, panie Stefanie. I czy mógłbym zaprosić na czwartek? Mógłbym oczywiście, ale jutro. Ale nie zaproszę, bo jutro Krystian będzie państwa zapraszał serdecznie. Dzień dobry, mówimy, kłaniamy się. Julia Nowaczyńska audycję realizuje. Krzysztof Zimoch przygotował program. Kasia Pasierwik czeka przy głosówce, przy telefonie, przy mocnym wsparciu Stanisława Hadylaka. Się proszę zachowywać, bo młody się uczy. No, a poza tym Iza Woźniak, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie. 11 minut po 6.

0: burzowe sprawy. ranek@radio357.pl. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Pan Adam też przysłał zdjęcia. Generalnie burze były, ale poszły. A teraz mamy malownicze mgły w drodze do pracy. No i rzeczywiście robią wrażenie. Sezon mgłowy to jeszcze może trochę poczekajmy. To jesienią, dobrze? Teraz 14 minut po 6. No i zapraszamy na dzisiejszy poranek i o różnych sprawach będziemy rozmawiać. Między innymi o 8.15 jak zwykle gość. Na dziś pan Mariusz Marszałkowski, wicenaczelny Defense 24. Porozmawiamy sobie o rosyjskich samolotach. No i o tym, że wczoraj po raz kolejny usłyszeliśmy komunikat, między innymi ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, o kolejnym rosyjskim samolocie przechwyconym nad Bałtykiem. Co to znaczy przechwycone? Co to się dzieje? Jak to wygląda? Co testują Rosjanie? Bo na pewno coś testują, o tym wszystkim porozmawiamy właśnie po 8.15. Poza tym, tak troszkę pod kątem upałów i wody w restauracjach darmowej, zastanowimy się, kto nam poda szklankę wody.
1: Przepraszam bardzo, czy gdzieś tutaj jest taka darmowa woda dla mieszkańców? Mogę gdzieś skorzystać?
2: Czy pani ma?
1: A, i ona jest bezpłatna, tak? Mogę sobie... Dziękuję pani bardzo. Oj, chyba nie działa.
2: A co by pani jak obsłużyć napisane?
1: Dobrze, mam.
0: Tu się wchodzi, naciska i powinno działać. No działa, pani powiedziała. I Zawoźniak sprawdzi, jak to z tą wodą jest. No przy okazji takich upałów, jakie mamy dzisiaj, to jest dosyć ważne pytanie i też myślę, że nie ma się co krępować. Gdy jest potrzeba, to wpadać gdzie bądź. Właśnie, do urzędu, do sklepu, do apteki, gdzie zajrzeć, żeby poprosić o taką szklankę, kiedy jest potrzeba. Zapraszamy, 7.50 i za to sprawdzi, opowie państwu jeszcze oczywiście przed 6.30 2-3 słowa. To jeszcze za kilka chwil. Poza tym spotkamy się z doktorem Tomaszem Rożkiem. Będzie pytanie z Księżyca i takie będzie bardzo w okolicy Księżyca, bo zapytamy o astronautów i o telefony komórkowe. No takie połączenie, proszę posłuchać. Będzie śniadanie biznesowe po 7.35. Pan redaktor Jarosław Seroka nam dzisiaj będzie opowiadał o poczcie i o danych. No tak, wiem, dziwne połączenie, ale proszę się nie martwić. Pan redaktor wszystko państwu jasno wyjaśni. To po 7.35 będziemy mieli spotkanie oczywiście w kulturalnym skoczku z Romą Leszczyńską. To przed 9.00 Krystian opowie o tygodnikach, o gazetach w odpowiednim momencie, a przed 9.00 Maestro.
3: Dziś w stolicy 35 stopni, tutaj 25. Jutro u państwa 32, tutaj 22. Kilka dni temu na Mazowszu panowały przyjemne 23 stopnie. Tutaj nie wracajmy do tego.
0: Zostawmy te bolesne sprawy. Maestro opowie, gdzie jest. Pocztówka od wuja Filipa z podróży będzie przed 9.00. Latko leci. No i jak tam panu, panie redaktorze, leci? To się wszystkiego dowiemy przed 9.00. Zapraszamy do korespondencji. Tekstówka, głosówka w aplikacji. Tam proszę zaglądać. W aplikacji mnóstwo możliwości, między innymi też tryb do głosowania. No i też możliwość, żeby słuchać ze wspieraniem.
4: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
0: A no właśnie, słuchaj ze wspieraniem. Zapraszamy serdecznie wspieram.radio357.pl. Za to wsparcie, co już, to dzięki.

tekstówki z aplikacji. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję. A tu jest taka konstatacja, że właściwie nie trzeba używać dzisiaj kuchenki. Wystarczy rozbić jajko na dachu malucha i sadzone gotowe. Co za oszczędność. No, generalnie to bardzo dobra koncepcja, tylko ja bym się trochę bał. No bo jak się takiego malucha ma, to potem przy zdejmowaniu tego jajka można sobie to Yellow Bahama czy tam piasek pustyni zeskrobać i to byłoby naprawdę szkoda.

0: Tak do końca nie jestem przekonany, że to jest piosenka poranna, bo jak się człowiek jeszcze tak średnio zalogował do systemu, to tam jest taki jeden moment straszący. No tam przechodzi w takie mocne i się można wystraszyć, można. 27 minut po 6. Teraz to zupełnie inna sprawa będzie.
1: Radio 357.
0: Bo kolejny upalny dzień przed nami. Zalecane jest oczywiście picie wody w dużych ilościach. Warto mieć ze sobą butelkę, ale czy gdyby człowiek był w potrzebie i nie miał, to może liczyć, że dostanie szklankę wody w pobliskim urzędzie, w aptece, w bibliotece?
2: Taka kranówka jest.

0: dostępna, więc jak najbardziej.
1: Ale spotyka się pan z tym?
0: Tutaj w okolicznych kawiarniach, tak, jest dawana.
1: W kawiarniach, mhm. A w instytucjach na przykład?
0: Nie wiem, no rzadko bywam. Mhm. Głównie przez internet załatwiam. Teraz będę szedł wyrobić córkom paszporty, to zobaczę. Myślę, że powinno tak być.
2: Powinna być w każdej restauracji. Ta jest chyba podawana jeszcze z filtra, jest filtrowana woda.
1: Tylko i wyłącznie chyba taka może być.
2: Nie mam pojęcia, czy może być taka, czy nie.
3: Nie praktykowałam, więc nie wiem, nie prosiłam nigdy, bo zawsze przy sobie noszę.
1: Okej, okay, a widziała pani, zauważyła pani, że na przykład, nie wiem, na poczcie gdzieś w urzędzie miasta stoi taka karafka z wodą albo dystrybutor?
3: Nie zauważyłam, ale dystrybutory to takie w niektórych urzędach były.
1: To jest dostępne?
3: No wydaje mi się, że tak chyba. Przecież to nie jest płatne.
4: Ach, kto swoje nosi, ten wiadomo, ale czasem człowiek nie ma. I co zrobić? Wrócimy do tego w poranku o 7.50. Jakie są państwa doświadczenia w kwestii wodnej? Czy można, czy nie można? I Iza Woźniak też zapyta i opowie, no bo też wątek restauracyjny się pojawił. Miała być woda w restauracjach taka kranowa, no i nie wiadomo, będzie, nie będzie. Proszę posłuchać, 7.50. Teraz 28 po...

0: No mówiłem, że pora jeszcze wczesna, nie wszyscy zalogowali się do systemu tak jak trzeba. Nie, pani Janie, to nie jest obowiązek, żeby dzisiaj smażyć jajka na dachu malucha. Można na patelni normalnie. Aha, jeśli chodzi o kolory, to znowu nie bardzo mi wyszło.
1: Dzień dobry. Yellow Bahama Color to były Fiaty 125P, szanowny redaktorze.
0: To co, maluchy nie miały w ogóle żadnego? No jakiś tam miały na pewno. No może rzeczywiście Yellow Bahama to ten drugi. Proszę uważać, bo dziś kumulacja upałów naprawdę będzie bardzo gorąco, ale po kolei opowiadając, zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju, przejściowo wzrastające do dużego i miejscami będą przelotne opady deszczu i burze i lokalnie z gradem. Taki sam komplecik, ale po południu na Podhalu również. Suma opadów podczas burz do 25 mm, a temperatura maksymalna od 29 stopni na północnym wschodzie, 36 w centrum do 40 na południowym wschodzie kraju, nad morzem od 24 do 28, rejon Zatoki Gdańskiej 30.
2: Radio 357.
0: No i mamy 27,5 minuty do siódmej, aby potrzebujemy, co nie? Co nie?

0: Czyli pan zupełnie nie poznaje, panie redaktorze. Ja pana nigdy nie kojarzyłem.
1: Którym zdjęciu mnie pan nie poznaje?
0: W tej chwili to już na żadnym, proszę pana, jak pan mi mówi, że Abba dobrze.
1: No bardzo dobrze.
0: To ja w ogóle nie znałem pana z tej strony.
1: No bo pan nie słuchał audycji w niedzielę.
0: W niedzielę? Nie.
1: No właśnie. Nie. Tak? Polecam podcast, bo tam Abba została wymieniona. No ale tak, to są takie mroczne strony każdego człowieka.
0: Każdy ma jakieś.
1: Tak, tak, tak. Ale ten utwór bardzo, tak. W repertuarze tegoż szwedzkiego zespołu bardzo.
0: Cieszę się, że mogłem pomóc.
1: Bardzo się cieszę również, że pan pomógł. Która jest godzina?
0: Jest ta dokładnie ta sama, co wczoraj o tej porze, czyli za 22.
1: Pytam dlatego, że na pierwszej stronie Super Expressu czytam dzisiaj, że wesele Brzozowskiego wciąż trwa. Także jest no to już w zasadzie jest po ciszy nocnej. To znowu można troszkę podkręcić muzykę.
0: Aha, co? Ja nie wiedziałem, czekaj.
1: No jak, że do 6 jest cisza nocna, to jak pan się funkcjonuje w ogóle w społeczeństwie? Od 22
0: ostrożnie.
1: Do 6 jest cisza.
0: Aha,
1: no.
0: Aha.
1: A wesele wciąż trwa?
0: Ale tańcowało, że mało, no to wiesz.
1: Tańcowało, tak. No i to dzisiaj takie jest lekkie niedomówienie i takie zdjęcie, no, takie jest też do obejrzenia sobie. Natomiast z innych informacji to jest pytanie, czy to mistrz, czy księżniczka, proszę pana, dlatego, że w tym samym Super Expressie na zdjęciu widzimy wypoczywającą na plaży w Juracie panią Annę. Mhm. Panią Annę dwojga nazwisk, stąd ta księżniczka nie jest przypadkowa zupełnie.
0: Pierwsza część tego podwójnego nazwiska jest tak, sugerująca.
1: Tak. Mhm. Pani Anna się smaruje. To jest pozytywnym objawem, bo to jednak jest jakieś tam...
0: Zwracam uwagę, że pani Anna jest na plaży w nakryciu głowy, co też bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze też, tak. Także się... I jest też w nakryciu innych części ciała, to też bardzo dobrze, bo jednak Juratę od chałup trochę dzieli. Więc to absolutnie mamy załatwione, jeśli chodzi o to. Natomiast główny temat dziś, no to jest ułaskawienie Piotra Staruchowicza przez prezydenta. Prezydent ułaskawił Kibola, tak grzmi dzisiaj Super Express na swojej okładce. Akt łaski głowy państwa w sprawie kibica Legii. No taki duży tytuł mamy dzisiaj, choć właściwie to trochę spóźniona informacja, prawda? Bo to już można byłoby chyba
0: rzecz się wydarzyła przedwczoraj.
1: No
0: wczoraj szeroko komentowana i także w popołudniówce raport Michała Trantała. To polecam państwu, bo naprawdę warto posłuchać z różnych stron spojrzenie.
1: No i czasem dzisiaj... w fakcie też dziś dopiero ta informacja trafiła na okładkę. Jest burza, bo ułaskawił kibica. Kontrowersyjna decyzja prezydenta. Dziś zaraz podwinie tą faktu na stronie pierwszej, ale ktoś też diagnozuje to, co dzieje się w partii prezesa, proszę pana. Szokujące głosy z zakulis PiS dochodzą.
0: No.
1: No i ktoś powiedział otwarcie, Kaczyńskim sterują toksyczni ludzie. Jeśli państwo by nie wiedzieli. Natomiast są takie też tutaj wypowiedzi osób z kręgu, ze źródeł zbliżonych do, ale pod nazwiskiem, żeby było. Pan na przykład, pan Dominik mówi, jest wąska grupa, która mówiąc delikatnie, nie przekazuje pełnego obrazu. To w sumie ja sobie to zwizualizowałem, że...
0: Nie przekazuje pełnego obrazu?
1: Tak, takie pół obrazu przekazuje.
0: A mi się od razu piosenka przypomniała.
1: A pamięta pan Alternatywy 4, jak ten obraz się nie chciał zmieścić, był taki duży, bo to Matejko był. Jakby pół obrazu, to by wszystko poszło. A która piosenka panu się przypomniała?
0: Co babcię denerwować, niech się babcię
1: dzieje. No cóż to! A pan Kazimierz, były premier, potem miłośnik poezji pewnej pani, mówi, że uważam, że partią rządzą dzisiaj Jacek Sasin i jego otoczenie.
0: Czyli to ci panowie nie pokazują całego obrazu.
1: To może tak być. Czyli w zasadzie taki mamy jakiś obraz tego, co dzieje się w partii. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to dzisiaj w fakcie więcej na ten temat. No i też pani Edyta się pojawiła, ale no, powrót gwiazdy po latach, tak tytułować. Przecież pani Edyta już wróciła.
0: Tak.
1: Już kilka lat temu, więc no, teraz wróciła do telewizji, tak do show. Voice of Poland nazywa się program. Poland. I tam pani Edyta będzie szkolić albo już szkoli młodych artystów. To się ceni, że jednak dzieli się własnymi umiejętnościami, doświadczeniami i podpowiedziami, bo mogłoby powiedzieć, ja umiem, a wy nie musicie. Ale nie, to nie pani Edyta. To nie jest ona. To absolutnie nie w jej stylu. No to mamy taką sytuację, proszę pana.
0: Chyba no, ale jeszcze jedna rzecz, bo tam było, że w partii, że tam z tylnego siedzenia, a tutaj jest, że proszę pana, nowy sojusz, że pan Paweł, prawda?
1: Pan Paweł.
0: Paweł. Pan Paweł idzie
1: ten
0: z panem Mateuszem.
1: Kiedyś śpiewał o Marynie. Maryna. I nie chodziło o pierogi. Potem Zośka trzepała mu dywan. No i tak. Teraz jest w polityce.
0: A ten w skórze to drań. To wiadomo. I...
1: No właśnie, dlatego poszedł z Mateuszem.
0: Otóż to. I teraz jest z panem Mateuszem.
1: Czy śpiewał coś o Mateuszu? Właśnie nie pamiętam.
0: Nie, chyba nie.
1: Ale może trzeba by poszukać jeszcze.
0: Ale ostatnio na naszej antenie, kto to? Wiem, kto grał. Artur Gaweł grał taką Aję. Bardzo wczesną. I tam pan Paweł właśnie też. No, ale nie pamiętam, o czym
1: gdyby
0: było.
1: Gdyby pana Pawła chciał zagrać jakiś utwór, to mam jedną propozycję w bardzo ciekawej wersji. Ale zostawię to pana decyzji.
0: Na siebie.

No i nam się posypały kolory maluchów. Ktoś napisał, że po prostu były czerwone i w dziwnym kolorze zielonym. No to nie był dziwny zielony. To tam nazwy miały nawet swoją. Ten czerwony to też nie był taki po prostu czerwony. On miał też swoją nazwę. To była czerwień meksykańska. Bardzo dziękuję panie Łukaszu, że już wiemy jak to się nazywało. Była kość słoniowa. Był, co tu jeszcze było? Koralowy. Jaki to jest koralowy?

0: Kolega był i wyszedł, ale wrócił, bo poszedł po sombrero. Także tak. Poranna prasa, Krystian Hanke.
1: I zaczniemy od Rzeczpospolitej. Państwo kosztuje już 53 tysiące na osobę. Na emerytury i renty wydajemy więcej niż łącznie na ochronę zdrowia, edukację i naukę, alarmuje FOR w raporcie, do którego dotarła Rzeczpospolita. Wydatki publiczne państwa w przeliczeniu na mieszkańców w 2025 roku. No właśnie tak wyglądają emerytury z ZUS. To największy taki składnik. No ale są też inne i to wszystko jest wypisane, wyliczone, wyrysowane. Warto zajrzeć, żeby wiedzieć więcej, po prostu. Wszyscy czekają na Chiny, to jeśli chodzi o pojedynek USA-Iran. No właśnie, maleją szanse na zakończenie wojny na warunkach prezydenta USA Donalda Trumpa, z powodów, o których w tytule. To także pierwsza strona Rzeczpospolitej. No i jeszcze rzecz pod tytułem zakaz prowadzenia jeden po drugim. O co chodzi? Przez to, że sądy zakazy prowadzenia pojazdów przez to, że sądowe zakazy prowadzenia pojazdów biegną równolegle, kierowca często realnie odczuwa konsekwencje tylko najdłuższego z nich, tego zakazu. Czas na zmianę, pisze Rzeczpospolita. Aż 36 tysięcy kierowców ma więcej niż jedno sądowe orzeczenie w stylu właśnie w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów. Jednak obecne przepisy powodują, że wielokrotne zakazy wcale nie zwiększają dolegliwości wobec sprawcy. Dlaczego? Ponieważ obowiązują od uprawomocnienia się orzeczenia. W rezultacie, jeżeli na przykład wobec kierowcy sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów na rok, inny na 2 lata, a jeszcze inny na 3, które uprawomocnią się mniej więcej w podobnym czasie, to realnie wykonywany będzie tylko ten najdłuższy. Rzecz do zmiany. Dzisiaj w Rzeczpospolitej można o tym przeczytać. W dzienniku Gazecie Prawnej w dzisiejszym wydaniu na pierwszej stronie możemy przeczytać tytuł Niebieska karta od nauczyciela. Otóż inicjowanie procedury przeciwdziałania przemocy domowej może się stać orężem szkół wobec niepokornych rodziców. Ułatwia im to ostatni wyrok. Na razie dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i rodzice odpoczywają od obowiązków szkolnych. Przerwy wakacyjnej nie ma. Wymiar Sprawiedliwości, który wydał wyrok potwierdzający, że dyrektor albo nauczyciel może bez obawy o konsekwencje zainicjować założenie rodzicom ucznia niebieskiej karty. Takie orzeczenie wydał pod koniec lipca sąd drugiej instancji w Warszawie. Jakie mogą być tylko konsekwencje w praktyce? Dzisiaj w dzienniku można o tym przeczytać więcej. Poza tym także Chiny trafiły na okładkę. Upał zabiera wodę przemysłowi i podgrzewa spory z Chinami. Susza i ekstremalne wysokie temperatury sprawiły, że niski poziom wody w dwóch najważniejszych ze względu na znaczenie dla gospodarki unijnych rzekach stał się poważnym problemem dla energetyki i przemysłu. W nocy z poniedziałku na wtorek Węgry były o milimetry od konieczności całkowitego wyłączenia jedynej w kraju elektrowni atomowej. No, w ujęciu globalnym rzecz dziś w dzienniku Gazecie Prawnej na stronie pierwszej, w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie, a jednak Skłodowska. O co chodzi? Już państwu mówię. Spór o nazwisko noblistki na banknotach euro. Jeśli Europejski Bank Centralny zdecyduje się na emisję nowych banknotów euro ze słynnymi Europejczykami, nazwisko polskiej noblistki będzie zapisane jako Maria Curie Skłodowska. Wiemy, od jak dawna toczy się dyskusja na temat kolejności tychże nazwisk. No i dzisiaj ta sprawa także opisywana jest przez gazetę. Będzie jak na sarkofagu. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Dziś po dyplomatycznej ofensywie stanęło na tym, że na banknocie pod podobizną polskiej badaczki znajdzie się podpis Maria Curie Skłodowska. No dobrze, chociaż polskie nazwisko się tam znajdzie. To dziś w Gazecie Wyborczej na stronie pierwszej, także kryzys w Ceucie wciąż analizowany, komentowany z takimi dramatycznymi zdjęciami i tytułami Wolę umrzeć niż wrócić w Gazecie Wyborczej dzisiaj. To jeśli chodzi o główne dzienniki, tyle. Jeśli chodzi o tytuły ekonomiczne, w sierpniu złoto na długo, a ropa naftowa na krótko. Nie wiem, czy panu coś mówi taki tytuł, taki zwiastun.
0: To jest taki tajny przekaz dla wtajemniczonych.
1: No właśnie, chyba tak. No i taka sytuacja, że oczywiście...
0: Zuzanna lubi, wiadomo.
1: Tak, właśnie musi być odzew. Tak.
0: Tak, przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać i odpowiedni już wiedzą, że tak. To co?
1: To dotarł pan już.
0: Koniec.

0: wszyscy razem. O, o, o. 3 minuty zostały nam do 7. To już musimy troszkę lecieć, drodzy panowie z Irlandii.
1: A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości. Dianę Dąbrowską i Macieja Brzozowskiego. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z koneserem. To już w tę niedzielę. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi. Zapraszamy pod scenę w koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No, no, no. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.
0: Proszę wpadać, z przyjemnością oczywiście. To co? Włoskie nazwisko będzie.

0: Tu Radio 357, jest środa, 5 sierpnia. Minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karpowska.
1: Na początek nocny rosyjski atak rakietowy na Kijów. Siły rosyjskie użyły do ataku pocisków balistycznych, powodując liczne pożary, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. W płomieniach stanął m.in. 20-piętrowy wieżowiec mieszkalny. Kolejny duży pożar wybuchł na przedmieściach ukraińskiej stolicy. W dwóch dzielnicach miasta zapaliły się magazyny. Według oficjalnych informacji w ataku zginęło co najmniej 14 osób, a 27 jest rannych. Pod gruzami mogą znajdować się jeszcze inne osoby. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, napisał mer miasta w mediach społecznościowych. W rozmowach z Iranem są postępy, ale brak konkretnych ustaleń w sprawie cieśniny Ormus. Taką informację przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Wcześniej o tym, że negocjacje idą w dobrym kierunku, mówił również rzecznik MSZ Kataru. Z kolei agencje Reuters i AFP zauważyły, że trwające rozmowy i postępy wpłynęły na spadek cen ropy. W poniedziałek prezydent USA Donald Trump powiedział, że Waszyngton i Teheran wznawiają rozmowy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu stwierdziło jednak, że w sprawie cieśniny Ormus Teheran negocjuje z Omanem, a nie ze Stanami Zjednoczonymi. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Ukrainy. 18-latek jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety we Wrocławiu. W sobotę mężczyzna kilkukrotnie ugodził kobietę nożem. Ofiara i domniemany sprawca nie znali się. 18-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, grozi mu dożywocie. Przenosimy się do Katowic. Już po raz ósmy rusza program Katowice miastem fachowców. To propozycja dla uczniów siódmych klas i pomoc w wyborze szkoły oraz dalszej edukacji.
2: Z pomysłu samorządu i przedsiębiorców skorzystało już ponad 7 tysięcy uczniów katowickich podstawówek. Michał Mendala z Urzędu Miejskiego w Katowicach.
3: Dotychczasowych 7 edycji programu Katowice miastem fachowców udowodniło, jak cenna jest współpraca samorządu z lokalnym biznesem. Młodzież miała możliwość poznania zawodów w różnych gałęziach rzemiosła i przemysłu, m.in. w sektorze produkcyjnym, inżynierii i IT, budownictwie oraz górnictwie.
2: Na lekcjach nie zabrakło też usług.
3: Turystyki, hotelarstwa czy handlu oraz rynku nieruchomości.
2: Przedsiębiorcy przygotowaną ofertę dla uczniów mają wysłać w ostatnich 2 tygodniach sierpnia. Więcej szczegółów na stronie internetowej miasta. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Program podzielony jest na 4 etapy. Na początku spotkanie w szkole podstawowej, następnie wizyta w danej firmie i odwiedziny technikum lub szkoły branżowej. Potem podsumowanie i pomoc w ostatecznym edukacyjnym wyborze. Na koniec o polskich jabłkach, które znalazły się na unijnej liście. Komisja Europejska zatwierdziła rejestrację 3 nowych chronionych nazw pochodzenia. Wśród nich znalazły się polskie jabłka krajeńskie. Uprawia się je w regionie południowej krainy, który obejmuje powiaty bydgoski, nakielski i pilski. W porównaniu z tymi samymi gatunkami z innych regionów te owoce są słodsze, bardziej czerwone i mają charakterystyczny jędrny miąższ. Jabłka z krainy dołączyły do znajdujących się na liście jabłek grójeckich i łęckich. Oprócz jabłek krajeńskich na unijną listę trafiły także 2 hiszpańskie produkty. Peklowana szynka wieprzowa oraz oliwa z oliwek z obszarów górskich w północnej Walencji. Może to wszystko razem z jabłkami brzmi jak pomysł na śniadanie? Ta informacja kończy serwis o 7:00, kolejny za niespełna godzinę, a w nim m.in. o kulminacyjnej fali upałów.
0: Wiadomości sportowe i Mateusz Kuźniewski.
4: Przedziwny to był mecz Igi Świątek. Pierwszy set wygrany z Czeszką Sarą Beliek do zera, a drugi też zaczął się dobrze. Polka prowadziła 3-0, ale nagle rywalka złapała wiatr w żagle, wygrała 2 gemy, a w kolejnym była bliska przełamania naszej tenisistki. Trwał on niewiele krócej niż pierwszy set, ponad 20 minut. Gra długo toczyła się na przewagi. Rywalka miała aż 9 breakpointów, ale Świątek wszystkie obroniła i ostatecznie po zwycięstwie 6-3 w drugiej partii awansowała do trzeciej rundy turnieju w Toronto.
2: to.
4: Mam poczucie, że każda z nas ciągle zmieniała rytm i tempo. Trudno się było do tego przystosować, a wiatr powodował, że czułam się jeszcze dziwniej. Cieszę się, że pozostałam w tym wszystkim solidna, szczególnie, że w pewnym momencie mecz stał się bardzo fizyczny. Starałam się nie oddawać punktów za darmo. Takie gemy się zdarzają, trzeba pozostać opanowaną i nie frustrować się tym. Mówiła Polka w Tennis Channel. W trzeciej rundzie zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić. Niestety z turnieju odpadła już Maja Chwalińska. Finalistka French Open przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. W oddalonym od Toronto ponad 500 km Montrealu rywalizują tenisiści. Wśród nich Hubert Hurkacz, który wczoraj wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5-4-6-6-2 i awansował do drugiej rundy. Jego kolejnym rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. My wsiadamy na rower. Włoch Jonathan Milan to na razie największa gwiazda tegorocznej edycji Tour de Pologne. W poniedziałek wygrał finisz sprinterski w Koszalinie, a wczoraj powtórzył to osiągnięcie w Szczecinie. Końcówka z nawrotką przed wałami Chrobrego na 400 metrów przed metą zrobiła ogromne wrażenie. Kolarze rozwijali wielkie prędkości, by potem wyhamować niemal do zera i zaliczyć zwrot o 180 stopni. My słuchamy Radosława Frontczaka, który jechał wczoraj w ucieczce, wygrał 3 lotne premie i wywalczył niebieską koszulkę najbardziej aktywnego kolarza wyścigu.
5: Z początku troszkę w deszczu przebiegł etap, ale później się fajnie rozpogodziło. Całe szczęście, ponieważ finisz był naprawdę bandycki, także cieszymy się, że Marceli cały zdrowy dojechał.
4: Mówił Frontczak w TVP Sport. Wspomniany Marceli Bogusławski finiszował na 9. miejscu. Informacja piłkarska na koniec. Poprowadził Arabię Saudyjską do zwycięstwa nad Argentyną na Mistrzostwach Świata w Katarze 4 lata temu. Na tegorocznym mundialu próbował ratować Tunezję bez skutku, a wczoraj objął nowe stanowisko. Francuz Hervé Renard poprowadzi ponownie kadrę Wybrzeża Kości Słoniowej. Mówię ponownie, bo w latach 2014-2015 trenował już tę kadrę i triumfował z nią nawet w Pucharze Narodów Afryki. Dlatego do dziś cieszy się wśród Iworyjczyków wielkim szacunkiem. Za godzinę w sporcie m.in. o Tour de France, tym kobiecym, ale wspomnimy też o nietypowej odmianie bilarda.
6: Partnerem pogody jest Pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Bardzo, bardzo, bardzo gorący dzień przed nami, ale tak już szczegółowo mówiąc, zachmurza niemałe i umiarkowane miejscami na północy, na zachodzie i częściowo w centrum kraju będzie przejściowo wzrastało sobie do dużego i miejscami przelotne opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem wystąpią. Po południu cały taki komplecik, o którym przed chwilą mówiłem, też na Podhalu wystąpi. Suma opadów podczas burz 25, może nawet 30 mm. Temperatura maksymalna i teraz tak proszę sobie imaginować, 29 na północnym wschodzie, około 36 w centrum, do 40 na południowym wschodzie kraju. Z kolei sytuacja nad morzem od 24 do 28. Rejon Zatoki Gdańskiej, tam będzie 30 stopni.
7: Radio 357.
0: O 8 po.

0: No jakoś tak niechcący wspomniałem Yellow Bahama jako kolor malucha, no i się trochę zaczęło się.
1: Malucha w kolorze meksykańskiej czerwieni miał Stefek Karwowski, a jego żona kazała mu kupić buty beż wpadający w brąz w Budapeszcie.
0: No to wiadomo. Tak, bardzo panu dziękuję. Nawet jakiś wczoraj taki niechcący filmik mi wyskoczył związany z 40-latkiem. To inżynier Karwowski, państwo bardzo dobrze wiedzą. Ale zostawmy. Zapraszamy na piosenkę dnia. Za chwilę spotkamy się z doktorem Tomaszem. Teraz 13 minut po 7:00 to niejaki Johnny Marr.

0: John Marr w naszej dzisiejszej piosence dnia. Zbliżamy się ku 17 minutom po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze Grzechu, ma pytanie. Bo uwaga, teraz wprowadzenie delikatne. Na niektórych zdjęciach z pokładu stacji kosmicznej astronauci mają telefony ze sobą. Czy telefon w kosmosie musi być w trybie samolotowym?
2: No czy bo, kosmicznym? Czy
0: na, no bo zasięgu na pewno nie mają. Może jakiś Wi-Fi pokładowy. A no właśnie. Czy telefon jest dopuszczalny w ramach bagażu na księżycowy lot?
2: Jest nie tylko dopuszczalny, ale słyszałem, że w ostatnich misjach na stację kosmiczną nawet jest zalecany. Tak. Może najpierw powiem o tym trybie samolotowym czy kosmicznym, a później po co taki telefon w ogóle w kosmosie. Tak, oczywiście w kosmosie nie ma zasięgu komórkowego, tam nie ma żadnych BTS-ów, więc telefon by pewnie cały czas szukał sieci, by się szybko rozładowywał, więc lepiej go włączyć w tryb samolotowy, wyłączyć wszystkie, no bo... Tak, po prostu jest sensowniej. Czy tam jest sieć Wi-Fi? Jest coś w rodzaju sieci Wi-Fi na pokładach. Ona nie jest taką siecią Wi-Fi jak nasz normalny internet, natomiast jest siecią, która umożliwia przesyłanie rzeczy, analizowanie, wysyłanie czasami wiadomości, może zdjęć przez ten system pokładowy, więc tak, to się da robić. O, można na przykład słuchać muzyki swojej, jeżeli ktoś ma ochotę, no to można słuchać muzyki ze słuchawkami i tym czymś, przez co ta muzyka przelatuje, jest telefon komórkowy, a nie żadna jakaś, powiedzmy, jednostka centralna, która wszystkim astronautom puszcza dokładnie to samo. Powiedziałem, że jest nawet zalecany, bo co można z nim robić w kosmosie? Na przykład zdjęcia, na przykład filmy,
0: tak.
2: Na przykład używać jako notatnika, używać jako jakiegoś timera. Telefon, urządzenie, które nazywamy telefonem, jest nie tylko telefonem. Czyli tak naprawdę mamy wielofunkcyjne urządzenie, którego jedną z funkcji jest rzeczywiście telefonowanie, dzwonienie, ale jest tylko jedno z wielu. A gdybyśmy tak popatrzyli na statystyki, to jest jedno z tych funkcji, których w gruncie rzeczy używamy najmniej. Więc tam... Tak, astronauta może zadzwonić z pokładu stacji na Ziemię, ale wtedy nie przez telefon, tylko przez jakieś tam inne urządzenie radiowe, czy w przyszłości pewnie laserowe. Natomiast ta reszta funkcjonalności smartfona jest bardzo przydatna, czy może być bardzo przydatna. No, jeżeli astronauta może robić zdjęcia, no to tymi zdjęciami się pochwali. A jak się pochwali, no to informacja czy o misji, czy o wynikach badań, czy o agencji kosmicznej trafi do szerszej grupy odbiorców. Zainspiruje młodych po to, żeby na przykład chcieli chociażby rozważyć ten kierunek swojej edukacji czy kariery zawodowej. Więc z punktu widzenia agencji, właścicieli misji, nawet konkretnych badań na pokładzie, to taki telefon, urządzenie, w którym czy przez które astronauta może w każdej chwili coś udokumentować, coś pokazać, jest jak najbardziej pożądany. Telefony, czy no bo można by się zastanowić, no skoro tamten telefon może być włączony, dlaczego przy starcie samolotu musimy wyłączać? To jest w ogóle ciekawy temat. Natomiast telefony przechodzą bardzo rygorystyczne testy. Kwestie tutaj wahania temperatury, kompatybilności jakiejś z innymi urządzeniami, czy konfliktów z innymi urządzeniami elektronicznymi na pokładzie, to jest bardzo ważna rzecz. One nie mogą niczego zakłócać, one nie mogą sprawiać czy być zagrożeniem, więc one przechodzą rygorystyczne testy, natomiast jeżeli je przejdą, to są zalecane.
0: To mamy jasność. Rzeczywiście tam nawet były takie pokazywane zdjęcia robione telefonem przez astronautkę chyba z jednej z misji. No ale tak, no pod ręką to czemu nie? Zobaczcie, jak wygląda Ziemia robiona telefonem.
2: Tak.
0: Doktorze, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia się, doktor Tomasz Rożek.

0: 25 minut po siódmej. Państwo wiedzą, że w wakacje, nie tylko w wakacje, nosi nas trochę po świecie. To tu, to tam, audycje wyjazdowe, mnóstwo tego i bardzo dobrze, bo lubimy wyjeżdżać do państwa. W piątek najbliższa lista wyjazdowa zaugustowa. To zapraszamy serdecznie, ale nie tylko to, bo przy okazji Tour de Pologne mamy dla państwa zaproszenie serdeczne. To będzie piątek, 7 sierpnia, 19:30. Zapraszamy do strefy radia 357 na taras hotelu Bukowina. No i właśnie przy okazji tego wyścigu kolarskiego Tomek Grozdowski, Mateusz Kuźniewski zapraszają na taki wieczór pełen rozmów kolarskich. Gośćmi będą pani Katarzyna z Solus, Sylwester Schmidt, Rafał Majka, Edward Kuchta, Lech Piasecki. To będzie rozmowa o Tour de Pologne, ale także o kulisach zawodowego peletonu, wielkich sportowych emocjach, o tym, dlaczego kolarstwo potrafi tak wciągać, a potrafi. No to jest jedna z najbardziej tajemniczych rzeczy na świecie, to co się dzieje w peletonie wewnątrz takiego wyścigu kolarskiego. I o tym wszystkim to będzie. Zapraszamy serdecznie. Piątek, 7 sierpnia od 19:30 taras hotelu Bukowina.
1: Partnerem audycji jest Bukowina Resort. Miejsce świadomej regeneracji.
0: A kto ogląda Tour de Pologne? Oczywiście mówimy o tym także w serwisach sportowych. Zapraszamy, polecamy. 26 po 7.

0: The Last Dinner Party. Nowe nagranie głosowalne. Głosowalne, bo w zestawie do głosowania na listę oczywiście jest. 7:31. Czeka nas kulminacja upałów, ale tak poszczegółowo mówiąc, zachmurzenie małe, umiarkowane miejscami na północy, na zachodzie, częściowo w centrum kraju będą przejściowo wzrastające do dużego zachmurzenia. Miejscami też będą przelotne opady deszczu, burze z gradem, po południu też na Podhalu taki komplet. Suma opadów 25 do 30 mm, to w burzach. Temperatura maksymalna od 29 na północnym wschodzie, około 36 w centrum do 40 na południowym wschodzie kraju. Nad morzem od 24 do 28 Zatoka Gdańska, tam może być około 30. No i środa to będzie naprawdę wyjątkowo upalny dzień w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, a także w znacznej części województwa podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego będą aktywne ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna tam do 36. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem to województwa lubelskie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie i na południe województwa mazowieckiego, a także łódzkie. No i tam nawet 38 być może będą miejsca, gdzie i około 40 termometry pokażą.
1: Radio 357.
0: Proszę na siebie uważać. Proszę pamiętać o tym, że musimy się nawadniać. Proszę pamiętać o tym, żeby mieć wodę ze sobą własną. A jak nie będzie wody własnej, to co zrobić? To o tym jeszcze porozmawiamy około 7:50 z Lizą Woźniak, a za chwilę wybierzemy się z panem redaktorem na pocztę.

0: Leon Bridges. Dzień dobry panu.
1: Dodatkowe pytanie dla doktora Rożka. Czy telefon satelitarny będzie działał w kosmosie?
0: A to dobre pytanie. Dobrze, to jak będzie okazja, to jeszcze panu doktoru przypomnimy. I na poczcie, pamiętają państwo, będzie rozmowa.
2: Śniadanie biznesowe.
0: Pamięta pan, panie redaktorze? Takie tam na poczcie krzyczano, budka czwarta.
3: Pamiętam, pamiętam doskonale. Niedawno jeszcze tego doświadczyłem, mimo tego, że pobrałem wcześniej numerek. Dzień dobry.
0: A, pan z numerkiem. O, klient w krawacie i z numerkiem. Jarosław Sroka. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo pana przepraszam.
3: Teraz już dzień dobry, dzień dobry.
0: Poważnie będziemy rozmawiali, bo poważna sprawa, jak rozumiem.
3: Tak, ja przygotowałem tradycyjnie dla pana quiz.
0: Dziękuję. Czekałem.
3: Proszę pana, czy ja byłem już na poczcie we Włoszech? Odpowiedź pierwsza tak, odpowiedź B nie, odpowiedź C nie wiem. Którą obstawia pan opcję?
0: Tak, tym razem obstawiam, że tak, był już pan na poczcie.
3: No właśnie, nie wiem. Wie pan, dlatego że przeszedłem wzdłuż i wszerz to moje miasteczko i z zgrozą skonstatowałem dzisiaj rano, że nie wiem, gdzie jest poczta. I do tej pory kompletnie chyba mi nie była do tego, do niczego potrzebna. A może jest tak nowoczesna i ukryta i zaszyta w innych instytucjach, że tego po prostu nie zauważyłem. No rzeczywiście porozmawiamy dzisiaj o poczcie włoskiej, ponieważ dochodzi tutaj do spektakularnego, historycznego przejęcia. Otóż włoska Poste Italiane postanowiła wycofać z giełdy Telecom Italia, największego operatora telekomunikacyjnego, po to, żeby się z nim połączyć i stworzyć jedną z największych firm, nie tylko telekomunikacyjnych, ale usługowych we Włoszech. Co ciekawe, a wartość tej transakcji przekracza 13 miliardów euro. Ta transakcja oczywiście będzie realizowana pod błogosławieństwem, za błogosławieństwem rządu włoskiego, bo w tym wszystkim chodzi nie tylko o biznes i o pieniądze i o szukanie takich synergii produktowych wynikających z ogromnej sieci siatki usług, które może tutaj proponować taka połączona firma, ale też, i tutaj kłaniam się polskim politykom i polskim strategom, chodzi o suwerenność, jeżeli chodzi o kwestie infrastruktury krytycznej, infrastruktury, która w przyszłości będzie obsługiwać sztuczną inteligencję. No i Poste Italiane to tak naprawdę od dawna już nie jest typowa instytucja pocztowa. Prowadzi bank, sprzedaje ubezpieczenia, oferuje właśnie usługi telekomunikacyjne, energetyczne, rozwija płatności cyfrowe. Dzisiaj z tych usług cyfrowych korzysta ponad 30 milionów Włochów. No ale najciekawsze jest to obiecane porównanie z Polską, bo jeszcze 20 lat temu ta instytucja miała dokładnie takie same wyzwania, jakie miała Poczta Polska i to, co dla Polaków ciągle okazuje się jest nie do przeskoczenia, czyli szuka się pieniędzy i synergii raczej w ograniczeniu kosztów, redukcji zatrudnienia, redukcji wspomnianych placówek, Włosi postanowili przekuć w atut i zagospodarować to z korzyścią dla konkurencyjności swojej gospodarki. Także Telecom Italia jest nieprzypadkowym wyborem, jeżeli chodzi o tę transakcję. To jedna z największych firm we Włoszech zarządzających sieciami danych i infrastrukturą telekomunikacyjną. Reuters zwrócił uwagę, że Włosi mają zaledwie 15% mocy centrów danych, jakim dysponują Niemcy. W Polsce, jak pan zapewne wie i państwo słyszeli też o tym, od bardzo dawna dyskutujemy, natomiast niewiele się wydarzyło. Także skoro Włosi w swoim hymnie narodowym śpiewają o Polsce, a my śpiewamy o Włoszech, to może warto też szukać odniesień w innych aspektach życia i może ten włoski przykład pocztowy będzie dla nas jakąś inspiracją i wykorzystamy wreszcie te włoskie doświadczenia do budowy konkurencyjnej, nowoczesnej poczty w Polsce. O, i takim brawurowym podsumowaniem chciałem zakończyć.
0: Rzeczywiście brawurowe, rzeczywiście, ale to tak, to jest taki czas, w którym generalnie poczty się muszą wymyślić na nowo, znaleźć jakiś pomysł, zwłaszcza nasza, to już wiemy, tak jak pan wspomniał. od pewnego czasu dyskusja się toczy i dyskusja się toczy. Gdyby pan jednak w tym miasteczku znalazł ten budynek pocztowy, to miałbym taką małą prośbę. Gdyby pan wszedł i były tam te takie stoiska z książkami, to książkę z przepisami włoskimi bym najbardziej chciał. Ale to ja tak przy okazji, jakby było jakoś, panie dyrektorze.
3: Dobrze, zadbam również o stosowną widokówkę. Ruszam w takim razie na poszukiwania, niezwłocznie.
0: Bardzo panu dziękuję. Jarosław Sroka, do usłyszenia, panie redaktorze.
3: Wszystkiego dobrego.
0: To było Śniadanie Biznesowe. 19 do 8.

0: Aha, mamy wśród słuchaczy szczęśliwców, którym udało się znaleźć we Włoszech pocztę. Słuchaczka znalazła i wysłała, co miała wysłać, nawet jeden znaczek jej został. Pan Maciek napisał, że był we Włoszech na poczcie i nawet zdanie takie pocztowe mi tu przysłał i teraz będę próbował po włosku. Dziękuję Franco Boli per cartoline, per la Polonia, per favor. I wysłaliśmy kartki jak bumarze. Justyna, nie oceniaj.
1: Posprzątaj.

0: Kaśka Sawacka, pokoje. 11 minut do 8, teraz będą instytucje.
1: Ranek 357.
0: Ale zacznijmy od tej ważnej informacji dzisiejszej. Picie dużej ilości wody. Picie dużej ilości wody. Bardzo ważne, byśmy o tym pamiętali. Dziś będzie bardzo gorąco, dlatego stałe nawadnianie jest konieczne. Wychodząc z domu, proszę pamiętać o zabraniu ze sobą wody. Ale czasem jest taka sytuacja, że nie mamy wody. Nie ma w pobliżu sklepu. Pytanie, gdzie możemy ją dostać? Iza Woźniak poszukała tej odpowiedzi.
2: Dzień dobry.
0: No i teraz, czy wchodząc do instytucji publicznych, możemy liczyć na to, że ktoś nam poda szklankę wody?
2: No tak, zajrzałam najpierw do urzędu dzielnicy na warszawskim Żoliborzu.
3: Przepraszam bardzo, czy gdzieś tutaj jest taka darmowa woda dla mieszkańców? Mogę gdzieś skorzystać?
4: Czy pani ma?
3: A, i ona jest bezpłatna, tak? Mogę sobie... Dziękuję pani bardzo.
4: Oj, chyba nie działa.
5: Działa. A co ty mam pani jak obsłużyć napisane?
4: Dobrze, mam.
2: No a potem zajrzałam do apteki.
3: Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, czy dostanę u państwa szklankę wody.
6: Nie mam w czym pani podać. Nie mamy w ogóle plastikowych kubeczków, bo nie możemy ich wydawać.
3: W aptece nie można?
6: No nie można, bo to są opakowania płatne.
2: No i tu przyznam, że byłam jednak zaskoczona i widzę, że pan też wody nie ma.
0: Mam herbatkę.
2: A ja przyniosłam panu tu
0: szklankę wody.
2: Nawet mam nie na starość, mam tak, bardziej zimną i mniej zimną. Którą pan wybiera?
0: Mniej zimna.
2: Żeby pan po urzędach nie musiał chodzić, to ja przyniosłam.
0: Ja z urzędami to tam, ale dobrze.
2: Na pewno ze szklanki wody, a właściwie kubka wody, można w tych dniach, czyli do czwartku, do kiedy przewidziane są te bardzo wysokie temperatury na zdrowie, można skorzystać na ulicach Warszawy, bo na ulicę Warszawy wyjechały beczkowozy z kranówką, mówi Jolanta Maliszewska, rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.
7: Te beczkowozy zostały ustawione w takich najbardziej uczęszczanych, popularnych miejscach w Warszawie. Tych miejsc jest w sumie się na Placu Zamkowym, beczkowóz ustawiony przy krakowskim przedmieściu, tuż obok pomnika Kopernika, a także u zbiegu ulic Nowy Świat i Smolnej. Również jest beczkowóz na Placu Defilad, na Placu Konstytucji, u zbiegu Agrykoli i Alej Ujazdowskich, przy ulicy Floriańskiej, tuż obok Bazylki. I te beczkowozy stoją od godziny 10 do godziny 18. Można napić się bezpłatnie warszawskiej kranówki, można przyjść ze swoją butelką, swoim bidonem, nalać sobie takiej wody.
2: Tymczasem w Polsce nie ma prawa, które w takie gorące dni zapewni podanie szklanki wody w urzędzie, przychodni, aptece czy bibliotece publicznej, mówi Marcin Stanecki, ekspert prawa pracy.
8: Nie ma takiego obowiązku, nie ma żadnego przepisu w polskim prawie, również w kodeksie postępowania administracyjnego, który jest takim najważniejszym, fundamentalnym aktem prawnym, który reguluje sposób postępowania między obywatelem a urzędnikiem, ale jak zawsze mi ktoś pyta, co oznaczają zasady współżycia społecznego, to mówię, że najprostszy przykład to jest dekalog. 10 przykazań, niezależnie od tego, czy jest osobą wierzącą, czy nie, więc powołując się na zasady współżycia społecznego, każdy urzędnik, do którego zwrócimy się z taką prośbą, w mojej ocenie na pewno tą szklankę przysłowiowej wody poda, pomimo braku obowiązku ustawowego, mając na względzie zasady współżycia społecznego.
0: No właśnie, i teraz o przepisach jeszcze chwilkę, bo my o tej wodzie to jeszcze z jednego powodu. Sporo mówiło się ostatnio o przepisach dotyczących podawania darmowej kranówki w kawiarniach, w restauracjach. Kilka dni temu pojawiły się informacje, że przepisy przepadły jak kamień w wodę. Jednak wczoraj rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformował o wznowieniu prac nad przepisami, które zobowiążą jednak lokale gastronomiczne do zapewnienia klientom bezpłatnej wody.
2: Kranówki, tak. Bo najpierw zapis o tym, że klienci mogą liczyć na tę darmową kranówkę, był w projekcie ustawy o opakowaniach i taki zapis zniknął z przepisów, ale został zaprojektowany czy zaproponowany w innej ustawie, mówi Marek Pogorzelski, rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
9: Te przepisy dotyczące wody dla klientów w restauracjach powinny być właściwie skonsultowane z wszystkimi tymi, których dotyczą. Z klientami, ale też z właścicielami lokali, restauratorami, producentami napojów. Dodanie ich do dużej ustawy o ROP, która dotyczy gospodarki odpadami, która jest kluczowa dla samorządów, ponieważ zapewnia im dodatkowy strumień dochodów, dodatkowy strumień środków na gospodarowanie odpadami. Dodawanie tych przepisów do tej ustawy nie dało szans na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego pójdą one odrębną ścieżką legislacyjną. Wszyscy zainteresowani będą mogli dzięki temu swobodnie się wypowiedzieć.
2: Darmowa kranówka. Dziś już część kawiarni czy restauracji ma to w swoim standardzie. Pani Julia, menadżerka restauracji Ósma Kolonia w Warszawie, mówi, że klienci już się do tego przyzwyczaili.
10: To jest w sumie takie normalne, że gdzieś tam no, można się napić tej wody, prawda? My też mamy tą wodę filtrowaną. To nie jest kranówka zwykła, tylko jest osobny kranik i filtr, który tą też wodę oczyszcza. Ale z biegiem lat też rzeczywiście to odczuwamy i jest gdzieś tam dla nas też strzał w kolano, no ale ciężko się trochę też z tego wycofać. Szczególnie stali klienci się przyzwyczaili.
2: Co częściej zamawiają?
10: Częściej zamawiają niegazowaną, ewentualnie jak jest mega upał, no to ta gazowana też jest okej. Okay. Pytamy po prostu, czy jest woda potrzebna. To nie jest tak, że za każdym razem jak podajemy kartę, to już lecimy z karafką wody.
2: Są i takie miejsca, w których nawet jeśli ktoś nie jest klientem, ale jest spragnionym przechodniem, to też człowiek zostanie poratowany szklanką wody, mówi Kuba Rumanowski, pracownik kawiarni Błysk.
11: W ogóle nie traktujemy tego w kwestii nadużywania, raczej kwestia tego, że po prostu woda jest dostępna, ktoś ma ochotę się napić, to się napije. Czy ktoś na przykład się zatrzyma na naszym ogródku. Woda jest dla ludzi, no.
2: Dla psa też jest woda, dla czyli psa. Nie tylko jest tak, że dla psa się znajdzie, a dla klienta to już
11: nie. Nie. Goście są na pierwszym miejscu, wiadomo, że pieski też, ale woda jest dla wszystkich.
2: I jako przykład podaje się często kraje Europy Południowej i Zachodniej, że kranówka jest tam podawana za darmo i że to jest już taki standard. Otóż kilka miesięcy temu Sąd Najwyższy Włoch rozstrzygnął sprawę turystki, której obsługa w pięciogwiazdkowym hotelu nie chciała podać darmowej kranówki. Klientka miała wykupiony pakiet śniadań i obiadokolacji bez napojów i codziennie proponowano jej wodę za 7 euro, a nie kranówkę za darmo, takiej, której ona się domagała. No i podała lokal do sądu. Ostatecznie Sąd Najwyższy rzekł, że we Włoszech nie ma prawa, które zmusza placówki gastronomiczne do wydawania darmowej wody. Za to w Wielkiej Brytanii i Francji taki obowiązek już jest, jeśli klient o to poprosi.
0: Oczywiście. Prosić.
2: Pan nie prosił, pan ma wodę, proszę pić.
0: No, ale jest pyszna, przepraszam.
2: No tutaj taka z dystrybutorka u nas. Taka... Także pan po urzędach już o szklankę wody nie musi
0: tam... Do Bydgoszczy będę jeździł.
2: Za szklanką wody.
0: Szklankę wody dostanę. Wątek włoski nam się pojawił już po raz drugi w tej pół godzinie. Bardzo dziękuję. To jeszcze po raz trzeci się teraz pojawi, ponieważ było o pocztach we Włoszech. No i słuchacz się zastanawia, czy może wiadomo, gdzie są jego kartki pocztowe wysłane na początku czerwca w Kalabrii. I kiedy dotrą do Polski. Nie wiem, kiedy dotrą do Polski, ale z tego, co słyszałem i widziałem w internecie, bo on wie wszystko, w Umbrii były ostatnio widziane.
2: Ja też mam pytanie o pewne kartki. Z maja. Nie dotarły jeszcze.
0: A dokąd szły? Idą?
2: Do Polski.
0: Aha, ale z ziemi włoskiej?
2: Z uzbeckiej.

0: Tu Radio 357, jest środa, 5 sierpnia. Ósma właśnie minęła, czyli czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Czeka nas dzisiaj kulminacja fali upałów. Na pogodowej mapie Polski dominuje kolor czerwony, czyli najwyższy stopień ostrzeżeń przed wysokimi temperaturami. Alerty trzeciego stopnia obowiązują w 13 województwach centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Termometry mogą dzisiaj wskazać nawet 40 stopni, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzą mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
1: Najgoręcej będzie na Lubelszczyźnie, Mazowszu i Podkarpaciu. Z powodu panujących upałów wiele urzędów zdecydowało się na zmianę godzin pracy. Krócej pracują niektóre urzędy na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku, na Mazowszu, w Małopolsce, w województwach łódzkim i świętokrzyskim, a urzędnicy apelują, żeby przed wizytą upewnić się, w jakich godzinach placówka pracuje. Z upałami zmaga się niemal cała Europa. Jutro w 27 największych miastach Włoch po raz pierwszy w historii ma obowiązywać najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Na Słowacji odnotowano najcieplejszą noc w historii pomiarów. W regionie Zachoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27 stopni. Rekordy temperatur odnotowano również w Wiedniu i Budapeszcie. Upały przyczyniają się również do wybuchu potężnych pożarów na zachodzie Europy. Od kilku tygodni z ogniem walczą Hiszpania, Francja i Grecja. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że izraelska armia nie wycofa się z zajmowanych pozycji w Strefie Gazy, dopóki Hamas nie rozbroi się całkowicie. Odrzucił tym samym ogłoszone przez USA porozumienie, które przewidywało jednoczesne rozbrojenie Hamasu i wycofywanie izraelskich wojsk. 7 października minął 3 lata od przeprowadzenia przez Hamas krwawego ataku terrorystycznego na Izrael. Odpowiedzią była izraelska ofensywa w Strefie Gazy, która trwa do dziś i pochłonęła już dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar. Do sanepidu zgłoszono już prawie 1000 interwencji poprzez aplikację mObywatel. Taka opcja pojawiła się w aplikacji 1 lipca. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów.
3: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś według zgłaszającego do jakiejś nieprawidłowości.
1: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Poprzez mObywatela można również zgłosić produkt, na przykład oferowany w restauracji. Na koniec serwisu wzniesiemy się w powietrze. Kolorowe balony znów wystartują z nad Doliny Bystrej. Dziś wieczorem na Łęczów po raz kolejny zamieni się w stolicę polskiego lotnictwa balonowego. To właśnie w tym miasteczku i okolicy odbędą się 42. Balonowe Mistrzostwa Polski.
4: Do uzdrowiska przyjadą najlepsi piloci z całego kraju, którzy nad Doliną Bystrej i gminą Wojciechów zmierzą się w szeregu lotniczych konkurencji. Starty zaplanowano na godziny poranne i popołudniowe. Wszystko zależy jednak od pogody. Dla zawodników to nie tylko walka o tytuł mistrzowski, ale też ostatni sprawdzian formy przed balonowymi mistrzostwami świata w Krośnie. Mieszkańców i kurasjuszy czeka jednak znacznie więcej niż same loty. W programie m.in. ceremonia otwarcia z prezentacją ekip, koncerty na scenie w parku przed starymi łazienkami oraz efektowne nocne pokazy balonów, które rozświetlą Park Zdrojowy. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Balonowe emocje w Nałęczowie potrwają do soboty. W tym serwisie to wszystko za godzinę, między innymi o 60. urodzinach pewnej płyty.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
5: Piękne to lato, wypełnione kolarskimi emocjami. Włoch Jonathan Milan wygrał dwa pierwsze etapy Tour de Pologne, a dziś spróbuje zasadzić się na trzeci z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Ale o tym więcej za godzinę, bo teraz o Tour de France chciałbym przez chwilę opowiedzieć, ale nie tym męskim. Ten wyścig przecież już za nami. Tadej Pogacar go wygrał i zdążył nawet ogłosić, że wystartuje we Vuelcie Espania. W tej chwili trwa kobieca wielka pętla. Szwajcarka Marlen Reusser z grupy Movistar wygrała czwarty etap Tour de France. France jazdę indywidualną na czas z Gevry-Chambertin do Dijon o długości 21 km i została liderką wyścigu. 13. była wczoraj Katarzyna Niewiadoma Finej. Polka, która 2 lata temu wygrała cały wyścig, obecnie jest 6. w klasyfikacji generalnej, a ze swojej postawy na czasówce była wczoraj bardzo zadowolona. Czułam, że odnalazłam swój rytm. Spędziłam sporo czasu pracując nad czasówkami, bo jak wiemy, nigdy nie była to moja mocna strona. Dziś kluczem było stracić jak najmniej do rywalek i to się udało. Wierzę, że jutro na dobre zaczniemy się ścigać. Mówiła polska kolarka. Dziś zawodniczki czeka aż 8 podjazdów, niemal 3000 przewyższeń, a zatem pani Kasia powinna być zadowolona. Do liderki traci obecnie minutę i 9 sekund, a zatem wszystko może jeszcze się zdarzyć. Dodajmy, że w generalce tuż za pierwszą dziesiątką plasuje się Dominika Włodarczyk. Co słychać w futbolu? W czołowych europejskich ligach na razie oczekiwanie na początek sezonu, ale też emocje transferowe. Wojciechowi Szczęsnemu ubył jeden rywal w walce o skład w Barcelonie. Trapiony w ostatnim czasie licznymi kontuzjami bramkarz Marc-André Ter Stegen został na rok wypożyczony do Ajaxu Amsterdam. Musimy przywrócić wielkość temu klubowi i bardzo czekam na to, aż to zrobimy. Mówi niemiecki bramkarz po przenosinach do Amsterdamu, a zatem na Camp Nou pozostali pierwszy golkiper Joan Garcia, drugi Szczęsny, a trzeci zapewne jeden z młodych zawodników Akademii. Tak w tej chwili wygląda hierarchia. Barcelona zadowolona, ale i zmartwiona, bo chciała pozyskać z Manchesteru City mistrza świata Rodriego, ale jak podaje AS, pomocnik zadeklarował, że jeżeli opuści Anglię, to tylko do Realu Madryt. I to pewnie prawdziwy cios w serce fanów Blaugrany. Co ciekawego dzieje się w kraju? 2 medale zdobyli reprezentanci Polski na Mistrzostwach Europy w bilardzie Highball, które rozgrywane są w Kielcach. Wśród mężczyzn srebro wywalczył Radosław Babica, a w rywalizacji kobiet na najniższym stopniu podium stanęła Dalia Alska. Co to takiego Highball? Tak zwana chińska ósemka to odmiana bilarda, która łączy elementy pula i snookera. Gra toczy się na stole o rozmiarze niemal identycznym jak w pool bilardzie, ale z kieszeniami podobnymi do tych w snookerze. Na koniec wskakujemy do wody. Polka otarła się o podium w Paryżu. Klaudia Tarasiewicz była 4. w wyścigu na 10 km na otwartym akwenie podczas Mistrzostw Europy w pływaniu, które odbywają się w stolicy Francji. Wcześniej Bartosz Kapała zajął 15. miejsce na takim samym dystansie. Do usłyszenia za godzinę.
6: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Jak słyszeliśmy w serwisie, czeka nas kulminacja upałowa. Zachmurzenie małe, umiarkowane miejscami na północy i zachodzie, a także częściowo w centrum kraju, przejściowo wzrastające do dużego. I miejscami będą przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem. Po południu taka sytuacja też na Podhalu. Suma opadów podczas burz 25 do 30 mm. Temperatura, uwaga, Gdański, Koszalin to 29 stopni. Suwałki, Szczecin 30, Olsztyn 31, Poznań, Gorzów 32 stopnie, Białystok, Bydgoszcz i Toruń 33, Wrocław, Zielona Góra 34, Kielce, Opole 36, Łódź, Kraków, Katowice, Warszawa 37, Lublin i Rzeszów 38 stopni.
7: Radio 357.
0: 9 po 8.

0: proszę, jakie ładne nagranie, całkiem zupełnie nowe z zestawu do głosowania. Zresztą to następne też.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Słuchaj listy, a jak jesteś w okolicach Augustowa, to wpadnij. 19, piątek, zapraszamy serdecznie, lista wyjazdowa, no ale najpierw zagłosuj i wspieraj system. Lista.radio357.pl.

0: Teddy Swims poleca się życzliwej uwadze przy głosowaniu. 15 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: O sytuacji w powietrzu, o sytuacji nad Bałtykiem mówić będziemy teraz, no bo wczoraj o godzinie dokładnie 12.09 minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na platformie X dziś przed południem, czyli wczoraj przed południem, kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20M. Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot Federacji Rosyjskiej 56 km na północny zachód od Koszalina. To było wczoraj, to był wtorek, w poniedziałek IU-20, w piątek też IU-20 przechwycony, w lipcu dla odmiany Su-30. No i z nami gość, pan Mariusz Marszałkowski, wicenaczelny Defense 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Żebyśmy tak mieli jasność, bo sporo się dzieje w powietrzu nad Bałtykiem i żebyśmy trochę mieli więcej świadomości na ten temat. Co to znaczy przechwycono samolot Federacji Rosyjskiej? Co to tak naprawdę technicznie oznacza?
2: Technicznie oznacza to, że systemy radarowe obrony powietrznej wykryły statek latający, który zbliża się do naszej przestrzeni powietrznej, do granicy naszego państwa od strony Bałtyku, ale zgodnie z przepisami lotniczymi nie ma żadnych planów lotów zgłoszonych. Transponder takiego samolotu jest wyłączony, czyli nie ma możliwości jego identyfikacji. No i nie nawiązuje żadnej łączności z naziemną kontrolą ruchu lotniczego. Zatem w takim momencie podrywa się parę dyżurno myśliwców, które mają jak najszybciej dolecieć do takiego samolotu, do takiego statku powietrznego i zidentyfikować, czym on jest. Czyli czy na przykład nie jest to porwany samolot pasażerski, czy nie jest to jakiś wrogi samolot, który próbuje nam coś zrobić, uszkodzić, zniszczyć. No i w takich momentach ten samolot jest identyfikowany, nawiązywana jest łączność wzrokowa z takim samolotem. Próbuje się jeszcze nawiązać kontakt radiowy z załogą takiego samolotu. No i dopóki ten samolot nie narusza naszej przestrzeni, ten samolot jest odprowadzany przez parę dyżurną, no i potem ta para dyżurna już odlatuje. Tak jakby technicznie wygląda proces przechwycenia no, takiego samolotu.
0: One mu towarzyszą, nie jest tam, nie występują żadne działania nakierowujące, odstraszające, po prostu są w takiej asyście?
2: Znaczy czasami jest, w zależności od załogi, od sytuacji. I tak jak powiedziałem, jest kontakt radiowy podejmowany, są różne próby pokazania, zademonstrowania siły, na przykład często piloci specjalnie ustawiają się tym samolotem tak, żeby pokazać skrzydło, na przykład z pociskami rakietowymi pod skrzydłem. To jest tak trochę teatralnie robione, bo oczywiście procedura użycia takich pocisków jest bardzo mocno rygorystyczna, natomiast to trochę tak jak w życiu, wszystko też zależy od inwencji człowieka, jeżeli ci piloci już znajdują się te kilkadziesiąt kilometrów od granicy, kilka tysięcy metrów nad ziemią, no to czasami niektórzy podejmują jakieś swoje działania. Natomiast wszystko jest zgodnie z regulaminami, przepisami, no bo pamiętajmy, to musi się też odbywać zgodnie z przepisami. Rosjanie słyną z tego, że przechwytują inne samoloty w bardzo nieprofesjonalny sposób. Na przykład przelatują im przed kokpitem, ustawiają się specjalnie tak, żeby ten samolot dysze silnika wlatywały, bo to też powoduje pęd silnika, wtedy turbulencje się tworzą, więc Rosjanie rzeczywiście mają czasami swoje metody, natomiast to wszystko generalnie zamyka się do tego, żeby chwilę pobyć przy sobie, odprowadzić się i zakończyć misję.
0: Mówimy o tym, to wczorajszy przypadek, 56 kilometrów na północny zachód od Koszalina. To nie było jeszcze w granicach naszego państwa, czyli tutaj nie ma mowy o żadnych bardziej stanowczych działaniach.
2: No nie, to są naziemna obsługa ruchu lotniczego czy kontrola lotnicza po prostu z reguły informuje wojsko o takich sytuacjach, kiedy na przykład jest ryzyko, że taki samolot mógłby stworzyć zagrożenie dla ruchu cywilnego. Pamiętajmy, że nad Bałtykiem latają samoloty cywilne, a taki samolot rosyjski, czteroświgłowy, duży samolot, bo to są duże samoloty.
0: No właśnie, co to jest za samolot, ten IU-20? Bo to on najczęściej pojawia się w tych przekazach.
2: Tak, IM-20 to jest samolot rozpoznania radioelektronicznego, czyli to jest taki samolot, który jest wyposażony w różnego rodzaju anteny, sensory, systemy zbierania informacji, i ten samolot lata sobie kilkadziesiąt kilometrów od granicy, czyli stosunkowo bezpiecznie i teoretycznie nikt nie powinien się nim przejmować, natomiast ze względu na jego wyposażenie i misje, do których jest skierowany, no to jest bardzo poważny przeciwnik. Znaczy nie fizycznie, bo on nie ma uzbrojenia, natomiast to jest samolot, który zbiera wszystkie sygnały pracujących systemów radarowych, łączności polskiego wojska. On lata sobie specjalnie tak, szczególnie w okolicy poligonów, w okolicy jakichś baz, gdzie są ćwiczenia organizowane, i wtedy on liczy na to, że na przykład będą uruchomione systemy radarowe i jego systemy pokładowe będą mogły ściągnąć wiązki polskich radarów. Dlaczego to jest ważne? No to jest ważne dlatego, że na podstawie takiej pracy, właśnie takiego IŁA-20, tworzy się różną bibliotekę pracy radarów przeciwnika. My jesteśmy traktowani jako przeciwnik przez Rosjan. No i tworzy się różnego sposobu przeciwdziałania takim radarom. Czyli na przykład jak naprowadzić rakietę na taki radar, jak go ogłuszyć, jak go zagłuszyć. Właśnie takie dane zbiera się w czasie pokoju, kiedy przygotowuje się różne sposoby przed ewentualną wojną. No i to jest pewna procedura standardowa. Pamiętajmy, że my jako NATO również to praktykujemy. Też latamy wokół Kaliningradu, wokół Królewca, latamy wokół Krymu, Morza Czarnego. Po to właśnie, żeby zbierać sygnatury radarowe, sygnatury łączności rosyjskie, po to, żeby przygotować nasze środki zaradcze w momencie, kiedy będzie to potrzebne.
0: Wiemy, tak jak pan powiedział, że ten lot IŁ-20, wyłączony transponder, brak planu lotu. Czy to jest też taki test, jak to szybko zadziała? Bo kiedy my wiemy, że taki samolot się pojawia, że on jest, że leci w konkretną stronę, czy to jest też dla takiego samolotu, tej Federacji Rosyjskiej, informacja, dowiedzieli się wtedy i wtedy, a moment, w którym piloci rosyjscy zobaczyli te skrzydła i te rakiety pod skrzydłami, to tyle i tyle czasu minęło. To jest też taki test?
2: No oczywiście, jak najbardziej. No, Rosjanie testują zdolności wykrywania na swoich samolotów w różnych konfiguracjach. Patrzą, jak my szybko reagujemy, czy to jest reakcja powolna i oni sobie mogą polatać, czy jednak jest to szybkie działanie.

0: specjalnie musiał się śpieszyć. Potem przelot samolotu, często to jest na tak zwanych, czasami to jest na tak zwanych sonic boom, czyli kilka miesięcy temu był taki przypadek, gdzie w Gdyni zatrzęsły się okna i usłyszano taki huk, bo właśnie para dyżurna, wtedy akurat niemieckich myśliwców, Eurofighter leciała na przechwycenie właśnie rosyjskich samolotów. No i tam podjęto decyzję o użyciu już prędkości naddźwiękowej, czyli po prostu włączono dopalacze i te samoloty bardzo szybko przeleciały. To jest kilka minut od Malborka, czyli od lotniska, którym te samoloty z reguły operują, bo tam są właśnie myśliwce, głównie te, które zajmują się przechwytywaniem celów nad Bałtykiem. No i taką wtedy podjęto decyzję. Pamiętajmy, że jakby obecność tych samolotów przechwytujących, tej pary dyżurnej, jest też istotna z jednego punktu widzenia, czyli z jednego powodu, jeżeli chodzi o samoloty rozpoznania radioelektronicznego. One czasami, piloci tych myśliwców, mają za zadanie tak stanąć, tak ustawić się tym samolotem swoim, żeby stworzyć problemy dla tego rosyjskiego nasłuchu, czyli po prostu zakryć mu te radary swoją sylwetką. Czasami tak się dzieje, tak się robi i możliwe, że czasami po prostu właśnie ten pośpiech wynika na przykład z planu ćwiczeń, które mają wojska na przykład obrony powietrznej, że na przykład jest jakieś strzelanie przeciwlotnicze, wiedzą, że będą musieli uruchomić w tym momencie radar, no to wtedy ten rosyjski nasłuch jest szczególnie groźny i trzeba szybko reagować.
1: Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Trochę więcej wiemy. Mariusz Marszałkowski, wicenaczelny Defense 24. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. 25 minut po 8.

0: Ciekawa dyskusja nam się tutaj mailowo, tekstówkowo wywiązała, związana z kartkami pocztowymi, które idą i nie mogą przyjść. I to tam, jeśli chodzi o maj, to z zeszłego roku, już z października jeszcze niektóre nie przyszły. Ktoś podpowiada, że bardzo często jest tak, że one są już w naszym kraju, tylko gdzieś się zapodziały tutaj u nas w krajowej przestrzeni. To bardzo dziękuję. Dyskusja pod tytułem, kto nam poda szklankę wody nie na starość, tylko w upałach, to Urząd Skarbowy w Bytomiu zaprasza serdecznie, że są tak przygotowani na to wszystko. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Wreszcie w Urzędzie Skarbowym to można usłyszeć takie rzeczy, że woda się przyda. Ile zalegam? No ale teraz o pogodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na północy, na zachodzie i częściowo w centrum kraju przejściowo wzrastające do dużego i miejscami będą przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem, po południu na Podhalu takie atrakcje. Suma opadów w czasie burz 25 do 30 mm. No i upał dzisiaj naprawdę będzie bardzo gorąco. Od 29 na północnym wschodzie, około 36 w centrum, do 40 stopni na południowym wschodzie, nad samym morzem 24 do 28 stopni.
1: Radio 357.
0: Za 29.09.

0: Biur Podróży Roman Holiday nam się przypomniało. Za 25:09. Tygodniki, Krystian Hanke.
1: Zaczniemy od polityki. Drużyna Drucha Mateusza. Wygląda to jak okładka wakacyjna, a jednak widzimy tutaj harcerzy, to zrozumiałe. Jest wątek przede wszystkim polityczny tych, którzy z PiSu wyszli. No... Tak, no to ja wiem, czasami takie okładki denerwują, czasami śmieszą. Tak czy inaczej w tekście, i znów nawiązanie do harcerstwa, podchody Morawieckiego, analiza sytuacji, tygodnik Polityka, a kilka stron dalej prezydent Karol Nawrocki, no bo to też gorący polityczny temat i tekst zatytułowany Między gongami. To też dwuznaczność dość osobliwa, przewidywalny w swoim radykalizmie i brutalności. Po pierwszym roku kadencji Karol Nawrocki wydaje się prezydentem stosunkowo prostym w reakcjach, chociaż nadal groźnym. Czy stać go na coś więcej, pyta Rafał Kalukin w Polityce. Zdrowie, jeszcze raz zdrowie i to nie są życzenia, tylko analiza tego, ile kosztuje i właściwie co tak najbardziej, który składnik kosztuje najwięcej i według Agnieszki Sowy, która jest autorką tego tekstu zatytułowanego Zdrowie w śpiączce, wcale to nie horrendalne pensje są powodem finansowej zapaści placówek, czytamy w Polityce. Czy bardziej wakacyjnie, to nie wiem, niekoniecznie, ale z pewnością tekst Right Teamu Bright jest tekstem, nad którym można się pochylić i zatrzymać. Pamiętają Państwo historię Wieczoru Panińskiego w Zadarze, który nie do końca doszedł do skutku. Są właściwie różne inne przykłady, jak to wygląda na Wieczorach Panińskich. Katarzyna Kaczorowska w tekście właśnie tak zatytułowanym Right Teamu Bright pisze, są sztuczne penisy, balony, limuzyny, dużo alkoholu, czasem nawet striptease. Wieczory Panińskie bywają wydarzeniami wysokiego ryzyka. No i to mnie zachęciło do tego, żeby przeczytać o tym, jak takie imprezy wyglądają, choć oczywiście też wiele słyszało się tu i ówdzie na temat tego. To był wieczór, który zakończył się w samolocie z Wrocławia do Zadaru. Wrocław nie ma ostatnio dobrej prasy, no bo historia z pobiciem Ukraińców to także we Wrocławiu i to także trafiło na łamy polityki Gromda, Cycu, Dziary i Chochoły. Też tekst tej samej autorki. Biją się na gołe pięści, podobno tak wracają do szlachetnych tradycji Rzymian, ale właśnie Gromda, federacja walk założona przez człowieka z kryminalną przeszłością, ze szlachetnością ma niewiele wspólnego, za to z mordobiciem ubranym w patriotyczne szaty. Bardzo dużo czytamy w tym tekście. To tygodnik Polityka. Kto zainteresowany losami CPK Centralnego Portu, to pewnie chętnie zajrzy do tekstu Nie rzucą ziemi, bo no właśnie ci, którzy nie chcą sprzedać ziemi pod lotnisko i okoliczne potrzebne ku temu inwestycje czekają, aż no właśnie wywiezie ich policja w kajdankach. To taki reportaż z miejsca no bardzo ciekawy. Zimno, gorąco, gorąco zdecydowanie, więc kto kręci lody, to także tekst, który przykuł moją uwagę, no branży lodowej, tak się wyrażę, a przy okazji ulubione smaki Polaków. No to taka szybciutka sonda, panie redaktorze. Ulubiony smak Polaków według pana?
0: Śmietankowy.
1: Tak jest, 25%. Na drugim miejscu 21%?
0: Waniliowy.
1: Czekoladowy, lodowy. Proszę pana. Na trzecim miejscu, no to już musi pan strzelić, 16%.
2: Pistacjowy.
1: Nie, truskawkowy. Musi być troszkę owocowy, wie pan. No, dopiero proszę. Potem waniliowy, karmelowy, orzechowy. Tak wygląda w tym badaniu ta klasyfikacja. W Gazecie Polskiej to powiem, rząd bezradny wobec ruskich rakiet i dronów na okładce, no i potem w szeregu tekstów zarzucających zaniedbania. Tutaj Nihilnowi z Subsole. Zresztą, no właśnie, na okładce Tygodnika Powszechnego w tym numerze, w tym tygodniu, także temat relacji polsko-rosyjskich, prawda? W Tygodniku Powszechnym.
0: Tak. Okładkę bardzo proszę, bo mam...
1: Ma pan okładkę?
0: Kremlowski głos w twoim domu. Co piąty Polak popiera partie, które nie widzą zagrożenia z Rosji.
1: No właśnie, Polacy zapominają, czym jest Rosja. Kreml wykorzystuje tę amnezję. W kwestii historycznych krzywd ze strony Rosji zapanowała u nas ogólnonarodowa amnezja, tak jakby ktoś na twardym dysku kolektywnej pamięci Polaków podmienił słowo Katyń na słowo Wołyń. Paulina Siegień pisze o polsko-rosyjskiej epoce lodowcowej i kremlowskim monologu, który za pomocą propagandy i dezinformacji zagościł już w wielu polskich domach. To w Tygodniku Powszechnym, także we wstępniaku redaktora naczelnego Jacka Stawiskiego, ten temat jest właśnie po uderzeniu rakiety pod Lublinem tematem głównym. A poza tym Nowa Sól. Jeszcze to jest bardzo ciekawy reportaż. Widmo Polski w ruinie wraca do Nowej Soli. Czy niemiecki kryzys pogrąży region? Wspomnienie czasu, gdy pracy nie miał tu co trzeci mieszkaniec, jest w Nowej Soli na tyle żywe, by podsycać obawy, czy kryzys niemieckiej gospodarki nie zamieni tej części kraju w polski pas rdzy. Do granicy jest stąd 80 km. No i wiadomo, jak było w latach 90., na czym stał dorobek mieszkańców. No i potem zaczęło się, kiedy rzeczywiście zamówienia z Niemiec szły pełną parą. No a potem weszły Chiny i skończyło się, i właściwie kończy się, no ale duch w narodzie nie ginie. Natomiast rzeczywiście Chińczycy przejęli te ważne części przemysłu, które no, rozwijały ten właśnie region. No i tutaj kilka wskazań bardzo ciekawych z danymi poszczególnymi. Reportaż z Nowej Soli bardzo serdecznie polecam, bo to jest bardzo znamienite i takie puentujące to wszystko hasło, gdy Bawaria kicha, Lubuskie dostaje gorączki. A dodam jeszcze, że zwróciłem też uwagę na tekst Anny Korytowskiej, streetworkerzy idą tam, gdzie inni nie zaglądają. I to jest bardzo ciekawy tekst od pracy streetworkerów, tych, którzy no właśnie, słuchają opowieści takich, że się w głowie nie mieści, przepraszam za rym. A sami często też mają takie doświadczenia dość bolesne w życiu. Pod rozwagę, pod refleksję, absolutnie tak. No i Skolim też jest w Tygodniku Powszechnego. Powszechnym, tak. Jak pokochaliśmy Skolima. Bo disco polo to jest taka muzyka na czas niepewności, się okazuje według socjologów. Jak im bardziej są niepewne czasy, tym chętniej sięgamy po disco polo, disco skolo, no to jak tam zwał.
0: Słucha pan. No, są, muszą być jakieś stabilne rzeczy na
1: tak, to się,
0: ziemi.
1: To się nie zmienia.
0: Bardzo dziękuję. Tak jeszcze o tych lodach sobie pomyślałem. Nie wiem, takie mam dzisiaj skojarzenia z... Organizm ewidentnie wysyła mi sygnał, że potrzebuje jakiegoś nagrania pana Wojciecha Młynarskiego, bo mi się rano przypomniał. Co mi się rano przypomniało? Po co mam cię denerwować? A teraz o tych lodach opowiadałeś i padło mi do głowy 6.40. 6.40. Pamiętasz, co to było? Moim zdaniem to była szajba, ale zaraz sprawdzimy.

Tracą ludzie głos. Raz mi pot zalewał oczy, bo spędzałem lato w mieście, gdzie normalnie nas zaskoczył upał stopni ze 40. Aż tu widzę napis, lody, taki napis, niech ja z

0: 20 i za każdym pociągnięciem 3,20, 3,20. Jem te lody, niezłe są, ale całe. Ludzie lody z miną tempą wtrążalają, co się zmieści, a tu teść podwaja tempo. 6,40, 6,40, 6,40. 6,40. A mnie szajba uporczywa w głowie szumi, w dołku gniecie, aż błysnęła myśl szczęśliwa. Są gronkowce na tym świecie i oczyma wyobraźni, bo na szczęście jej nie tracę. Widzę wszystkich na zakaźnym, a tych prywaciarzy pacę. Żeby taką rozkosz czuć, warto dać się struć. Dodam jeszcze fakt istotny, że z tą szajbą, że z tą zadrą nie pałętam się samotny. My tworzymy zwarte kadry. Wspólna szajba nas jednoczy, wspólny cel niezmiennie świeci. I niech tylko ktoś wyskoczy, my go zaraz, sami wiecie. Czasem dłużej ktoś wypłynie, trudno dopaść go Heroda, lecz przy dobrej woli krzynie zawsze znajdzie się metoda. Błagam was, nie krzyczcie bis, bo mnie zgnoją tyż.
1: Ja bardzo przepraszam, ale no jak człowiek czasem coś tam we wnętrzu ma, to tak, że no każe i no musiało się odbyć. 6,40, 6,40. Bardzo proszę.
2: Kulturalny skoczek.
1: Roma Leszczyńska.
3: Dzień dobry. Siła, odwaga, inteligencja i umiejętność podejmowania decyzji w najbardziej dramatycznych sytuacjach. To cechy bohaterek wystawy Wojowniczki japońskie Herstorie, którą można oglądać w krakowskim Muzeum Manga. Losy tych kobiet rozgrywają się na pograniczu udokumentowanych wydarzeń, legend oraz popularnych opowieści, które przez stulecia kształtowały wyobraźnię społeczną. Pierwsza część wystawy opowiada o matkach, żonach i towarzyszkach, które wspierały mężczyzn w trudnych czasach. Część druga przedstawia cztery najsłynniejsze japońskie wojowniczki, w tym jedną, pozostającą do dziś bezimienną. Sławiła się ona w obronie jednej z twierdz atakowanych przez lud Emishi, nazywany barbarzyńcami z północy. Doktor Anna Król, kuratorka wystawy.
4: Dała swoim dwórkom łuk i strzały. Wszystkie dwórki wraz z nią w tym samym momencie naciągnęły cięciwę. I dźwięk naciągania cięciwy jest bardzo specyficzny. A twierdza, która miała bardzo dobrą akustykę, wzmocniła ten dźwięk. Oblegający myśleli, że w twierdzy znajduje się bardzo duża, znacząca załoga i wycofali się.
3: Wystawa czynna jest do listopada tego roku. Na oprowadzanie kuratorskie i więcej informacji można liczyć już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia. Ideą tego wydarzenia jest poczucie wspólnoty, przestrzeń do wymiany doświadczeń, radości i celebracji bycia razem. W najbliższy weekend Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na Reflections, dwudniowe wydarzenie organizowane we współpracy z berlińskim Migrant Birds. Tym razem artyści pochodzący z krajów basenu Morza Śródziemnego, Azji Zachodniej, Afryki i Ameryki Południowej zabiorą publiczność w dźwiękową podróż od pulsujących afrokaraibskich rytmów przez bluesa z Mali po jazz, hip oraz poetycki slam. Justyna Sienkiewicz-Baraniak.
5: W programie wydarzenia będą m.in. koncerty Rabe Irschlimana, Flugen, Astanka, Kaczu, DJ sety Edny Martinez i Marwana Hawasza, a także pokazy filmów Mahdiego Fleifela. Wydarzenie rozpocznie się 7 sierpnia na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni przy takiej mobilnej scenie Out of Time Embassy. To jest kursujący między Afryką a Europą pojazd, który jest jednocześnie mobilnym domem, studiem nagraniowym i oczywiście miejscem spotkań.
3: Kurator wydarzenia Paweł Kowalewski zwraca uwagę, że migracja to nie tylko podróż między punktami na mapie, lecz proces, w którym świat nieustannie się przeobraża, na nowo wyznaczając granice między ja a innym, domem a tym, co gdzie indziej, pamięcią i historią. Jeśli intrygują Państwa zjawiska nadprzyrodzone, duchy, spirytyzm, to polecam wystawę w Muzeum Śląskim w Katowicach. Dział plastyki nieprofesjonalnej muzeum przygotował wystawę Kwiaty innych światów. Anna Zemankowa, Cecilia Markowa, Marię Kodowska oraz czescy spirytyści. Ekspozycja przygotowana we współpracy z Czeskim Muzeum Sztuki w Ołomuńcu przybliży polskiej publiczności wyjątkowy na skalę europejską rzadko prezentowany fenomen sztuki spirytystycznej. Fascynujące rysunki mediumiczne tworzone były pod wpływem silnego impulsu twórczego i w poczuciu niezwykłego połączenia z niewidzialnymi źródłami. Sonia Wilk, kuratorka wystawy.
6: Część twórców uważała, że te rysunki powstają pod wpływem połączenia z duchem, właśnie w trakcie takiego seansu spirytystycznego, czy też takiego indywidualnego połączenia. I bardzo często artyści podpisywali swoje prace nie tyle swoim nazwiskiem, co nazwiskiem tego ducha, który ich do pracy inspirował. Tak było między innymi z Józefem Kocjanem, który swoje prace podpisywał Solferino.
3: Choć tradycja rysunku mediumicznego została stłumiona przez dwudziestowieczne reżimy totalitarne, nazizm i komunizm, ocalałe dzieła stanowią dziś bezdyskusyjny kanon sztuki art brut, sztuki naiwnej. Wystawa Kwiaty innych światów czynna będzie do 25 października.
1: Dziękujemy, o czym informowała Roma Leszczyńska.
3: Dziękuję bardzo również.
1: 9 minut do 9.

0: I tu już niby skończyli śpiewać, ale jeszcze grają. O, już nie. Za 7.
1: Latko leci.
0: Maestro Filip.
2: Jak co roku w chałupach nie doskwiera nam upał i całe szczęście.
3: Pocztówka wuja Filipa z podróży.
2: Dzień dobry z Półwyspu Helskiego. Trudno powiedzieć, że jestem tu w podróży. Raczej osiadłem w tych pięknych okolicznościach cypla. Helu. To, co mnie najbardziej tu cieszy, obok uroku pięknych widoków, to umiarkowane temperatury. Wiem, że w tych dniach doskwierają Państwu upały, a temperatury w wielu regionach Polski przekraczają już i tak nierozsądne 35 stopni. W chałupach na dziś prognozowane jest 25 stopni, nie licząc chłodnego północnego wiatru. Słowem, da się żyć. Jeśli miałbym się pokusić o wyprowadzenie meteorologicznego wzoru, to temperatura tutaj jest o 10 stopni niższa niż na Śródlądziu. Dziś w stolicy 35 stopni, tutaj 25. Jutro u Państwa 32, tutaj 22. Kilka dni temu na Mazowszu panowały przyjemne 23 stopnie. Tutaj nie wracajmy do tego. Bardzo ciekawym spostrzeżeniem meteorologicznym podzielił się ze światem lider kabaretu Moralnego Niepokoju, Robert Górski. Według Roberta największy wpływ na odczuwanie temperatury powietrza wywiera wiatr, bo jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno. A jak jest zimno i nie ma wiatru, to jest ciepło. Ze świata. 5 sierpnia 1600 roku król Francji Henryk Bourbon, lubiał wypić, poślubił swoją drugą żonę Marię Medycejską. Najwyraźniej król Henryk nie poznał złotej myśli Andrzeja Poniedzielskiego, która brzmi: kobiety nie zmienisz. Możesz zmienić kobietę, ale to nic nie zmieni. Michał Wiśniewski też chyba nie słyszał tej maksymy. Z kraju. 5 sierpnia 1852 roku otwarto linię kolejową Bydgoszcz-Tczew-Gdańsk. To wydarzenie przyczyniło się nie tylko do rozwoju komunikacyjnego regionu, ale zwróciło też uwagę na rezerwy dykcyjne obywateli Polski. Bydgoszcz-Tczew-Gdańsk, Bydgoszcz-Tczew-Gdańsk, teraz Państwo? No, właśnie o tym mówię. Rada Języka Polskiego starała się o wydłużenie trasy Bydgoszcz-Tczew-Gdańsk o Szczecinek i Szczecin, a Ministerstwo Transportu przystąpiło do budowy kolejnej trasy łączącej Brzyskorzystewko, Żdanne, Ejszeryszki. Proszę wsiadać, drzwi zamykać.
0: Bydgoszcz-Tczew-Gdańsk. Bydgoszcz-Tczew-Gdańsk. Bydgoszcz-Gdańsk. Dziękuję, panie Filipie.

0: Tu Radio 357, jest środa, 5 sierpnia. Dziewiąta minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędruch-Karbowska.
1: 16 dzieci w wieku od 9 do 12 lat trafiło do szpitali po podejrzeniu zatrucia w restauracji w powiecie tomaszowskim w województwie lubelskim. U poszkodowanych wystąpiły objawy takie jak wymioty i biegunka. Wczoraj wieczorem służby otrzymały zgłoszenie, że w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych w miejscowości Łaszczówka Kolonia doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywały dzieci, uczestnicy obozu sportowego. Jak przekazała aspirant Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, stan hospitalizowanych dzieci jest stabilny, nie zagraża życiu. Sprawą zatrucia zajmuje się policja. Do 141 wzrosła liczba ofiar, które zginęły w trakcie masowego forsowania granicy Ceuty w północnej Afryce. Większość z nich utonęła, próbując dostać się na teren tej hiszpańskiej enklawy od strony morza. W serwisie teraz spór o edukację zdrowotną. Jej zablokowania w szkołach chce PiS. Przemysław Czarnek stwierdził, że Barbara Nowacka próbuje na siłę wprowadzić do szkół edukację seksualną, którą określił jako demoralizującą i deprawującą. Zaapelował również do Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymanie nowych zajęć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2: Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego.
1: W odpowiedzi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przypomina, że edukacja seksualna została wyłączona z listy przedmiotów obowiązkowych.
3: Wprowadzamy rozwiązanie, które ma prowadzić w szkole pokój, czyli fakt, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa w kwestiach związanych z bardzo wieloma tematami, które są niezbędne w dzisiejszych czasach uczniom, ale z drugiej strony ten komponent, który mógłby wzbudzać jakiekolwiek emocje, czyli związany ze zdrowiem seksualnym, jest w drugim przedmiocie, który jest ani nieobowiązkowy, ani nieoceniany.
1: Od 1 września tego roku edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Donald Trump zapewnił, że cieśnina Ormus zostanie ponownie otwarta bardzo szybko. W przeciwnym razie Iran zostanie bardzo mocno uderzony. Taką informację przekazała agencja AFP. Prowadzimy bardzo dobre rozmowy, powiedział Trump dziennikarzom. Zapewnił, że Teheran chce osiągnąć porozumienie, a jego zawarcie może nastąpić w środę lub w czwartek. W serwisie teraz informacja dla osób wybierających się w Tatry. Tatrzański Park Narodowy zamknął szlak na Wrota Chałubińskiego, jedną z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr. Powodem jest remont.
4: Z racji tego, że jest to szlak, który przebiega żlebem, bardzo często jego nawierzchnia jest zniszczona przez lawiny. Musimy od czasu do czasu go wyremontować. Korzystając z tej pogody, która w tych najwyższych partiach Tatry nie zdarza się często.
1: Mówi Tomasz Zając z TPN. Park apeluje o sprawdzanie komunikatów, bo lista zamkniętych szlaków może się zmieniać z dnia na dzień. Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping, Yellow Submarine, Texman. Świat usłyszał te utwory równo 60 lat temu. Urodziny obchodzi dziś jedna z najważniejszych płyt rockowych wszechczasów. Revolver, Beatlesów. Adam Dąbrowski.
5: Gdyby ktoś zapadł w śpiączkę w 1963 roku i obudził się w 3 lata później, miałby problem ze zorientowaniem się, że to ten sam zespół. To była płyta, na której Beatlesi podrośli. John zainteresował się elektroniką, zaczął się odsłaniać w coraz bardziej osobistych tekstach. Paul wsiąkł w muzykę klasyczną. Eksplodował talent Harrisona. Każdy wszedł w inny rodzaj muzyki. U George'a były to brzmienia hinduskie. Wspominał McCartney, a wszystko to w niewiele więcej niż pół godziny. Beatlesi przełamują granice popu, notował wówczas recenzent Melody Maker. Pop myślący to werdykt krytyka Guardiana, nieprzypadkowo zwykle specjalizującego się w muzyce klasycznej. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Ta muzyczna relacja kończy poranne serwisy. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Oli Żaszczek.
0: Wiadomości sportowe, Mateusz Kuźniewski.
6: Z sporo działo się wczoraj na kortach. Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Beliek 6-0-6-3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA Masters 1000 w Toronto. W kolejnym starciu zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubić. Niestety swój mecz przegrała Maja Chwalińska. W starciu z Australijką Talią Gibson było 5-7-1-6. W Montrealu awans do drugiej rundy męskiego tysięcznika wywalczył Hubert Hurkacz, który pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7-5-4-6-6-2. Dodajmy, że w kolejnym meczu zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Czy to koniec informacji tenisowych? Otóż nie. W Warszawie trwa turniej rangi WTA 125. Zuzanna Pawlikowska wygrała z Bułgarką Liją Karatanczewą 6-4-6-2 i została czwartą Polką, która awansowała do drugiej rundy. Pozostałe nasze reprezentantki Weronika Ewald, Marcelina Podlińska i Linda Klimowiczowa przegrały wczoraj swoje mecze. Dziś na kortach przy Myśliwieckiej 4 spotkania z udziałem polskich tenisistek. A co czeka nas w Tour de Pologne? Po dwóch etapach zakończonych finiszem sprinterów dziś kolejny taki. Dotychczas wygrywał tylko jeden kolarz. Zarówno w Koszalinie, jak i w Szczecinie najszybszy był Jonathan Milan i to właśnie Włoch jest liderem wyścigu. Niepyszny pozostaje Francuz Paul Manier, który dwa razy był drugi. Dziś kolarze powalczą na trasie z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
7: Ja myślę, że Paul Manier od pierwszego etapu chce tutaj wygrać w Polsce. Niestety Jonathan Milan jest bardzo silny. Końcówka jutrzejszego etapu będzie na pewno bardzo szybka. Ostatnie 3 kilometry to jest nachylenie z tendencją w dół. 1,5 kilometra i później kilometr do mety, takie szersze to troszeczkę łuki, ale wciąż to jest zakręt 90 stopni i dopiero po wyjściu na ostatnie 500-600 metrów pokazuje nam się prosta z metą, więc znowu tutaj ustawienie na tym finiszu i wyczucie czasu będzie tutaj kluczowe.
6: Mówił o dzisiejszym etapie w TVP Sport były kolarz Tomasz Marczyński. Zawodnicy pokonają dziś 193,5 kilometra, a jutro czekają ich pierwsze poważniejsze góry. A co dziś czeka nas w futbolu? Oba polskie zespoły odpadły z eliminacji do Ligi Mistrzów, ale za to mamy aż 3 w walce o Ligę Europy. Dziś swój mecz trzeciej rundy rozegra wicemistrz Polski. Górnik Zabrze zmierzy się na wyjeździe na Węgrzech z Ferencvarosem.
8: Cieszymy się kolejnego meczu w Europie. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce, to było, to już za nami. Patrzymy do przodu i tak jak powiedziałem, jesteśmy pozytywnie nastawieni.
6: To kapitan Górnika Erik Janża, pierwszy gwizdek w Budapeszcie o 20.15, ale to nie tak, że te najbardziej prestiżowe rozgrywki przeszły nam koło nosa. Dziś swój mecz w eliminacjach Ligi Mistrzyń rozegrają piłkarki Czarnych Sosnowiec o 16.00. Zmierzą się na wyjeździe na Cyprze z Apollonem Ladies Limassol. Polscy siatkarze, zwycięzcy Ligi Narodów wrócili do kraju o dobę później. To nie tak, że wczoraj odwołano ich lot, po prostu się na niego spóźnili. Ale dziś dotarli już do Warszawy bez większych komplikacji. A co najważniejsze, w Chinach zapisali kolejną piękną kartę, pokonując w finale Amerykanów 3-2. To nie ostatnia duża impreza tego sezonu, bo 9 września rozpoczną się Mistrzostwa Europy. Kolejny sport w 357 po 16.
0: Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane miejscami na północy, na zachodzie i częściowo w centrum. Takie przejściowo wzrastające do dużego i tam będą opady deszczu, burze, grad. Po południu takie wydarzenia też na Podhalu, więc no, proszę to wziąć pod uwagę. Suma opadów w czasie burz do 25-30 mm, a temperatura maksymalna robi wrażenie. To będzie bardzo gorący dzień. Gdański, Koszalin 29 stopni, Suwałki, Szczecin 30, Olsztyn 31, Poznań i Gorzów 32, Białystok, Bydgoszcz, Toruń 33, Wrocław, Zielona Góra 34, Kielce, Opole 36, Kraków, Łódź, Katowice, Warszawa 37, Lublin i Rzeszów stopni 38.
9: Radio 357.
0: Także woda, jeszcze raz woda. My mówimy dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy na jutro. Jutro o 6:00 Krystian Państwu powie dzień dobry. Marta Kula, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Także proszę się przygotować. Przyjemna temperatura tutaj, czy coś podregulować?
10: Wiesz co, dla mnie to nawet za chłodno.
0: A, dobra Julia, zaraz będziemy podwyższać.
10: Bo to gardło z klimatyzacją się nie lubi.
0: Trzeba bardzo, bardzo uważać. Także to też warto wziąć pod uwagę. Tak czasem jest. Jak do sklepu się wchodzi, to po prostu tam jest minus 18.
10: Trzeba
0: też
10: brać ze sobą polar.
0: Najlepiej. Dziękujemy, dobranoc.
11: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

12 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Kula Cafe, czyli środowe. Kieruj się na południe. Julia Nowaczyńska za starami audycji, a przed mikrofonem Marta Kula.

Muzyczna klasyka Summertime w pięknej wersji Sama Cooka. Dziś w programie do 12, proszę Państwa, dużo właśnie słonecznej, wakacyjnej, letniej muzyki w sam raz na upał, a oprócz tego zajrzymy do świata literatury. To za sprawą wizyty Julii Rzemek i Bartka Kamińskiego w studiu Radia 357. Oczywiście przyniosą bardzo ciekawe propozycje książkowe. Proszę czekać do 11, warto ufać im, ich poleceniom. No a gdyby chcieli Państwo do mnie napisać w sprawach muzycznych, książkowych i wszelakich, to mój adres mailowy poleca się do kontaktu marta.kulamałparadio357.pl lub przez tekstówkę w aplikacji. Jest także post na Facebooku i na Instagramie, tam można się meldować, więc tych dróg do kontaktu jest mnóstwo.

Desert Rose i Sting z Czebem Mamim. Napisał do mnie pan Maciej przez tekstówkę. Pani Marto, miałem zająć się czymś innym, a tu kula kafe wzywa i wszystko trzeba odłożyć na bok. No, dziś taki dzień i taka temperatura, że aż kusi, żeby wszystko odłożyć na bok, prawda? A kula kafe, czyli środowe kieruś na południe, mam nadzieję, że pomoże tym, którzy chcą odpocząć, się zrelaksować, a tym, którzy muszą pracować, się zmobilizować. Jak to zrobię, nie wiem, bo to dwie skrajności, ale spróbujemy. Marta.kula@radio357.pl. Mogą Państwo do mnie pisać, na przykład w sprawie temperatur, bo bardzo jestem ciekawa, jaki stan pogody u Państwa.

stan pogody i Anna Jurksztowicz. Przy okazji składamy pani Annie najlepsze urodzinowe życzenia, bo to właśnie dziś. Wszystkiego najlepszego pani Anno, wszystkiego najlepszego wszystkim dziś urodzonym. Oczywiście, jeżeli jest wśród państwa ktoś taki, to mój adres poleca się do kontaktu. marta.kulamoparadio357.pl lub tekstówki i właśnie tekstówką napisał do mnie, przepraszam, że się śmieję, ale pan Rychu Marychu, tak się podpisał. Panie Rychu, widzę, że na północ od Dublina stan pogody kiepski, bo tylko około 15 stopni. No i może popadać, napisał pan Rychu. Dziękuję serdecznie. Zerkam na pozostałe wiadomości, a my słuchamy utworu, który pomoże w upałach, dlatego że, proszę państwa, ta aranżacja i w ogóle ta piosenka jest bardzo cool.

Van Morrison i Brown Eyed Girl to piosenka iście wakacyjna, no bo kto z nas nie ma, proszę Państwa, wakacyjnych wspomnień? A o takich właśnie tutaj śpiewa Van Morrison. Niewinna miłość, beztroskie dni i wspomnienie lata miłości. Tak można w skrócie powiedzieć o tej piosence Brown Eyed Girl za nami, a przed nami piosenka dnia Ophelia i Johnny Marr.

Johnny Appleseed, Joe Strummer and the Mescaleros, a wcześniej nasza piosenka dnia, czyli Ophelia i Johnny Marr. Napisał do mnie pan Artur z Oslo, który pozdrawia i pisze, że tamże mrzawka i 15 stopni. Czas na wakacje w ciepłych krajach. Lecę jutro do Polski. Zapraszamy panie Arturze i pozdrawiamy serdecznie.

Lato tego roku, Irenata Lewandowska. A propos tego roku, napisała do mnie pani Sonia, dziś swoje pierwsze urodziny obchodzi wyczekana, ukochana córeczka Mija, nowa słuchaczka Radia 357, z którym zaznajamia się już od samego początku, pisze pani Sonia. Wszystkiego najlepszego dla obu pań w takim razie. No i z okazji urodzin radosna piosenka.

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. A propos urodzin, bo zaczęły do mnie spływać wiadomości właśnie w tym temacie. Pani Magda napisała naprawdę piękną wiadomość i każdemu życzę takiego właśnie podejścia. Pani Magdalena pisze: kończę dziś 49 lat i jestem super szczęśliwą kobietą, otoczoną wspaniałymi ludźmi. Cieszę się, że urodziny mogę spędzać z bliskimi i z radiem 357. Pani Magdaleno, my też się cieszymy. Wszystkiego najlepszego.

Dancing Days i Led Zeppelin z tej mniej docenianej, a wciąż świetnej płyty Houses of the Holy. To był utwór nieco mniej ograny, jeżeli chodzi o grupę Led Zeppelin. Teraz utwór bardzo ograny, ale mam nadzieję, że wciąż lubiany.

Life i zespół Tok Tok. Pani Ewelina pyta się, gdzie się meldujemy. No, miejsc jest parę. Można u mnie na profilu facebookowym, można też na Instagramie, bo tam wróciłam. Kto chce, niech zaznaczy swoją obecność pod najnowszym postem. No i można oczywiście do mnie pisać marta.kula@radio357 lub tekstówki przez aplikację. Dziś pytam Państwa o pogodę, no bo o cóż innego pytać w taki upał. Przed nami jeszcze do końca pierwszej godziny naszego spotkania nowość od Misi Furtak, Drugi Brzeg.

Hot Fun in the Summertime, Sly and the Family Stone. 4 minuty po godzinie 10. Skład ten sam, czyli Julia Nowaczyńska za sterami i Marta Kula przed mikrofonem. I mam nadzieję, Państwo po drugiej stronie. Można do mnie pisać marta.kula@radio357.pl lub przez aplikację. Po pierwsze o temperaturach, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u Państwa w Polsce i też za granicą. Może ktoś nam wyśle trochę dla odmiany, o to prosimy, trochę chłodu. Bardzo proszę. Proszę do mnie pisać także o swoich wakacyjnych aktywnościach, bo ja nie wiem, czy mam grać tak spokojnie, stonowanie, żeby sprzyjać Państwa relaksowi, czy raczej pobudzać do pracy i dodawać energii. Proszę dawać mi znać. Póki co Love is like a heat wave.

Martha Reeves, Love is like a heatwave. Pani Anita i pan Mirek zameldowali się na moim Instagramie, bo przypomnę, że tam również można podpisywać listę obecności. I piszą, że zajadają się właśnie pysznościami na słonecznej Sycylii, gdzie skromne 33 stopnie, czyli chłodniej niż w Polsce. No tak, tak to właśnie wygląda.

Zapytałam i mam. Pani Justyna napisała, że jest w drodze od 5 godzin i bardzo prosi o więcej energii. No to zapytam ja, pani Justyno i wszyscy państwo, czy jesteście gotowi?

Muzyka prosto ze słonecznej Kalifornii, Reach Out i George Duke. Z tą energią to może nie było tak najlepiej, coś jeszcze za chwilę pomyślimy, ale George Duke musiał wybrzmieć dziś w audycji, proszę Państwa, bo 5 sierpnia to dzień, w którym szczególnie go wspominamy. Rocznica śmierci dziś tego artysty, wspaniałego muzyka, pianisty, oscylującego między jazzem, a R&B, a funkiem, a soulem. Wszechstronny artysta i wspaniały muzyk. Dziś wspominamy go w audycji Kieruj się na południe. A propos energii, to jeszcze taka propozycja.

0: Hot Stuff i Donna Summer. Świetny Hot Stuff nagrali też Rolling Stonesi, ale tam to trochę wolniej płynie, a państwo prosili mnie o więcej energii. 10:22 na zegarze.
1: Radio 357.
0: Julia Nowaczyńska, Marta Kula, wciąż jesteśmy z państwem. Wiedziałam, że narobię sobie trochę kłopotu, pytając, czy grać wolniej, czy szybciej, bardziej energetycznie, czy raczej stonowanie w kontekście pogody, która jest i tak wystarczająco wycieńczająca. No bo głosy, jak zawsze, są zróżnicowane i po dwóch stronach barykady. Pan Tomasz pisze, na Warmii 30 stopni, więc proszę już nie dokładać do pieca. Natomiast pani Ania pisze, że trochę wolno, mało energii, nadal czegoś brakuje. No to co ja mam zrobić? Może taki złoty środek?

The Passenger i Iggy Pop. Proszę Państwa, przypominają mi Państwo, że mamy w Radiu 357 turnus mazurski, a to się idealnie składa, dlatego że ja sama pochodzę z Warmii i Mazur. No, konkretnie z Warmii, ale z Mazurami jestem bardzo związana. I w związku z tym pomyślałam sobie, że o tych Mazurach trochę porozmawiamy, co Państwo na to, bo przecież ileż można o samej pogodzie. Ta na Mazurach teraz dopisuje, choć to różnie bywa. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy żeglują, mają się na tych jeziorach bezpiecznie i bacznie, obserwują chmury, żeby uniknąć tych niebezpiecznych szkwałów, a w szczególności białych szkwałów. Niemniej, jeżeli chodzi o nasz turnus mazurski, to najważniejszym pytaniem z tego, co widzę w grupie dla patronów na Facebooku, jest pytanie o to, która mazurska ryba smakuje najlepiej. I ja na to mam swoją bardzo konkretną odpowiedź, ale jeszcze jej nie zdradzę. Jestem bardzo ciekawa Państwa odpowiedzi.

Sunny Afternoon i zespół The Kinks. No to pytam, kto z Państwa spędza wakacje na Mazurach, bo w tym tygodniu w Radiu 357 turnus mazurski i szukamy właśnie takich osób, które o Mazurach mają coś do powiedzenia. Ja, jeżeli chodzi o Mazury, to muszę Państwu polecić parę miejsc, ale to tak jak mówię, może zrobię to za chwilkę, bo najpierw jestem ciekawa Państwa ukochanych zakątków tego pięknego regionu Polski. Proszę dawać mi znać.

Soak Up the Sun, Sheryl Crow, a wcześniej Save Me, Aretha Franklin. Jestem pod wrażeniem Państwa zgodności, bo przy okazji turnusu mazurskiego zapytałam za naszym profilem na Facebooku, oficjalną grupą Radio 357, tam to pytanie padło, która mazurska ryba smakuje najlepiej? I dostałam masę odpowiedzi, każda taka sama. Sielawa, to jest Państwa wybór. No to podsumujmy nasze dotychczasowe wspólne półtorej godziny. Sielawa, słońce, piękna pogoda, Mazury, wakacje i dobra muzyka. Czego chcieć więcej?

Nearer Than Heaven, zespół Delays, to fragment płyty Faded Seaside Glamour, mojej płyty numer jeden, jeżeli chodzi o wakacje i lato. Być może stanie się także kogoś z Państwa ulubioną wakacyjną płytą, bardzo polecam. A teraz dalej te rozmarzone gitary, ale zespół jednego przeboju i pomyślałam, że zamiast po ten jeden główny przebój sięgać, to zobaczymy, co jeszcze nagrali.

The Last, oczywiście ich wielki przebój to There She Goes, no ale nagrali dużo więcej dobrej muzyki, Timeless Melody za nami. Być może trochę przesadzam z tym, że to zespół jednego przeboju, no ale jednak There She Goes zrobiło fenomenalną karierę, a pozostałe piosenki nie aż tak wielką. Więc dziś w ramach rozmarzonych letnich gitar zespół The Last za nami. Piszą do mnie państwo o Mazurach. Od razu też dodam, że po godzinie 13 antenę przejmuje nasza pierwsza giżyczanka, powiedziałam to, udało się, Justyna Goc, która no właśnie pochodzi z Mazur, ja pochodzę z Warmii, przypomnę, i o Mazurach z pewnością z państwem porozmawia, no ale ja też zaczęłam temat, bo to region chyba najbliższy mojemu sercu, zaraz po Warmii, jeżeli chodzi o Polskę, no i jak się okazuje, oczywiście nie jestem osamotniona w tej sprawie, piszą państwo do mnie, pani Ola napisała, że jest mazurską fanatyczką i zachwyca ją tam wszystko. Bardzo dziękuję za te wiadomości i proszę o więcej. Proszę również o polecenie państwa miejsc na Mazurach. Tych oczywiście, które mogą państwo zdradzić, bo ja wiem, jak to jest. Niektóre miejsca zachowujemy tylko dla siebie.

Back on the Chain Gang i The Pretenders. Po wiadomościach widzę, że cała Polska kocha Mazury. Jeden ze słuchaczy jedzie ze Śląska prosto na Mazury, żeby odebrać łódkę i ruszyć w rejs. A pan Jarek pisze z Cieszyna, pozdrawiając swoje wnuki, które właśnie z rodzicami w Mikołajkach. No właśnie. Kto jeszcze urlop wybiera w Polsce i decyduje się na Mazury, proszę dawać mi znać. Co teraz? Teraz Bruce Springsteen.

0: Born to Run i Bruce Springsteen. Ale się państwo rozpisali o Mazurach. Bardzo mnie to cieszy. Dzielimy tę miłość. Pan Piotr napisał, że spędził całe dzieciństwo u dziadków na Mazurach w Orzyszu. I dziadkowie zawsze powtarzali tak. Mikołajki to są bajki, Orzysz to prawdziwe miasto. Coś w tym jest, a za Orzyszem zaczynają się zakręty i tam trzeba uważać, jak się potem jedzie do Giżycka. Napisała do mnie również, tylko czy to znajdę teraz, tak, pani Justyna. A propos najlepszych jagodzianek na świecie. Szkoda, że już się skończył sezon na jagodzianki, chociaż może jeszcze jakieś złapiemy. Najlepsze jagodzianki na świecie są z Olsztynka i ja to, proszę państwa, potwierdzam. Ale teraz nie na Mazury, a zabieram państwa, a raczej Magda Gacyk zabiera państwa jak zawsze do Stanów. Nowa audycja na antenie Radia 357. Dzika Bonanza. Kto już słuchał? Mam nadzieję, że słuchali państwo. Bardzo, bardzo polecamy.
1: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika Bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
2: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
3: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.
0: No właśnie, właśnie. W każdą środę o 9:00. Julia Nowaczyńska teraz audycję realizuje, a ja wciąż przed mikrofonem. Marta Kula, kłaniam się po raz trzeci. Teraz muzyka dla wszystkich tych, którzy potrzebują trochę ochłody.

Summer Rain i Johnny Rivers. Zerkam na listę obecności i tak szukam kogoś z Mazur. Na razie nie widzę. Jeżeli ktoś z Państwa nas słucha właśnie tam, to proszę się meldować. Ale proszę meldować się także i z każdego innego zakątka kraju i świata. Za parę chwil w studiu Julia Żanek i Bartosz Kamiński. Opowieści o książkach jak zawsze, ale zanim jeszcze książki, to chwila z muzyką po polsku.

0: Sprawdzone w czytaniu.
1: Wschód słońca nad Stadniną i Ewa Bem przed momentem, a teraz już Julia Rzemek i Bartosz Kamiński z Big Book Cafe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I o książkach jak zawsze, co przynieśliście dziś?
3: Dwie książki. Ja przyszedłem z powieścią, jak widać, grubą, chociaż no, grube książki dobrze czytać na urlopie. Kłopot tylko, jak je zmieścić się w bagażu. A Julia z także wakacyjną lekturą, ale zupełnie innego rodzaju.
1: I tak kto jest. Zaczyna?
2: O wakacjach w PRL-u będzie u mnie. Za chwileczkę.
3: Tak, ja zacznę, bo mam przed sobą powieść Chimamanda Ngozi Adichie, o której niedawno na antenie opowiadałem, bo ukazała się parę miesięcy temu jej nowa powieść, Bilans snów, a teraz wydawnictwo poszło za ciosem i wznowiło jej książkę, ale w zasadzie jest to premiera. Wznowiło jej najsłynniejszą powieść, Amerykana. Premiera dlatego, że ta książka ukazuje się w zupełnie nowym tłumaczeniu, świetnym tłumaczeniu Kai Gucio. A ja chcę przypomnieć o tej powieści, dlatego że no chyba jest to najwybitniejsza, najwspanialsza powieść, jaka napisana została w ostatnich 25 latach, czyli w XXI wieku, bo z jednej strony jest to książka bardzo piękna i piękna literacko i świetnie wymyślona historia, a z drugiej strony jest to książka dotykająca bardzo poważnych, głębokich problemów współczesności, które przez 13 czy prawie 15 lat od premiery tej książki tylko zyskały na sile i w zasadzie no, wciąż pozostają aktualne. A mowa tutaj o no, kryzysie migracyjnym i w ogóle kwestii emigracji, bo do tego problemu książka, powieść Amerykana Chimamanda Ngozi Adichie się odnosi. To jest historia dwojga młodych ludzi z Nigerii. Przypomnijmy, Chimamanda Ngozi Adichie jest Nigeryjką, chociaż już od wielu lat ta książka właśnie przyniosła jej tak ogromny sukces na świecie i uczyniła z niej wielką gwiazdę literatury. Chimamanda Ngozi Adichie jest obywatelką świata, choć głównie dzieli swoje życie między Nigerię i Amerykę. Pomiędzy tymi dwoma krajami właśnie rozgrywa się większość tej opowieści. Dwoje młodych Nigeryjczyków zakochanych w sobie decyduje się na emigrację. Ona wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych na studia, tam robi karierę. On chce do niej dołączyć, ale jest 11 września i po zamachach terrorystycznych granice zostają uszczelnione i nie jest w stanie już do niej dołączyć i wyjeżdża do Londynu i tam próbuje sobie jakoś układać życie. Nie wiedzie mu się, bo tak naprawdę jest nielegalnym imigrantem. I na tych dwóch przykładach Chimamanda Ngozi Adichie buduje wspaniałą epicką opowieść o tym, co to znaczy być obcym gdzieś. Na ile można po prostu się zasymilować, a na ile nie można. Powiem tylko tyle, że w drugiej części, pod koniec tej książki, bohaterowie wracają do rodzinnej Nigerii, odnajdują się, no i konfrontują się ze sobą, z samymi sobą, ze swoimi doświadczeniami. Jest to piękne, ale gorzkie zakończenie. Wspaniała, przepiękna książka, przede wszystkim o miłości, ale tak jak mówię, też dająca wgląd w to, co często nam umyka, w tym takim natłoku nawet informacyjnym. Bardzo wiele słyszymy właśnie o tym, że ktoś jest skądś, ale jakby nie zadajemy sobie pytań, co to tak naprawdę znaczy. Chimamanda Ngozi Adichie pisze o tym we wspaniały, głęboki, poruszający sposób.
1: Mnie już wtedy zatrzymałeś, gdy opowiadałeś o bilansie snów tej autorki. Teraz tłumaczenie jej, jak rozumiem, największej powieści po takiej rekomendacji trzeba sięgnąć. Bardzo ci dziękuję za to polecenie, Bartku. Za moment Julia Rzemek.

0: Don't You Forget About Me i Simple Minds. A Julia Żanek, o drugiej książce rozumiem, że tematy architektoniczne, czy bardziej społeczne?
1: Bardziej społeczno-polityczne. Mm-hmm. Zabiorę was w podróż do czasów PRL razem z książką Remontownia Ciał i Dusz Błażeja Ciarkowskiego. To jest niezwykle ciekawa opowieść o tym, jak po wojnie rozpoczęła się wielka zmiana stylu wypoczywania Polaków i o tym, jak władza budowała i dbała o to, żeby domy wczasowe i sanatoria były pełne. To jest historia opowiedziana bez sentymentów i chyba tak najbardziej obiektywnie jak można. Pokazuje tą zniuansowaną sytuację tego ogromnego systemu wypoczynkowego stworzonego dla Polaków. Błażej Ciarkowski przypomina, że w konstytucji PRL z 52 roku był już zapis, że obywatele mają prawo do wypoczynku. No więc władza do celów propagandowych, ale też dbania o obywateli, postanowiła stworzyć system, który zapewni wypoczynek tak naprawdę wszystkim. Mamy w tej książce mnóstwo statystyk, danych, bo Błażej Ciarkowski bardzo dogłębnie jakby eksploruje ten temat, gdzie te sanatoria powstawały, w jakich warunkach wypoczywano, jak wyglądał cały system przyznawania skierowań na te sanatoria, ale jak zwykle w takich historiach najbardziej ciekawe są te osobiste historie kuracjuszy, którzy z wyjazdów do sanatoriów mogli korzystać. Mamy tutaj listy, pocztówki, listy dziękczynne wysyłane do związków, które wysyłały na przykład konkretne osoby na wczasy czy do sanatorium. Jest to wszystko naprawdę bardzo ciekawe i wcale nie takie jednoznaczne, bo propaganda PRL-owska propagandą, natomiast to są autentyczne historie ludzi, którzy doświadczyli za pomocą tego systemu realnej zmiany. Tu są opowieści o małorolnych chłopach, robotnikach, czy na przykład sprzątaczkach, które w ogóle dzięki temu systemowi po raz pierwszy wyjechały ze swoich wsi i miasteczek. Mieli szansę odpocząć, udzielać się towarzysko, przeżyć jakąś przygodę, zobaczyć coś innego niż to własne miejsce zamieszkania. Jest tutaj historia na przykład pani Jadwigi, która mieszkała w małej wsi koło Pszczyny. Ona, żeby pojechać do sanatorium, zostawiła w domu męża i czwórkę dzieci. Przez lata cierpiała na gościec stawowy, a co jeszcze gorsze, leżała przez 5 lat sparaliżowana, bo uderzył ją piorun. I ona opisuje tutaj w liście podziękowania za to, że w ogóle mogła do tego sanatorium się udać, bo ona dzięki temu sanatorium stanęła na nogach. I jak żartuje, niedługo będzie być może tańczyć, bo w tej książce oczywiście o tym życiu sanatoryjnym i wczasowym, towarzyskim, spędzaniu wolnego czasu też mnóstwo smakowitych historii można znaleźć.
0: Powtórzysz tytuł, proszę.
1: Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego.
0: Polecała Julia Żanek. Tradycyjnie, jeśli jednak Państwu te tytuły i autorzy umknęli, to proszę do mnie pisać marta.kula@radio357.pl. Wszystko podpowiem. Bardzo Wam dziękuję za wizytę. Julia Żanek, Bartosz Kamiński.
1: Dziękujemy.
0: I słyszymy się oczywiście za tydzień.

Lola i The Kinks. Piszą Państwo do mnie z prośbą o książki, to ja doprecyzuję. Mamy taką tradycję, że gdy Julia i Bartek polecają książki w swoim kąciku sprawdzone w czytaniu, to ja tym z Państwa, którym umknęły tytuły, podaję tytuły. Książek niestety nie rozdaję, ale mam coś w zamian, bo rozdaję za to płyty tygodnia. W tym tygodniu naszą płytą tygodnia jest nowy album The Strokes. marta.kula@radio357.pl. Proszę mnie przekonać, że ta płyta ma trafić właśnie do Państwa i pamiętać o dopisaniu adresu wysyłki w wiadomości.

Falling Out of Love z najnowszej płyty Reality Awaits zespołu The Strokes. Antek Pyzel, który siedzi po drugiej stronie szyby, podpowiedział mi, że powinnam była zapytać Państwa, a raczej poprosić Państwa o przekonanie mnie, czemu ta płyta jest dobra. Bo faktycznie Strokesi skręcili w jakimś dziwnym, niezrozumiałym dla mnie kierunku, podążając za drogowskazem Autotune. Po co i dlaczego nie do końca rozumiem. Niemniej po płytę Państwo się odezwali i płyta trafi do szczęśliwego zwycięzcy. Może sobie później o tej płycie więcej jeszcze porozmawiamy po odsłuchu całości. No to teraz coś na odtrutkę. Pearl Jam.

Pearl Jam i Wish List. Serdeczne pozdrowienia dla pana Maćka z Giżycka. Napisał do mnie też pan Filip, kawałek od Giżycka, który podesłał przepiękne zdjęcie jeziora Jagodno i napisał, że to jest jego miejsce na ziemi. No właśnie, bo wracamy do tematów mazurskich. Kto ma piękne zdjęcia, niech się dzieli, bo ja z przyjemnością teraz z radiowego studia przeniosę się wyobraźnią właśnie tam, nad Wielkie Jeziora.

Precious Love i James Morrison. Pan Kuba słusznie mnie poprawia, że to jest jezioro Jagodne, a nie Jagodno. Całe życie pływam po jeziorach mazurskich, a tu taka pomyłka. Proszę mi uwierzyć, że to było nieświadome przejęzyczenie.

Człowiek z gitarą, Rodriguez, Hate Street Dialogue za nami. A przed nami coś, czego nie zapowiedziałam i teraz tego bardzo żałuję, bo wiem, że Państwo na to czekają. Ale oczywiście, mimo że nie zapowiedziałam, to zaplanowałam. Kącik czeski właśnie teraz. Tropem była właśnie gitara, przed momentem Rodriguez, a w kąciku czeskim Lenka Filipowa.

Zamilowana, czyli zakochana Lenka Filipowa, to jej przebój z 81 roku. Artystka czeska, oczywiście urodzona w Pradze, która zaczynała swoją karierę u boku Karela Gotta. Śpiewała w jego programie koncertowym, ale później poszła własną ścieżką i nagrała swoje solowe płyty. Naprawdę piękne. Polecam Państwu taki powrót. Jestem ciekawa, co nasi słuchacze, sąsiedzi z południa sądzą o tej muzyce. Bardzo proszę dać mi znać, co Państwo myślą o powrocie do muzyki Lenki Filipowej.

To tak a propos zamilowanej, Meet Me in Love i zespół Blossoms. A propos Mazur, a właściwie Wielkich Jezior, napisała do mnie pani Kasia, która podkreśla, żeby nie zapominać o jeziorach Suwalszczyzny. Właśnie wróciła pani Kasia z Nadwigier i dla niej jest to najpiękniejsze miejsce na ziemi. I przyznam, że trudno się nie zgodzić. Pamiętam, że jeden z najlepszych spływów kajakowych przeżyłam właśnie tam. Bardzo państwu polecam spływ kajakowy Czarną Hańczą. I tam o jezioro Wigry się również zahacza. A propos spływów kajakowych, napisała jeszcze też pani Katarzyna o miejscowości Zgon. Ten za to mieści się na trasie spływu kajakowego rzeką Krutynią. I no cóż, Zgon to jest naprawdę piękne miejsce, a poza tym naprawdę przepysznie tam karmią. Proszę koniecznie zajrzeć. A propos jedzenia, za moment w studiu pojawi się Michał Żakowski i zdaje się, że będzie miał coś do powiedzenia w tym temacie, ale to już za parę chwil.

0: People of the Moon i New Genea, a w studiu Michał Rzekowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cieszyłeś się.
1: Bardzo.
0: Coś źle przeczytałam.
1: Nie, świetnie przeczytałaś. Ja w ogóle się nie ucieszyłem się, gdyż w ogóle się ucieszyłem.
0: Ucieszyłeś się, że mnie widzisz. O, tego się trzymajmy.
1: Tak, tego, ja, to jest prawda.
0: O, ja też się cieszę, że cię widzę, a słuchacze, mam nadzieję, cieszą się, że cię usłyszą po 12. Jaki temat audycji?
1: Słuchaj, no temat o podróżach z kulinarnym zacięciem. To znaczy pytanie stawiamy bardzo proste. Czy chętnie próbujemy lokalnej kuchni na wakacjach? No i te lokalne kuchnie to oczywiście mogą być i w kraju, i za granicą. No ale też powiedziałbym, że goście, których zaprosiliśmy, oczywiście najbardziej zaproszeni są tutaj nasi słuchacze. Proszę dzwonić 510-357-357. Ale Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, działający pod pseudonimem artystycznym Krakowski Makaroniarz. To jest człowiek obieży świat. Ja oglądałem, czytałem jego książkę o Jerozolimie, o kulinariach Jerozolimy. Świetnie to raz, że wydano, ona już się je oglądając, ale też, no właśnie, też pokazuje, jakie są meandry kuchni w Jerozolimie, jak można tą Jerozolimę zobaczyć, tak? Odejść od wielkiego miasta trzech religii, a wejść w miasto na przykład kulinarnie. I też się o tych religiach dowiemy. Także, no fantastyczne pomysły, jakie można mieć idąc śladem kulinarnym, ale żeby nie było tak tylko i wyłącznie daleko i z wysokim C, to myślę, że też jest to wysokie C, ale na przykład, słuchaj, koło gospodarzy wiejskich Parchowianie też zaistnieją dzisiaj na naszej antenie. Wiceprezes tego szkoła, Rafał Czaja, opowie w ogóle dlaczego faceci i dlaczego się zebrali i czy są zawody pomiędzy Parchowianami a Parchowiankami, bo to jest miejscowość Parchów. No i właśnie, takie jedzenie lokalne, takie odkrywanie lokalnych kuchni, a nawet jeżdżenie po festynach. Przecież to jest też niesamowita sprawa, by sobie tak zaplanować gdzieś wyjazd albo w ogóle pojechać na wycieczkę na festyn. Kulinarny, tak? Do jakiejś gminy, do jakiejś wsi i tam zobaczyć, co się je i jak się je. No przecież to jest fenomenalne. Także dzisiaj zapraszamy. Pytanie, czy chętnie próbujesz lokalnej kuchni na wakacjach? To jest pytanie wyjściowe, a do tego wszelkie barwy naszych wyjazdów związane oczywiście z jedzeniem.
0: To ja na to pytanie odpowiadam tak, zdecydowanie. A audycją dziś wpisałam się w takim razie, zrobiłam ci dobre
1: No właśnie, mówiłaś coś o miejscowości.
0: O Zgonie. Byłeś w Zgonie na Mazurach?
1: Nie, nie byłem.
0: Rewelacyjnie tam karmią, ale w ogóle rozmawialiśmy o mazurskiej rybce dziś w audycji. Aha. I wspominaliśmy smak sielawy. To są pyszności.
1: A słuchaj, wiesz, to jest moim marzeniem, żeby zapytać się, co ludzie jedzą, jak jest droga z Warszawy do Torunia, dziesiątka. Mhm. I tam masz fantastyczne skrzyżowanie. Bo w prawo, zdaje się, jest chlebowo, a w lewo głodowo. Pytanie jest, co się je w tych wsiach na przykład, czy tam miejscowościach.
0: No właśnie, to są pytania. Już po 12 muszę tu cię zatrzymać, ponieważ już ci kradniemy czas audycji, więc szybciutka kropka. Michał Rzekowski czeka na państwa po 12, a ja za dziś pięknie dziękuję. Audycję zrealizowała Julia Nowoczyńska, a ja się nazywam Marta Kula. Do usłyszenia.

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
3: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
4: Ależ to wspaniały pomysł. Ja też zapraszam. Michał Żakowski, dzień dobry.
5: Co Państwo? Lato!
4: Jak lato, to oczywiście wakacje, a jak wakacje, to podróże, a przecież jak jeździmy, to musimy coś zjeść, czyli podróże z kulinarnym zacięciem. Nie bójmy się jeść tam, gdzie jesteśmy, tego, co jedzą mieszkańcy, no i oczywiście też jak jedzą, bo to się często liczy. Wakacyjne wojaże są świetnym sposobem na poznanie historii i kultury wybranego miejsca, no ale także takie tradycyjne potrawy, lokalne przysmaki, regionalne produkty. Wiele mówią o historii, wiele mówią o przyzwyczajeniach, wiele mówią też o tradycji, także warto tego próbować. No i ważna uwaga, podróże kulinarne można odbywać nie tylko za granicę czy do znanych miast. Te mniejsze ośrodki również skrywają wiele dobrego, zaskakująco nawet dobrego, także tutaj nie wyróżniamy, tylko pytamy po prostu, czy chętnie próbujesz lokalnej kuchni na wakacjach. O to wszystko za chwilę będziemy pytali Państwa. 510-357-357, 510-357-357. Proszę dzwonić. Za chwilę Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, obieży świat, autor książek, podróżnik, działający pod pseudonimem artystycznym krakowski makaroniarz. Za chwilę porozmawiamy, chwila muzyki i wchodzimy w kulinarne podróże.

0: Tracy Chapman i Talking About the Revolution. Revolution między innymi, można powiedzieć, to jest to, kiedy zdecydujemy się poznawać świat według smaków. Bartek Kierzun, no któż jak nie on, dziennikarz kulinarny, autor książek, podróżnik, Jerozolima do zjedzenia, to jest coś, co mną wstrząsnęło, czytając w Jerozolimie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo mi się to podobała książka i podejście do kulinariów i do odkrywania Jerozolimy w ten sposób, także bardzo się cieszę, że się słyszymy. No właśnie, i to czy taki paradygmat wyjazdów, takie założenie wyjazdów możemy sobie przyjąć jako wyjściowy do opowiadania samemu sobie historii danego miejsca?
1: Możemy jak najbardziej, zwłaszcza, że poprowadzi nas to w zupełnie inne regiony. No, pan zrobił doskonały wstęp do tej naszej rozmowy, mówiąc o tym, że tak naprawdę jedzenie mówi o historii. Więc jak najbardziej tak. Nawet jeżeli przyjmiemy paradygmat kulinarny jako ten główny paradygmat naszej podróży, to tak i tak dowiemy się czegoś więcej. I to jest właśnie coś, co mi przyświeca w mojej pracy.
0: I to się idzie za nosem, czyli kuchnię zwiedzamy zupełnie spontanicznie, czy warto się przygotowywać? Bo ja też tak zastanawiam się, żeby też nie przeholować z tymi przygotowaniami, żeby dać się też ponieść smakom w tym wypadku, ale też i temu zwiedzaniu, prawda, oglądaniu i jak poznawaniu.
1: Jak najbardziej tak, natomiast ja wiem, że teraz pewnie słuchacze się nieco zjeżą przy głośnikach, ponieważ ja będę w opcji, jednak musimy się przygotować do wyjazdu, ponieważ jeżeli się nie przygotujemy, to tracimy, to bardzo dużo tracimy, może w ten sposób. Możemy się oczywiście nie przygotowywać, natomiast musimy być świadomi tego, że wtedy wiele rzeczy nam umknie, bo nie będziemy wiedzieć. Przy czym to nie jest jakaś ciężka praca tak naprawdę, bo w tej chwili w dobie internetu wystarczy rzeczywiście kilka pytań zadać przeglądarce internetowej i będziemy wiedzieć, czego się spodziewać, czego powinniśmy szukać, czego wypatrywać na targach, w restauracjach, w menu. I moim zdaniem nas to prowadzi w bardzo dobre rejestry. Ja mam teraz za sobą wizytę w Wenecji. Jest to dla mnie bardzo zaskakujące, bo powiem tak, gdybym był tutaj po raz pierwszy i gdybym nie wykonywał takiej pracy, jaką wykonuję, to wyciągnąłbym kompletnie błędne wnioski na temat weneckiego jedzenia.
0: Mm-hmm, czyli jakie?
1: Ponieważ Wenecja w związku z tym, że jest miastem, które bardzo mocno dostosowuje się do podniebienia turysty, bardzo często w restauracjach w menu ma dania kuchni północnej Italii, niekoniecznie dania weneckie. Więc kiedy widzę bolońską lasagne albo makaron z bolońskim ragu, to zastanawiam się, gdzie Rzym, gdzie Krym. Rozmawiamy o jednak dwóch różnych włoskich regionach. Bolonia to Emilia Romagna, stojąca wieprzowiną. I to rozumiem. Tam rozumiem ragu bolońskie. Ragu bolońskiego kompletnie nie rozumiem w Wenecji, ale wiem, że to jest wymóg. To może nie jest wymóg, to nie jest to słowo. To jest reakcja na potrzeby turysty, który bał się zapewne sięgać po niektóre rybne dania, które w Wenecji były dużo bardziej popularne. Dlatego mówię o przygotowaniu, że ono jest niezbędne. Gdybym wpadł do Wenecji nieprzygotowany, to uznałbym, że bolońskie danie albo rzymskie cacio e pepe czy carbonara uchodzą za tutejszą klasykę.
0: Aha.
1: Z tego wynikło całe mnóstwo błędów, które miałbym w głowie i nic oprócz tego.
0: I co wtedy się dzieje? To znaczy, bo rozumiem, że my nie jesteśmy aż tak wytrawnymi podróżnikami kulinarnymi jak pan. I w jaki sposób przygotować się, nie marnować, to złe słowo, ale nie spędzać nad szukaniem wielu godzin, tylko spróbować znaleźć to miejsce. I nie wiem, czy na przykład sobie zarezerwować wcześniej restaurację, by posmakować, już skupmy się na Wenecji, tej kuchni prawdziwej weneckiej. Jak pan myśli, jaki pomysł jest tutaj najlepszy?
1: Wpisałbym w przeglądarkę internetową najbardziej znane, najbardziej klasyczne dania kuchni weneckiej. Zrobił sobie notatkę w telefonie nawet. Tak. I z tą notatką ruszyłbym w miasto. Dlaczego moim zdaniem jest to niezbędne? Powód jest w gruncie rzeczy banalny, ponieważ przyczepmy się do tego cacio e pepe, czyli makaronu rzymskiego, który jest w tej chwili w Wenecji w zasadzie w każdej restauracji. Dlaczego dla mnie jest to totalna zmyła i dlaczego jest to moim zdaniem kulinarna strata czasu? Tak naprawdę?
0: I zły pomysł.
1: i zły pomysł, dlatego że północ Włoch, Dolina Padu, to jest miejsce, które zawsze, znaczy nie zawsze oczywiście, ale w pewnym momencie od średniowiecza tutaj bardzo popularna była jednak hodowla krów, a nie wieprzowiny. W związku z tym i nie owiec. Tutaj było bardzo dużo łąk, bardzo dużo trawy, w związku z tym te łąki były w stanie wykarmić krowę i dać bardzo dużo mleka, dlatego ser dominujący w tym regionie, ser dominujący tutaj na północy Italii, to będzie ser z mleka krowiego, a nie z mleka owczego. Cacio e Pepe powstaje na serze pecorino. Pecorino, który nazywa się pecorino romano, ale jest robiony na Sardynii, żeby było zabawniej, więc też jest całe mnóstwo zamieszania. Ale to totalna nieprawda na temat tego, czego możemy się spodziewać w weneckim garnku. I dlatego ja protestuję przeciwko jedzeniu niewłaściwych rzeczy w niewłaściwych miejscach, bo choć cacio e pepe jest absolutnie pyszną rzeczą, to tak naprawdę dla mnie jedzenie go w Wenecji jest absurdem, bo mamy tutaj wszelkiej maści makarony z krabami, mamy tutaj wszelkiej maści makarony z muszlami, bo czy to będą kotce, czy to będą wongole, to nie będzie miało najmniejszego znaczenia. Jest też czarny makaron z sepią przygotowywany, który jest wspaniały. W związku z tym siłą rzeczy szkoda mi czasu na to cacio e pepe. Pomijając fakt oczywiście, że jeżeli rozmawiamy o Wenecji, to musimy mieć świadomość tego, że rozmawiamy o Baccaro i rozmawiamy o Cicchetti. Baccaro to jest miejsce z winem, a Cicchetti to jest mała kanapka, którą się do tego wina zamawia. Więc
0: i to jest...
1: jaką sobie możemy zrobić szkodę właśnie, nie poświęcając tych 4 minut, bo wpisanie tego zdania najpopularniejsze rzeczy do jedzenia w Wenecji albo najpopularniejsze dania kuchni weneckiej, to jest naprawdę kwestia 4 minut. Więcej czasu nie potrzebujemy na to, żeby się przygotować.
0: A myśli pan, że rezerwacja to jest po pierwsze, czy to jest dobry pomysł, bo przecież się nie znamy na tych restauracjach. Mówię, ja zakładam, że się nie znamy, taką sytuację. Natomiast to jest jedna rzecz. Czy rezerwacja to dobry pomysł? A po drugie, jak pan myśli, takie zwiedzanie kulinarne to jest mniej więcej równoważne zwiedzaniu architektury i tego, co się nazywa tym materialnym, tą materialną kulturą, tak mi się wydaje. Jak pan to ocenia?
1: Znaczy na początek pierwsze pytanie. Ja bym rezerwował ze względu na to, że w tych najbardziej zatłoczonych włoskich miastach, ale nie tylko włoskich oczywiście, rzeczywiście dostanie się do restauracji bardzo często graniczy z cudem, zwłaszcza do tych najlepszych. To jest drugie pytanie, a propos tych, do których restauracji zajrzeć. Tutaj po raz kolejny posłużyłbym się przeglądarką internetową i wpisał jednak najlepsze restauracje w i sprawdził, co wyskoczy, sprawdził poziom cen i sprawdził, na co mnie stać, bo to też nie chodzi o to, żeby umówić się na kolację w restauracji, w której wydamy kilkaset euro, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdego to bawi, mnie na przykład w ogóle. A więc rezerwować tak jak najbardziej, bo potem możemy się obejść smakiem niestety. Ja mogę opowiedzieć taką cudowną anegdotę na temat tego, jak to znalazłem sobie restaurację w Barcelonie, do której wszyscy twierdzili, że powinienem pójść, no więc wpisałem ją sobie w zeszyt i z dumą pewnego pięknego dnia udałem się tam w porze obiadu. Pani na mnie spojrzała jak na szaleńca, kiedy chciałem wejść do restauracji. Ona powiedziała, ale halo, rezerwacja, 2 tygodnie, co najmniej, z wyprzedzeniem. Jezus Maria, tu będę co prawda 3 tygodnie, ale czy ja zdążę? Na co ona zaczyna się śmiać i powie, to też moje szczęście po prostu. Okazało się, że ta restauracja pracuje w takim systemie, że żeby zjeść obiad przy stoliku, trzeba mieć rezerwację. Natomiast mają bar. Długości restauracji, w zasadzie przez całą restaurację jest bar, przy którym można usiąść, jeżeli się nie ma rezerwacji. Więc posadziła mnie przy tym barze i zjadłem rzeczywiście w Barcelonie fantastyczne jedzenie, prawdziwie barcelońskie, prawdziwie katalońskie. No. A odpowiadając na tą drugą część pytania, czy tak naprawdę to jest równoznaczne albo równoważne ze zwiedzaniem na poziomie architektury czy sztuki. Pewnie nie. Pewnie jednak...
0: Czyli proporcje zachowujemy, tak?
1: Tak, proporcje zachowujemy. Dla mnie ważniejsza jednak będzie sztuka, nie sztuka stołu, tylko sztuka w ogóle. Ale Ale znowu, mogę opowiedzieć anegdotę, że czasami te rzeczy się wspaniale łączą.
0: Tak, proszę.
1: Doskonale pamiętam samyteńkie początki mojej pracy, kiedy dla jednego z polskich magazynów przygotowywałem jeden ze swoich pierwszych tekstów w ogóle dotyczących kulinariów. Pamiętam wtedy doskonale, że opisałem danie, które nazywa się pepozo. To jest długoduszona wołowina w czerwonym winie z rozmarynem, czosnkiem i pieprzem. I dotarłem wówczas, poszukując informacji na temat tego dania, udało mi się dotrzeć do informacji o tym, że było to danie, które przygotowywali w budowniczowie katedry Santa Maria del Fiore we Florencji, ponieważ specyfika ich pracy polegała na tym, że oni przez cały dzień wypalali dachówki, żeby przykryć kopułę Brunelleskiego, więc kiedy kończyli pracę, piec miał 400 stopni i był bardzo mocno rozgrzany, ale oni musieli go zamknąć i zostawić na noc, on tracił temperaturę przez całą noc i chłopaki, które te walizki, te dachówki wypalali, padli na to, że jeżeli do takiego glinianego garnka włożą właśnie wołowinę, zaleją ją winem, dodadzą przypraw, przykryją i wstawią do pieca, to to mięso na początku dostanie 400 stopni, ale potem przez całą noc piec będzie stygł i kiedy oni wrócą następnego dnia do pracy, otworzą piec, żeby go rozpalić, to oni wyciągną z tego pieca tak naprawdę gotowe danie. Więc te historie, architektura i sztuka oraz kulinaria się bardzo często zazębia, bardzo często się połączy.
0: No to już chyba bardziej się zazębić nie da, wie pan, jeżeli chodzi o Santa Maria del Fiore we Florencji i historię kulinariów. To jest absolutnie, powiedziałbym, no, numer jeden, jaki usłyszałem w swoim życiu. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Krótka odpowiedź nad książką Jerozolima do zjedzenia, którą tak ja osobiście przeżywam. To długo pan musiał pracować? Bo to naprawdę nie jest proste. Jak znam to miasto odrobinkę.
1: Długo, przyznaję się szczerze, że długo, ponieważ ja jechałem do Jerozolimy z zupełnie innym planem. Miałem zupełnie inny pomysł na tę książkę niż kształt, który ona przybrała ostatecznie. Aha. Oczywiście nie była to moja pierwsza wizyta w Jerozolimie, żeby też nie było, że ja się porywam na takie historie, że po prostu jadę gdzieś, gdzie nigdy nie byłem i próbuję potem o tym napisać książkę. Nie, byłem w Jerozolimie wcześniej, dlatego pomyślałem sobie, że chciałbym o niej napisać. Natomiast kiedy dotarłem na miejsce już z jednej strony z pomysłem na książkę, z drugiej strony przekonany o tym, że teraz muszę się z tym miastem zmierzyć, to okazało się, że cały ten mój pomysł trzeba wyrzucić do kosza i tak naprawdę skupić się na tym, że mamy do czynienia z miastem, które w swojej historii zawsze było wielokulturowe, wieloreligijne i to odbija się wspaniale w jerozolimskiej kuchni. I tam nie da się ukryć, że tutaj możemy się kłócić o politykę, natomiast nie jesteśmy się w stanie pokłócić o to, że dzisiejsza Jerozolima smakuje tak, jak smakuje dzięki temu, że miała taką historię, jaką miała, w której krzyżowały się wpływy zarówno żydowskie, jak i arabskie, a do tego wszystkiego, na to wszystko nałożyła się jeszcze migracja z Europy Wschodniej już w XX wieku i to wszystko stworzyło absolutnie unikatową, moim zdaniem, mieszankę i stworzyło też absolutnie unikatowe miasto. Ja jestem ogromnym, nie wiem, czy mogę powiedzieć miłośnikiem Jerozolimy, ale chyba to jest właściwe
0: Dlaczego?
1: Słowo.
0: Piękne słowo, które oddaje właściwie wiele aspektów tego, co się czuje do jakiegokolwiek miasta, Jerozolimy tym bardziej. Tak myślę przynajmniej.
1: Też mi się tak wydaje, dlatego właśnie ta praca była o tyle skomplikowana, bo jeżeli musiałem się najpierw pozbyć tej pierwszej myśli w głowie, że przecież jestem w Jerozolimie, więc powinna to być książka poświęcona kuchni żydowskiej, bo to był mój pierwszy pomysł.
0: Tak.
1: A potem niestety to zderzenie z rzeczywistością, że tego typu podejście będzie super zubażające dla tego miasta i ja nie mogę sobie na to pozwolić, a ja się staram w swojej pracy być po prostu uczciwy, wobec czego spędziłem porówno kilka tygodni zajmując się kuchnią żydowską, ale kolejnych kilka tygodni poświęciłem na to, żeby jeść w miejscach prowadzonych przez Arabów, przez Palestyńczyków, przez migrantów z różnych zakątków świata i spróbować sportretować to wyjątkowe miasto.
0: Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, autor książek i podróżnik. Rozgadaliśmy się trochę, ale usłyszymy się jeszcze pod koniec audycji. Bardzo dziękuję. Ja tylko powiem, że Katarzyna Pruchnicka i Michał Bonarowski Bistro co sobotę i też z Bartkiem Kierzunem był kiedyś wywiad, także zapraszam do posłuchania i poszukania. Ale teraz wracamy do naszych, bym powiedział, baranów, nomen omen, czyli pytania, czy chętnie próbujesz lokalnej kuchni na wakacjach. I już jest z nami pan Bartosz. Dzień dobry, panie Bartoszu. Jak zwykle dziękuję za cierpliwość.
2: Dzień dobry. Nie, spoko, bardzo ciekawy taki temat na wakacje. Wtedy były trochę też te polityczne, więc może też na odpoczynek. No powiem tak, kwestie finansowe sprawiają, że nieczęsto, ale zawsze jak gdzieś jestem, to przynajmniej staram się czegoś właśnie tam spróbować. We Włoszech właśnie bardzo żałuję, że tego nie ma gdzieś w Polsce, chociaż to jest, bo to może wynika z faktu, że to trochę barowe takie danie. Taki przysmak arancino. To jest takie śmieszne, bo to arancino to de facto pomarańcza po włosku znaczy, a to wynika ta nazwa z tego, że to danie wygląda jak pomarańcza, bo to jest po prostu w panierce taka kulka ryżowa z warzywami i mięsem.
0: Tak.
2: I jeszcze tam ser dodany jest, to jest świetne danie, chociaż to jest takie danie raczej barowe i tego co ciekawe w Polsce jakoś tak nie mogłem znaleźć, ale też tak muszę powiedzieć, że wie pan, tak patrząc to też jak w niedalekiej okolicy, można powiedzieć, takie mała kuchnia światowa, bo tutaj pobliski bazarek na Marymoncie, tam de facto są smaki tam po gruzińskie, po kebaby, po jakieś azjatyckie. Cały świat tam można, powiedzmy, zwiedzić na miejscu, kulinarnie, że tak powiem.
0: Czyli wizyta na bazarku może być jeszcze w dodatku wizytą kulinarną. No to jest też ciekawe, może, ale wie pan, może właśnie też takie miejsce, bazarki gdzieś tam w Polsce albo w innych miejscach, w innych zakątkach świata do zwiedzania i tam też można próbować dań. To jest tak. Też może sposób właśnie. O, widzi pan. To jest pomysł.
2: No to jest można na kolejną audycję, czy na kolejny przewodnik może po bazarkach.
0: Bazarki naszego życia na przykład. Dziękuję bardzo, panie Bartoszu. Wszystkiego dobrego. Pan Łukasz jest z nami. Dzień dobry, panie Łukaszu.
3: Dzień dobry, panie rektorze. Witam pana bardzo serdecznie. Bardzo pan smaczny temat z takiej ładnej pogody zapodał.
0: Oczywiście. Co państwo lato?
3: Pasuje bardzo, powiem panu, głównie jak gdzieś staram się wyjechać za granicę, to głównym jakby takim czynnikiem wyboru jest właśnie, co ja tam fajnego mogę dobrego zjeść. Zawsze szukam, jakie są dania regionalne, jakie są produkty takie typowe dla danego regionu, więc to jest taki główny czynnik wyboru. Powiem panu, ostatnio byłem w Gruzji, tutaj się muszę pochwalić, że byłem zaskoczony taką wspaniałą kuchnią lokalną, bogatą w różne składniki. W odniesieniu do tego, co powiedział ekspert, żeby tam czytać różne właśnie takie wcześniej się przygotować. Powiem panu, że u nas tak się fajnie w tej wycieczce trafiło, że kierowca był Gruzinem i myśmy go zapytali, gdzie on jeździ na posiłki, gdzie on jakby się tutaj skupuje, żeby nam pokazał, gdzie on jada. I powiem panu, w takie fajne miejsce nas pozawoził. No kuchnia jest bogata, powiem panu, oni sobie po prostu w Gruzji na przykład kuchni w ogóle nie zniszczyli. Co mam na myśli? Jak tam w Polsce na przykład jedzie na stację benzynową, kupić jakieś tam pieczywo czy przekąskę, no to najczęściej to jest mrożone, tak? To są takie produkty gotowe, mrożone.
0: Aha.
3: No i tak, i kiedyś byliśmy właśnie też na stacji benzynowej, chcieliśmy kupić właśnie jakieś przekąski. I ja myślę, pewnie będzie niedobre, bo jakaś mrożonka, jakiś syf, nie? Patrzę, a tam odstają się drzwi od zaplecza i panie wałkują ciasto normalnie świeżoteńkie zrobione, tak? Gdzieś tam w szczerym polu stacja benzynowa, także powiem panu, no wszystko jest świeżutkie, pachnące, także to jest takie, mówię, no to jest największa stajna i państwo, ciężko do Polski pewne rzeczy, pewne produkty przewieźć, bo samo jakby zapakowanie ich w karton, zapakowanie ich w jakąś folię, no już zmienia ten smak produktu, tak?
0: No tak.
3: W tej Gruzji, powiem panu, coś, co nigdy nie piję w Polsce i nawet próbowałem kupić i mi się nie udało. Mieszkaliśmy w takim domu, obok za płotem była takie gospodarstwo gruzińskie, pani hodowała bawoły. I miała sierzutkie mleko bawole. I myśmy do kawusi rano, wie pan, to do śniadania, bo to jest smak, no nie do podrobienia. To jest takie połączenie mleka ze śmietanką, z taką bitą śmietaną. No w Polsce chciałem to kupić, no nie kupię tego nigdzie, nikt bawołów nie chowuje, a jednak takie, wie pan, jak tam będzie miejsca, to tam na miejscu coś świeżego, pachnącego, owoce inaczej smakują, jak gdzie są transportowane w
0: kartonach. No jasne, proszę, wszystko, ale pasja spada, wychodzi. chodzi podróżnika kulinarnego. Panie Łukaszu, dobrze, to pytanie do naszych słuchaczy i proszę dzwonić oczywiście 510-357-357, 510-357-357, czy chętnie próbujesz lokalnej kuchni na wakacjach? To jest nasze pytanie wyjściowe, ale drugie pytanie, czy może ktoś wie, gdzie w Polsce można kupić mleko bawole? Może ktoś się na nie gdzieś natknął? A nóż widelec jest i prosto z Gruzji, to dla pana Łukasza będzie dobra informacja. Pan Bartek, dzień dobry panie Bartku.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
0: Dzień dobry.
4: Oczywiście, że wszystkie nasze podróże zawsze wiążą się z próbowaniem regionalnej kuchni. Mieliśmy okazję z partnerką być w Singapurze, który jest uznawany przez niewielu za stolicę street foodu. Natomiast najfajniejszą, najcudowniejszą anegdotę mam z tegorocznej podróży do Wietnamu. Przeczytaliśmy oczywiście, co trzeba zjeść i wypić w Wietnamie. I jedną z takich polecajek to była kawa z jajkiem. Nie wgłębiałem się, co to jest ta kawa z jajkiem. Poszedłem do kawiarni, zamówiłem kawę z jajkiem. Zresztą patrzę się na menu po angielsku, no coffee eggs, no kawa z jajkiem. Jakież moje było zaskoczenie, po prostu jak ja dostałem kawę z koglem moglem. Panie redaktorze, ja się cofnąłem do lat 80. do
0: późnej komuny. Przecież to w Polsce było, pamiętam.
4: Dokładnie tak. Ja ostatni raz kogel mogel jadłem chyba w latach 80., jak to było jedyny słodycz, w cudzysłowie, który można było od tak dostać.
0: To wie pan, może to jest jakieś dziedzictwo, jeszcze pozostałość po systemie realnego socjalizmu. Przecież Wietnam to był kraj też socjalistyczny i nadal trochę jest.
4: Trochę do tej pory
0: to może jacyś, nie wiem, nasi rodacy, którzy tam byli w jakichś delegacjach przywieźli, albo dyplomaci. No nie wiadomo, ciekawe. Pochodzenie kawy z jajkiem, czyli z koglem moglem w Wietnamie, tak. No to też jest pytanie na dzisiaj. Może ktoś jest w stanie to wytłumaczyć, skąd i dlaczego się wzięło w Wietnamie. Prawda, panie Łukaszu? Myślę, że to jest informacja warta szukania. Panie Myślę, Bartku, tak. Przepraszam, panie Bartku.
4: Nie, nie szkodzi. Myślę, że tak i warto się, tak jak tutaj nasz główny gość nam mówił, warto jednak przed wyjazdem się przygotować, żeby wiedzieć, co spróbować, gdzie zajrzeć i niekoniecznie do tych najbardziej polecanych knajpek. Ja jednak wolę zajrzeć w te boczne uliczki.
0: Jasne.
4: I tam spróbować lokalnej kuchni.

0: Dzień dobry. Ja, panie redaktorze i szanowni państwo, dzwonię do was z Anglii, ale w tej Anglii to przebywam tylko tak czasami, dlatego że jeździmy po całym świecie, jeździmy ciągle, prowadzimy takiego bloga podróżniczego i bardzo mi ten temat dzisiaj spasował, bo całkiem niedawno popełniłem taki wpis pod tytułem Podróże i jedzenie, w którym między innymi opisujemy to, co właśnie jedliśmy. Mogę adres podać, bo to niekomercyjny jest blog.
1: No proszę bardzo.
0: Adres jest bardzo łatwy, bo to jest 2.anety.pl. 2anety.pl po prostu. Są dwie dziewczyny i tak dalej. Wszyscy razem sobie w siódemkę podróżujemy bardzo dużo. I nawet z dzisiejszej audycji już dowiedziałem się czegoś ciekawego, co już umieściłem na tym blogu. O te Arancino. Ja mam straszny problem z zapamiętywaniem
1: tych nazw. Arancino, tak, to pan Bartosz powiedział na początku samym.
0: W tym roku w miejscowości Erice mieliśmy okazję spróbować czegoś takiego. I nie wiedziałem na przykład, że to się tak nazywa.
1: Mhm. Czyli taka... No. Dobrze, no to widzi pan, no to są podróże, kształcą w tym wypadku kulinarnie, ale jak najbardziej. Panie Pawle, to dziękuję panu bardzo i życzę dalszych wyjazdów i wrażeń, które później opisuje pan i pana przyjaciele, włącznie z dwiema Anetami, dobrze pamiętam, tak?
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Panie Pawle, pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, to chyba ja, panie Michale, tak? Bo jak pan Paweł był, to teraz Piotr pewnie.
1: Tak, jak jest Paweł, to jest Piotr. No to jakby idziemy...
2: Piotra i Pawła.
1: Można powiedzieć, klucz biblijny w tym wszystkim jest zachowany. Tak. Albo kalendarzowy imieninowy.
2: O, 29 czerwca, Piotra i Pawła.
1: Tak jest.
2: Panie Michale... Tak, z panem Bartkiem Pierzonem rzeczywiście rozbudził apetyt, że chyba dzisiaj takie ragu domowe powstanie po powrocie. Naprawdę, bo też miałem okazję to bolońskie zasmakować w takim małym, właściwie jak pan dzwonił o Gruzji, w takim małym barze lokalnym, bo ja też staram się tak jadać. No, z dziećmi to trudniej. Jak podróżowałem sam, to oczywiście łatwiej, z dziećmi trudniej, bo oczywiście musi być margarita i...
1: No tak, są pewne standardy, ale... których nie można nie wypełnić w trakcie takich
2: to
1: podróży.
2: Natomiast trzy rzeczy chciałem polecić słuchaczom z moich takich podróży jeszcze swobodniejszych. Jako student, około studenckich czasów z pracy na wyspach, to przepyszna zupa seafood chowder. To jest zupa z Irlandii, z takiej małej wioseczki
1: tak
2: koło Killybeck. Zjadłem coś przepysznego, coś wspaniałego. To jest taka gęsta zupa rybna. Smak pamiętam do dzisiaj, chociaż już w Irlandii nie byłem chyba z 15 lat. Druga rzecz,
1: ale
2: to
1: smak przetrwał 15 lat. Niech pan spojrzy to tak na to w ten sposób.
2: To są jak te smaki z dzieciństwa. Mamy czy babci, nie wiem, tam u nas, bo ja z Wielkopolski, to u nas taka na przykład pojtka była, czyli taka gęsta zawiesina z jajek z ziemniakami gotowanymi w piątek na postny obiad. To pamiętam też do dzisiaj. No nie mogę tego powtórzyć, tam już tego smaku nie odbudowałem nigdy. Druga rzecz to udało mi się być na Euro 2004 w Portugalii. Polska nie grała, ale tam na takiej lokalnej miejscowości Powoła de Varzim, blisko portu, załapałem się na rodzinny. Właściwie nocowaliśmy ludzi w ogrodzie pod namiotem. Załapaliśmy się na te ich słynne portugalskie grillowane sardynki, robione rodzinnie. Sardynarz, aszadeasz, to się jakoś tak nazywało. Coś wspaniałego, przepyszne. Nie takie komercyjne, tylko właśnie lokalne. I trzecia rzecz to też z dawnych czasów młodzieńczych wyprawa z ludźmi z akademika na Krym. Jeszcze nasz Krym piękny, ukraiński wówczas, nieokupowany i lokalne czeburiki i pielmieni, pamiętam też. To te smaki, to w Bakhczysaraju, w jakimś takim barze, który nie zapamiętam.
1: To lokalnym. U Tatarów może w Bakhczysaraju.
2: Tak, może pan kojarzyć, bo chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy w którejś audycji letniej. I to jest przy takim lokalnym, ówczesnym PKS-ie ukraińskim. Aha. Był taki bar, który nie zachęcał do wyjścia, natomiast smak pozostał też do dzisiaj. Także te trzy rzeczy na pewno słuchaczom polecam i dziękuję za świetną audycję, bo naprawdę aż się ragu chcę w Bolońskie dzisiaj posmakować.
1: Dziękuję bardzo, to ja życzę smacznego, dobrego ragu, a rzeczywiście Bakhczysaraj i te smaki tatarskiej kuchni, fenomenalne.
2: Tak.
1: To jest nie do zapomnienia. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Czyli trzy rzeczy. Zupa chowder z Irlandii, grillowane sardynki z Portugalii, czeburaki pielmieni z Bakhczysaraju, z Krymu. No, panie Piotrze, naprawdę świetna dzisiaj ragu. Po prostu. Pani Marlena, dzień dobry pani.
3: Dzień dobry. Ja chciałam opowiedzieć historię o lokalnym jedzeniu w Irlandii, która nam się kiedyś przydarzyła z mężem.
1: Proszę
3: ponieważ
1: bardzo.
3: Gdziekolwiek jeździmy, to wszędzie prosimy i szukamy jakiegoś fajnego lokalnego jedzenia. Będąc kiedyś w Irlandii, zwiedzaliśmy wytwórnię whisky, bardzo znanej. Był tam wielki bufet.

0: z olbrzymią ilością dań, które wyglądały przepięknie, jakieś takie, wydawały mi się one znajome, więc tak. Stoją przed tym bufetem, mówię do męża po polsku, wiesz co, poprosimy panią, żeby nam wskazała coś lokalnego, abyśmy mogli zjeść coś stąd. Na co z zalady odzywa się pani w języku polskim, że od kilku lat główny kucharz jest z Polski i w zasadzie to jest tu same polskie jedzenie. I tak się skończyła nasze smakowanie Irlandii.
1: No ale to wie pani, to jest z drugiej strony bardzo urocze i dość...
0: Bardzo urocze.
1: I myślę, że i komiczne, i satyryczne w jednym, także do zaskoczenia. I zjedliście coś, czy darowaliście sobie?
0: Nie,
1: już...
0: darowaliśmy sobie jedzenie polskie. Po Polsce też dużo podróżowaliśmy, nasze lokalne kuchnie też bardzo się różnią i też zawsze staraliśmy się, gdziekolwiek nie byliśmy, to...
1: A ma pani jakąś ulubioną... lokalnego. Jakieś ulubione miejsce z lokalną kuchnią w Polsce? Jest coś takiego?
0: Zaskoczyła nas kiedyś wyprawa w Lubelskie, do tego miejsca, gdzie mój mąż się urodził.
1: Proszę.
0: I olbrzymie ilości jedzenia z kaszą. Pierogi, takie jak my znamy je ruskie, tak mi się daje ser z kaszą, przepyszne, teraz też takie robię. I kasza zapiekana, kasze w różnych, najróżniejszych odmianach. To było dla mnie takie wielkie zaskoczenie, że z kaszy można zrobić tak fajne dania.
1: A w jakiej miejscowości lubelskiej pani była z mężem?
0: Oj, tego już nie pamiętam, bo to było dość dawno.
1: Dobrze, kasza i pierogi z kaszą i w ogóle kasza jako jeden z głównych składników kuchni w Lubelskim. Bardzo pani dziękuję, pani Marleno. Wszystkiego dobrego. No i polskie jedzenie w Irlandii w jednej z wytwórni whisky. Proszę bardzo, też można na coś takiego trafić. Niezwykle ciekawe. Chciałbym zobaczyć miny państwa, jak zamawiacie i tutaj, jak dyskutujecie i tutaj nagle taka informacja. Dobrze, to w takim razie, skoro lokalnie, to rozmawiamy, przechodzimy do Polski. Rafał Czaja, wiceprezes Koła Gospodarzy Wiejskich Parchowianie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że pan się zgodził wystąpić i powiem tak, no muszę to na początku, panie Rafale, powiedzieć, że no pierwszy raz słyszę o gospodarzach wiejskich i kole gospodarzy wiejskich. To naprawdę jest zaskakujące. Mówimy o województwie, o miejscowości Parchów w województwie dolnośląskim, żeby uściślić fakty.
2: Tak, dokładnie.
1: Wszystko się zgadza. To skąd ci mężczyźni z tym kołem tutaj, gospodarzy wiejskich?
2: No wpadł taki pomysł rok temu.
1: Czyli to jest świeża sytuacja, świeży pomysł.
2: Tak, to, tak. Jesteśmy już w lipcu minął rok. Mhm. Jak właśnie działamy, no po prostu mamy tutaj u nas na wiosce, jest też koło gospodyń wiejskich, parchowianki, tak się nazywają.
1: Tak.
2: No i dzięki dziewczynom żeśmy stwierdzili, czemu byśmy nie mogli męskiego koła założyć. No i tak żeśmy wpadli na ten pomysł i wszyscy się na to pogodzili i założyliśmy te koło.
1: No tak, tylko że koło gospodyń wiejskich kojarzy mi się z paniami, które w strojach ludowych również występują, szykują różnego rodzaju rzeczy na festyny, no spotykają się ambitnie i co jakiś czas by to przygotowywać. No a mężczyźni, to też idziecie tym samym kluczem?
2: Znaczy, kluczem idziemy tym samym, czyli mamy ten sam pomysł nakarmić głodnych ludzi, i tylko że my idziemy znać drugą stronę. No tutaj, no wiadomo, no, koła gospodyń wiejskich się kojarzą, pierogi, ciasta, jakieś tam różne takie rzeczy.
1: Tak.
2: A my idziemy w drugą stronę. My staramy się przypomnieć ludziom i pokazać ludziom, że znaczy, chodzi o to, że bardziej idziemy w takie potrawy mięsne, czyli wędzimy, robimy te nasze słynne kociołki, w tym kierunku idziemy.
1: Czyli wy się spotykacie i na przykład razem wędzicie.
2: Tak, dokładnie.
1: No proszę bardzo.
2: Wędzimy też, ale razem wszystko robimy. Czyli robimy te kiełbasy, te szynki, to
1: czyli
2: wszystko.
1: Czyli wyrabiacie mięso, tak sobie. No dobrze, ale nucicie jakieś pieśni do tego regionalne. Jak to wygląda? Jak wyglądają te wasze spotkania? No bo ja po prostu jestem aż niezwykle ciekawy waszego przebywania razem.
2: To jest na takiej zasadzie, w zależności kto tam chce, rzuca hasło, słuchajcie, potrzebuję, robimy jakąś kiełbasę, no to robimy. No i się spotykamy któregoś dnia, siadamy, kupujemy wszystkie produkty i przygotowujemy tą kiełbasę, czy tam szynki, czy tam na przykład ryby, bo ja, na przykład ja jako prezes, to ja uwielbiam zaś ryby wędzone i ja tutaj razem z moją żoną i ja tu bardziej tak idę w te ryby, ale ogólnie wszystko robimy, o kiełbasy, szynki, boczki, ryby wędzimy, sery wędzimy, po prostu wszystko robimy. I to właśnie chcemy pokazać ludziom, żeby próbowali, żeby to robili.
1: Aha, dlaczego? Bo się fajnie spędza czas, czy po prostu lepiej smakuje?
2: To jest wiadomo, że się fajnie spędza czas, ale człowiek przynajmniej, tak jak ja mówię, wie co je. Wie co je, wie co zrobi i to później cieszy, że jak zrobisz, dasz komuś i ktoś powie, ale dobre. No i to człowieka buduje i idzie w ty dalej. Na takiej zasadzie to tak działa u nas przynajmniej, nie?
1: A, czyli macie taką misję, no można powiedzieć, zdrowego jedzenia własnego, tak?
2: Tak, dokładnie tak.
1: I skąd macie produkty? Tak. To są własne hodowle? Jak to wygląda?
2: To jest różnie. My się staramy bazować na produktach polskich. Mhm. No wiadomo, no tu już tych takich rolników, którzy trzymają gdzieś tam jakieś bydło, no to już wiadomo, że nie ma.
1: No tak, to wszystko działa
2: na sklepach, ale naprawdę staramy się wybierać mięso, które jest naprawdę pochodzenia polskiego i tak. na tym mięsie bazujemy. Wiadomo, no mięso jakie jest, takie jest, to wszyscy każdy doskonale o tym wie, ale chodzi o to, że jak te mięso przygotujesz sam, to przynajmniej wiesz, co w tym mięsie się znajduje. Mm-hmm.
1: No tak, jeszcze recepturę też możesz sam sobie tutaj... Ale też przecież wymieniacie się chyba recepturami. Robicie jakieś konkursy,
2: oczywiście,
1: jakieś
2: takie... Dokładnie, tak to wygląda. Ja na przykład, mnie też nikt nie nauczył wędzić. Ja tam gdzieś za dzieciaka podpatrywałem tatę,
1: no tak.
2: Coś tamtego, ale tak naprawdę tej sztuki wędliniarskiej i wędzarnictwa, to mnie tego, myśmy się sami uczymy, bo to jest naprawdę, to jest tak proste, że aż naprawdę żal, że tego ludzie nie robią.
1: No ale właśnie wie pan co, no bo to trzeba mieć wędzarnię, to trzeba mieć różne rzeczy, żeby to móc samemu robić. To nie jest takie proste.
2: Nie, oczywiście, ale teraz na rynku polskim są wędzarnie domowe, naprawdę takie elektryczne, malutkie, że naprawdę to nie zajmuje dużo miejsca. No, jest teraz tyle tego na rynku, że naprawdę można sobie za niewielkie pieniążki kupić naprawdę bardzo fajny sprzęt na wyroby swoje domowe. To jest naprawdę... Jest tego tyle, że naprawdę można coś sobie wybrać i cieszyć się z tego i naprawdę polecam to.
1: No dobrze, teraz tak, ja bym się chciał wybrać do Parchowa, do was, zobaczyć w ogóle okolice. Rozumiem, że turystycznie można się tam jakoś odnaleźć. I co? I jak ja mogę spróbować tego, co jecie? No bo chciałbym na przykład spróbować. To muszę śledzić, kiedy wy się skrzykujecie, rozumiem, tak? I wtedy można przyjechać i poprosić, czy da pan kawałek spróbować, tak?
2: dokładnie tak, trzeba śledzić, bo tak my tak naprawdę na co dzień to tak tego się nie robi, wiadomo, nie?
1: No pewnie.
2: My to robimy to tak na jakieś takie bardziej jakieś imprezy, jakieś takie festyny, nie festyny, choć robimy też na zamówienie, ludzie zamawiają od nas wędliny.
1: Aha, czyli już tak nawet idziecie. No dobrze, a teraz tak, czy wy z Parchowiankami też jakoś rywalizujecie? Są jakieś zawody, czy wy jesteście razem?
2: Nie, żadnej rywalizacji między nami nie ma, a wręcz współpracujemy razem.
1: Czyli one wam pomagają, czy wy im pomagacie? Czy po prostu patrzycie na siebie łagodnym wzrokiem albo wspierającym?
2: Wspierającym, bardziej wspierający. My im pomagamy, one nam.
1: A dużo was jest?
2: No, na dzień dzisiejszy łącznie członków koalicji 20 osób.
1: 20 mężczyzn, a w jakim wieku to są członkowie?
2: Między 35 a 50.
1: I lubią gotować też, między innymi.
2: Oczywiście.
1: To jest niesamowite. A warunkiem wstąpienia do waszego koła co jest? Chęć jedzenia, to jest po pierwsze. Po drugie?
2: Dobry humor.
1: No to, czyli co, komisyjnie trzeba opowiedzieć dobry dowcip i wtedy wy przez oklaski i wielki rechot akceptujecie tego człowieka w waszym kole, tak?
2: Oczywiście, wiadomo, im więcej głów, tym więcej pomysłów.
1: Tym weselej, jasne, no i smakowiciej.
2: I bardziej weselej jest, dokładnie.
1: Dobrze, panie Rafale, panie prezesie, to w takim razie słyszymy się pod koniec audycji. Bardzo panu dziękuję. Zapraszam do dzwonienia 510-357-357, 510-357-357. Proszę bardzo, może, proszę państwa, są jakieś pomysły na zakładanie koła gospodarzy wiejskich, albo może być i miejskich, albo osiedlowych, nie wiem. To już pomysły należą do państwa. Może się ktoś zgłosi. Także dzisiaj pytań jest wiele, bo pytamy o mleko bawole, może ktoś widział gdzieś na rynku. No właśnie, i tutaj o koła gospodarzy wiejskich. Ciekaw jestem, czy znalazłoby się jeszcze takie koło, bo z tego, co rozumiem, koło gospodarzy wiejskich Parchowianie to jest jedno z dwóch chyba w Polsce, które są. Proszę dzwonić 510-357-357, 510-357-357. Pan Tomasz. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: O, dzień dobry. Właśnie też chciałem cię pochwalić, że też jestem fanatykiem szukania lokalnych potraw. To chyba wszystko przez kołę Antoniego Burdena. Który pokazał nam.
1: Lubi pan Antoniego Burdena?
3: No nie, to znamy mój guru. No to on mi pokazał, że szukanie lokalnych potraw to nie jest jakiś knajpach z gwiazdą Michelin, tylko tam, gdzie lokalsi jedzą. No to jak byłem pierwszy raz w Wietnamie, no to szukałem, gdzie, nie wiem, najbardziej, sorry za wspomnienie, lokalnych żółtych, którzy siedzieli i czekali w kolejce, to wiem, że będzie dobre jedzenie. No i tak wyszło.
1: Antoni Burden, ja tylko powiem, to jest niestety już zmarły dziennikarz kulinarny, chyba tak możemy powiedzieć, wagabunda, włóczący się po świecie, po właśnie lokalach i tego wysokiego C, ale również, no właściwie też te uliczne knajpy, to główny element, nie unikający zderzeń z czasami trudną rzeczywistością kulinarną, prawda? Fenomenalne reportaże, filmy z każdej strony świata, naprawdę coś niesamowitego, rozkosz dla oka, ucha i podniebienia, jak się to ogląda. Później konieczna wizyta w kuchni jest, albo w restauracji jakiejś, prawda? To są takie, że takie, i to są moje refleksje po Antonim Burdenie i no, po oglądaniu jego programów.
3: Jak się ogląda ich program, nawet książkę kiedyś przeczyta, to pamięć jakąś bułkę ze sobą, bo głodny się robi, bo opisuje wszystkie te smaki, te zapachy tego to jedzenia. No ale co do tych lokalnych potraw, no to polecam tę stronę, Taste Atlas się nazywa. Mhm. Tam się wpisuje region albo kraj, który się leci, pokazuje wszystkie lokalne potrawy, jakie są w tym regionie i nawet historię tych potraw. Temu tak się powstało, tak się nazywa, albo temu takie produkty są w środku. No. Na przykład nawet znalazłem lokalną potrawę na Wyspach Świętego Tomasa, którym no ciężko tam coś lokalnego tam, żeby trafić.
1: Aha. Panie Tomaszu, ale coś pan wspomniał o Wietnamie i co? I zgadzało się to, co pan zobaczył u Antoniego Burdena?
3: Oczywiście, że tak. No to wszystkie te naprawdę lokal, który w Polsce by sanepid nawet nie przeszedł kontroli, a tam no. Się okazuje, że to jest najlepsza zupa fo, albo najlepsze krewetki, albo zajęte najlepsza sałatka, jaką robili na ulicy. A to w Polsce by to nawet nie by przeszło, nie wiem, kontrolę normalną.
1: No tak, nawet bałby się założyciel założyć taki
3: no,
1: lokal.
3: Oczywiście, że tak. A co do kawy z jajkiem, to jest z powodu braku mleka na początku pierwszej wojny indochińskiej. Brakowało mleka i dlatego powstał Kogimogil jako zastępstwo do mleka, do kawy.
1: Czyli to jest na początku wojny indochińskiej z Francuzami jeszcze, tak? To są lata 50. O tym dokładnie. Mówimy, o tych latach. Mm-hmm. No proszę, to już mamy mleko, przepraszam, kogiel, mogiel w kawie, mamy prawie że rozwiązaną zagadkę. Wojna indochińska, Wietnam, Francuzi, koniec kolonializmu w tym kraju, bitwa pod Diet Bien Phu, także tutaj wiele rzeczy się skupia i możemy od tego zacząć poznawać tę historię z zagadki, dlaczego kawę podają z jajkiem, bo nie było mleka w tamtych czasach. No panie Tomaszu, no tyle informacji, już nie mówiąc, że ujął mnie pan Antoni Burden zupełnie. Także bardzo panu dziękuję za tę historię i za te opowieści. Wszystkiego dobrego życzę.
3: Wszystkiego dobrego, do spełnienia.
1: Dziękuję bardzo. Pan Jarosław, dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panie Michale. Tak z ciekawości, wie pan, bo ja tak słuchałem tego wszystkiego, co moi poprzednicy mówili. Pierwsza podstawowa rzecz. Owszem, wszystko bardzo ładnie, pięknie oni mówią. Aha. Tylko, że trzeba jeszcze mieć poprawkę na jedną rzecz. Porcję.
1: Aha. No tak.
4: Ja się ostatnio, jakieś dwa lata temu pojechaliśmy z żoną do Trogiru. Bardzo fajna miejscowość, leżąca tak sobie na uboczu, praktycznie można by powiedzieć Cesarstwo Rzymskie w pigułce.
1: W Trewirze, tak?
4: W Trogirze.
1: Trogir.
4: Trogir. To jest Serbo, to jest chyba Chorwacja, jeżeli dobrze pamiętam. Poszliśmy sobie z żoną na lokalne jedzenie z dzieciakami, no i jedna rzecz mnie ujęła, po prostu. Tam takie danie było, to się chyba, jeżeli dobrze nazywało, wołowa porcja. Różne typy mięsa, z dodatkami typu ser, nie ser, różne inne takie dodatki i czerwone wino do tego. I mój problem polegał na tym, że ta porcja była tak wielka, że po prostu spokojnie mogłyby na tej porcji zabazować dwie albo trzy osoby.
1: Aha, i była po prostu wołowa, no jak sama nazwa wskazuje.
4: Nie tylko wołowa, tam były i szynki wołowe, tam były i różne inne dodatki. Wyglądało to apetycznie, naprawdę super. Do tego jeszcze czerwone wino, lokalne czerwone wino. No i powiem panu szczerze, jak takie coś zjadłem, to odjechałem. No, nie było inne, nie można tego inaczej nazwać.
1: Ale odjechał pan ze względu na podniebienie i erupcję smaku, czy po prostu wielkość tego jedzenia pana przytłoczyła?
4: Wielkość porcji tam w rachubę wchodziła i smaki. Wszystko było bazowane na lokalnym mięsie.
1: O, no to super, wspaniale.
4: Tam nie było żadnych takich, wie pan, typowych dodatków. To było mięso i pieczone, i wędzone, i praktycznie nawet jednej rzeczy tam tylko nie było. Naszego polskiego tatara.
1: Aha.
4: Wszystko inne to było naprawdę, i do tego jeszcze to czerwone wino. Położyło mnie całkowicie. Byłem tak najedzony, że żona później z dzieciakami poszła na kolację, a ja siedziałem w domu i kwękałem, bo nie mogłem się ruszyć, za przeproszeniem.
1: No tak, ale ta restauracja, którą pan znalazł w Trogirze, to ja od razu mówię, to jest w Chorwacji. Tak. To znaleźli państwo tak przechodząc, czy wcześniej ktoś polecił? Jak to wyglądało?
4: To było tak po prostu, jak to się mówi, z głupia fra. Żeśmy przejeżdżali z żoną, bo żeśmy wracali akurat w następnej miejscowości, tam był jakiś festiwal rzymski. I akurat żeśmy wracali już do domu, no i jak to zwykle dzieciaki, tak chciało się, żeśmy taką przydrożną knajpkę zauważyli, powiedzmy, zamy tam, a tam jest właśnie ta potrawa. Mówię, ja spróbuję, tak głupia fraz. No i ugotowałem się, jak to się mówi.
1: No ale to widzi pan, no to szczególnie to dzisiaj, to... czy chętnie próbujesz lokalnej kuchni na wakacjach, to pan odpowiedział też na pytanie, czy warto zaryzykować i po prostu spontanicznie gdzieś sobie znaleźć miejsce. I nie...
4: Bo takie typowy spontan.
1: Typowy spontan
4: po prostu. Zobaczyliśmy tam, dzieciaki zaczęły wybrzydzać, wzięły tam sobie coś dla siebie, żona tak samo, a ja mówię, a spróbuję. Zobaczyłem lokalne danie, mówię, dobra, jedziemy.
1: Dobrze,
4: najdłużej czekałem, powiem szczerze, bo oni to mnie skusieli.
1: No, ale jak pan zamówił wołową porcję, no to nie ma szans, to muszą przygotować. Panie Jarosławie, bardzo panu dziękuję i naprawdę zazdroszczę tej uczty, bo to była już uczta na naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o późniejsze trawienie, ale też myślę, że i jedzenie bardzo dobre, jeżeli chodzi o mięso i spróbowanie tamtejszego sposobu przyrządzania. Pan Bartosz jeszcze jest z nami na koniec. Dzień dobry, panie Bartoszu.
5: Dzień dobry, panie Michale. A propos pytania, to tak. Zdecydowanie tak. Ja zachęcam tutaj, naprawdę nie bójcie się państwo tego, żeby wejść do miejsc, które, tak jak jeden z moich przedmówców powiedział, no, wzbudzają niepokój, a u nas w Polsce na pewno sanepid by tego nie puścił. Ja byłem w Tajlandii w tym roku w barze, na plaży, głównie dla lokalców. No dosłownie widzieliśmy to, jak dania są przygotowywane na miejscu, na jakiejś kuchni zrobionej z palet, warzywa mięso wyciągane z takich lodówek turystycznych, jakby no najlepsze jedzenie, które tam jedliśmy na tej wycieczce w tym momencie. I dodatkowo oczywiście cena, tak, bo to, że zapłacimy gdzieś wysoki rachunek w teoretycznie dobrej restauracji, nic nie oznacza. Jeszcze jeden przykład z Rzymu. Ja nie lubię carbonary i lokal polecił taką knajpkę niedaleko miejsca, gdzie mieliśmy nocleg. Poszliśmy, zamówiłem tam tą carbonarę, wracaliśmy jeszcze do tej restauracji kilkukrotnie. Proszę sobie wyobrazić, 300 metrów w linii prostej od Koloseum, a ceny przez połowę tego, co mamy w Krakowie w tym roku.
1: 300 metrów od Koloseum, połowa tego, co w Krakowie. Ale
5: tak,
1: jedzenie
5: dokładnie.
1: Smaczniejsze?
5: Jeżeli chodzi o ceny. No, proszę pana, mówimy o Rzymie.
1: No, mówimy o Rzymie, no widzi pan, no.
5: Oczywiście,
1: ja rozumiem, tak. Dobrze, no, czyli pan też uważa, że warto ryzykować, warto po prostu też spontanicznie gdzieś odkrywać,
5: tak? Bądźmy ciekawi, tak, bądźmy ciekawi i to, że czasami coś wygląda niespecjalnie, to nie znaczy, że nie warto spróbować. Najwyżej stwierdzimy, żeby tam więcej nie wracać.
1: No a chciałby pan kiedyś spróbować wędzić? Może pan już wędzi na przykład, tak jak tutaj rozmawiałem panem Rafałem Czajem.
5: Ja bym chciał spróbować, tak. Wędzarnia jest jednym z elementów mojej liście. Były ule na obok domu, ale żona mnie od tego gdzieś zmęciła skutecznie.
1: Aha.
5: Więc jak najbardziej tutaj tego typu eksperymenty chętnie i korzystam też z miejsca, w którym mieszkam w tym momencie i absolutnie co tydzień, sobota rano to jest lokalny targ, lokalny dostawcy, lokalni rolnicy w tym momencie, no fantastyczne warzywa. No tak to się dzieje, że w pierwszym supermarkecie nie kupimy tak dobrych zwykłych ogórków.
1: Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie Bartoszu. Wszystkiego dobrego, no i życzę dużo szczęścia w trakcie szukania i znajdywania i spontanicznego też próbowania dań w różnych częściach świata, ale także może się uda panu zacząć wędzić. Skoro ule nie można za bardzo, no to może wędzenie. Bardzo panu dziękuję. W naszym plebiscycie na pytanie, czy chętnie próbujesz lokalnej kuchni na wakacjach? Na tak, 95%, na nie 5%, czyli jesteśmy bardzo, bardzo chętni odkrywać różnego rodzaju smaki. Rafał Czaja, Bartek Kierzun są już z nami połączeni. Do pana Czai pierwsze pytanie, czyli wiceprezesa Koła Gospodarzy Wiejskich Parchowianie. No myśli pan, że takie właśnie, słyszy pan, ostatni gość mówił, że chciałby się uczyć, jak wędzić, to chyba też pokazuje, że ludzie są chętni, by poznawać te smaki i tę próbę robienia czegoś samemu.
2: Dokładnie, dokładnie. To trzeba zachęcać właśnie ludzi do tego, bo kiedyś parędziesiąt lat do tyłu, to większość ludzi na tym bazowała. Nie było supermarketów, nie było nic. Ludzie sami robili swoje rzeczy, wędzili, przetwory robili, słoikowali różne tam kiełbasy, nie kiełbasy i to jakoś z biegiem tych lat, to po prostu ja tak patrząc na to wszystko, to zanika, bo teraz jest najlepiej iść do marketu, kupić sobie parę deko tego, parę deko tego i dziękuję, tylko że nikt nie wie, że taka wędlina przyniesiona do domu z marketu poleży 2 dni w lodówce i się robi śliska i ona jest do wyrzucenia.
1: No tak, a jak się samemu zrobi, to jest już zupełnie inaczej.
2: Oczywiście, taka wędlina poleży. Teraz jest też te hermetyczne pakowanie. Pakuje się hermetycznie, daje się do lodówki, otwiera się za tydzień, za dwa i ona pachnie tak, jakby świeżo z wędzarni wyciągło.
1: No już nie mówiąc o tym, że panowie we 20, jak zaczynacie tam przygotowywać wędliny, to ja myślę, że to też jest bardzo ciekawe spotkanie towarzyskie. To już zupełnie jest bardzo unikalną sytuacją, prawda? Tak już na koniec.
2: Dokładnie.
1: Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, autor książek i podróżnik, działający pod pseudonimem artystycznym Krakowski Makaroniarz. Ja myślę, że to wiele mówi, ale no słyszy pan, na tak 95%, na nie 5%, około 400 głosowało naszych słuchaczy i patronów i w ogóle tych, którzy są zainteresowani tematem. No to znaczy się, że chcemy szukać, wychodzi na to.
6: Wychodzi na to, że chcemy i to bardzo dobrze. To bardzo cieszy tak naprawdę, bo oznacza, że mamy szansę popróbować świata, że mamy szansę sprawdzić, jak ten świat smakuje, więc jestem bardzo, powiem tak, jestem nieco zdziwiony, że aż tak dużo osób jest na tak, ale bardzo mnie to cieszy.
1: Czyli to jest zdziwienie pomieszane z radością, że jednak opowiadanie też o kulinariach, prawda, i mówienie o tym, w jaki sposób smakować albo przyrządzać. Jak pan słyszał, Rafał Czaja założył Koło Gospodarzy Wiejskich Parchowianie razem z 20 mężczyznami z tamtej wsi. No to jest po prostu coś niesamowitego, panie Bartku, to naprawdę jest...
6: To jest też wspaniałe, ja na to patrzę tak z takiej strony właśnie ze strony płci. Bardzo fajnie, że powstało Koło Gospodarzy Wiejskich.
1: Tak.
6: O gospodyniach wiejskich wszyscy słyszeliśmy. Fajnie, że grono gospodarzy. Jak najbardziej popieram, jestem za. Może uda nam się kiedyś spotkać i coś razem uwędzić, kto wie.
1: No na przykład, proszę bardzo. Ale wie pan, to jest też ciekawe, że panie Rafale, mówię do pana Rafała Czaj, dzielicie się, jak ktoś przyjedzie i ktoś się umówi, to może nawet spróbować. Także to też jest działalność pro publico, czyli można się dowiedzieć, jak oni wędzą. Także zapraszamy, tak?
7: Oczywiście, jak najbardziej, zapraszamy.
1: No jasne.
7: Mają być teraz, będziemy organizować warsztaty nawet takie.
1: O, proszę bardzo. Czyli jest platforma do spotkania. Bardzo panom dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłem porozmawiać. Myślę, że wiele wartościowych porad oraz myślę, że też takiego świata kulinarnego usłyszeliśmy. Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, autor książek, podróżnik, krakowski makaroniarz. Myślę, że proszę bardzo na między innymi Facebooku, Instagramie sprawdzać, co proponuje i skąd. Rafał Czaja, wiceprezes Koła Gospodarzy Wiejskich Parchowianie, również na Facebooku. Zapraszamy do oglądania. Mają być warsztaty z wędzenia, także też jest co robić w wakacje. Poza tym, że zwiedzać, co jeszcze można smakować. Bardzo państwu dziękuję. Michał Żakowski, do usłyszenia.

Dzień dobry, dzień dobry. Środa, 5 dzień sierpnia. Szymon Kulis, Justyna Goc. Dzisiaj w takim składzie się z Państwem witamy i w takim składzie będziemy do godziny 16. Cel nadrzędny: towarzyszyć, nie przeszkadzać, a jeżeli przy okazji uda nam się sprawić komuś odrobinę radości, wywołać uśmiech, będziemy zachwyceni. To audycja, w której dużo gramy, mało mówimy, ale o czymś tam mówimy i za chwilę o tym opowiemy.

8 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357 i mamy w tym tygodniu turnus mazurski, którego jestem dumną, oczywiście ambasadorką, tak jak jestem dumną giżyczanką, zatem wszystko się zgadza. I zastanawiam się, czy mieli Państwo kiedyś tak, a może marzą Państwo o tym, żeby rzucić wszystko i wyjechać, ale nie w Bieszczady, a właśnie na Mazury. Mogą Państwo dać temu wyraz i swoją opinię w naszej aplikacji Radia 357. Proszę zerknąć, jest tam sonda. Czy przeprowadzka na Mazury, tak czy nie? Czy bardziej na wakacje, a może właśnie taka na życie? Proszę dać znać i oczywiście można zostawiać wiadomości tekstowe. Może jakieś wspomnienia mazurskie, a może ktoś z Państwa mieszka na Mazurach? Dzisiaj będziemy rozmawiać po godzinie 14 z Ewą Bakotą, która jest warszawianką z pochodzenia, ale z wyboru mieszka na Mazurach, autorka podcastu Ruinersi, czyli o życiu z dala od miasta. Porozmawiamy o tym, co ją skłoniło do tej decyzji, jak się żyje, bo Państwo wiedzą, że jeżeli chodzi o wieś, nie tylko mazurską, ale generalnie o wieś, to mnóstwo mitów krąży, nie wszystkie są prawdziwe, zatem no tak to jest, że czasem romantyzujemy to, co niedostępne na dany moment, zatem zapytamy, jak to jest w rzeczywistości. Porozmawiamy też dzisiaj o prezentach i o marzeniach z Grzegorzem Różalskim z prezentu Marzeń. Zobaczymy, czy to, jak podchodzimy do prezentów, zmienia się wraz z pokoleniem, wraz może z czasem, w którym żyjemy. To jest krótka rozmowa, ale mam nadzieję, że dla Państwa ciekawa. Zajrzymy również do naszego kina Tęcza, czyli zaprzyjaźnionego kina na Żoliborskim, na warszawskim Żoliborzu, obok Teatru Komedia. Co tydzień, a nawet kilka dni w tygodniu pod chmurką są pokazy właśnie różnych filmów, o tym też porozmawiamy. A tak to oczywiście z Zakurzonej MP3, czyli cykl nasz już stały w drugiej godzinie i w trzeciej Ciao Cover, czyli muzyczna włoszczyzna taka, która brzmi jak włoszczyzna, ale trochę włoszczyzną nie jest. No, można tak to powiedzieć. Zapraszamy do kontaktu justyna.gocmałparadio357.pl. To jest jeden kanał, aplikacja drugi kanał. Można też na Instagramie. Tylko właściwie można wszystko, nie można tylko dzwonić. Ale jak Państwo będą bardzo chcieli, to i otworzymy dla Państwa łącze telefoniczne.

lato w mieście, albo też coś tutaj nam gra jakoś w trakcie. No tak też się zdarza. Wyłączone, ale przez to, o, zamknął się mail od pana Grzegorza. Czy to możliwe, że maile przychodzą z muzyką dzisiaj? Nie, niemożliwe. Pan Grzegorz w nawiązaniu do naszego tematu dzisiaj przewodniego, czyli Mazury, to jest temat, który podejmujemy przez cały tydzień, ponieważ trwa turnus mazurski. Dzisiaj pytamy państwa, czy myśleli państwo o tym, żeby rzucić wszystko i właśnie na Mazury wyjechać? Czy to na chwilę, czy to może na całe życie? Dlaczego nie? Pan Kamil napisał: Mazury tak, ale tylko weekendowo, a z kolei pan Grzegorz napisał: jestem zakochany w serialu Siedlisko z Anną Dymną i Leonardem Pietraszakiem i takie Mazury mi się podobają, przepiękne, ale jednocześnie zagadkowe, magiczne i z normalnymi ludźmi posiadającymi zalety, jak i przywary. Pan Grzegorz poleca, my się dołączamy do tych poleceń w takim razie serialu, chociaż powiem szczerze, kiedyś w telewizji był, ale czy nie pamiętam go tak dobrze. Trzeba odświeżyć. A państwa prosimy o udział w naszej sondzie, czy Mazury tak, czy nie? I czy na długo, na całe życie, czy tylko na chwilę? Proszę dać znać.

Rolling Stones i She's a Rainbow. Podobno wszyscy fani serialu Ted Lasso przed chwilą się uśmiechnęli, słysząc ten utwór, ponieważ znowu, podobno, bo jeszcze tego serialu nie widziałam, ale jest już na pierwszym miejscu na mojej liście serialów do obejrzenia, ponieważ i Cichy, i Marcin Cichoński, i Natalia Filler często o nim mówią, przypominają, tak jak teraz przypomniała Natalia właśnie, która jest za drugą, za szybką realizatora, że to jest motyw, który pojawia się w tym serialu. Jeden z bohaterów tę piosenkę ma ustawioną na swój dźwięk telefonu, dźwięk, kiedy dzwoni jego żona i podobno jest to bardzo urokliwa scena. Zatem ja się czuję zachęcona, nie wiem jak u Państwa, a może Państwo ten serial już widzieli, podobno także, dużo tego podobno, no ale wiedzą Państwo, jak nie zweryfikowałam, chociaż Natalia jest dość dobrym źródłem informacji, więc może porzućmy to podobno. To jest fakt, wyszedł najnowszy odcinek najnowszego serialu, najnowszego sezonu tego serialu. Także polecamy, a my teraz zerkamy na piosenkę dnia, na którą czekaliśmy wszyscy, tak jak czekamy na Państwa udział w naszej sondzie. Zapraszamy do aplikacji.

Willie Nelson on the road again. A my, drodzy Państwo, pytamy dziś o Mazury. O to, czy myśleli Państwo kiedykolwiek o tym, aby rzucić wszystko i wyjechać na Mazury? A może są Państwo tam regularnie, a może mieszkają tam Państwo tak jak pani Kamila, która pisze, że przeprowadziła się do Ełku 5 lat temu ze względu na pracę męża. Wcześniej mieszkałam tylko w dużych miastach, Szczecin, Kraków i Warszawa, także było to dla mnie bardzo trudne. Teraz mamy dom pod miastem i doceniam ten spokój, szczególnie latem. Niby się pracuje, a jednak trochę jak na wakacjach, a Warszawę i tak odwiedzam jeżdżąc do biura. Pozdrowienie od pani Kamili. Dziękujemy i pozdrawiamy również. I też wiadomość od pana Tomasza, który pisze, że w Ełku nagrywali Siedlisko, czyli o tym serialu, o którym wspomniała pani słuchaczka, bądź pan słuchacz. Pan słuchacz, to był pan słuchacz. Pan Tomek pisze, że pamiętam, jak kręcili ujęcia w starym szpitalu, a filmowe Siedlisko znajduje się tuż pod starymi juchami. To są pozdrowienia z Ełku. Pan Tomasz to jest ta sama, drodzy państwo, osoba, która tak już kolejny dzień z rzędu namawia mnie do tego, aby zagrać państwu jakąś szansę tutaj i podobno jest to dobry, jedyny pretekst, aby uczynić to w tym tygodniu, w tej audycji. Ja jeszcze nie zdecydowałam, czy to jest pomysł, czy to jest trop dobry, ale jestem otwarta. Proszę dać znać, czy szanta w Mam Graciu się obroni, czy niekoniecznie.

Mieszkam od ponad 20 lat we Wrocławiu, napisał do nas pan Piotr. I dokładnie dziś w tym piekarniku wspomniałem sobie i wspominałem młodość i Mazurę. Moje miejsce to wieś Kaltki nad jeziorem Jędzelewo, blisko Starych Juch, a jeszcze jaśniej Ełk. Coś, drodzy państwo, tutaj nagromadzenie słuchaczy i słuchaczek z Ełku, ale czytam dalej. Zabrałem tam klasę z podstawówki, klasę z liceum, znajomych ze studiów i pierwszą miłość. Gdzieś głęboko czuję, że tam jest moje miejsce, ale brakuje mi odwagi, by się spakować. Napisał pan Piotr, a my dzisiaj państwa pytamy o to, czy myślą właśnie państwo o tym, żeby rzucić wszystko i wyjechać na Mazury, a może te Mazury już w państwa życiu są, może we wspomnieniach, a może właśnie w marzeniach, może w codzienności. Czekamy na państwa wiadomości, czeka też sonda, gdzie można odpowiedzieć na pytanie, czy myśleli państwo o tym, żeby rzucić wszystko i wyjechać nie w Bieszczady tym razem, a na Mazurę. Zapraszamy.

I proszę nam nie wmawiać, że państwo teraz nie śpiewali, albo przynajmniej nóżka nie chodziła, bo to niemożliwe w przypadku tej piosenki. Andrzej Dąbrowski, Do zakochania jeden krok, z dedykacją dla wszystkich tych, którzy odpoczywają gdzieś w pięknych okolicznościach przyrody, na działkach, w ogródkach, przed domami, czy też w parkach, lasach. Gdziekolwiek państwo są, to pozdrawiamy. Ale podobno są też takie osoby, które niedawno wróciły z Włoch, na przykład z Neapolu, i jakoś tak wciąż o tym Neapolu marzą i tak nie mogą się z tym Neapolem pożegnać. No to sprawdźmy.

Pino Daniele i utwór Jeso Pazzo. Jeżeli ktoś z Państwa zna włoski, ale nie odnalazł się w tym utworze, to ja uspokajam, że nic nie szkodzi. To język neapolitański, a właściwie dialekt neapolitański, a Pino Daniele to jeden z najwybitniejszych neapolitańskich śpiewaków, duma neapolitańczyków i to jest tak, jak opowiadałam ostatnio w audycji La Pausa Italiana, że kiedy rozmawiałam ostatnio z taksówkarzem, który właśnie na co dzień mieszka w Neapolu, kiedy zapytałam go tylko o tego artystę, to miał ciarki na ciele i dreszcze emocji od razu na same wspomnienie i kiedy mówił o tym, jak ważny to artysta, jak pięknie mówi właśnie o tożsamości neapolitańskiej, to nie jest w stanie się nie wzruszać. A propos włoskich akcentów, to pozwolę sobie zaprosić Państwa na niedzielne spotkanie audycji La Pausa Italiana. Spotkamy się na żywo, możemy spotkać się na żywo, jeżeli ktoś z Państwa jest tego dnia w niedzielę w Warszawie, to zapraszamy do Centrum Praskiego Koneser. Tam jesteśmy od 15 do 16. Będą także goście, będzie włoska muzyka, włoska atmosfera, włoskie opowieści. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to serdecznie zapraszamy.

Dzień dobry po raz drugi. Słuchają Państwo audycji Mam grać w Radiu 357. Oto druga godzina nasza wspólna za sterami Szymon Kulis, przed mikrofonem Justyna Goc. I tak będziemy towarzyszyć Państwu do godziny 16. A dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy o Mazurach i powiem szczerze, że nie sądziłam, że to będzie momentami aż tak trudne. Ponieważ kiedy pan Wojtek napisał pozdrowienia, tutaj dla prowadzącej i słuchaczy przede wszystkim, z siesty poobiedniej z pokładu jednostki pływającej Violetta na jeziorze Dargin. Mazury są cudowne. I teraz jak tu nie zazdrościć? Jak?

11 minut po godzinie 14 i wciąż audycja Mam Grać. Rozmawiamy dzisiaj o mazurskich tematach, o mazurskości, o Mazurach, o Państwa wspomnieniach. Także pytamy o to, czy myśleli Państwo kiedyś o tym, aby porzucić swoje aktualne życie i wyjechać na Mazury. Już chciałam powiedzieć w Bieszczady. Nie. Na Mazury. Można dać znać w aplikacji W Sądzie dokładnie, która czeka na Państwa. Zapraszamy. Napisała Pani Anna, że mieszkałam w Reszlu od urodzenia do 14 roku życia. Mała miejscowość do jeziora w Świętej Lipce. Mieliśmy 6 kilometrów, chodziliśmy pieszo w zgranej grupie. Teraz mieszkam w centrum Polski i często znajomi dziwią się, że się tu osiedliłam. Niestety to były czasy, kiedy mówiło się, że to jest Polska B i tak było, ale ludzie byli serdeczni wobec siebie. Problem jest w tym, że skojarzenie z Mazurami jest tylko i wyłącznie z wypoczynkiem, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Zimą jest nuda. Nadal brak rozwoju komunikacji, miejsc pracy, tylko ludzie serdeczni. Pozostali. To wiadomość od pani Anny, za którą bardzo, bardzo dziękujemy. No właśnie, bo o romantyzowaniu Mazur też rozmawiać będziemy. Za chwilę dołączy do nas Ewa Bakoca, która jest warszawianką z urodzenia, z pochodzenia, ale porzuciła to życie i przeprowadziła się na Mazurę. Zaraz do nas dołączy.

0: Mam grać?
1: A na łączach z nami już zapowiadana Ewa Bakota. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Mówiłam o tobie, że jesteś warszawianką z pochodzenia, z urodzenia, ale teraz od lat prawie 6 mieszkasz pod Baniami Mazurskimi, tak żebyśmy mogli cię zlokalizować na mapie Mazur. Nie mogę nie zacząć od pytania oczywistego, ale z drugiej strony bardzo ważnego. Dlaczego Mazury, a nie Bieszczady, Kaszuby, Podlasie? No trochę tych wsi innych było na mapie Polski.
2: No ale z Mazur pochodzi mój mąż i to było decydujące.
1: Czyli za miłością.
2: Trochę za miłością, a trochę też dlatego, że Mazury są bliżej niż Bieszczady. A kiedy zaczynaliśmy szukać siedliska, to było ponad 10 lat temu i drogi nie były tak dobre jak dzisiaj. Więc chodziło o czas.
1: A jak przyjęli, no właśnie, chciałam cię zapytać o to, jak przyjęli cię mieszkańcy, ale wiem, że kiedy wejście w społeczność jest właśnie poprzez też, czy też dzięki partnerowi, partnerce, to jest to trochę inny wymiar wejścia w lokalną społeczność, no bo już mamy kogoś, kto nas wprowadza i mówi, to jest moja osoba. Ale może było u ciebie inaczej, jak wyglądały te początki z mieszkańcami, którzy cię poznali?
2: Nie znaliśmy nikogo, bo Adam wyjechał z Mazur na studia do Warszawy i tam już został, a jego przyjaciele zaczęli wracać, ale dopiero później niż my. Więc my nie znaliśmy nikogo i to właściwie ja pokazywałam Adamowi Mazury od nowa i ja poznawałam nowe osoby i przyjezdne, tak jak my, i te, które stąd nie wyjechały i no, po prostu bardzo się starałam o te znajomości. Wbijałam się ludziom do domu i w ten sposób rozpoczynały się znajomości. Dużo też ludzi poznałam na Instagramie i w internecie, i na Jodze, i na lokalnych festynach. Szukałam wszystkich możliwych możliwości i okazji, żeby poznawać nowe osoby, bo ja jestem bardzo towarzyska i nie chciałam czuć się samotnie w tym nowym miejscu.
1: Dobrze, że wspomniałaś o swoim Instagramie, Siedlisko na Mazurach. Polecamy profil Ewy. Ja
2: bardzo?
1: Już od jakiegoś czasu obserwuję cię, śledzę i kiedyś podjęłaś taki bardzo ciekawy i ważny dla mnie temat. O tym właściwie to było, że ludzie z miasta romantyzują bardzo życie na wsi. I chciałabym cię teraz zapytać o takie najczęstsze mity dotyczące mieszkania na wsi, czy też pracy w ogóle takiej zdalnej spoza miasta, czyli właśnie to już od razu mam takie w głowie obrazki, że jak pracujemy zdalnie, to oczywiście w hamaku, romantyczne wieczory zimą, to oczywiście tylko przy kominku, no i generalnie jeszcze kilka mitów by się znalazło. Jakie to są twoje, takie, które najczęściej słyszysz, albo kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy dowiadują się, że o, porzuciła życie w Warszawie i mieszka na mazurskiej wsi, to co tam się pojawia w ich głowach?
2: No, na pewno na hamaku nie ma zasięgu, a przy kominku zimą bywa tak, że nie ma prądu, ale żarty na bok. Najczęściej słyszę, że na wsi to się tylko odpoczywa. I ja też w to wierzyłam, że tu będzie slow life, że tempo będzie wolniejsze. Ja byłam bardzo zmęczona tym warszawskim pędem. Jestem dziennikarką, więc wiesz, jak to jest. I no, okazuje się, że na Mazurach nie ma żadnego slow life i na wsi nie ma żadnego slow life. Jest taki zasób, że nie ma czasu taczki załadować.
1: Burzysz wyobrażenie i nasze właśnie romantyzowanie.
2: Bardzo mi przykro, ale nie dość, że musimy pracować tak samo zarobkowo i my pracujemy całkowicie zdalnie, ale są tacy, którzy jeżdżą raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, na krótszy lub dłuższy czas do swoich miast, do pracy. Są tacy, którzy tutaj pracują, więc normalnie jeżdżą do pracy, do jakichś miast, miejscowości w okolicy. Są tacy, którzy zajmują się własnym biznesem, no to też można sobie wyobrazić, co to znaczy. A potem trzeba jeszcze ogarnąć dom, siedlisko, ogród, sad, zwierzęta, jeśli ktoś ma. To jest o wiele więcej niż zaopiekowanie się po prostu 60 metrami mieszkania.
1: No dobrze, to jakie plusy? Co cię tam przyciągnęło? Albo co cię tam wciąż przyciąga, że jednak trwasz w tym życiu i byciu na Mazurach?
2: Bo to jest zupełnie inna jakość życia i to jest zupełnie inny zasób niż w mieście. Tu jest się zanurzonym w przyrodzie. Słyszałam ostatnio taki komentarz, że to zanurzenie przyjezdnych polega na tym, że się patrzy na widok. Choćby i to, że się żyje wśród piękna, że jadąc po bułki nie stoi się w korku, tylko jedzie się przez absolutnie piękne drogi, przez piękne krajobrazy, że ma się naturę na wyciągnięcie ręki. To jest bardzo kojące. Że po pracy, po zamknięciu komputera można wskoczyć do jeziora. No bo nawet jeśli się nie mieszka nad całym jeziorem, tak jak my nie mieszkamy, no to mamy 7 minut jazdy samochodem do tego jeziora. I to jest zupełnie inny odpoczynek niż na balkonie w mieście. Wiem, bo odpoczywałam na balkonie w mieście. Mamy piękne ogrody, mamy własne warzywa, mamy społeczność, która ma dla siebie czas, bo jest o wiele mniejsza konkurencja bodźców niż w mieście. Tutaj oczywiście jest joga, są kina, życie kulturalne kwitnie i to też jest taki mit nieszczęśliwy bardzo, że na wsi nic się nie dzieje. I ja też tak myślałam, że poza dużymi ośrodkami nie ma dostępu do kultury. Jest, tylko trzeba się bardziej nagimnastykować, bo nie wszystko jest w jednym miejscu, w jednym śródmieściu warszawskim na przykład, tylko trzeba jeździć po miastach i miasteczkach w okolicy, ale jest tego bardzo dużo przez cały rok, nie tylko w sezonie, chociaż w sezonie jest najwięcej. No ale ta społeczność, która korzysta z tej jogi, z tych crossfitów, basenów, koncertów, odczytów i prelekcji, nie ma więcej bodźców. My trochę mniej pracujemy, trochę w innym rytmie i mamy dla siebie czas i bardzo dużo się spotykamy, więc to, jakie mamy teraz życie towarzyskie po 40, no to 25-letnia Ewa by sobie bardzo pozazdrościła.
1: A czy przeprowadzka zmieniła coś w twoim życiu, jakieś podejście do życia, czy to jest coś, co było z tobą już od zawsze i właściwie niewiele się zmieniło, tylko zmieniła się ta przestrzeń? Czy coś w twojej głowie, w twojej codzienności również?
2: Chyba utwierdziłam się w takich przekonaniach i potrzebach, które we mnie kiełkowały. Bo ja sobie tę wieś wymyśliłam, jak miałam 30 lat, więc byłam bardzo młoda. I ja czułam, że na przykład ważniejszy jest dla mnie spokój, powolność, której nadal tutaj nie znalazłam, niż praca. Więc jak przyjechałam tutaj, no to nie jest też tak różowo. Z wielu bardzo rzeczy trzeba rezygnować, na przykład z jakichś awansów i zaszczytów w pracy. No, musiałam odrzucić kilka ciekawych propozycji, bo nie chciałam jeździć często do Warszawy, albo wiedziałam, że bym musiała spędzać 2 tygodnie w Warszawie. Więc ale jest mi z tym dobrze. Jestem z tym zupełnie pogodzona. Bardzo się cieszę, że podjęłam tę decyzję, bo kusiło. No bo czasem zaszczyty i pieniądze kuszą. Ale mi wystarcza na życie. A najbardziej na świecie cieni sobie spokój. Więc takie pewne rzeczy, moje zainteresowanie przyrodą, to, że uciekałam z miasta na wszystkie możliwe weekendy od wielu, wielu lat. Ogród, warzywa, rękodzieło. Nauczyłam się tutaj tkać. W Warszawie by mi nie przyszło to do głowy. Nie miałabym też przestrzeni, żeby mieć wielkie krosno w domu. Teraz mam ich kilka. Takich jakby pozwoliłam sobie i znalazłam na to przestrzeń i obserwuję tu bardzo wielu osadników i ruinersów, że znajdujemy w sobie przestrzeń na rzeczy, które i tak nas jakoś wołały. I to bez romantyzowania, bo to czasem są rzeczy bardzo praktyczne. Na przykład mamy nowy zawód. I się przekwalifikowujemy. Zmieniamy zawody.
1: Zmieniliście zawody.
2: Tak jest.
1: Porzucamy trudne słowa. No dobrze, to na koniec króciutko. Co zwiedzić, odwiedzić, zobaczyć na Mazurach? Twoim zdaniem.
2: Pierwsza myśl. Pewno dać szansę Mazurom garbatym. Mazury garbate nie są tak zatłoczone jak kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Są przepiękne. Do Wielkich Jezior jest 30 minut jazdy, więc niedaleko. Można skoczyć do Giżycka na lody. Ale jest cisza, spokój, przepiękne krajobrazy. No a jeśli już się będzie na Mazurach Garbatych, to koniecznie trzeba pojechać do Sztynortu. To jest północny port w krainie Wielkich Jezior. I tam jest Memułak. Bardzo, bardzo ważna instytucja kulturalna na mapie Mazur. Działa od 2 lat. I jest
1: tak,
2: wspaniała.
1: Znamy Memułak, nawet już kilka razy tutaj w Radiu 357 wspominaliśmy o tym budynku, ale też przede wszystkim o ludziach, którzy tworzą to miejsce, bo jest rzeczywiście niezwykłe na mapie Mazur. Polecamy, bardzo dziękujemy. Ewa Bakota, warszawianka, no właśnie, ciągle warszawianka, jak z tą tożsamością?
2: Nadal warszawianka, no warszawianka na Mazurach, okay. Ale już do Warszawy nie wracam.
1: Przynajmniej na dzisiaj. Jeszcze wrócimy do ciebie, zobaczymy, jak tam się zmienia, ale sądząc po twoich opowieściach, to tak też czuję, że chyba te Mazury są ci pisane. Bardzo dziękujemy, powodzenia, do usłyszenia.
2: Dzięki bardzo, do usłyszenia.

Dla mnie Mazury to całe życie. Tu się urodziłem, tu dorastałem i tu osiadłem na zawsze. Bajkowy krajobraz, najpiękniejsze zachody słońca, jezioro w zasięgu 10 minut, spaceru, no i przede wszystkim ludzie. Mazury przyciągają do siebie wspaniałych ludzi. Pozdrawiam, Tomasz z Mazur. PS, proszę o piosenkę Goniąc kormorany. No dobrze, dzisiaj spełniamy marzenia i prośby.

Piotr Szczepanik, goniąc kormorany, z dedykacją dla pana Tomasza z Mazur. A dzisiaj jeszcze właśnie o marzeniach i prezentach będziemy rozmawiać po godzinie 15, zatem zapraszamy. Ale jeszcze Mazury. Pan Mikołaj pisze, proszę wspomnieć, jeżeli jest taka możliwość, o filmowej historii skręcenia filmu Nóż w wodzie na mazurskich jeziorach. Otóż w jednym z jezior została utopiona kamera, do dziś nieznaleziona. Film Romana Polańskiego znakomity, a więc Mazury to także wiele ciekawych historii. To prawda, zgadza się. I jeszcze ten piękny jacht, który nazywał się Rekin, chyba tak, bo to wiem, że ta nazwa nie zgadzała się z tą nazwą, która występowała w filmie, ale Rekin to było na pewno to, ta nazwa, no tak zostawmy, chociaż chciałam już uczłowieczyć jacht, ale nie, przepiękny. Jeżeli ktoś z Państwa może zerknąć, to zapraszam. Jak nie na Mazurach, to chociażby poprzez internet.

38 minut po godzinie 14 to zatem idealny moment, aby wspomnieć o naszej płycie tygodnia Waterboys, Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings. A teraz utwór z tego właśnie albumu.

Za 15 minut godzina 15. Tak się składa pięknie, a w gąszczu tych wszystkich wiadomości o Mazurach, coś tutaj mi dzisiaj się nie łączy, ale będziemy udawać, że jest okej. Mam nadzieję, że Państwo słyszą. Wśród tych wszystkich wiadomości o Mazurach jest wiadomość z pozdrowieniami z Lubuskiego. Pisze pani Sylwia, że przesyła gorące, pozytywne pozdrowienia z tego województwa, zwanego Pojezierzem Lubuskim, czyli prawdziwej krainy jezior, lasów i pięknych widoków. Oczywiście zgodzę się z tym, że Mazury są piękne, ale nasze Lubuskie jest równie przepiękne, urocze i przepełnione różnorodnymi atrakcjami turystycznymi. My, pani Sylwia, oczywiście nie wątpimy. To po prostu jest taka audycja, która jest dzisiaj poświęcona Mazurom, ale jak najbardziej, generalnie my mamy przepiękny kraj, co tu dużo mówić. Także o innych miejscach jak najbardziej będziemy opowiadać. Zresztą nie wiem, czy państwo pamiętają, było kiedyś coś takiego jak miejscownik. Można odnaleźć w naszych podcastach Radia 357 i tam jest mnóstwo perełek i tutaj perełek to słowo nie jest nadużyciem. Mnóstwo świetnych lokalizacji, pięknych obiektów, zarówno turystycznych, nieturystycznych. Polecamy do odszukania i to dotyczy całej Polski. Ale wracając na Mazury, pani Paulina napisała: Mazury kocham nad życie, od lat żeglujemy kobiecym składem po mazurskich jeziorach, cały rok tęsknimy, by tam wrócić. Tydzień temu wróciłyśmy na ląd, więc przed nami cały rok oczekiwania. Może udałoby się załagodzić tę pustkę jedną z naszych piosenek, którą śpiewamy na cały port, czyszcząc pokład przed wypłynięciem? Bardzo proszę.

Marika i moje serce. Z pozdrowieniami dla babskiej załogi mazurskiej, co prawda tylko raz w roku, ale to zawsze coś. Jak tak słuchałam tego utworu, to wyobrażałam sobie panie właśnie na tym pomoście, szorujące jacht. No też się człowiek rozmarzył. Pan Mariusz również rozmarzony, jeżeli chodzi o Mazury, napisał, że dla niego to młodość i wolność. Teraz jestem już po 60 i rzadziej odwiedzam mój ukochany region. Za to w latach 60, przepraszam, w latach 80, tutaj żeby się wszystko zgadzało, w latach 80, jak wychodziłem z mieszkania w aglomeracji warszawskiej z plecakiem, namiotem i gitarą w ręce, to czułem się w drodze na pociąg na Mazury, czułem się wtedy prawdziwie wolny. Mazury to było pływanie po i w jeziorach, ale przede wszystkim codzienne, czy raczej conocne ogniska, aż do rana i spotkania z wolnymi ludźmi i tak zawsze widzę Mazury. Pozdrowienia od patrona Mariusza, pozdrawiamy również, dziękujemy za te historie, dziękujemy za wszystkie historie, one są niezwykle poruszające, dla mnie pewnie podwójnie pochodząc z tego regionu. Proszę nie przestawać, także proszę nie przestawać głosować w naszej aplikacji w Sąd. Aplikacji. No tak, w aplikacji znajdą Państwo sondę i tam można zagłosować. Tak, zapraszamy do tego, a teraz zapraszamy, by pozostać z nami, bo niebawem, już za chwilę, cykl Zakurzonej MP3.

0: No dobrze, czy wszyscy są gotowi?
1: Z zakurzonej MP3

czyli kącik muzyczny, w którym powracamy do naszych piosenek z odtwarzaczy MP3, do Discmanów, Walkmanów, ze wszystkiego tego, co było kiedyś w naszych słuchawkach i sercach, a dzisiaj powracamy do tego z pewną nutką taką nostalgii, czasem takiej wręcz jakiegoś wstydu, troszeczkę zażenowania, ale to są emocje, o których tutaj mówimy, że one są w porządku, one też nam o czymś mówią, to byliśmy my i myślę, że tak było z tą piosenką, no słuchało się, słuchało.

Mr. President i Coco Jumbo. We własnej osobie chciałoby się powiedzieć, ale we własnej piosence. Pani Ania napisała, ja 42 lata i idę i śpiewam Coco Jumbo w drodze na przystanek. No chciałabym to zobaczyć, chciałabym to zobaczyć. Drodzy Państwo, to jest taki moment, w którym absolutnie nie przepraszamy za to, co przed chwilą na antenie, bo o to w tym chodzi. I prosimy, zapraszamy do tego, aby zgłaszać swoje propozycje. justyna.gocmałpa.radio357.pl do cyklu zakurzonej MP3. A teraz ci z Państwa, którzy są jakoś tak zniesmaczeni, no to chwila na oddech i chwila w takiej muzyce, która mam wrażenie, że no dość daleko od tej, która przed chwilą.

Dzień dobry, po raz trzeci w audycji Mam Grać. W środowym jej wydaniu za sterami wciąż Szymon Kuliś, przed mikrofonem wciąż Justyna Goc. I tak będzie do godziny 16. Tak też będzie do godziny 16, że będziemy rozmawiać jeszcze trochę o Mazurach. I tylko uspokoję, ja widzę te wszystkie prośby o szanty. Jestem w szoku, że państwo są tak otwartą grupą słuchaczy, chyba że to jest jakaś zmowa kilku osób, które tutaj tymi mailami do nas, nas atakują. Najbardziej bawią mnie takie prośby o włoskie szanty. To jest, drodzy państwo, jakiś poziom, którego jeszcze nie znam, ale oczywiście postanawiam zgłębić te tajniki i w te obszary. Tymczasem bardzo tutaj trwa taka dyskusja pomiędzy Szymonem, jeszcze jest za szybą Natalia Fiedler, która też, drodzy państwo, jest żeglarką, taką z krwi i kości. Miałam okazję być z nią na jednej łódce, zatem dziewczyna potrafi, jak najbardziej czuje wiatr, ale pozostawiając ten wiatr, to zastanawiamy się, jaka szanta będzie tą szantą idealną. Także jeszcze do 16 mamy czas. Proszę podpowiadać.

13 minut po godzinie 15. Bardzo dziękujemy za wszystkie propozycje szantowe. Jest ich sporo. Widzę, że ogromna grupa z Państwa to żeglarze i to tacy czuć, że z doświadczeniem, ponieważ nie padła jeszcze ani razu gdzie takeja i wiem, że to jest, no chyba użyję tego słowa, znienawidzona piosenka przez żeglarzy, nie tylko mazurskich, ale wszelakich. Zatem proszę podsyłać, my coś wybierzemy na pewno. Tymczasem, drodzy Państwo, na chwilę Mazury pozostawimy też szanty i będziemy rozmawiać o marzeniach, o prezentach z Grzegorzem Różalskim z prezentu marzeń, który dołączy do nas za chwilę.

0: Partnerem turnusu mazurskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
1: A w studiu z nami zapowiadany Grzegorz Różalski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Państwu.
1: To zacznijmy sobie od pytania bardzo nietypowego, ale też podstawowego. Po co są nam, panie Grzegorzu, w ogóle prezenty?
2: Myślę, że prezenty są pewnym takim elementem społecznym, za pomocą którego jesteśmy w stanie wyrazić ludziom wdzięczność albo w jakikolwiek inny sposób docenić ich.
1: A czy obserwuje pan na przestrzeni czasu, jak się zmienia nasze podejście do prezentów, może pokoleniowo? Mówi się na przykład, że coraz częściej decydujemy się, aby kupować prezenty doświadczenia, przeżycia, a nie na przykład przedmioty. Czy to prawda, czy mit?
2: Nie uważam, że to prawda i tak naprawdę problem ten, albo może nie problem, ta kwestia ma dużo głębsze korzenie, ponieważ w mojej opinii jest to dużo związane z sytuacją ekonomiczną, jaką mamy, jak również sytuacją polityczną. Proszę sobie przypomnieć jeszcze ustrój komunistyczny, kiedy wszyscy chcieli mieć dom, pewnego rodzaju stabilizację finansową. Samochód był czymś super, dla wielu nawet wtedy nieosiągalnych, a dużo elementów takich jak dodatkowe sprzęty, AGD, były pewnego rodzaju prestiżem. Więc z samej tej sytuacji skupialiśmy się na tym, żeby obdarowywać i dawać swoim bliskim rzeczy użyteczne, które mogli wykorzystać. Natomiast zmiana nastąpiła już w pokoleniu Z i w pokoleniu millennialsów, którzy tak naprawdę w dużym stopniu obarczeni są social mediami, które na nich wpływają, pokazują wiele pięknych miejsc, wiele niesamowitych doświadczeń i tak naprawdę przekłada to się na nich. Oni coraz bardziej chcą doświadczać, tak jak pokazują to nam social media, coraz więcej wyjeżdżać, coraz ciekawiej spędzać czas. Natomiast to spędzanie czasu w dużym stopniu buduje też relacje. No i zawsze jest tak, że te prezenty w formie przeżyć przez te emocje dużo bardziej zapadają nam w pamięć. Ponieważ ja wielokrotnie zadaję pytanie, proszę powiedzieć, co dostałaś pod choinkę czy na Mikołajki 2 lata temu. No i tych prezentów materialnych nie zawsze wszyscy pamiętają. Ale jeżeli zapytam, jaka była twoja najciekawsza wycieczka w ostatnich 2 latach, no to ludzie bardzo chętnie przechodzą do tego elementu, bo tu właśnie tworzymy ten element budowania emocji. Te emocje tworzą nam, łatwiej zapisują się w pamięć. A wspólnie przeżyte zawsze tworzą elementy, które nas łączą.
1: A co z sytuacją gospodarczo-ekonomiczną na świecie? Mam na myśli, czy wpływa to jakoś na kupowanie prezentów, że mamy niespokojne czasy, w których żyjemy, czy to nie powoduje tego, że odkładamy nasze marzenia, ale też marzenia naszych bliskich na tak zwane później, kiedy będzie lepiej, stabilniej?
2: To znaczy, mi się wydaje, że trochę inaczej na to możemy spojrzeć, ponieważ te wszystkie duże marzenia, które były obarczone dość dużymi budżetami, one rzeczywiście zostały gdzieś odłożone, ponieważ ta stabilizacja finansowa w tym okresie jest dość istotna dla ludzi. Ale zauważamy tak zwany efekt szminki, czyli te duże marzenia zaczynamy zastępować małymi, mniejszymi po to, żeby mieć taką poczucie sprawczości, że...
1: Albo namiastkę tego.
2: Tak, namiastkę, poczucie sprawczości, że coś możemy robić, że są inne elementy, które też będą nas cieszyć. Więc jeżeli ktoś miał pomysł na wyjazd, no nie wiem, gdzieś daleko do ciepłych krajów, na drugi koniec świata, nagle możemy też się zadowolić tak zwanym city breakiem. Możemy się zadowolić chociażby wspólnym wypadem na weekend do spa, gdzie możemy cieszyć się razem. Więc te wielkie rzeczy zaczynają być zamieniane na trochę mniejsze, które również przynoszą ogrom emocji, które budują w nas, tak jak już mówiłem, wspomnienia później.
1: Panie Grzegorzu, bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę. Grzegorz Różalski był naszym gościem z Prezentu Marzeń.
2: Bardzo dziękuję.
0: Partnerem turnusu mazurskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.

oczywiście Mazury. Moi rodzice też przeprowadzili się z miasta i tu mieszkają. No to jest emerytura marzeń. To prawda, drodzy Państwo, to tak, Mazury to szanty. Proszę jeszcze chwilę nam dać, ta odwaga rośnie, bo to wie Państwo, nie tylko moja, ale także Szymona, który tutaj wspiera, już jest wybrana szanta, zatem proszę oczekiwać, to już za moment.

30 minut po godzinie 15. I drodzy Państwo, historyczny chciałam powiedzieć. Coś myślę sobie, że Freud miałby do powiedzenia odrobinę na ten temat. Historyczny moment dla naszego radia, a to dlatego, że pierwszy raz w historii po tych 5 latach zabrzmi szanta na naszej antenie. Proszę tylko obiecać, że jeżeli ktoś będzie chciał mnie z tego radia jakoś tak usunąć, no bo jednak to nie uchodzi, to Państwo za mną się wstawią. Teraz tak, było mnóstwo propozycji, bo było pożegnanie Liverpoolu, Marco Polo, była biała sukienka, przepiękna szanta, były morskie opowieści, nazywali go marynarz i tak dalej, nawet ktoś zaproponował, gdzie ta Keja, to było dość odważne, ale była taka propozycja, ale myślę sobie, że ta chyba jednak wygrywa. Sprawdźmy, jak to zabrzmi na naszej antenie.

ryczące dwudziestki i oczywiście hiszpańskie dziewczyny. Słuchalność powędrowała w górę, drodzy Państwo. Cóż to za zdziwienie. Pozdrawiamy, drodzy Państwo, panią prezes wraz z jej mężem żeglarzem i życzymy udanego urlopu, a my zachęcamy wspólnie z Szymonem, żeby ktoś z naszej redakcji podjął się takiego właśnie kącika muzycznego Szanty 357 i żeby te szanty regularnie wybrzmiewały na naszej antenie.

0: Za 20 minut godzina 16, przepraszam, że zagadałam. O, już można mówić. Drodzy Państwo, no śmiechów nie było końca, powiedzmy. I teraz odrobina znowu radości wkroczy w nasze serca i w nasze życia, a to dlatego, że...
1: Tarantella italiana, la traviata, polizia, pizzarella, bambolina, gorgonzola, panna cotta.
2: Ciao cover.
1: Viva viva viva viva viva l'Italia, viva l'Italia, viva viva viva viva viva l'Italia che mi va.
0: Przed nami kącik muzyczny Ciao Cover, jak w dżinglu, gdzie prezentujemy utwory bardzo znane, rozpoznawalne zazwyczaj, ale w wersji włoskiej, a później prezentujemy oryginał. Czy Państwo są gotowi? Bardzo proszę.

0: Elton John i Can You Feel the Love Tonight, a wcześniej ta sama piosenka, no chyba trochę inna, L'amore nell'aria stasera, to jest oczywiście z bajki Il Re Leone, czyli ojejku, po polsku Król Lew. Zapomniał człowiek polskiego, przepraszam. Król Lew oczywiście. To jest wszystko w ramach cyklu i kącika Ciao Cover. Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji. To już jest nieco trudniejsze niż z zakurzonej MP3, ale możliwe do odszukania, znalezienia. Być może państwo też takie utwory w języku włoskim znają, które nie są znane szerszej publiczności. justyna.goc@radio357.pl. Zapraszamy. A propos cyklów...
1: Patronat Radia 357.
0: To plenerowy cykl Halo Kino Tęcza, Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. W sierpniu przypominamy, że wciąż trwają bezpłatne pokazy pod tak zwaną chmurką na dziedzińcu obok naszego Teatru Komedia na Żoliborzu. I już jutro, w czwartek, w ramach Roku Andrzeja Wajdy, to będzie można obejrzeć film Wszystko na sprzedaż. We wtorek z kolei we współpracy z Festiwalem Filmowym Ukraina Miodowy Miesiąc. To jest historia młodego małżeństwa, które rozpoczyna nowe życie w świeżo okupionym mieszkaniu, lecz ich miodowy miesiąc brutalnie przerywa wojna. Zostają uwięzieni w budynku bez prądu, wody i kontaktu ze światem. A w czwartek z kolei 13 sierpnia jeden z najważniejszych filmów reżysera Człowiek z marmuru i te seanse sierpniowe startują o 20:30. Wstęp jest bezpłatny, zatem polecamy i być może do zobaczenia.

6 minut do godziny 16, zatem to moment, w którym kierujemy się do końca tejże audycji, ale zanim koniec, to wyniki sądy. Czy Państwo chcą się przeprowadzić na Mazury? Czy myśleli Państwo o tym, żeby porzucić wszystko i wyjechać właśnie tam? Tylko 40% marzy o tym, a 60% zagłosowało, że tak, ale tylko wakacyjnie. Zatem, no właśnie, czyli Mazury fajnie, ale też bez przesady i to też oczywiście szanujemy. Dziękujemy za Państwa obecność, ale też za tą zaangażowaną obecność, za wszystkie propozycje szantowe. Sporo jest tego. Wydaje mi się, że udałoby się tak zebrać playlistę na kilka dobrych wakacyjnych audycji, ale tylko podpowiadam, sugeruję. Nie wiem, czy ten pomysł przeżyje. Dziękujemy też za wszystkie wspomnienia, które wciąż można do końca tygodnia przekazywać, pisać w naszej aplikacji poprzez wiadomość tekstową właśnie dotyczące Mazur, bo turnus mazurski trwa jeszcze do końca niedzieli. Tymczasem bardzo dziękujemy za te wspólne 3 godziny. Szymon Kulis za sterami. Dziękuję. Justyna Goc przed mikrofonem. Słyszymy się w niedzielę. Zapraszam.

0: Radio 357, 16 już minęła. Witamy się w wyjątkowo upalną środę. Mamy 5 sierpnia, czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Aleksandra Żaczek.
1: Uf, jak gorąco. Nie ma takiego fragmentu Polski, który na mapie IMGW byłby widoczny jako obszar bez ostrzeżeń meteorologicznych. W większości Polski obowiązują ostrzeżenia trzeciego, czyli najwyższego stopnia i dotyczą upałów. Aktywne są też alerty dotyczące burz. Pod tym względem w miarę spokojnie powinno być tylko na południowym wschodzie kraju. O 15:00 najgorętszym miastem w Polsce był Sulejów w Łódzkiem, gdzie termometry w cieniu pokazywały 38 stopni, najchłodniej niespełna 24 stopnie były w Kołobrzegu. Miejscami termometry mogą dziś pokazać nawet 40. Mamy apogeum fali upałów. W związku z nimi szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach, a karetki jeżdżą non-stop. Jak podaje resort zdrowia, przy poprzedniej fali ekstremalnych temperatur pod koniec czerwca liczba wyjazdów zespołów ratunkowych wzrosła prawie o połowę, a teraz jest podobnie, przyznaje szef SOR-u w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie Łukasz Pańka i podpowiada, co można zrobić, aby bezpiecznie przetrwać upały.
2: Ustawić sobie przypomnienie w telefonach, żeby co godzinkę wypijać odpowiednią ilość płynów i żeby uzupełniać płyny, bo to jest w tych temperaturach najważniejsze. Arbuzy teraz są w dużej ilości, także to jest bardzo dobry owoc, jeśli chodzi o uzupełnianie płynów.
1: Na SOR-ach jest sporo osób starszych po omdleniach, ale zdarzają się też osoby, które pracowały na przykład na budowach w pełnym słońcu i dostały udaru cieplnego. Dyżur, który trwał 5 dni, podwójne wynagrodzenie i stanowisko, które jest tylko na papierze. Tak funkcjonował Szpital Południowy w Warszawie. Władze stolicy przedstawiły wyniki miejskiego audytu.
3: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w 2 oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu.
1: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Temat wróci w popołudniówce w raporcie 357. A w serwisie decyzja prokuratury krajowej, która umorzyła pozostałe 5 wątków śledztwa w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Zachowanie władz polskich nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej, tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
1: W marcu wydano 2 postanowienia o częściowym umorzeniu śledztwa w sprawie domniemanej zdrady dyplomatycznej. Dzisiejsze postanowienie kończy postępowanie w całości. Na koniec w serwisie kilometry ze śpiewem na ustach. Jedni mają już za sobą 10 dni marszu, inni dopiero przygotowują plecaki. Rozpoczął się pierwszy sierpniowy szczyt pielgrzymkowy. Pątnicy idą do Częstochowy na Jasną Górę na uroczystości ku czci Matki Bożej. Najdłuższy szlak liczy prawie 700 kilometrów. O wielu drogach i jednym celu opowie Krzysztof Zimoch.
5: Zdrochiczyna, Łomży, Sandomierza, Świdnicy, zewsząd. Jasna Góra jak magnes ściąga pielgrzymów udających się na uroczystości maryjne. Niektórzy, by zdążyć, musieli wyjść jeszcze w lipcu. Szczecińska pielgrzymka, licząca 652 km, dotrze do Częstochowy 13 sierpnia. Dzień wcześniej zameldują się tam pątnicy z Helu, skąd wędruje Kaszubski Ekspres. Jego uczestnicy będą mieli w nogach tych kilometrów 638. A już jutro obok warszawskiej wyruszy ta najliczniejsza pielgrzymka, czyli radomska. Z kolei najstarsza, maszerująca od połowy XVII wieku z Gliwic, wyjdzie na szlak 19 sierpnia. W zeszłym roku te i inne wyprawy dały liczbę ponad 107 tysięcy osób odwiedzających Jasną Górę. W pielgrzymce jednak nie o naj przecież chodzi, a o intencje i poświęcenie, których w żadnym stopniu matematyką zmierzyć się nie da. Krzysztof Zimoch, Radio 357.
1: Na pielgrzymkowym szlaku kończymy ten serwis. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: Ciekawe, czy w sporcie równie gorąco, Mateusz Fusiarz.
6: Równie gorąco i nawet taką mam trochę kolorską pielgrzymkę na początek, bo dobiega końca trzeci etap Tour de Polonii. Oczywiście już teraz zachęcam do tego, bo około godziny 17:30 dać sobie głośniej 357. Wtedy w rozszerzonym sporcie podsumujemy sobie to wszystko, co wydarzyło się na trasie z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Kilka rzeczy było pewnych. Trasa długa, bo blisko 200-kilometrowa, no i upał niemiłosierny. Wiele wskazuje na to, że po raz trzeci o zwycięstwie zadecyduje finisz z peletonu. A kiedy już kolarze dojadą do mety, wtedy emocjonować będziemy się już czymś zgoła innym. Być może propozycja tenisowa państwa Państwa zainteresuje. Nasi grać będą w Montrealu i Toronto, a konkretnie Hubert Hurkacz oraz dwie Magdy, Linette i Frank. Tę drugą czekać będzie starcie z Amerykanką Jessicą Pegulą. Mam dla Państwa również propozycję piłkarską. Kiedy o Lidze Europy mówimy, to zwykle jest to czwartek, ale czasem UEFA wykorzystuje sobie także środy. No i tak się złożyło, że dzisiaj ten środowy slot wpadł Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski powalczą na wyjeździe z Ferencvaroszem w trzeciej rundzie eliminacji.
7: Cieszymy się kolejnego meczu w Europie. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce. To było, to było, to już za nami. Patrzymy do przodu i tak jak powiedziałem, jesteśmy pozytywnie nastawieni.
6: Mówił kapitan Górnika Erik Janża. Ze sportem wracam za niespełna półtorej godziny. Do usłyszenia.
0: Słowo upał odmieniamy dzisiaj chyba przez wszystkie przypadki, bo po upalnym dniu, po południu czekają nas burze, także z gradem, głównie na północy, zachodzie i w centrum kraju. Temperatura maksymalna od 29 stopni na północnym wschodzie, około 36 w centrum, do około 40 lokalnie na południu Mazowsza, nad morzem od 24 do 28, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej około 30 stopni. W czasie burz porywy wiatry do 85 km na godzinę, także w nocy miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. Na termometrach od 19 do 24 stopni, jedynie lokalnie nad morzem około 18, a w rejonach podgórskich Karpat od 17 do 20.
8: Radio 357.
0: Krzysztof Tubilewicz, Szymon Kulisz i Ewa Koch. Witamy się z Państwem w popołudniówce. Jest gorąco, nie ma co ukrywać. A może by tak siestę wprowadzić w Polsce? O to dzisiaj pytamy w naszej sondzie. Proszę koniecznie wejść do naszej aplikacji, zalogować się i zagłosować.

0: No naprawdę nie pogniewalibyśmy się, gdyby spadło choć odrobinę deszczu. Dzisiaj po południu i wieczorem, tak jak już mówiliśmy w prognozie pogody, możliwe są burze. No mam nadzieję, że trochę temperatura spadnie, natomiast na razie no nie wygląda to, proszę Państwa, dobrze. Mamy upały w całej Polsce, mamy też rekordy wysokich temperatur. Pytanie do Państwa, jak tam u Was? Proszę wysyłać do nas tekstówki, proszę wysyłać również głosówki i tekstówki w naszej aplikacji. I tam też można wziąć udział w sondzie, a pytanie na dzisiaj brzmi następująco. Czy w związku z tymi wysokimi temperaturami w Polsce przydałaby się siesta? Jak Państwo uważają? Proszę śmiało do nas pisać. A teraz już czas na...
1: To jest raport 357.
0: Pięciodniowy dyżur, podwójne płace i stanowisko widmo. Tak funkcjonował Szpital Południowy w Warszawie. Władze stolicy przedstawiły wyniki miejskiego audytu, a w studiu Michał Trantał.
2: Dzień dobry. I tak, według tego audytu nie było podstaw do tego, aby Dawid Kacprzyk, słynny już Dawid Kacprzyk, pełnił funkcję koordynatora SOR w Szpitalu Południowym.
3: Ta funkcja po prostu nie istniała. Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane.
2: Mówił dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i dodał, że zarobki Kacprzyka rosły mimo braku uzasadnienia. Z 230 zł za godzinę do 300, później 330. Mniej zarabiali specjaliści z wieloletnim doświadczeniem.
3: Ponadto odnotowano przypadki zatwierdzenia przez lekarza własnych dokumentów rozliczeniowych przy uprawnieniach w systemie informatycznym, pozwalających mu edytować grafiki będące podstawą jego własnych rozliczeń. A gdy sprawa wyszła na jaw, osoba ta złożyła 33 korekty rachunków na ponad 500 000 zł. To są sprawy naprawdę bardzo poważne i nimi zajmuje się prokuratura.
2: Lekarzy na SOR nie obowiązywał limit czasu pracy, przez co brakowało kontroli nad tym, ile pracowali w innych miejscach.
3: Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie i też długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie, która w tej chwili przez rząd jest naprawiana.
2: Wydano 44 zalecenia naprawcze. Przypomnijmy, prezydent Trzaskowski odwołał zarząd oraz Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki Warszawy.
3: Naszym głównym zadaniem jest odbudowanie zaufania do warszawskiej ochrony zdrowia i można to robić tylko po pierwsze określonymi decyzjami, które ja podejmuję, twardymi decyzjami, które ja podejmuję, również kwestią przejrzystości. No i zmianami oczywiście takimi, które zagwarantują, że tego typu nieprawidłowości się nigdy nie powtórzą i do tego się tutaj wszyscy razem zobowiązujemy.
2: I nasuwa się pytanie, czy to koniec afery w Szpitalu Południowym i czy Koalicja Obywatelska opanowała ten pożar? Doktor Sergiusz Trzeciak, specjalista od marketingu politycznego i autor książek na ten temat.
4: Ta afera nie do końca jest opanowana, bo cały czas pojawiają się nowe wątki i cały czas mamy do czynienia trochę ze zmianą narracji. Ten raport wykazał fatalny stan organizacji, rozliczanie dyżurów na słowo, tolerowanie fikcyjnych stanowisk i to będzie wywoływało kolejne pytania, więc wydaje mi się, że tutaj pojawią się jakby kolejne pytania dotyczące przede wszystkim nadzoru właścicielskiego.
2: Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Prezydent Trzaskowski wyniki audytu zaprezentował w środku wakacji, przy okazji innej konferencji prasowej, a chwilę po tym swoją konferencję miał premier Donald Tusk.
4: Oczywiście wakacje są zawsze dobrym momentem na prezentowanie tego typu może niepopularnych tematów, które chcielibyśmy przykryć, bo w okresie wakacyjnym jest w ogóle mniejsze zainteresowanie tematyką polityczną czy w ogóle tematami informacyjnymi. Ludzie zajęci są innymi sprawami i rzeczywiście jest szansa, że to zainteresowanie będzie dużo mniejsze, natomiast wydaje mi się, że te tematy związane z ochroną zdrowia, one mogą w jakiś sposób co jakiś czas się pojawiać na nowo.
2: Szczególnie, że w cztery pierwsze dni zebrano 15 tysięcy podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Potrzebnych jest 132 tysiące, ale akcja prowadzona będzie do końca września.
4: Zobaczymy w ogóle, czy to się uda, natomiast pamiętajmy, że jeszcze samo zebranie podpisów to jest mało wobec wyzwania, jakim jest odwołanie w referendum, więc wydaje mi się, że tutaj w Warszawie to jest zupełnie inne wyzwanie, nieporównywalne z Krakowem i wydaje mi się, że taka perspektywa odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego jest mało prawdopodobna.
2: Prognozuje dr Sergiusz Trzeciak. Przypomnijmy, afera w Szpitalu Południowym rozpoczęła się w czerwcu, kiedy media ujawniły, że Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, w trakcie specjalizacji zarobił ponad 1,5 miliona złotych, a w Szpitalu Południowym funkcjonował tak zwany salonik VIP, w którym poza kolejką obsługiwano polityków Koalicji Obywatelskiej.
0: A wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Michał Trantał. Dziękuję Ci bardzo.
2: Do usłyszenia.
0: Przypominam, że raport 357 dostępny jest w naszych podcastach w zakładce o tej właśnie nazwie i w sprawie na przykład dzisiejszego tematu raportu, czyli audytu w Szpitalu Południowym, ale też w każdej innej. Zachęcam do kontaktu. Najprostszy sposób to wysłanie do nas tekstówki poprzez aplikację. Można też tam wysłać głosówkę. Można też do nas zadzwonić 510 357 357. You know the hardest thing.

0: Polsce na termometrach chyba powoli w niektórych miejscach zaczyna brakować skali. Tymczasem, jak donosi nasz słuchacz, gdzieś pomiędzy Manchesterem a Liverpoolem bardzo miłe 17 stopni, spory wiatr i zachmurzenie. Pozdrawiam cieplutko. Błagamy, proszę pana, drogi panie, miły słuchaczu, tylko nie cieplutko. Jest w Polsce gorąco, no ale przynajmniej mamy klimatyzację.
1: Odpalam klimatyzację i przy odpalonej klimatyzacji spalanie oczywiście idzie do góry.
0: No właśnie, o tej klimatyzacji w pociągach, autobusach i samochodach powiemy jeszcze przed 17. Jak optymalnie z niej korzystać? No bo niższa temperatura na przykład w samochodzie to po prostu wyższe rachunki za paliwo, no ale czasem po prostu się nie da. No więc jak to zrobić, żeby to było po prostu racjonalne? O tym Tomek Jeleński jeszcze przed 17. A teraz już nasza piosenka dnia to Johnny Marr i Ofelia.

0: 24 minuty po godzinie 16 popołudniówka w Radiu 357. O zakupach w internecie teraz powiemy, bo okazuje się, że ponad połowa Polaków nie kupuje w zagranicznych sklepach internetowych. 23% robi to okazjonalnie, a regularnie zaledwie 12%. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez platformę AutoPay. Piotr Mazurkiewicz, dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej, jest z nami. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Czego się obawiamy, jeśli chodzi o zagraniczne platformy zakupowe?
1: Obawiamy się tego wszystkiego, czego się obawiamy kupując też w Polsce, tak? Czyli wiarygodność, bezpieczeństwo danych, czy dostaniemy ten towar, ale tu nawet nie chodzi tyle o obawy, co po prostu o to, że nasze zakupy na polskich platformach i w Polsce są po prostu coraz bardziej wygodne.
0: Bardziej wygodne.
1: I dlatego wolimy. Mm-hmm.
0: Bardziej wygodne i chodzi tutaj o czas przesyłki również?
1: Również, ale ta wygoda jest oceniana też przez pryzmat tego, jak za te zakupy płacimy. Bo mamy metody płatności, które powstały u nas przed laty, są ciągle najpopularniejsze i one są po prostu znacznie wygodniejsze od tego, z czym zmagamy się, jeżeli kupujemy za granicą. Tam mamy do wyboru z reguły albo kartę kredytową, tudzież mechanizmy typu PayPal. Natomiast to, co mamy dostępne w Polsce, czyli szybkie przelewy, to Pay by Linki, no i Blik, tak? Jeżeli o Bliku się komukolwiek mówi za granicą, to ludzie naprawdę są w szoku, że mamy tak wygodny i tak intuicyjny mechanizm. Amerykanie to już w ogóle są naprawdę pod wrażeniem, jakim cudem u nas to powstało. I skoro Blik jest w tej chwili zdecydowanie najpopularniejszą metodą, za którą płacimy za zakupy przez internet w Polsce, gdy tego nie mamy i lądujemy na stronie zagranicznej, no to oceniamy to jako coś mniej wygodnego. Chociaż nie chodzi tylko o płatności, chodzi też o dostawy i wiele, wiele innych.
0: A dlaczego za granicą nie ma takich rozwiązań jak w Polsce? Mówię tutaj właśnie o Bliku.
1: Bo już któryś raz pokazujemy, że nasz rynek, jeśli chodzi o usługi, to w tej chwili będziemy mówić finansowe, chociaż nie chodzi tylko o finansowe, rozwija się znacznie szybciej niż naprawdę nawet na świecie. I u nas wiele mechanizmów pojawiło się jako pierwsze. Przeskakiwaliśmy określone stadia rozwoju. W Polsce właściwie pominęliśmy etap papierowych czeków płatniczych. Nie wiem, czy w ogóle pani pamięta, że takie coś istniało, bo naprawdę niewiele osób miało z tym do czynienia, to się pojawiło. Przeszliśmy od razu do kart, później skoczyliśmy na płatności zbliżeniowe, a tych rzeczy na Zachodzie nie było. One wchodziły znacznie później niż u nas. Teraz mamy Blika, który też

0: sposobie dostawy. Czy to jest tak, że to właśnie pandemia zmieniła nasze podejście do tych zakupów? Bo tak naprawdę w trakcie pandemii rozwinęły się te wszystkie systemy dotyczące właśnie odbioru tego, co kupujemy w internecie, a to ma duże znaczenie. To, że mamy paczkomat na przykład niedaleko domu.
1: Czy pandemia to przyspieszyła, tak jak ogólnie rozwój handlu internetowego, ale to nie były rzeczy, których wcześniej nie było. U nas zawsze oczywiście był taki moment, kiedy wydawało się, że tak jak na Zachodzie, na rynkach rozwiniętych, jednak tą główną formą dostarczania zakupów będą firmy kurierskie. I tak było, i tak nadal jest. To jest też wciąż popularna forma i wiele osób z tego korzysta, ale no nie jest to do końca wygodne, zwłaszcza dla osób, które na przykład pracują. Nie zawsze przesyłkę można odebrać w pracy. Więc firmy, wychodząc naprzeciwko temu, zaczęły nam oferować rozwiązania, które z jednej strony są dla nas wygodniejsze, bo możemy te zakupy odebrać jednak o godzinie czy porze, która nam odpowiada, ale są też wygodne dla firm, bo wygodniej jest przywieźć ileś paczek i załadować je do jednej maszyny, niż rozwozić każdą tą pojedynczą paczkę po pojedynczym mieszkaniu. Tak, jeszcze biorąc pod uwagę, że część z tych zamówień w ten sposób nikt ich nie odbierze, trzeba będzie przyjechać jeszcze raz. Więc to jest akurat rozwiązanie, które jest korzystne dla jednej i drugiej strony. Oczywiście dochodzi jakiś tam aspekt środowiskowy, tak, no bo zużywamy mniej paliwa, mniej zasobów. Więc pandemia to na pewno przyspieszyła, ale te rozwiązania funkcjonowały u nas już wcześniej. Po prostu pojawiły się też nowe, te bardzo się rozwinął system odbioru zamówień, które trafiają nawet nie tylko do paczkomatów, ale też na przykład do sklepów, tak, czy do jakichś innych punktów, które to sobie w ten sposób nieco dorabiają. I ta przesyłka wtedy też na nas czeka.
0: Jak według pana będzie wyglądała przyszłość właśnie tych zakupów w internecie? No to powiedzmy o Polsce, skoro mamy tak rozwinięty ten system, jeśli chodzi o płatność. Jak to będzie? Czy zamiast paczkomatów to drony będą nam dostarczały paczki? Czy będą jakieś inne rozwiązania?
1: Czy rozwiązanie dronowe w dużych miastach no jest nierealne, tak? Ciężko sobie wyobrazić, kiedy nagle pojawi się tam chmara dronów, tak, one się zaczną rozbijać o siebie, tak? Poza tym są pewne określone przepisy dotyczące ruchu tego rodzaju statków powietrznych, bo tak się fachowo nazywają. W przypadku lokalizacji na peryferiach, tak, czy zupełnie na uboczu, no i może to jest jakieś rozwiązanie. Myślę, że rynek będzie się rozwijał w stronę bardziej efektywnego wykorzystywania tego, co mamy teraz. Czyli będzie chodziło bardziej o tą presję na czas. Dzisiaj już naprawdę bardzo wiele zakupów, jeżeli kupimy je, zamówimy je jednego dnia, no jest, mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że następnego dnia to ten towar już będzie u nas. I tu jest teraz ten środek ciężkości postawiony, że firmy starają się to jeszcze bardziej efektywnie rozwijać. Bo rozwijają własne magazyny, także tu już nie tylko sklep pojedynczy wysyła nam towar, tylko to wszystko trafia od razu z magazynu, na przykład platformy, za pośrednictwem której sprzedaje ten towar. I oczywiście pewnie będą się pojawiały nowe metody płatności, tak? No bo na przykład te portfele, czy Google, czy Apple, które też upowszechniają się dosłownie od kilku lat, w tej chwili mają już, to jest 15% użytkowników tego typu rozwiązania i myślę, że ten sektor też będzie się bardzo rozwijał, bo to też są bardzo intuicyjne, bardzo szybkie płatności. Po prostu użytkownicy chcą zakupy robić jak najłatwiej, jak najmniej klikać, więc cała ta operacja będzie stopniowo coraz bardziej upraszczana. Jeszcze oczywiście zaprzęgnięta zostanie do tego mocniej i mocniej sztuczna inteligencja i to będzie zdecydowanie w tym kierunku było.
0: No właśnie, tu na przykład lodówki, które już ponoć takie są, same wysyłają do sklepów listę zakupów, więc to bardzo ciekawe, jak ta przyszłość będzie wyglądała. Ale na koniec jeszcze chciałam pana zapytać i wrócić do tego wątku, od którego zaczęłam, czyli tego, że Polacy w większości jednak kupują w naszych polskich sklepach internetowych, ale jeśli chcemy zrobić te zakupy jednak w sklepie zagranicznym, to jak to zrobić w sposób najbardziej bezpieczny?
1: Trzeba do tego podejść tak jak do zakupów, które robimy w Polsce. Tak, większość osób, zanim zamówi gdzieś towar, jednak sprawdza tą firmę, czyta na jej temat. No, mamy kopalnię wiedzy w postaci

0: właśnie wpisów innych użytkowników. Więc jeżeli no mamy jednocześnie wciąż jest masa firm, które starają się nas oszukać, tak? Więc jeżeli widzimy firmę, która ma podejrzanie tani produkt, polską nazwę, ale w tym adresie coś nie do końca musi nam się jednak zgadzać, bo to nie musi być domena.pl, tak? Tylko można się inaczej kończyć, to warto to wiemy tak po prostu po ludzku prześwietlić, zanim wyślemy tam pieniądze, bo zazwyczaj użytkownicy, którzy no, uczmy się na cudzych błędach, a nie na własnych. Jest to takie podstawowe sposoby na zachowanie jakichś tam zasad, na ostrożność, tak? Po prostu witryny, zwłaszcza jeżeli podchodzimy do danego sklepu po raz pierwszy. Nie kupujmy tego od razu, tylko go przedświetlmy, bo jeśli ta firma ma coś na sumieniu, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że trafimy na ślad. Możemy też wybierać metody płatności, które jakoś tam nas bardziej chronią, tak?
1: A zatem przede wszystkim... Tak, przede wszystkim zachowajmy ostrożność i rozwagę.
0: Tak. I nie patrzmy tylko na cenę, bo jeżeli coś jest za tanie, to z reguły to może być ten pierwszy znak, taki sygnał ostrzegawczy.
1: To jest przede wszystkim wtedy podejrzane, także zakupy róbmy z dużą uważnością. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Piotr Mazurkiewicz, dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Dziękuję.

A propos zakupów w internecie, pan Michał z Poznania napisał, że zakupy w Polsce to też dużo większe możliwości i łatwiejsze procedury zwrotów oraz możliwości korzystania z reklamacji. Pan Grzegorz z kolei zauważa, że w Holandii jest podobny system płatności. Podejrzewam, że chodzi tutaj o podobny system do Blika. Także to nie jest tak, że za granicą takiego systemu po prostu nie ma. Zachęcamy do tego, by pisać do nas tekstówki, także w tej sprawie wysyłać również głosówki. Taka możliwość jest także. Można też wziąć udział w naszej sondzie popołudniówkowej. Pytamy dzisiaj państwa o to, czy siesta w Polsce jest potrzebna. Proszę śmiało logować się w naszej aplikacji i pisać tak czy nie. Czy państwo chcieliby na przykład mieć taką możliwość o godzinie 13? Przerywamy pracę, kładziemy się, no i wracamy do życia o godzinie 16, może 17, tak jak to jest we Włoszech czy w Grecji.

0: To Guns N' Roses, a teraz jeszcze państwo w sprawie wspomnianych wcześniej czeków.
1: W Polsce to już Kramer podpisywał czeki in blanco quinto.
0: A państwo podpisywali? To znaczy, nie muszą państwo się przyznawać, ale mogą, jak najbardziej. To a propos płatności, o których rozmawialiśmy przed chwilą na antenie. Natomiast w sprawie upałów jeszcze pan Maciej z Gdyni pyta, czy my naprawdę musimy tak narzekać. I ja już teraz wyjaśniam, skąd taka opinia. Bo pan Maciej napisał, że to jest tak naprawdę pierwszy przyjemniejszy i cieplejszy dzień nad polskim morzem. Tydzień temu ciepły był czwartek i piątek, ale od soboty chmur. Niecałe 20 stopni i deszcz. Wczoraj też ledwo 20 stopni i same chmury. Dziś w końcu pięknie i przyjemnie, a cały dzień tylko słychać rozpacz i narzekanie na upały. No to zdecydowanie nie w Trójmieście, panie Maćku, tylko żeby te 20 stopni tak się dało przenieść do Warszawy.

0: No to jeszcze Państwo, a propos zakupów w internecie.
1: Zakupy w internecie? Nauczyłem się kilku podstawowych rzeczy. Nigdy nie robię żadnych transakcji finansowych przez media społecznościowe, bo to jest zawsze duży problem. Po drugie, sprawdzam AI. Krótkie pytanie, czy to jest warto, czy nie warto? Czy to jest fake, czy to jest prawdziwe?
0: I proszę bardzo, mam nadzieję, że Państwo zapisywali bardzo cenne uwagi. Zachęcamy do tego, by wysyłać do nas tekstówki i głosówki, między innymi w tej sprawie. Żeby to zrobić, wystarczy wejść do naszej aplikacji.
2: Partnerem audycji jest Miasto Augustów, organizator wydarzenia Muzyka w objęciach natury. Augustów is the Future Festival.
0: No właśnie, a my teraz mamy dla Państwa zaproszenie właśnie na Augustów is the Future Festival, który wraca w nowej odsłonie jako czterodniowe wydarzenie na Błoniach nad Nettą w sercu Augustowa. I w ramach festiwalu od 6 do 9 sierpnia wystąpią m.in. Organek, Błażej Król, Ania Rusowicz i Wonky One. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i tradycyjnie też podczas festiwalu odbędzie się lista piosenek Radia 357 i poprowadzi ją, uwaga, uwaga, nie kto inny jak ambasador Augustowa, nasz ulubiony Marcel, bo Augustów, dodajmy, to jest jego rodzinne miasto. Zapraszamy w piątek przed budynek Urzędu Miejskiego. Tam właśnie lista piosenek Radia 357. A teraz, a propos listy, głosujemy.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Praktycznie w całej Polsce dziś naprawdę gorąco. Oczywiście wiemy, tak, z wyjątkiem Trójmiasta. Tam zwracamy honor, 20 stopni i najchętniej byśmy się tam przenieśli. No ale takiej opcji nie ma. Jest więc upalnie, dlatego no, nie ma to jak klimatyzacja, zwłaszcza podczas podróży, czy to autobusem, czy własnym samochodem. Oczywiście schładzanie się ma swoją cenę. Wzrasta zużycie paliwa i teraz przyjrzy się temu chłodnym okiem Tomasz Jeleński.
1: W komunikacji miejskiej łatwo nie jest, bo co chwilę jest przystanek, ludzie wsiadają i wysiadają, a z zewnątrz przedostaje się miejski żar.
2: Koszmarnie.
3: Jak chce to działa, jak nie chce to nie działa.
4: Jak się jedzie jest dobrze, jak się staje jest tragicznie.
2: Marnie działa po prostu.
1: A jak tam u pana w samochodzie?
5: Nowy samochód mam, to daje radę. Ale trzeba dbać o klimę, też trzeba odgrzybiać, wymieniać ten czynnik, żeby to wszystko dobrze pracowało.
1: Bo bez klimy nie da się.
6: Silnik wystygł, no ale jest upał, plus 30, no i musimy jechać na klimie.
1: A jak tam ze zużyciem paliwa?
7: Przy odpalonej klimatyzacji spalanie oczywiście idzie do góry. Teraz wyłączam, żeby nie było. Spalanie idzie w dół.
1: Tu nawet litr mniej bez włączonej klimatyzacji. A u pana jak tam w trasie z klimatyzacją?
8: Można by rzec, że jest upalnie.
6: Czyli jeżeli ja jeżdżę w pojedynkę i bez klimatyzacji, no to schodziłem powiedzmy do 4. Natomiast 4 osoby, klimatyzacja 5,2, 5,3, może 5,4.
1: Nie ma nic za darmo. Jak chcemy schłodzić samochód, skądś na to trzeba wziąć energię.
5: To się więcej zużywa, no bo chodzi dodatkowa sprężarka, która powoduje pracę, powstanie tego zimnego powietrza.
1: Zużycie paliwa zależy od temperatury na zewnątrz i sprawności samego układu klimatyzacji, uważa Romuald Hałas, prezes Automobil Klubu Polski.
9: Znikomy tam zużycie większe powoduje, trzeba napędzać agregat, który jest sprężarką i przyjmujemy trochę energii, ale to jest rzędu tam pół litra, może litra w większych samochodach.
1: Tam, gdzie nie ma klimatyzacji zamontowanej fabrycznie albo kiedy klimatyzacja nie działa, można uchylić okna w czasie jazdy. Ale uwaga, warto to zrobić tylko do konkretnej prędkości.
10: Przy małych prędkościach do 50 km na godzinę będzie to na pewno bardziej oszczędne od klimatyzacji. Natomiast powyżej 80-90 na godzinę opory powietrza przez otwarte okno powodują wzrost spalania większy niż w przypadku uruchomienia klimatyzacji.
1: A wracając do klimatyzacji w samochodzie, warto ustawić ją tak, by nie obniżyć zbyt bardzo temperatury wewnątrz.
11: Taka różnica maksymalna między temperaturą zewnętrzną a tym, co chcemy uzyskać w środku, to jest, powinna być 7-8 stopni. To jest maksymalna różnica, przy której człowiek nie odczuwa dyskomfortu.
1: Tu trafił się pociąg pasażerski, prawie jak chłodnia.
12: Z Warszawy do Siedlec, pociąg jechała, ja po prostu zmarzłam.
1: I na koniec o tym, że sprawna klimatyzacja to także większe bezpieczeństwo za kierownicą.
9: To utrzymywanie niższej temperatury gwarantuje nam, że jesteśmy w lepszej kondycji, że lepiej obserwujemy to, co się dzieje przed nami i za nami.
1: Oszczędzać zawsze warto. Lepiej jednak zmniejszyć nieco prędkość i odpowiednio ustawić klimatyzację. Tak, żeby było nie za ciepło i nie za zimno. Wtedy auto mniej spali paliwa, a nam będzie przyjemniej za kierownicą.
0: Jestem ciekawa, jakie są Państwa doświadczenia z klimatyzacją w środkach transportu, na przykład w pociągach czy autobusach. I tak sobie myślę, jak myśmy kiedyś dawali radę, na przykład mam na myśli autobus PKS, wypchany po brzegi, na przykład 35 stopni, brak klimatyzacji. No tak to kiedyś było. A może by tak w Polsce siestę wprowadzić z powodu upałów? Proszę koniecznie zajrzeć do naszej aplikacji i wziąć udział w sądzie. Proszę też pamiętać, że trzeba się tam zalogować.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij tekstówkę ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
3: Ach, kto nie słyszał takiego pytania z tylnego siedzenia? Tymczasem 17 wybiła. A zatem czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Aleksandra Żaczek.
4: A w tym roku wakacyjne wyjazdy są wyjątkowo drogie. Diesel jest najdroższy w historii, ceny benzyny najwyższe od początku roku. Tak wynika z danych, które przekazuje portal epetrol.pl. A wszystko przez ponowną eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz trudności z dostępnością paliw gotowych, spowodowane problemami z przerobem ropy. Litr oleju napędowego kosztuje średnio 8,22 zł, benzyny 7,55 zł. Staniał natomiast autogaz za litr LPG trzeba zapłacić średnio 2,99 zł. Groszy. Premier Donald Tusk z ewentualną interwencją rządu na rynku paliw chce poczekać jeszcze dwa dni, bo jak przypomina, prezydent Donald Trump nie wykluczył, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus zostanie odblokowana.
5: Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
4: Na razie najtańsze paliwa dostępne są w województwie pomorskim. Najwięcej za benzynę płacą kierowcy w Mazowieckiem, Kujawsko-Pomorskim, Podkarpackim, na Śląsku i Opolszczyźnie. Najwyższe ceny diesla są z kolei w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Doniesienia z Londynu. Czterech mężczyzn zostało dziś po południu zaatakowanych nożem na Covent Garden w centrum brytyjskiej stolicy. Nie wiadomo, jak poważne mają obrażenia. Policja zatrzymała 47-letnią kobietę. Według służb przyczyną ataku mogły być jej problemy psychiczne. Wracamy do kraju. Sanepid bada sprawę 16 dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które trafiły do szpitali na Lubelszczyźnie z objawami zatrucia. To uczestnicy obozu piłkarskiego w Tomaszowie Lubelskim. Czy faktycznie doszło do zatrucia pokarmowego, to ustalą badania, mówi Agnieszka Dados z lubelskiego Sanepidu.
6: Pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej udali się do miejsca, w którym dzieci spożywały posiłki. Pobrano do badań próbki żywności oraz wymazy od osób zatrudnionych w lokalu.
4: Stan dzieci jest stabilny i nic im nie zagraża. Na obóz sportowy przyjechały z Rzeszowa. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu w aplikacji mObywatel. Aby nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, wystarczy się zalogować.
7: Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
4: Zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na koniec w serwisie Japonia. Jutro minie 81 lat od zrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę. W efekcie wybuchu zginęła 1/3 mieszkańców miasta. Większość budynków zostało całkowicie zniszczonych lub uszkodzonych. W przeddzień uroczystości rocznicowych Muzeum Pokoju odwiedziła nasza korespondentka Dominika Giordano.
8: Dziś w Parku Pokoju w Hiroshimie próba generalna przed jutrzejszą uroczystością upamiętnienia zrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę. Wczesnym rankiem przyjedzie tu wielu przedstawicieli obcych państw, a także władz japońskich. W tym roku z pewnością podczas ceremonii spodziewać się można protestów. Protestów osób sprzeciwiających się zmianie pacyfistycznej konstytucji Japonii. Przede wszystkim ceremonia będzie poświęcona jednak pamięci ofiar. Wielu Japończyków podkreśla, żeby Japonia wyrzekała się wojny jako sposobu rozwiązywania sporów międzynarodowych. Napis na monumencie głosi: spoczywajcie w pokoju, ponieważ my nie powtórzymy tego błędu. Spis Memorial Park w Hiroshimie dla Radia 357 Dominika Giordano.
4: Relacja z Japonii kończy serwis o 17. Za godzinę powiemy m.in. o wakacjach we wrześniu.
3: W nocy miejscami przelotne opady deszczu i burze z gradem, na termometrach od 19 do 24 stopni, nad morzem około 18, w rejonach podgórskich Karpat od 17 do 20. Jutro, no niestety, nie mam dla Państwa dobrych informacji, to będzie kolejny upalny dzień. 25 stopni pokażą termometry na północnym zachodzie, około 31 będzie w centrum, a najwyższa temperatura będzie w Lubelskiem, tam do 40, no i z pewnością tutaj przyda się klimatyzacja.
9: Jako mieszkaniec Warszawy
2: Myślę, że kierowcy się tak zachwycili możliwością klimatyzowania autobusów i tramwajów, że po prostu ustawiają klimatyzację na najniższą temperaturę i wejście do takiego pojazdu oznacza pewien szok termiczny, bo się nagle robi potwornie zimno. A zresztą to samo w sklepach i na stacjach paliw. Wchodzimy i musi być 15 albo 10 stopni.
3: A zatem apelujemy, jeśli można by tak troszkę uważać z tą klimatyzacją, to będziemy wdzięczni. To było takie lekkie uzupełnienie naszej prognozy pogody. To jeszcze wróćmy do tego, co nad morzem. Tutaj zdania uczonych są podzielone, bo pan Rafał z Pruszcza Gdańskiego napisał, gdzie te 22 stopnie niby w Trójmieście, bo u niego jest plus 30, nawet półwysep blisko 25, więc jak widać, to zależy w której części Trójmiasta jesteśmy. W ciągu dnia, jutro, oprócz tego, że wysokie temperatury, także czekają nas przelotne opady deszczu i burze z gradem, głównie w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Opolszczyznę, a pod koniec dnia burze dotrą na południowy wschód kraju.
9: Radio 357.
3: Jeszcze a propos siesty, no bo dzisiaj w naszej sądzie można w niej wziąć udział, wchodząc do naszej aplikacji. Pytamy Państwa o to, czy chcielibyście, żeby w Polsce była siesta wzorem na przykład Grecji czy Włoch. Pan Arek napisał, że w nawiązaniu do tego pytania, no to jest całkiem niezły pomysł, tylko kto by go z tej siesty ściągnął potem. No to jest właśnie kolejny problem, który się tutaj pojawia.

9 minut po godzinie 17. Teraz będziemy wysyłali chłodne wyrazy współczucia prosto do pani Asi, która napisała, że wraca właśnie pociągiem z Poznania do Warszawy. Klima nie wyrabia, współpasażerowie nie wyrabiają, w tle zapach potu i kiełbasy. Pani Asia napisała, że czuje się jak w PKS Grójec 20 lat temu. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pani współczujemy. No dobrze, to teraz rozszerzmy naszą perspektywę nieco bardziej, a w zasadzie zrobimy to za chwilę na perspektywę międzynarodową. Dokładnie przeniesiemy się w Brazylii, ale to już za chwilę w dalekim zasięgu.

0: W Warszawie na termometrach 36 stopni, a w Rio de Janeiro dzisiaj 30. Nie sądziłam, że będziemy zazdrościć Brazylijczykom temperatury, ale
1: zazdrościmy.
0: Właśnie tak, zazdrościmy, dokładnie. Violetta Myszkowska w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale w Brazylii, choć te temperatury są znośne, to jest gorąco, jeśli chodzi o politykę.
1: No i będzie tylko cieplej. W październiku odbędą się wybory prezydenckie i pewnie zastanawiają się Państwo, dlaczego mówimy o tym na początku sierpnia. Już za chwilę wyjaśnię.
2: Daleki zasięg.
1: Oficjalna kampania wyborcza rozpocznie się już niedługo, 16 sierpnia, a poprzednie kampanie, walka była ostra, działo się. Kilka dni temu kandydaturę ogłosił aktualny prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva. To brazylijska partia pracujących. To kandydat z lewej strony sceny politycznej. Z prawej natomiast partia liberalna mianowała senatora Flavio Bolsonaro, z tych Bolsonaro. I to wszystko w czasie tarć i napięć na linii Brazylia-Stany Zjednoczone. I o tym porozmawiamy z dr Joanną Gocłowską-Bolek, doktor nauk ekonomicznych z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Brazylia została porwana, dlatego zamierzam ją uwolnić z miejsca uwięzienia. Tak powiedział Flavio Bolsonaro podczas ogłoszenia swojej kandydatury. Może wyjaśnijmy ten punkt widzenia. Kto porwał Brazylię według pana Bolsonaro?
3: No, Flavio Bolsonaro używa tutaj języka trochę zbliżonego do tego, który pamiętamy jeszcze z kampanii jego ojca, Jaira Bolsonaro, chociaż bardziej jednak wyważony. To jest człowiek, który no tak aż silnie chyba nie polaryzuje, ale też nie jest tak wyrazisty. Flavio Bolsonaro z tych Bolsonarów, czyli przedstawiciel rodu Bolsonarów i syn Jaira Bolsonaro, najstarszy syn, 45-letni, on został przez ojca namaszczony na kandydata. Sam Jair Bolsonaro nie może brać udziału w tych wyborach, ponieważ odsiaduje wyrok dość długi, 27-letni ponad, za wszystkie przestępstwa związane z nieuznaniem poprzednich wyników wyborów i tą całą otoczką takiej historii, którą widzieliśmy 4 lata temu.
1: Oskarżenia o zamach stanu, tak? Nie mylę się.
3: To są oskarżenia o zamach stanu, o udział w zorganizowanej grupie, która miała właśnie tego zamachu stanu dokonać. No i to złożyło się na taki właśnie długoletni wyrok, ale chociaż wielu politologów i nie tylko wróżyło Jairowi Bolsonaro śmierć polityczną i jego ruchowi i w ogóle temu prawicowemu pomysłowi na Brazylię, to się okazuje, że wciąż jest bardzo żywy, dlatego że jego syn Flavio będzie skutecznie pewnie kandydował i walczył o prezydenturę. Zobaczymy oczywiście z jakim rezultatem, ale dzisiejsze sondaże wskazują, że idzie bardzo równo z urzędującym obecnie Lulą da Silvą, a więc będzie to wyrównany wyścig. Prawdopodobnie kampania pełna wzajemnych oskarżeń i to właśnie widzimy mniej między innymi w tej wypowiedzi. Oskarżeń o to, że ta druga strona zawłaszcza Brazylię, że tutaj tych oskarżeń również takim mniej dyplomatycznym językiem jest już wypowiadanych sporo i myślę też, że w dużym stopniu będzie ona korzystała z dobrodziejstw mediów społecznościowych, tu mówię w cudzysłowie dobrodziejstw, ale
1: rozumiem,
3: to już widzieliśmy też w poprzednich kampaniach.
1: No właśnie, może opowiedzmy, jak to wyglądało te kilka lat temu, bo to też była jedna z tych pierwszych kampanii myślę, w których tak bardzo wyraźnie można było dostrzec tę rolę mediów społecznościowych, nowych mediów, ale też dezinformacji. Oczywiście był taki wątek bardzo spolaryzowanej debaty, również językiem mało dyplomatycznym, no ale też dużo dezinformacji pojawiło się w przestrzeni informacyjnej, między innymi na przykład po tej stronie Jaira Bolsonaro mówiono, podważano wiarygodność systemu wyborczego. Czy tego samego możemy się spodziewać w tym roku, czy to będą już inne tematy?
3: W ogóle ta kampania dezinformacji, którą obserwowaliśmy w czasie poprzednich wyborów, to było coś niesamowitego i te oskarżenia były rzeczywiście no, produkowane ad hoc dla potrzeb politycznych. Tutaj prym wiodła strona prawicowa z pewnością, również tam Jair Bolsonaro, ale osoby z jego otoczenia. Chociaż ja bym jeszcze się cofnęła 4 lata, czyli do czasów, kiedy Jair Bolsonaro po raz pierwszy startował w 2018 roku. On wygrał wybory i wtedy właściwie to on pokazał ze swoimi współpracownikami, w jaki sposób można skutecznie te media społecznościowe wykorzystywać. I to była wtedy pewna nowość. I w Brazylii, i chyba na świecie nikt się nie spodziewał, że człowiek, który miał słabszy dostęp do tradycyjnych mediów, właściwie nie był takim medialnym kandydatem. On nie potrafił przemawiać w sposób przekonujący. Mówiło się, że nie ma tej charyzmy, to jednak potrafił te media społecznościowe na swoją korzyść tak wykorzystać, aby no właśnie w taki sposób co chwila o sobie przypominać i przekonać do siebie no, ponad połowę Brazylijczyków. Więc to już wtedy było widoczne i chyba ta strona prawicowa wtedy poszła tym trybem w następnej kampanii, jakby produkując jeszcze więcej tej dezinformacji, czy też tak takich no, informacji, no, które miały jakby podważyć wiarygodność tych przeciwników politycznych, chociaż też na to nałożyły się później no, problemy wynikające z tego kryzysu zarządzania pandemią. I tutaj Jair Bolsonaro też taką chyba kampanię dezinformacyjną prowadził. I to wszystko jednak wtedy się zemściło, czyli w 2023 roku no jednak tutaj Lula da Silva wygrał wybory, z czym się Jair Bolsonaro jego tacy najgorliwsi zwolennicy się nie pogodzili. Teraz rzeczywiście trwa również zacięta kampania. Jair Bolsonaro nie jest aktywny osobiście, ponieważ przebywa w więzieniu, ale jego zwolennicy owszem. I myślę, że będzie takich różnych smaczków jeszcze więcej.
1: Czyli na ten moment jeszcze nie ma takiego tematu, który mógłby być wiodący, tak?
3: Myślę, że już możemy tutaj coś naszym słuchaczom podrzucić. To są filmy, które się pokazały w przestrzeni publicznej i dwie rzeczy. To znaczy Flavio Bolsonaro został przyłapany i jest takie nagranie, w którym on zwraca się do jednej z takich kontrowersyjnych bardzo postaci, człowieka ze świata bankowości, oskarżonego o straszliwe malwersacje i korupcję, o to, że przekazał mu olbrzymie pieniądze na sfinansowanie filmu właśnie o Jairze Bolsonaro. I to zostało nagrane, to się spotkało no, z takim jednak potępieniem ze strony, chyba z obu stron i zwłaszcza ze strony tych niezdecydowanych osób, a więc to zadziałało bardzo silnie na niekorzyść jednak Flavia Bolsonaro. I druga rzecz, też film i też ciekawa rzecz, mianowicie film, który 26-minutowy, który został nagrany i opublikowany przez małżonkę Jaira Bolsonaro, czyli Michelle, która no, zdenerwowana działaniami Flavio, czyli swojego pasierba, zresztą rok starszego od niej, taka historia rodzinna, bo on ma 45 lat, a Michelle 44. Ona przygotowała z kolei 26-minutowy film, w którym no, tłumaczy, dlaczego Flavio Bolsonaro dopuszcza się tutaj różnych no, przekroczeń jakby tych oczekiwań i dlaczego nie warto na niego głosować. I w ten sposób pokazuje takie różne napięcia w samej rodzinie Bolsonaro. I myślę, że to jest taki smaczek, dla nas smaczek, a dla Brazylijczyków jednak dowód na to, że ta prawica tutaj nie jest jakaś jednolita, że to nie jest być może no, taki doskonały pomysł i to będzie miało chyba znaczenie, zwłaszcza dla tych wyborców niezdecydowanych. Bo mówiliśmy tutaj o polaryzacji, to jest jak najbardziej prawdziwe, ale sondaże wskazują, że jest bardzo dużo Brazylijczyków, którzy wciąż jeszcze nie podjęli decyzji, czekają na to, co się będzie działo. Nawet się wskazuje, że może 19% osób jeszcze tej decyzji nie podjęło, więc gra prawdopodobnie toczy się właśnie o nich.
1: To o tym się przekonamy jeszcze w przyszłości. Natomiast teraz jeszcze zadam ostatnie pytanie o Stany Zjednoczone w tej układance. No, Stany Zjednoczone ma bardzo, tutaj jest promowana taka doktryna Don't Row, mówi się, o dominacji Stanów Zjednoczonych w obu Amerykach. Aktualny prezydent Lula da Silva no, sugeruje tutaj wpływy w trakcie wyborów właśnie ze strony Stanów Zjednoczonych. No ale też oczywiście trwa tutaj na tym szczeblu dyplomacyjnym istnieją napięcia. Też jeśli chodzi o handel cła, jak tutaj Stany Zjednoczone mogą, gdzie one tutaj są w tej układance?
3: No, Brazylia wciąż jest jednym z zaledwie chyba czterech krajów w tej chwili w Ameryce Łacińskiej, tych demokratycznych, które mają rządy lewicowe i to nie podoba się Donaldowi Trumpowi, jego administracji i prawdopodobnie taka ingerencja czy intensywne wspieranie jednej strony, to znaczy prawicy, no, będzie tutaj miało miejsce. Zresztą już widzimy. I była rok temu taka sprawa dość chyba głośna, że Donald Trump nałożył podatek 25% na Brazylię i oskarżono Eduardo Bolsonaro, zresztą skutecznie go skazano zaocznie w Brazylii, za to, że on namawiał Donalda Trumpa do tego, aby na Brazylię właśnie nałożył podatek, najwyraźniej po to, aby wpłynąć na Lulę oraz Sąd Najwyższy, aby wówczas nie skazywać Jaira Bolsonaro na więzienie. To zresztą nieskuteczne by się okazało. Trump musiał wycofać się z tego cła, ponieważ no, jego właśnie wyborcy w jego własnym kraju byli niezadowoleni z tego, że tak zwane śniadanie brazylijskie podrożało, czyli sok pomarańczowy, drób i kawa. Natomiast teraz Donald Trump ma nowy pomysł na podatek na Brazylię po to, żeby właśnie wskazać, że nie jest zadowolony z tego, co Lula da Silva tutaj proponuje i on chce nałożyć na podatek znowu. Natomiast Flavio Bolsonaro udał się nawet do Waszyngtonu osobiście, aby wręcz błagać amerykańskich urzędników, no żeby przynajmniej poczekali z wprowadzeniem tego podatku do wyborów, dlatego że będzie on po prostu działał na jego niekorzyść, dlatego że w Brazylii wyborcy jednak bardzo silnie wiążą tę politykę Donalda Trumpa, no jakoby próbującą tutaj ingerować, jednak z wpływami, takimi niekorzystnymi wpływami Donalda Trumpa i tej całej rodziny Bolsonaro.
1: No właśnie chciałam zapytać, co na to przeciętny Brazylijczyk. No niestety zbliżamy się do końca, na pewno do tego tematu jeszcze będziemy wracać, bo do października jeszcze dużo, dużo czasu, jeszcze wiele się pewnie w Brazylii wydarzy. Tymczasem ja bardzo dziękuję dr Joanna Gocławska Masłowska-Bolek była z nami, doktor nauk ekonomicznych z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.

0: 17.30 już na naszych zegarach, a to oznacza, że czas na serwis sportowy. I Mateusz Fusiarz.
1: Hat-trick, wspaniały hat-trick Włocha. Jonathan Milan wygrał trzeci etap Tour de Pologne i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Wcześniej kolarz ekipy Lidl Trek wygrywał etap pierwszy i drugi, no i dzisiaj także był najlepszy na trasie z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Drugie miejsce zajął Noah Hobbs z Wielkiej Brytanii, a trzecie Alessandro Romele z Włoch. Posłuchajmy finiszu.
2: 400 metrów, za chwilę Milan włączy swoje pompowanie i już włączył. Nie ma Maniera, Maniera stał daleko i walczy i będzie. Hobbs jednak tutaj idzie mocno, nie? 3-0, AC Milan, Inter Milan, Jonathan Milan.
1: Komentował w Eurosporcie Tomasz Jaroński, a jutro etap czwarty, 175,5 km z Żagania do Karpacza. A my do Toronto i Montrealu teraz w serwisie, bo tam wielki tenis. Według aktualnych zapowiedzi i czasowych rozpisek najwcześniej na korcie powinny zameldować się Magdalena French oraz Jessica Pegula. No i los chciał, że już na etapie rundy drugiej Polka musi mierzyć się z trzecią rakietą świata. Dla Amerykanki będzie to inauguracja turnieju. W pierwszej rundzie miała wolny los. French może jednak skorzystać ze zmęczenia Peguli, która dopiero co grała finał w Waszyngtonie. Finał przegrany z Aleksandrą Ialą. Cieszę się, że znów tu jestem. Mam znakomite wspomnienia. Uwielbiam grać w Kanadzie i myślę, że moje wyniki zawsze to pokazywały. Szybka zmiana otoczenia dla mnie, ale to tenis. Tak jest zawsze. Wszystko dzieje się w mgnieniu oka. Dam z siebie wszystko. Początek meczu Pegula-French nie wcześniej niż o 18.30. A poza tym w Toronto Magdalinet zagra dziś z Amerykanką Iwą Jowić, a Hubert Hurkacz, oczywiście w Montrealu, zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Mniej niż 3 godziny pozostały do rozpoczęcia meczu Górnika Zabrze z Ferencvaroszem. Wicemistrzowie Polski po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów wpadli do młynka walczącego o Ligę Europy. Przeciwnik z Węgier trudny, ale w zasięgu.
3: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. To trochę podobne, tutaj ma jeszcze do tego lepszych piłkarzy. Największym atutem, myślę, że w tej ofensywie to są ci chłopacy z przodu, czy skrzydłowi, albo napastnik, albo ten pomocnik, który będzie grał więcej z przodu w tej dwójce z napastnikiem. Myślę, że też jest widać, że taktycznie są trochę inaczej przygotowanie jak ten poprzedni sezon. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
1: Mówił trener Michal Gasparik. Dobra wiadomość dla Górnika jest taka, że nawet gdyby nie udało się przejść Ferencvaroszu, to wciąż będzie miał szansę klub z Zabrza na Ligę Konferencji. Ale gdyby Węgrów udało się ograć, to ta Liga Konferencji byłaby już wtedy pewna. Trzymajmy kciuki za naszych. A ze spraw piłkarskich jeszcze wieści z Maroka. Maroka, które będzie jednym z trzech, a jeśli patrzeć szerzej, to sześciu krajów gospodarzy kolejnych mistrzostw świata. No i właśnie z wizytą w mieście Sala jest m.in. Gianni Infantino. Szef FIFA spotkał się w tamtejszym biurze federacji z czołowymi jej przedstawicielami, starając się umocnić swoją pozycję po zawieszeniu projektu częściowej prywatyzacji.

0: największych turniejów, w tym mundialu. Dzisiejsze spotkanie miało się koncentrować na zapewnieniu, że Szwajcar przetrwa co najmniej 7 miesięcy do kolejnych wyborów. My też wybiegniemy sobie w przyszłość, ale raptem o 2 tygodnie. 23 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się meeting bardzo prestiżowej diamentowej ligi. Na miejsce zjadą największe gwiazdy światowej lekkoatletyki, ale nie wszyscy prezentować się będą w niedzielę. Dzień wcześniej, jako taki wstęp do Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej, na katowickim rynku odbędzie się konkurs skoków z wyż. No i dziś organizatorzy potwierdzili, że mistrzowie olimpijscy z Tokio i Paryża, Gianmarco Tamberi oraz Hamish Kerr, w tym konkursie wystartują. Myślę, że dla fanów sportu wizyta w Katowicach pod koniec wakacji i to od teraz jeszcze bardziej pozycja obowiązkowa. Czy skoki narciarskie są latem pozycją obowiązkową? Wątpię, no ale jednak rozgrywane są zawody letniej Grand Prix. Maciej Kot, Aleksander Zniszczą, Jakub Wolny, Klemens Joniak, Kamil Waszek i Anna Twardosz wystąpią w ten weekend w Courchevel. We Francji odbędą się po 2 konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn. Tegoroczna edycja letniej Grand Prix rozpoczęła się w zeszły weekend w Wiśle. W Courchevel zabraknie trenera kadry A Macieja Maciusiaka, który pozostanie w Polsce na treningach z Dawidem Kubackim, Pawłem Wąskiem, Piotrem Żyłą i Kacprem Tomasiakiem, który to w Wiśle był najlepszym z Polaków. Zajmował 7. i 10. miejsce. Do Courchevel natomiast z powołanymi zawodnikami udadzą się koordynator systemu szkolenia reprezentacji Polski Stefan Horngacher oraz trenerzy Michał Doleżal i Krzysztof Biegun.
1: Radio 357.
2: Mateusz, życzyłbyś sobie siestę w pracy?
0: Teraz już nie, ale jakby była o 17.30, to bym skorzystał.
2: No widzisz, ty byś skorzystał. A pan Jerzy z Rzeszowa chyba nie. Siesta pyta, już to widzę, jakby pracownicy byli szczęśliwi, gdyby o 13.14 opuścili miejsce pracy na 2-3 godziny, żeby później wrócić i pracować do wieczora, jak to jest na południu Europy. No zdecydowanie, to myślę, że byłaby...
0: A to zależy, jakie warunki, jakie by były warunki, no właśnie, ustalone wcześniej.
2: Musimy poustalać teraz te warunki w takim razie.
0: Może po prostu skończmy pracę wcześniej dzisiaj i tyle.
2: Teraz?
0: Ja mogę teraz. Nie, nie mogę jednak.
2: To idziemy? No dobra, przemyślimy to sobie jeszcze, ale państwo mogą na pewno zagłosować w naszej sondzie. Mają państwo na to jeszcze 10 minut, tak mniej więcej. Pytamy o to, czy siesta w Polsce to dobry pomysł, tak czy nie. Zapraszamy do naszej aplikacji.

0: Mateusz już poszedł, ale my wrócimy do sportu, bo jak się okazuje, 4 lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę to najwyraźniej wystarczająco dużo czasu, by rosyjscy sportowcy mogli znowu reprezentować swój kraj na arenie międzynarodowej. Światowa Federacja Siatkarska pozwoliła na udział reprezentacji Rosji w rozgrywkach pod jej egidą. I o ile Rosja zagra za rok w Lidze Narodów, o tyle z udziału w rozgrywanych w Polsce Mistrzostwach Świata zrezygnowała ze względów bezpieczeństwa. O szczegółach Antek Pyzel.
1: Fani sportu zdążyli się od tej melodii odzwyczaić. Niestety wracają czasy, w których hymn Rosji będzie jak gdyby nigdy nic wybrzmiewał na siatkarskich arenach.
2: Rosja obecnie ma przywróconą pełnię praw w FIVB. Może wystartować na międzynarodowych turniejach, występować z symbolami narodowymi, czyli flagą i hymnem, więc można powiedzieć, że powrócił status sprzed lutego 2022 roku.
1: Mówi Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: W Rosji decyzja FIVB spotkała się z ogromnym entuzjazmem. Stwierdzono, że została im przywrócona sprawiedliwość.
1: Sprawiedliwie trzeba przyznać, że w siatkówce, w przeciwieństwie do na przykład piłki nożnej, wykluczenie rosyjskiej kadry i klubów miało bardzo duże znaczenie dla aspektu sportowego.
3: Zanim Rosjanie zostali wykluczeni z rozgrywek, zarówno ich kadra siatkarska żeńska, jak i męska, to były drużyny należące do ścisłej czołówki. To samo dotyczy rosyjskich klubów. To także zawsze byli bardzo mocni rywale.
1: Mówi Edyta Kowalczyk, dziennikarka Przeglądu Sportowego.
3: Władze siatkarskie dopuszczają Rosjan do powrotu i to jeszcze w taki sposób, że tak naprawdę Rosjanie mają otwartą drogę do zakwalifikowania się sportowo na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
1: Od przyszłego roku reprezentacja Rosji będzie mogła grać w Lidze Narodów. Tej samej, którą w zeszły weekend wygrali Polacy i tej samej, w której miejsce w czołowej ósemce zajęła prężnie rozwijająca się w ostatnich latach Ukraina. Tam sborna będzie nabijać sobie punkty rankingowe i walczyć o awans na Igrzyska Olimpijskie. Automatyczną kwalifikację otrzymują także mistrzowie świata, ale na mundial organizowany za rok w Polsce Rosjanie się nie wybierają.
3: Oficjalna taka komunikacja ze strony Rosyjskiej Federacji to jest, że dzieje się to ze względów bezpieczeństwa.
2: Oni mogą w obecnym momencie zgrywać ofiarę. Będą pewnie mówili przy okazji tych mistrzostw, że Polska jest rusofobicznym krajem. Polska od początku była przeciwna wjazdowi Rosjan, od początku zapowiadała, że Rosjanie nie otrzymają wiz do wjazdu do Polski. Można powiedzieć, że wygranymi są obie strony.
1: Początkowo trochę śmiałem się z tych kwestii bezpieczeństwa, ale zdałem sobie sprawę, że żadna ze stron nie byłaby w wygodnej sytuacji. W końcu Rosja lubuje się w prowokacjach, nie tylko tych politycznych. Pamiętają państwo Aleksieja Spiridonowa?
3: Na Mistrzostwach Świata w 2014 roku, kiedy trwała ta inwazja rosyjska na Krym, wykonując taki charakterystyczny ruch rękami, jakby strzelał z kałasznikowa, kierował to do polskich kibiców w trybuny. Jeśli to 12 lat temu wywołało tak duże oburzenie i emocje, to proszę sobie wyobrazić, co byłoby dziś, gdyby ktoś podobny gest wykonał.
1: To nie był jedyny przejaw jego nienawiści do Polaków. Były obraźliwe komentarze pod postem Andrzeja Wrony, było też prześmiewcze śpiewanie.
4: Dawaj Polska, biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni.
1: Brzmi lepiej, prawda?
0: A tematem tym zajął się Antek Pyzel. Bardzo dziękujemy. I właśnie na ten temat, także każdy inny, mogą się państwo wypowiedzieć w popołudniówce jeszcze przez kwadrans. Proszę do nas wysyłać głosówki. Można też wysłać wiadomość tekstową. Wystarczy wejść do naszej aplikacji Radia 357.
5: Wspieraj system i zagłosuj.

0: To Nosowska i Sos Chaosu. Głosujemy, bo ten utwór jest na naszej liście przebojów. Gorąco do tego zachęcamy. Tymczasem rodzina państwa Zająców pozdrawia z wakacyjnej trasy do Wenecji. Na zewnątrz jest 40 stopni, przez co nawet włoscy bariści i kasjerka nie dają rady. Kawa americano to espresso, to cappuccino, a cut the sandwich please, to please don't cut the sandwich. Taka sytuacja we Włoszech. I jeszcze pan Jarek z Krakowa, a propos Wenecji, przy klimatyzacji zmarzłem tylko raz we Włoszech w pociągu relacji Triest-Wenecja. Trasa około 2 godzin, a zimno było tak, że musiałem przykryć się wszystkim, co miałem. A wiele nie miałem, no bo wiadomo, na zewnątrz gorąco, nawet kapelusz musiałem położyć na bose stopy w sandałach.
1: Radio 357.
0: No dobrze, to a propos kapelusza, zaraz wszystko się wyjaśni. Teraz przeniesiemy się do miejscowości Brzuski w Kujawsko-Pomorskim, bo tam w przyszłym tygodniu rozpocznie się Van Gogh Festival. Waldemar Baszak, główny organizator, jest z nami. Dzień dobry panu.
2: Witam wszystkich.
0: Ile stopni dzisiaj mamy w Brzuskach?
2: No ponad 30 ponad... i bardzo parno.
0: O proszę, to kapelusz się przyda, prawda?
2: Tak. A tu jest bardzo często używany jest... w Brzuskach.
0: No właśnie, dlaczego kapelusz? Oczywiście odnosimy się do Van Gogha, który często malował swoje autoportrety właśnie w kapeluszu. Dlaczego Van Gogh w Brzuskach?
2: Dlatego, że od kilku lat tworzymy na domach, na budynkach naszej wsi murale inspirowane właśnie dziełami Vincenta Van Gogha. Mamy już ich 10, w tym roku powstaje 11. I też to jest jakby podsumowaniem tego jest właśnie festiwal, którego mamy drugą edycję w tym roku.
0: Brzuski też zostały wyróżnione tytułem Cudu Polski, to chodzi o ubiegły rok, w plebiscycie National Geographic Polska, właśnie ze względu na te murale. Powiedział że pan, że jest ich kilkanaście, powstaje kolejny. To jaki obraz teraz pojawi się?
2: To jeszcze jest taka tajemnica, bo chcemy takie odsłonięcie tego zrobić właśnie podczas festiwalu, także dlatego też zapraszam na festiwal. Będzie można już na żywo zobaczyć nowy mural.
0: Van Gogh inspiruje, bo to nie chodzi o to, że zjeżdżają się do państwa malarze i malują, ale bardziej też chodzi o różnego rodzaju wydarzenia, które mają miejsce podczas festiwalu. To będą koncerty, spotkania literackie. Proszę powiedzieć, co się wydarzy.
2: Tak, właśnie ten festiwal jest specyficzny. On skupia kilka dziedzin w formie takich paneli tematycznych. Jest tutaj właśnie literatura, jest teatr, jest film. Jest muzyka, która to wszystko zespala i w tym roku jest taki, myślę, że ciekawy też panel nowej edukacji, czyli edukacji, którą chcemy, żeby była coraz częściej gościła w naszych szkołach, w naszych domach.
0: Dlaczego właśnie Van Gogh? Czym państwa Van Gogh inspiruje? Malarz holenderski, postimpresjonista, niedoceniony za życia, doceniony później dzięki chyba swojej bratowej głównie, która bardzo zadbała o to, żeby świat poznał jego niezwykłe i wspaniałe obrazy. Jaką inspirację państwo czerpiecie właśnie z jego twórczości?
2: No właśnie wieloraką, można powiedzieć. Tak jak wspomniałem, ten walor edukacyjny jest bardzo mocny, jeśli chodzi o Van Gogha, ze względu właśnie na to, jak tworzył i jak był niedoceniany za swojego życia. Szczególnie w tej chwili młodzi ludzie dostrzegają często siebie w jego twórczości. To, w jaki sposób po prostu jakie trudności mają na co dzień w szkole czy w życiu takim osobistym. I ta postać właśnie bardzo do nich przemawia. Nie tylko poprzez to, co malował, ale jak żył i kim był.
0: Pana ulubiony obraz Van Gogha?
2: No chyba Gwiaździsta noc jednak, bo to jest taki jeden z bardziej charakterystycznych. U nas jest on obecny właśnie na murach i myślę, że najbardziej rozpoznawalny.
0: I można go zobaczyć przyjeżdżając do miejscowości Brzuski. Można też zobaczyć pozostałe murale, ale można też wziąć udział w festiwalu. To powiedzmy jeszcze na końcu, kiedy festiwal się zaczyna.
2: Festiwal zaczyna się 14 sierpnia, potrwa 3 dni do 16. Szczegóły właśnie można zobaczyć na naszym fanpage'u Twórcze Brzuski albo Van Gogh Festival, albo na stronie właśnie vangoghfestival.pl. Tam jest cały program, można się z nim zapoznać, dowiedzieć się, jak dojechać. Festiwal jest bezpłatny, to jest najważniejsze, że każdy może w nim wziąć udział i praktycznie nie zapłaci ani złotówki. Także no, zapraszamy już dzisiaj, bo myślę, że dużo będzie się działo, zapowiada się piękna pogoda, także już dzisiaj zapraszamy.
0: Miejmy nadzieję, że nie będzie upałów i będzie można spokojnie inspirować się twórczością Vincentego Van Gogha w no, takich znośnych temperaturach. Waldemar Baszak, główny organizator Van Gogh Festival 2026, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.

Sprzeczne dzisiaj mamy informacje odnośnie temperatur w Trójmieście i to od 20 do 30 stopni. Dlatego pan Maciek z Gdyni już tłumaczy, o co chodzi. Dziś w pasie nadmorskim od Gdańska do Gdyni, to jest droga rowerowa EV13, przyjemne 30-33 stopnie. Wczoraj na tym samym odcinku 20-22. Pruszcz Gdański jest w głębi lądu, więc oczywiście cieplej. No i pan Maciek zastanawia się, ile jeszcze takich naprawdę gorących dni mamy w Polsce w całym roku. Tak mniej więcej, ile mamy. Mam wrażenie, panie Maćku, że chyba coraz więcej. A ponieważ je mamy, to dzisiaj państwa pytaliśmy w naszej sądzie o to, czy powinniśmy w Polsce wprowadzić siestę. No i proszę bardzo, państwo nie chcą siesty. 68% odpowiedzi na nie i tylko 32% na tak.

0: Ale że naprawdę Państwo nie chcą siesty, no nie wierzę. Właśnie by się kończyła. 18 mija. A to oznacza, że czas na serwis Radia 357, który przygotowała i przedstawi Aleksandra Żaczek.
1: Serwis zaczynamy od tragedii w Wielkopolsce. W Jeziorze Durowskim utonęło 2 13-letnich chłopców. Wyciągnięto ich z wody po kilkudziesięciu minutach poszukiwań. Do tragedii doszło kilka metrów od brzegu na niestrzeżonej plaży. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Reanimacja obu 13-latków trwała około godziny. Okoliczności zdarzenia bada policja. Wciąż niemal w całym kraju aktywne są ostrzeżenia przed upałem. Na południowym wschodzie do 40 stopni. W 11 województwach obowiązują też ostrzeżenia przed burzami. Do odbiorców w 10 województwach alert w związku z burzami wysłało RCB. Z powodu wysokiej temperatury i w trosce o zdrowie uczestników Muzeum Powstania Warszawskiego odwołało Marsz Pamięci, który za godzinę miał wyruszyć sprzed pomnika pamięci mieszkańców Woli, zamordowanych przez Niemców w powstaniu. Uroczystości ku czci ofiar rzezi Woli odbędą się na cmentarzu powstańców Warszawy o godzinie 20. Ze względu na wysokie temperatury na 5 odcinkach tras kolejowych wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów. PKP PLK zapewnia, że monitoruje sieć kolejową na bieżąco. Tymczasem premier zapewnia, że mimo upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie, Kozienica i Połaniec, ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, podkreśla Donald Tusk.
2: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
1: Wczoraj polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełnienia rezerw mocy. Rzeki w tych dniach biją kolejne rekordy niskiego poziomu wody. Na większości obszaru naszego kraju obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, mówi hydrolog i MGW Paweł Staniszewski.
3: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również ze większym stężeniem nieczystości, bo tej wody płynie mniej, więc automatycznie jakość wody spada. Będziemy musieli ograniczać transport, komunikację i promy na rzekach.
1: Również niski jest stan wody na Zalewie Sulejowskim w Łódzkiem. Według danych Wód Polskich w ciągu doby poziom wody w zbiorniku obniża się o 2-3 cm. To popularne miejsce do uprawiania sportów wodnych, ale w tej chwili warunki do żeglowania czy pływania kajakiem są nie najlepsze. Na koniec dobre wieści dla tych, którzy dopiero planują urlop i nie mają dzieci w wieku szkolnym. Najlepszym momentem w roku na wypoczynek może być wrzesień. I to nie tylko ze względu na mniejszy ruch po sezonie, ale również na dużo niższe ceny niż w wakacje. Z danych travelist.pl wynika, że średnia cena wrześniowych rezerwacji jest o 11% niższa niż we wrześniu ubiegłego roku. Nad morzem ceny obniżyły się o 1/4. Tylko w górach ceny za noclegi nieco podrożały, mówi Eugeniusz Triason z travelist.pl.
4: Ciekawie wygląda również porównanie z wakacyjnym szczytem, ponieważ nad Bałtykiem wrześniowy pobyt jest średnio o 31% tańszy niż ten w lipcu lub sierpniu, a w górach różnica wynosi około 20%. Oferty ze śniadaniem w obiektach między 3 a 5 gwiazdkami zaczynają się obecnie od 250 zł dla pary nad morzem i od 215 w górach.
1: Jeśli chodzi o kierunki, które w ciągu roku stały się bardziej popularne, to m.in. Jarosławiec, Pobierowo, Krynica, Zdrój i Muszyna. Wyjazdowe plany na wrzesień kończą dzisiejsze serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
0: Jeśli chodzi o prognozę pogody, to zróbmy to szybko. W nocy miejscami przelotne opady deszczu i burze z gradem. Temperatura od 19 do 24 stopni. Nad morzem około 18, w rejonach podgórskich Karpat od 17 do 20. A jutro kolejny upalny dzień. 25 stopni pokażą termometry na północnym zachodzie. Około 31 będzie w centrum, a najwyższa temperatura w Lubelskiem do 40 stopni. A nad morzem od 21 na Helu do 25 w rejonie Zatoki Gdańskiej.
5: Radio 357.
0: Krzysztof Tubilewicz, Szymon Kuliś i Ewa Koch, dziękujemy za popołudniówkę, a teraz już Obywatelka 357.

37 stopni Celsjusza. Nieprawdopodobieństwo. Jakiś rodzaj napięcia. Wyczuwalny koniec świata. Wszystko jakby zastygło, zatrzymało się. Jedyne, co może dać wytchnienie, to chyba muzyka. No i pewnie jeszcze klimatyzator. Oczywiście, że klimatyzator. Oba te przywileje ułatwiają mi dziś życie, a właściwie umożliwiają mi życie. I tym pierwszym, czyli muzyką, będę się dziś dzielić. Tym drugim klimatyzatorem to może niekoniecznie, ale tylko dlatego, że ma zasięg jakieś 20 metrów kwadratowych, a wiem, że słuchacie mnie z niewyobrażalnie odległych miejsc Polski i świata. Dobry wieczór, przy mikrofonie Kasia Linz, czyli obywatelka 357. Zachęcam do pozostania ze mną przez najbliższą godzinę. Jeśli jesteście, jeśli słuchacie, to kontakt ze mną możliwy klasycznie poprzez social media. Zachęcam do meldowania się, dzielenia tym wszystkim, co z tą audycją związane. No i tak, pierwotny pomysł na tę gorącą playlistę zakładał zbliżenie się do klimatów, które taka no, niepoważna temperatura sugerowałaby, czyli te wszystkie południowe brzmienia, może pustynne, może rdzenne, w każdym razie czerpiące z tego, co graniczne, jakieś duszne i lepkie, ale no, te anomalia to przecież nie o tym są, nie o egzotycznym nastroju, w który chciałabym was wprawiać. To, o czym to jest, to wyłącznie o zmianie klimatu, czymś nieuchronnym, o winach pewnie i karach, o konsekwencjach, więc może to właśnie idealny pretekst, aby o tym dziś pomyśleć. Rozpoczęliśmy piosenką Marzeniem. Marzeniem o świecie, który wciąż może być bezpieczny. I faktycznie to zdanie brzmi jak marzenie. Ale kiedy pomyślimy, że Thom Yorke pisał tę piosenkę dla syna, taki rodzaj naiwności jest jak najbardziej zrozumiały. Ale też pytanie, jaki świat pozostawimy kolejnym pokoleniom, może dotyczyć, no i zakładam, że pewnie dotyczy każdego z nas. Sprawdźmy, jak o tym wszystkim lamentuje Marvin Gaye, bo przecież Mercy, Mercy Me to nic innego jak Zlituj się nade mną.

Jedna z pierwszych wielkich piosenek o środowisku w muzyce popularnej na pewno. Już ponad pół wieku temu Marvin Gaye poruszył ten problem, przy czym bez oskarżeń, raczej z prośbą o wybaczenie, bo przecież things ain't what they used to be, czyli rzeczy nie są takie jak kiedyś, nie są, rzeczy nie są już tym samym. Bliżej tej piosence do modlitwy niż manifestu i chyba to jest w niej najpiękniejsze. Podobnie jak kontra w warstwie instrumentalnej. Bardzo to lubię. U nas OT brzmi jak coś zupełnie niezobowiązującego i lekkiego. I to łączy ją z kolejną piosenką, którą chciałabym dziś przypomnieć. Nie znalazłam żadnej sensownej wersji live z późniejszego okresu Johnny, bo zdecydowanie bardziej działa na mnie jej późniejszy, ten już przeobrażony w niższy alt wokal. No, z drugiej strony niesamowita jest świadomość tak młodej osoby, i to jeszcze w tamtym czasie, kiedy temat dbania o środowisko nie był tak popularny, jak jest teraz. Już abstrahując w ogóle od jej talentu do rzeczy wszelkich. Joni Mitchell, Big Yellow Taxi.

To była Mickey i piosenka Hit Lightning. Muszę przyznać, że dawno nie słuchałam tej wokalistki, tej amerykańsko-japońskiej wokalistki. Trochę chyba o niej zapomniałam, a przy okazji tematu, wokół którego dziś krążymy, wróciła do mnie ta właśnie piosenka. Piosenka o oczekiwaniu, poczuciu, że coś nadchodzi, o jakiejś niemożności. Właściwie bardziej o emocji niż na konkretny temat, ale skojarzenie z dzisiejszym nastrojem było automatyczne, więc najwyraźniej musi tu pasować. Ale przed nami potężna, potężna ballada z narracją odważną, pewną i na bardzo konkretny już temat, a mianowicie kryzys klimatyczny. Piosenka rozmowa, dialog między pokoleniami o stanie świata, o granicy, na jakiej znalazł się człowiek. Według mnie piękna, też dlatego, że taka niesloganowa, poruszająca również ze względu na to, że Karen O napisała tę piosenkę po narodzinach syna, także znamienne dość, a w tej audycji pięknie linkuję do Toma Yorka i piosenki otwierającej nasze dzisiejsze spotkanie. Przed nami Yes, feat. Perfume Genius, Spitting Off the Edge of the World.

Prawda, że można i pięknie, i wzruszająco, i jeszcze na ważny temat. No, temat oczywiście nigdy nie jest kluczowy, aby piosenka spełniała kryteria pięknej i ważnej. No, ale trzeba przyznać, że umiejętne pisanie na tematy, które wyjściowo pociągające nie są, jest z pewnością wielką sztuką. A przed nami piosenka elegia, czyli tęsknota, wspomnienie w przypadku tej opowieści o końcu pewnej Ameryki i w ogóle o końcu może młodości, może kultury, może poczuciu bezpieczeństwa. W tej piosence pada taka piękna gra słów jak the culture is lit, co oznacza zarówno, że kultura ma się świetnie, jak i że kultura płonie. I bardzo mi się podobają takie dwie sprzeczne tezy w jednym miniwersie. No dobrze, bo ja chyba czasem za dużo mówię, a przecież jestem tu głównie po to, żeby dzielić się muzyką. Dlatego może przejdźmy do konkretów. Lana Del Rey i The Greatest.

0: only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Nie mogło zabraknąć Paula McCartneya, który jest autorem piosenki Blackbird, w audycji, która krąży wokół tematu, no powiedzmy, ekologii, kryzysu klimatycznego, etc. Chociaż piosenka Blackbird jest akurat dowodem na jego również społeczne zaangażowanie, gdyż jest on tak naprawdę jedną z najbardziej właśnie zaangażowanych postaci świata muzyki. Wegetarianizm promuje od lat 70. W piosence Despite Repeated Warnings opowiada o ignorowaniu ostrzeżeń naukowców w kwestii zmian klimatycznych, powtarzam, w latach 70. A to wszystko w bardzo niemoralizatorski sposób, taki niepublicystyczny, właśnie McCartneyowski. Jeśli nie przesadzisz i nie zaczniesz pouczać, piosenka może wpłynąć na sposób myślenia ludzi. Tak kiedyś powiedział Paul McCartney. No i ciężko z tym polemizować. A teraz oddaję głos Feist, która chyba znalazła odpowiedź na to, dlaczego tak trudno zmienić świat. The bad in each other.

Piękna rzecz, aż cała tutaj chodzę. Taka rytualna, plemienna, korzenna. Obiecuję, że Feist będzie gościła tu regularnie. Może też po to, żeby zarazić was nią trochę, bo jednak mam poczucie, że w Polsce jest artystką niszową, a dla młodszego pokolenia, które o dziwo też mnie słucha, może być wręcz nowością do odkrycia. Podobnie chyba jak jeden z piękniejszych składów, jaki zaistniał w ostatnim czasie, w ostatnich latach właściwie, a mianowicie The Smile. No nie jest to jednak zespół Enigma, bo też nieszczególnie trudno zorientować się, że to side projekt Toma Yorka i Johnego Greenwooda z Radiohead, którzy mimo miliona pomysłów sprzedanych w zespole matce, no jednak wytworzyli coś na kształt kolejnego osobnego brzmienia właśnie. Nie wiem do końca, jak to możliwe, ale jednak na mnie rzucili urok, zwłaszcza płytą numer 1 z 2022 roku. I właściwie stamtąd pochodzi piosenka Speech Bubbles, na którą, no, jeśli jeszcze dziś się nie rozpłynęliście, nie roztopiliście, to proszę uważać.

O rozmowach, które niczego nie zmieniają, o izolacji, o tym, że coraz trudniej naprawdę się usłyszeć. Mimo, że mnóstwo w tym tekście abstrakcji, to jednak przekaz jest względnie czytelny. A Tom York nie bez powodu pojawia się dziś już po raz drugi. Akurat to, jak kapitalizm, technologia, konsumpcja w radykalny sposób zmieniają człowieka, jest bardzo często wyjściową jego opowieści. I tutaj odsyłam do piosenek takich jak choćby The Numbers, Bloom czy Idiotek. A teraz kolega po fachu, jeden z moich ulubionych, Damon Albarn, który w piosence O Green World usiłuje odnaleźć coś, co już chyba dawno zostało utracone.

Dziękuję za ten ekologicznie spędzony czas. Koniecznie dajcie znać, jak poczuliście ten dzisiejszy zestaw. Mam nadzieję, że nie potraktowaliście tego spotkania jak wykładu. Broń Boże, to miał być raczej rodzaj refleksji, którą chciałam się podzielić. No więc bezwzględnie wysłużyłam się artystami większymi, ale też mądrzejszymi, którzy pięknie, nie zawsze wprost i nie publicystycznie, a metaforycznie o tym świecie opowiadają i być może takim sposobem trafiają jeszcze silniej i jeszcze skuteczniej. Dziękuję wydawcy Bartkowi Gilowi i realizatorce Milenie Krupińskiej. Pozdrawiam mamę, która mnie dziś słucha. To była audycja Obywatelka 357, z którą słyszycie się ponownie za 2 tygodnie, czyli 19 sierpnia. Żegnam się piosenką Lord, pięknie finalizującą naszą dzisiejszą audycję. Jej tytuł to Oceanic Feeling, czyli uczucie oceaniczne. Wikipedia mówi: termin psychoanalityczny odnoszący się do subiektywnego, mistycznego poczucia bezgranicznej jedności ze światem zewnętrznym i bywa uznawany za jedno ze źródeł przeżyć religijnych.

0: A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości, Dianę Dąbrowską i Macieja Brzozowskiego. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z koneserem. To już w tę niedzielę. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi. Zapraszamy pod scenę w koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.
1: Dobry wieczór Państwu. Jest 19.
2: Radio 357.

0: Wróżenie z fusów.
1: I odcinek 282 już tej audycji. Bardzo mi miło, że Państwo są po drugiej stronie, bo już wiem, że są i oczekują Państwo na ten program. Do godziny 21 jesteśmy razem. Mnóstwo muzyki przygotowane. Pewnie momentami może być trochę zaskakująco, ale też w zgodzie z tym konkretnym programem radiowym. I tak sobie pomyślałem, że na początek zagram coś, co ostatnimi czasy było bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ we Wrocławiu miałem wielką przyjemność na scenie Ży na Męskim Graniu zapowiadać zespół, który pasuje brzmieniowo bardzo do Wróżenia z fusów, szczególnie te pierwsze albumy.

0: The State of Mind Report to płyta z roku 1996, Acid Drinkers i utwór 24 Radical Questions. I muszę Państwu przyznać, że naprawdę znakomicie zabrzmiało to na scenie Ży we Wrocławiu. I tak sobie pomyślałem, że jeśli być może ktoś się jeszcze zastanawia, to w Warszawie jest jeszcze okazja, żeby Acidów zobaczyć na scenie. I to była naprawdę petarda, więc proszę się nie zastanawiać. To jest komunikat, który chciałem przekazać, ale jeszcze jeden, zanim przejdziemy do kolejnej kompozycji, w cudzysłowie, to mogę tak powiedzieć, bo napisał pan Tomasz: jadę z córką w trasie, ona prowadzi. Czy mógłbyś na antenie pozdrowić i dodać otuchy? Te początki zawsze są trudnawe. Zawsze są trudnawe, ale potem ja czuję, że jeśli po ojcu te skille, to będzie po prostu Sebastian Loeb.
1: Radio 357.
0: Mateusz.fusiasz@radio357.pl. Zachęcam do tego, żeby pisać maile, ewentualnie tekstówki, także trochę pewnie łatwiej z wysokości aplikacji. Zresztą jutro też sobie z tej aplikacji będziemy korzystać, bo mam przyjemność zaprosić Państwa na Mam Grać między godziną 13 a 16, więc wtedy być może jakaś sonda się będzie szykowała, ale to o wszystkim zdążymy poinformować. No a skoro był thrash metal, tylko taki w naszym polskim pięknym wydaniu, to jeszcze teraz taki jeden akcent, ale zanim przejdziemy do utworu, to jeszcze taki delikatny wstęp.
2: Rowan Fenn is an undead mystic who lives among the living.
0: Rowan Fenn to nieumarły mistyk, który żyje wśród żywych. Urodził się w 1752 roku jako obiecujący uczony w Europie epoki oświecenia. Zgłębiał zakazane sztuki tajemne. W 1787 roku, podczas tajnego rytuału w głębi prastarego lasu, zazdrośni wrogowie zamordowali go, by dostąpić chwały jego odkryć.
2: Death, however, could not claim him.
0: Śmierć jednak nie mogła go w pełni posiąść. Jego dusza, zakotwiczona mrocznymi paktami i niegasnącą wolą, ożywiła jego ciało, przemieniając go w nieumarłego mistyka, który kroczy wśród żywych. Jego charakterystyczny wygląd, łysiejąca głowa, przenikliwe pomarańczowe oczy, z których emanuje energia niczym sztylety, oraz strój składający się z czarnej marynarki, czerwonej peleryny, białej koszuli i enigmatycznego, zdobionego okiem krawata bolo, budzi zarówno podziw, jak i strach.
2: Rowan evokes both awe and fear. He moves effortlessly between misty.
0: Z łatwością porusza się między mglistymi europejskimi lasami a tętniącymi życiem kolonialnymi osadami. Fenn leczy ciężko chorych zaklęciami, które przywracają zdrowie ciał i umysłów, przełamując ograniczenia medycyny XVIII wieku. Rzuca uroki na niegodziwców, więżąc ich w sugestywnych iluzjach, zmuszając do konfrontacji z własnymi grzechami.
2: His mesmerizing performances of magic and illusion draw crowds.
0: Jego hipnotyzujące pokazy magii i iluzji przyciągają tłumy, przemieniając sceptyków w oddanych wyznawców. Podczas podróży Rowan gromadzi stale rosnące grono oddanych mu uzdrowicieli, uczonych, byłych żołnierzy i zwykłych ludzi, oczarowanych jego cudami i cichą charyzmą. Ta lojalna świta tworzy ukryte stowarzyszenie, którego celem jest zatarcie granic między życiem a śmiercią.
2: To blurring the lines between life and death. Through healing, hexing, and mystification, Professor Rowan Fenn continues his eternal quest, weaving his legend into the tapestry of the living world.
0: Poprzez uzdrawianie, rzucanie uroków i mistyfikację, profesor Rowan Fenn kontynuuje swoją odwieczną misję, wplatając swoją legendę w gobelin świata żywych. I tak właśnie poznaliśmy jednego z bohaterów nadchodzącej płyty grupy Anthrax, Cursum Perficio, czyli Rowan Fenn.

The Edge of Perfection, czyli drugi singiel zapowiadający płytę Cursum Perficio grupy Anthrax. Pierwszym było It Is For The Kids i nawet przez chwilę jakoś ten utwór radził sobie na liście piosenek Radia 357, chociaż jeśli dobrze pamiętam, to ani razu nie wkroczył do pierwszej 35, gdzieś tam cały czas zderzał się ze ścianą sekcji O Mały Głos. Natomiast oba utwory bardzo, bardzo dobre, pokazujące też wciąż duże, powiedziałbym potężne wokalne możliwości Joey'ego Belladonny, także bardzo mocno czekam na premierę tego albumu, no i jestem tym bardziej zaintrygowany, odkąd już poznałem historię Rowana Fena. Ale nie byłoby żadnego Rowana, nie byłoby żadnego Anthraxu, gdyby nie rok 70 i pojawienie się na muzycznej scenie takiej postaci jak Tony Iommi. I Tony Iommi też wraca.

Myślałem, że będę pierwszym dziennikarzem, który w Radiu 357 zaprezentuje Państwu ten utwór, ale wczoraj w audycji Włącz ten hałas zrobił to Łukasz Dunaj, więc jestem tym drugim, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że im nas więcej, tym lepiej grających taką właśnie muzykę i tego konkretnego artystę. Zresztą już teraz też mogę Państwa zaprosić na przyszły tydzień, wtorek o godzinie 22:00. Będę miał okazję Łukasza zastępować w audycji Włącz ten hałas. From the Dark to kolejny album zapowiadany na jesień i to będzie właśnie propozycja od Tony'ego Iommi'ego z gościnnym udziałem Jörna, czyli dokładnie wokalistę, no kiedyś zespołu Masterplan, czyli Jörna Lande. Były takie płyty, kiedy Tony Iommi zmieniał sobie wokalistów, ale tutaj będzie to całkowita historia wspólnie z Norwegiem, także zobaczymy, jak to się będzie wszystko prezentowało. Utworów ma być, jeśli dobrze tutaj sprawdzam, 8, czyli nie jakoś bardzo, bardzo dużo, ale z drugiej strony liczy się jakość, a nie ilość, prawda? Nie zawsze tak, ale może akurat w tym przypadku tak będzie. A skoro mówię o płytach Tony'ego Iommi'ego, gdzie byli różni wokaliści, to przypomina mi się od razu rok 2000 i płyta Iommi. I tam na utworze Patterns śpiewał Serge Tankian. I tak się składa, że Serge też ostatnio pojawił się w nowości gościnnie.

I'm afraid of Americans.

Oj, przyznają państwo, że całkiem ciekawa interpretacja utworu Davida Bowie, czyli I'm Afraid of Americans, Earthling, rok 1997, tamta płyta i tamten teledysk, ten myślę ikoniczny teledysk z udziałem Trenta Reznora z Nine Inch Nails, który goni Davida Bowie po Nowym Jorku. Myślę, że no, jakby tak się za mną skradał Trent Reznor, to też bym uciekał, tak jak wtedy uciekał David Bowie, krył się w jakiejś taksówce, więc no, było to bardzo ciekawe i ciekawe również jest podejście do tego właśnie utworu przez Brendana Angelidesa, z gościnnym oczywiście udziałem Serge'a Tankiana, którego nie trzeba we Wróżeniu z Fusów przedstawiać, ale Brendana już jak najbardziej. I to jest kompozytor, to jest producent, współpracował wielokrotnie z Netflixem, między innymi przy okazji serialu 13 Reasons Why, przy okazji serialu Billions, ale też na przykład skomponował muzykę, taki soundtrack do gry Assassin's Creed Mirage, także człowiek zapracowany i teraz postanowił sobie takie właśnie wydawnictwo z utworami przygotować i myślę, że na pierwszy ogień, kiedy dostajemy I'm Afraid of Americans, to coś bardzo, bardzo dobrego, także serdecznie polecam państwa uwadze także tego artystę. A teraz kolejna współpraca, kolejny duet, no tylko, że tutaj już nie jacyś panowie gdzieś tam się spotkali, tylko jednak tata z synkiem.

was stolen.

Tom Morello i Roman Morello w dwóch odsłonach, bo teraz One Last Dance i jeszcze tutaj Grandson, który dosłownie kilka dni temu wystąpił na Salt Wave Festiwalu na lotnisku w Jastarni. Na wcześniej z utworem Date Night, kolejnym zwiastunem płyty Toma Morello i Romana Morello. I to będzie płyta Everyone Gets Everything They Want. 25 września roku 2026, czyli 50 dni raptem zostało do premiery tej płyty. No i warto chyba podkreślić, że nad

tym właśnie albumie, poza gościnnym udziałem syna, czy też właściwie jego też płycie, no to mamy Serge'a Tankiana, którego też dzisiaj słuchaliśmy, tylko w trochę innej odsłonie, ale pojawiają się także, już państwu tutaj dokładnie sprawdzam, między innymi Nikap, którzy wystąpią na Inside Seaside, także myślę, że propozycja jak najbardziej atrakcyjna do tego, żeby sobie tę płytę sprawdzić 25 września i rozkręcić się przed naszym zbliżającym się festiwalem. Czyli Tom Morello razy dwa, razem z Romanem Morello, a teraz będzie trochę inaczej niż zwykle, ale też ciekawy, gościnny występ, bo usłyszymy tutaj gitarę Jerry'ego Cantrella.

31 lipca ukazała się kolejna płyta artysty, który nazywa się Team Montana, Entire State of Team Montana. No i muszę Państwu zupełnie bez bicia przyznać się, że ja nie miałem pojęcia, że ktoś taki w ogóle istnieje jakiś czas temu, bo to trochę takie mocniejsze country, trzeba to mocno i dobitnie powiedzieć, a tutaj country zdarza się oczywiście, ale no nie jakoś bardzo agresywnie. Natomiast kiedy pojawia się Jerry Cantrell gdzieś, to należałoby to sprawdzić. Wydaje mi się, że utwór zatytułowany Kinda Like It, właśnie z gościnnym udziałem gitarzysty Alice in Chains, no, robi całkiem niezłą robotę. Przyznam szczerze, próbowałem też innych utworów z tamtej konkretnej płyty, czyli Entire State of Team Montana. Może niekoniecznie dzieje się dobrze, tak w moim odczuciu muzycznie, ale z drugiej strony country też zaczyna się w Polsce przebijać, więc myślę, że możemy sobie to też odnotowywać. A no, wiadomo, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, kiedy mówimy o muzyce country. I proszę sobie wyobrazić, znalazłem taką statystykę, można powiedzieć. Rok 2023, właśnie 5 sierpnia, po raz pierwszy od 1958 na pierwszych trzech miejscach listy Billboard Hot 100, o tak to się dokładnie nazywa, były trzy utwory country. Także trochę się naczekali, żeby znów takie osiągnięcie mieć. Na trzecim miejscu było Fast Car Luka Combsa, o którym słyszałem, którego tutaj nie prezentujemy za często, ale to był cover Tracy Chapman. Na drugim miejscu Morgan Wallen z utworem Last Night. No i Morgana Wallena znamy chociażby no, z tego utworu Limp Bizkit, gdzie trochę mam wrażenie go wyśmiewali. No i na pierwszym miejscu była ta piosenka, która być może tak na pierwszy rzut ucha nie pasuje zupełnie do wróżenia z fusów, ale no skoro mamy taką okazję, żeby zagrać,

No tak. 3 lata temu na liście Billboard 100, Hot 100, mieliśmy Jasona Aldeana. To była płyta Highway Desperado, a utwór Try That in a Small Town. Jeśli mam być zupełnie szczery, to przy okazji country, to znacznie częściej sięgałbym jednak po takie kompozycje jak przed chwilą. Kolejny utwór Tima Montany, Bury Me by the Bonfire, to był rok 2020 i jego płyta American Thread. Trochę więcej tych takich gitar, mocniejszego uderzenia i nawet to country pasuje tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje. mateusz.fusiasz@radio357.pl albo tekstówki, proszę potencjalnie się ze mną nie zgadzać albo zgadzać i dać znać, czy państwo są po drugiej stronie. No a skoro mamy już ognisko, to równie dobrze moglibyśmy jakoś ten temat trochę zgłębić bardziej za sprawą Youngblooda, no bo Dominik ma dzisiaj urodziny.

Fire to z płyty Idols z roku 2025, tej myślę przełomowej dla Dominika Harrisona. I w ogóle ten 2025 rok był dla niego bardzo przełomowy. Cały czas nawiązujemy do tego, co wydarzyło się no już 13 miesięcy temu, czyli koncertu Back to the Beginning. No i tam wspaniała jego interpretacja utworu Changes. No a dzisiaj Dominik kończy 29 lat, więc myślę, że wszystkiego najlepszego się zdecydowanie należy. Ostatnio wystąpił zresztą na koncercie na Lollapaloozie, ale gościnnie wystąpił, bo dołączył na scenie do zespołu The Smashing Pumpkins. No w końcu oni dograli mu się na płycie do utworu Zombie, więc myślę, że warto było się w taki sposób odwdzięczyć. No a co do The Smashing Pumpkins, to już w podcaście wspominałem Państwu, że 14 sierpnia ukaże się płyta A Tribute to Smashing Pumpkins Sending Hearts to All My Diaries. No i kolejny utwór się pojawił, promujący to wydawnictwo. To będzie płyta coverowa. Tame Impala między innymi przygotowała utwór Hammer. Na Des Rocks, czyli Daniel Rocco, skoverował Bullet with a Butterfly Wings. The world.

Przyznają państwo, że Death Rocks naprawdę solidnie wziął się za ten cover i bardzo jest to ciekawa interpretacja utworu Bullet with the Butterfly Wings. Nie jest taka gitarowa jak w oryginale na Melancholy, ale no myślę, że jeżeli coverować piosenki i to tak znane, to właśnie po swojemu. No i tutaj naprawdę z dużym, dużym rozmachem. 14 sierpnia, to proszę sobie zapamiętać, Sending Hearts to All My Dearies. No i między innymi na tej płycie Tame Impala, Yonaka, The Midnight, Carpenter Brat, Barnes Courtney, Meg Myers, Palaya Royale, Between Dead, Buried and Me, Alice Glass, Starbenders, Nita Strauss, Bones UK, Moon Taxi i Urban Heat i oczywiście zagrany przed chwilą Death Rocks. 15 nowych takich aranżacji, znanych doskonale utworów, tych najbardziej popularnych grupy The Smashing Pumpkins. A teraz będzie zupełna nowość, dosłownie sprzed 20 kilku minut. Udało mi się już zorganizować tę piosenkę, więc bardzo, bardzo się cieszę i proszę posłuchać opisu teledysku, którego jeszcze z oczywistych przyczyn nie widziałem. No ale piszą panowie tak. Żadnych kamer IMAX w zasięgu wzroku, ale i tak epicka odyseja. Numery taneczne, zajęcia dla rodziców, podejrzanie znajomo wyglądające dziecko. Mamy wszystko. Baby Cool, Evelyn. Nowy singiel Nothing But Thieves.

Piosenka, która chodziła nam po głowach od roku. Baby Cool Evelyn, tak piszą o nowym utworze muzycy Nothing But Thieves. 25 września ukaże się płyta Stray Dogs i myślę, że to kolejny dowód na to, że warto będzie tego wszystkiego posłuchać. A dwa tygodnie później ukaże się płyta Palace for the People i tutaj mamy kolejny zwiastun płyty Grety Van Fleet.

W miniony poniedziałek to była nasza piosenka dnia i utwór So You Stand to jest drugi singiel zapowiadający płytę Palace for the People. Ona ukaże się 9 października 2026 roku. Pierwszym było Play Your Games i Państwu zarówno pierwszy, jak i drugi singiel bardzo się spodobał. Ja muszę powiedzieć, że tym drugim jestem absolutnie oczarowany. 4,5, no prawie 5 minut po godzinie 20.

0: Wróżenie z fusów.
1: Milena Krupińska, Mateusz Fusiarz. Jesteśmy jeszcze przez tych 55 minut z Państwem w 282 odcinku tej audycji. Napisał pan Łukasz z Bydgoszczy. Dziękuję za Gretę i czekamy na koncert w Polsce. Dziękuję za listę nad zalewem, ta zbiorowo. Zostałem patronem, to mogę pisać. Było wspaniale i córka jeszcze bardziej pokochała Radio 357. Rośnie nowe pokolenie. Nabiorę odwagi i głosówka się pokaże. To zachęcam, panie Łukaszu, żeby te głosówki szczególnie w audycji Cafe Mate się pojawiały, bo tam najlepsza sposobność, żeby ich sobie użyć. No dobrze, to jeszcze jedna nowość. Teraz nie, jeszcze kilka nowości, bo tak akurat sypnęło, że można sobie korzystać w audycji Wróżenie z Fusów. Teraz strona B, The Clearing, czyli płyty Wolf Alice. To będzie Hammond Song.

Drodzy Państwo, powiedzieć, że Eli Roussel śpiewa tutaj tak, że można odpłynąć, można się zahipnotyzować, to niczego nie powiedzieć. The Clearing Besides to oczywiście było Hammond Song, a wcześniej jeszcze pojawiło się Gospel Oak i tak sobie myślę, jak można odrzucić w pewnym sensie takie piosenki, tylko wrzucać je gdzieś na strony B. Przecież to Hammond Song to jest coś no zupełnie wyjątkowego, tak sobie myślę. Słuchałem tego teraz po raz kolejny, już pewnie czwarty czy piąty i myślę sobie, że no to jest jedna z takich piosenek, w których można się zupełnie zanurzyć i znaleźć w zupełnie innym świecie. Jest jeszcze jedna głosówka od Państwa. Głosówka, tekstówka. Muszę się przyzwyczaić, że takie coś też istnieje. Napisał pan Łukasz jeszcze raz. No i jest Greta na liście piosenek. O, bardzo dziękuję panie Łukasz. No oczywiście proszę głosować koniecznie, ale jeszcze jutro przy okazji audycji Mam Grać będę Państwu o tym wszystkim przypominał. Eli zaśpiewała, to może teraz jeszcze Laura, a potem jeszcze i Chelsea, a potem jeszcze i Emma.

0: These Killing Times, taki będzie tytuł najnowszej płyty M. Ruth Rundle, a to jest utwór Enough, w którym zresztą padają słowa z tytułu płyty These Killing Times. I tak sobie pomyślałem, bo zagraliśmy teraz trzy panie z rzędu, czyli wcześniej Chelsea Wolf i LP, że tylko Emma nie ma w najbliższym czasie koncertu, który można zobaczyć tutaj w okolicy, bo Chelsea Wolf zagra 3 grudnia w Progresji i myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że widzimy się na miejscu. A LP no, niedawno grała na Openerze i jakiś czas temu też ja miałem okazję zobaczyć ją na festiwalu Colors of Ostrava i to był bardzo przyjemny koncert. Nie jestem do końca przekonany, czy Best in Life było tam zagrane, czyli ten nowy singiel, ale no, koncert był bardzo przyjemny. Z kolei Chelsea, no, ona promuje swoją płytę The Dark, która nadchodzi i tam już będziemy w tej progresji znali całość. I trzeba przyznać, że to jest dosyć taka lżejsza wersja Chelsea. Mniej jest mrocznie, znacznie bardziej tak melancholijnie, spokojnie, ale ja taką wersję Chelsea również kupuje. Z kolei Emma, no wiadomo, że to jest najpierw takie hipnotyczne uderzenie, a potem prawdziwe uderzenie, takie jakie powinno być u Emmy Ruth Rundle. I teraz, gdyby wszystko było tak jak trzeba, to powinniśmy zagrać jeszcze wspólny utwór pań, czyli Anhedonia, ale na to już dzisiaj nie znajdziemy czasu, gdyż mam do zaproponowania Państwu pewien no, taki trochę twist.
1: Radio 357.
0: Dwadzieścia 28 minut po 20:00.

Szybka wiadomość od pana Artura. Muzyka muzyką, ale Canal Plus Sport 2 mam nadzieję na podglądzie. No tak, bo gra Jessica Pegula z Magdaleną Fręch, no i jest 1-1 w setach i Jessica Pegula chyba odzyskała kontrolę nad tym meczem. Mam, drogi panie Arturze, także podgląd na Polsat Sport 1. Tam Ferencvaros gra z Górnikiem Zabrze. No i na razie 0-0.

Pamiętam, drodzy Państwo, że kiedyś przygotowałem audycję, która była już właściwie od deski do deski gotowa, już byłem w studiu, już prezentowałem i dopiero wtedy zorientowałem się, że pomyliłem daty kalendarium i wszystko, co grałem, było dzień wcześniej. I tak jest trochę w tym przypadku, ale tutaj świadomie to wszystko pozostawiłem, bo według jednego źródła znalazłem informację, że 5 sierpnia 1962 roku odeszła Marilyn Monroe, a to był jednak 4 sierpnia, ale uznałem, że to tak ważna postać w popkulturze, że możemy sobie dzisiaj w pewnym sensie do tego nawiązać, no bo w muzyce także do tej wielkiej postaci Hollywoodu muzycy nawiązywali. No i między innymi Madonna, wiadomo w teledysku jak wyglądała, do utworu Vogue, więc pomyślałem sobie, że będzie to taki krótki segment na zakończenie Wróżenia z Fusów, gdzie będziemy wracać do muzyki, która jakoś nawiązywała do tej postaci, tragicznej skądinąd postaci. Mnóstwo ostatnio też poczytałem na temat Marilyn Monroe i naprawdę, no szkoda, że tak się wszystko potoczyło. Natomiast no teraz kilka utworów takich, które albo pośrednio, albo bezpośrednio nawiązują do Marilyn Monroe, no i tutaj od Lana Del Rey myślę, że takie no bardziej bezpośrednie.

Wcześniej oczywiście Lana Del Rey i National Anthem z płyty Born to Die, to już też wiele, wiele lat temu, a choć nie tak wiele jak przy okazji tego utworu, który przed chwilą, czyli Candle in the Wind Eltona Johna, no w zależności o którą wersję chodzi, tak? Bo my zagraliśmy z płyty z roku 73, ale była też ta wersja z 97, kiedy Elton John zamiast Goodbye Norma Jean śpiewał Goodbye English Rose dla księżnej Diany. Natomiast no to chyba taka najmocniejsza kompozycja, jeśli chodzi o wspomnienie Marilyn Monroe, ale mam jeszcze w zanadrzu dwie i myślę, że ta kolejna jest bardzo zaskakująca, bo to tak naprawdę wokalista zespołu Def Leppard mówił, że to może niekoniecznie chodzi o Marilyn Monroe, tylko po prostu o jakąś taką postać, do której się wzdycha z fotografii. Ale ja myślę, że tylko tak opowiadał, że to jednak chodziło o Norma Jean.

O tak, była taka epka wydana w roku 81. Who Killed Marilyn? Danzig. No to też już było jakiś czas temu. To Danzig na drugą nóżkę.

Danzig, Black Hell. I muszę Państwu przyznać, że za każdym razem, kiedy rozpoczyna się film Cats Vegas, no to dzieje się coś szalonego, bo właśnie ta piosenka rozpoczyna tę trylogię tak naprawdę. Potem w drugiej części jest jeszcze jeden utwór Glenna Danziga i to też robi robotę. Nie wiem, czemu nie skorzystali z jakiejś jego piosenki w trzeciej części Cats Vegas 3, to chyba po prostu było zatytułowane. No nieważne. W każdym razie Wróżenie z Fusów numer 282 dobiegło końca. Milena Krupińska, Mateusz Fusiarz, bardzo dziękujemy za ten czas spędzony wspólnie i teraz na zakończenie jeszcze jedna kompozycja. To będzie cover zespołu, który będę miał przyjemność jeszcze raz na męskim graniu zapowiadać. No i to jest cover piosenki, myślę, bardzo, bardzo takiej w punkcik. No dobrze. Dobranoc.

0: Plac na rozdrożu. Literatura.
1: Tu Radio 357, minęła 21. Dobry wieczór, ja się nazywam Maciej Makseron i nadajemy z Placu na Rozdrożu. Audycję realizuje dla mnie i dla Państwa Milena Krupińska. Proszę Państwa, jedna sprzedana książka to 3 jajka. 4 sprzedane książki to kredka. 15 sprzedanych książek to bilet kolejowy relacji Warszawa-Kraków. 240 sprzedanych książek to para okularów. 2 tygodnie w Ciechocinku to 1000 sprzedanych książek. Na te wyliczenia mogli Państwo w ostatnim czasie natrafić w internecie. Obrazowa, dająca do myślenia kampania Unii Literackiej zatoczyła bowiem, mam przynajmniej takie wrażenie, całkiem szerokie kręgi. Przynajmniej w świecie książkowym, literackim. I po raz kolejny skłania nas do rozmowy na temat sytuacji na rynku książki. Po raz kolejny, dlatego że już o tym na tej antenie rozmawialiśmy w kwietniu zeszłego roku. Proszę Państwa, czy powinno być tak, że aby kupić własną książkę, autor musi sprzedać tej samej własnej książki 10 egzemplarzy? Jak regulacje proponowane przez Unię Literacką mogą wpłynąć na wydawców? Na te pytania postarają się odpowiedzieć mój gość, czyli Jacek Denel. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Nagradzany pisarz, poeta, także tłumacz, malarz i jeden z założycieli Unii Literackiej. I Anita Musioł, która łączy się z nami zdalnie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Wieloletnia wydawczyni, pracowała w Egmoncie, w Świecie Książki, w grupie wydawniczej Foksal, w której prawie się minęliśmy swoją drogą, aż w końcu założyła własne wydawnictwo, które skupia się na wydawaniu literatury zagranicznej. Wydawnictwo bardzo możliwe, że Państwu doskonale znane, wydawnictwo Pauza. A rozmawiać będziemy oczywiście po krótkiej przerwie muzycznej. Pierwszy utwór wybrała dla Państwa Anita Musioł, właśnie Nie pytaj o Polskę. Tulia.

0: I dobry wieczór ponownie. Ja bym zaczął od takiej informacji, a właściwie kilku informacji absolutnie podstawowych dla naszych słuchaczy i słuchaczek, bo mogą nie kojarzyć Unii Literackiej. Czym jest Unia Literacka i dlaczego powstała?
1: Unia Literacka została wymyślona w zasadzie na targach książki w Londynie w 2016 roku. Usiedliśmy sobie przy stoliku z Olgą Tokarczuk, Zygmuntem Miłoszewskim i moim mężem Piotrem Tarczyńskim i powiedzieliśmy, że tłumacze mają takie fajne, nowe stowarzyszenie, dobrze działające, dbające o interesy tłumaczy, a pisarze mają tylko stare stowarzyszenia, które naszym zdaniem no, nie spełniają tego, czego my byśmy od stowarzyszenia oczekiwali i że trzeba coś takiego założyć i w związku z tym założyliśmy. Ale oczywiście od tego czasu bardzo dużo minęło. Unia Literacka stała się ważnym stowarzyszeniem literackim. Lobbuje na rzecz rozmaitych zmian w prawie. Sproszona do rozmaitych komisji. Zrobiła kilka ważnych akcji społecznych, między innymi tę, o której wspominałeś, o 10%. Ja tylko tutaj uzupełnię, że te rzeczy by tyle kosztowały, gdyby autorzy mieli te 10% gwarantowane. Teraz bardzo wielu autorów i autorek polskich ma mniejszą kwotę niż te, które wymieniłeś.
0: Czyli proszę państwa, kiedy mówimy jedna sprzedana książka to 3 jajka, to jeszcze nie jest prawda, to znaczy to jest...
1: Niektóre książki to 2 jajka albo 1 jajko.
0: Tak byłoby w świecie idealnym, tak?
1: W świecie z taką gwarancją, tak? Więc Unia robi rozmaite takie rzeczy i udało nam się pewne rzeczy zmienić. Mieliśmy taką akcję dotyczącą PLR-ów, czyli tych kwot za wypożyczenia biblioteczne, żeby ten system lepiej działał. Faktycznie udało się to zmienić. Udało się nam wpisać tantiemy dla pisarzy z tych wykonań online'owych i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście jest mnóstwo rzeczy również dalej do załatwienia. Dbamy o interesy pisarzy. Mamy swoją pomoc taką prawną dla członków naszego stowarzyszenia. Założyliśmy kilka rezydencji literackich i translatorskich wspólnie ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury, do których przyjeżdżają pisać i tłumaczyć twórcy zarówno polscy, jak i zagraniczni. To są zarówno takie samorządowe rezydencje, jak i z prywatnymi fundatorami. Więc przez tych parę lat rzeczywiście bardzo dużo udało się zrobić, ale nadal jest bardzo dużo do zrobienia.
0: Obecna prezeska Joanna Gierak-Onoszko powiedziała niedawno, że polski rynek literacki jest w świecie przedzawałowym. Anita Musioł na tym polskim rynku literackim funkcjonuje od bardzo dawna, od dłuższego czasu również jako samodzielna wydawczyni, która zarządza wydawnictwem Pauza. Czy ty też masz takie wrażenie, Anito?
2: Ja mam wrażenie, że mówi się od lat o tym, że jest źle i pewnie jest coraz gorzej. Także tak, na pewno. Natomiast nie bez kozery wybrałam piosenkę, którą puściłeś na początku, bo dla mnie nie ma innych miejsc. Dla mnie jest miejsce na rynku książki w Polsce i lubię to, co robię i chcę tak dalej móc robić to, co robię. Także myślę, że jest dużo problemów i myślę, że wydawcy chcieliby mieć tak fajną organizację jak Unia Literacka, która zrzesza autorów. Chcielibyśmy, myślę, mieć takie stowarzyszenie, które zrzesza tylko wydawców i do którego wszyscy wydawcy mogą przystąpić. Ale to też mówię w swoim imieniu, w imieniu Pauzy.
0: A to ja naiwnie zapytam, cóż stoi na przeszkodzie?
2: No właśnie, trzeba by takie stowarzyszenie założyć. W tej chwili mamy 2, to znaczy Polską Izbę Książki, która zrzesza również księgarzy, dystrybutorów, także to nie jest stowarzyszenie wydawców. I jest też porozumienie wydawców, które jest z kolei związkiem zawodowym, więc jeżeli nie ma się pracowników etatowych, a ja na przykład w Pauzie nie mam pracowników etatowych, to nie mogę należeć do porozumienia wydawców, chociaż chciałabym. Więc trzeba je założyć oczywiście, ale w większości przypadków na tym to polega, że trzeba coś zrobić i coś zmienić i że najwięksi wydawcy mają najwięcej siły, żeby coś takiego zorganizować. Tak to zazwyczaj wygląda.
0: No tak, ale zastanawiać może nas, dlaczego wydawcy w takim razie faktycznie nie spróbują się zebrać i też działać na swoją korzyść, bo zaraz możemy o tym rozmawiać, zaraz będziemy o tym rozmawiać, bo w tej narracji, którą słyszymy, często wydawcy są wielkim złem. Pytanie, czy oni są faktycznie wielkim złem, czy są złem jedynym, czy może też są momentami pokrzywdzeni. Więc pytanie, dlaczego takiej organizacji faktycznie by się nie powołało. Ale do tego jeszcze zaraz wrócimy. Ja bym jeszcze jeden rudyment ustalił, to znaczy padło już, że ta jedna książka to nie są dzisiaj trzy jajka, że tak by było, gdyby udało się ten postulat zrealizować. W takim razie, jakie są zasady rozliczania się z autorami w Polsce, jeżeli w ogóle są takie zasady, a może to w ogóle nie jest odpowiednie słowo, jakie są praktyki, nie zasady?
1: No, to zależy od oczywiście umowy. Można podpisać umowę bardzo niekorzystną dla autora czy tłumacza na przeniesienie praw, ale większość umów to są umowy licencyjne. I te umowy polegają na tym, że twórca, mówmy teraz może o pisarzach, bo z tłumaczami jest trochę inaczej, autor książki otrzymuje zaliczkę. Czasami tę umowę podpisuje przed rozpoczęciem pracy nad książką, czasami już ma książkę ukończoną i przedstawia ją wydawcy czy kilku wydawcom i kogoś z nich wybiera. No więc otrzymuje zaliczkę. To jest zaliczka na poczet następnie sprzedanych egzemplarzy. Książka się ukazuje i przeważnie raz na pół roku autor dostaje takie rozliczenie od wydawcy w PDF-ie często, na którym jest napisane, że tyle a tyle egzemplarzy się sprzedało i w związku z tym taka a taka kwota mu się należy. I jeżeli przekroczy tę zaliczkę, no to już te kwoty powyżej tego są wypłacane w tych copółrocznych rozliczeniach. Przy czym trzeba powiedzieć, że te zaliczki w Polsce są zasadniczo niskie lub bardzo niskie. Myśmy robili takie badania w Unii Literackiej. Jest to oczywiście pewien problem, dlatego że w Polsce ze strony wydawców jest bardzo duża presja, żeby umowy zawierały taką klauzulę o poufności. W związku z tym tego nie możemy nikomu przekazywać, ale było zanonimizowane badanie. Tam wprowadzaliśmy dane z naszych zanonimizowanych umów. I Unia Literacka przeprowadziła takie badanie, które wykazało, że bodajże, no teraz pewnie byłoby troszeczkę wyższe, bo to było parę lat temu, ale że średnia zaliczka mężczyzny to 17 600 zł, a średnia zaliczka kobiety 8 tysięcy, więc jest też wielki gender gap między kobietami a mężczyznami, co jest zaskakujące, bo to jest bardzo sfeminizowany zawód, więc to
0: a ja bym tutaj
1: kobiety kobietom to robią.
0: Wtrącił się z jedną rzeczą, to znaczy, jeżeli dobrze rozumiem, to były umowy podpisywane przez członków, członkinie Unii Literackiej, prawda?
1: Tak, czyli to też nie jest średnia,
0: no
1: to
0: właśnie,
1: jest lepiej tak. niż średnia, ponieważ to są wszystko autorzy. Nie pierwszej książki, tylko przeważnie drugi, trzeci, piąty. No trzeba mieć dwie książki, żeby wejść do Unii. A po drugie, no jednak to jest nieco, znaczy tam jest trochę bardzo znanych autorów, którzy na pewno zawyżają jakość tych umów i dobre warunki. W związku z tym, no, to jest to, co wyszło nam z tych badań. Mówimy tutaj, ta zaliczka to są często jedyne pieniądze, które autor czy autorka dostają za książkę, bo nie przekraczają tej sprzedaży, która by pozwoliła na kolejne wpłaty. No i mówimy o pieniądzach za rok pracy, 2 lata pracy, 3 lata pracy, bo tyle często powstaje książka.
0: I teraz mamy postulat 10% od ceny okładkowej. Zapytam dość krótko, skąd się wzięło to magiczne 10%? Dlaczego 10, dlaczego nie 12, dlaczego nie 8?
1: To jest... W tej chwili, prawdę mówiąc, nie pamiętam. To ja też nie brałem udziału w tych rozmowach, ponieważ to jest postulat zarządu z czasów, kiedy ja już odszedłem od zarządu. Teraz jestem reprezentantem pisarzy, owszem, w zespole przy ministrze kultury do spraw pola literackiego. I w tej chwili nie pamiętam, skąd to jest wzięte, ale jest to wzięte z jakichś takich rozliczeń dotyczących, po pierwsze, chyba z innych krajów też, a po drugie z... podobnych rozliczeń w podobnej części rynku. Że są podobne relacje handlowe. Ale nie jestem tego w stanie powiedzieć. Teraz. Po prostu nie pamiętam.
0: Ja teraz państwu tylko wrzucę małą informację. To znaczy, bo my tutaj mówimy o 10% od ceny okładkowej. No i w większości przypadków te umowy jednak nie są podpisywane od ceny okładkowej. To znaczy w tym momencie w większości przypadków podpisuje się umowy z polskimi autorami, autorkami od ceny sprzedaży. Czy Ani, to jesteś w stanie naszym słuchaczom, słuchaczkom wytłumaczyć, na czym to polega i dlaczego tak jest, że nie podpisuje się, że praktyka praktyka jest taka, że w większości przypadków nie podpisuje się umowy o procencie od ceny okładkowej.
2: Myślę, że historycznie wynika to z tego, że ponieważ książki są rabatowane, tak naprawdę cena okładkowa często jest takim tworem trochę wirtualnym i że z tego to wynika. Natomiast powiem szczerze, że też nie wiem do końca skąd to się wzięło. Kiedy ja zaczęłam pracować na rynku, jak wspomniałeś, to było bardzo dawno temu, prawie 20 lat temu i tak już wtedy było. Natomiast oczywiście, żeby było jasne dla słuchaczy, to nie jest tak, że te 10% jest albo od jednej, albo od drugiej ceny, tylko wtedy odpowiednio wyższy procent jest liczony od tej tak zwanej ceny zbytu, czyli tej ceny rabatowanej. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o rozliczenia zaliczki, to tak jak Jacek to bardzo dobrze opowiedział, tak samo to funkcjonuje na całym świecie. Również autor dostaje procent na podstawie umowy licencyjnej, również dostaje zaliczkę, która wynosi jakiś fragment, zazwyczaj wyliczony, fragment powiedzmy wynagrodzenia, wyliczony na podstawie pierwszego nakładu, który jest zakładany przez wydawcę. Tak się to odbywa i tak to jest, tak to wygląda tak naprawdę wszędzie. I beneficjentami tego systemu są oczywiście najbardziej sprzedażowi autorzy, ponieważ jak się sprzedaje 500 000 książek, no to odpowiednio dużo się na nich zarabia. Jak się sprzedaje 1000 egzemplarzy, to wtedy się odpowiednio mniej na nich zarabia, niestety. I to jest, wydaje mi się, główny problem, jeżeli chodzi o rynek książki w Polsce, to są bardzo małe sprzedaże.
0: A czy beneficjentami, największymi beneficjentami tego systemu są autorzy? Czy tak to widzi też autor?
1: Nie no, to sam ten system rozliczeń po pierwsze jest bardzo niejasny. Tak? My w teorii mamy prawo do tego, żeby prowadzić audyt w wydawnictwie. W praktyce to się praktycznie nie zdarza. W zasadzie też nie ma biegłych księgowych, którzy by się w tym specjalizowali, a kiedy pewien znany pisarz zrobił audyt w swoim wydawnictwie, to pani księgowa się złapała za głowę, że w ogóle cały ten rynek tak wygląda, że to znaczy co, pan dostanie po prostu taki świstek i tam pan w to wierzy? No bo zaufanie zaufaniem, ale regulacje regulacjami, prawda?
0: Będziemy rzucać nazwiskami, ale powiemy, że tajemnicą Poliszynela jest, że w tym raporcie wyszło jednak dużo nieścisłości, powiedzielibyśmy dyplomatycznie.
1: Tak.
2: Ale czy mogłabym się wtrącić a propos świstka, ponieważ to jest temat, który jest mi bliski i często dyskutowany na różnych forach facebookowych. Mianowicie no ten świstek, o którym wspomniał Jacek, funkcjonuje jakby na całym świecie. Także ja się identycznie rozliczam z moimi autorami zagranicznymi, jak wydawcy się rozliczają z autorami polskimi i zagranicznymi. Ja akurat wydaję w tej chwili w pauzie tylko zagranicznych, więc dlatego o tym mówię. Więc wydaje mi się, że jakiś poziom zaufania, tak samo ten zapis o audycie, o którym Jacek wspomniał, również jest to standardowy zapis w umowach międzynarodowych również. Także no, nie wiem, jakbyśmy to mieli zmienić, prawdę mówiąc, bo w momencie, kiedy nie ufamy drugiej stronie i tylko księgowy może zajrzeć do ksiąg, no to nadal tylko księgowy może zajrzeć do ksiąg i tak to się odbywa na całym świecie. I wszyscy autorzy dostają takie same rozliczenia. Także chciałam tylko to zaznaczyć, że to nie jest tak, że w Polsce tak jest, a wszędzie, gdzie indziej są wspaniałe rozliczenia robione, nie wiadomo w jaki sposób.
1: Jasne, a powiedz mi, a z zagranicznymi autorami się rozliczasz, jeśli to nie jest tajemnica, od ceny okładkowej czy od ceny zbytu?
2: Jeżeli chodzi o zagranicznych autorów, w większości przypadków to są ceny detaliczne, czyli ceny okładkowe, bez VAT-u. Liczone netto oczywiście. I tak, taka jest praktyka i to też jest często podnoszone w postulatach Unii Literackiej, że dlaczego zagraniczni autorzy są tak rozliczeni, a polscy inaczej. No, powiedziałam już wcześniej, dlaczego tak było historycznie, z tego co ja pamiętam. Natomiast nie wiem, może warto by było zapytać kogoś, kto naprawdę jest na rynku, nie wiem, 50 lat i może pamięta lepiej, jak to się stało.
1: Nie, no to jest, wydaje mi się, po prostu plon takich Januszeksów lat 90. To znaczy tradycyjny rynek wydawniczy w Polsce PRL-owski, który miał swoje własne straszne aspekty z cenzurą na czele i tak zwanymi brakami papieru, kiedy było to wygodne dla władzy. No odszedł do lamusa i na to weszła wolna amerykanka. Tylko wszystkie w zasadzie gałęzie handlu zostały w Polsce unormowane, a rynek książki nie. I to rozliczanie od ceny okładkowej jest tutaj akurat bardzo ważne, no ponieważ jeżeli ja sprzedaję, tam nie wiem, powiedzmy, sprzedałem 5000 egzemplarzy w jakimś półroczu, wydawca mi to pisze, dobrze, wypłaca pieniądze. No ale teraz część z tych książek, które zostały sprzedane dystrybutorom, wraca. W związku z tym mamy też takie rozliczenia, w których czasami tracimy pieniądze. No i teraz ja nie wiem, czy jeżeli nie ma stałej ceny książki, to ja nie wiem, które książki zostały sprzedane za 32 zł, które zostały sprzedane za 28 zł, które zostały sprzedane za 25 zł dystrybutorom i które wróciły. To jest bardzo duże pole do rozmaitego rodzaju nadużyć i tak zwanych błędów, przypadkowych błędów księgowych. Ja kiedyś otrzymałem rozliczenie, z którego na które się nie zgodziłem od mojego wydawcy i następnie poszedłem to bliżej sprawdzić i wyszedłem z rozliczeniem 10 razy większym. To był taki zabieg. I ten zabieg przeprowadzono na wszystkich autorach tego dużego wydawnictwa wówczas. Więc przez to, że ja byłem doświadczony i wiedziałem, ile powinienem mniej więcej co pół roku otrzymywać, no to coś mi tutaj śmierdziało, że coś jest bardzo niewłaściwego, ale inni autorzy, którzy na przykład byli debiutantami, nie mogli tego wiedzieć. Więc takie operacje są robione na rynku polskim. Nie znaczy to, Boże broń, że wydawcy to złodzieje, że to jest... Chodzi o to, że nie ma po prostu systemu przejrzystego. I jeden z postulatów zespołu do spraw pola literackiego przy Ministerstwie Kultury, przy Ministrze Kultury, jest taki, żeby w nowej ustawie o książce było całkowite zliczanie wszystkich egzemplarzy na rynku, zarówno fizycznych, jak i cyfrowych. Czy była, żeby była taka wszechnica danych, żeby były zbierane dane przez państwo i następnie, żeby każdy z interesariuszy mógł sprawdzić. Bo to nie jest tylko tak, że autorów może naciąć wydawca, wydawcę może naciąć dystrybutor. Nie na egzemplarzach papierowych, no bo jak wracają te egzemplarze, to albo musi mu wypłacić pieniądze, albo zwrócić egzemplarze, prawda? Natomiast na egzemplarzach cyfrowych i na ich sprzedaży, owszem.
0: Mieliśmy dużą aferę w zeszłym roku bodaj, prawda?
1: Mieliśmy bardzo dużą aferę, która też nie do końca została, jak się zdaje, rozliczona. I to broniłoby również wydawców tej sytuacji. Takie powinniśmy w ogóle mieć prawo, żeby prawo zawsze broniło słabszego przed silniejszym. Bo kiedy broni silniejszego przed słabszym, fajnie, powinno być sprawiedliwie, ale to się, są mniejsze szanse na to, że słabszy zaatakuje i okradnie silniejszego, a w drugą stronę to się niestety zdarza. I faktycznie ten taki pomysł, żeby była ta wszechnica danych, do których każdy by mógł wejść, znaczy wydawca mógłby sprawdzić wszystkie swoje książki, autor czy tłumacz mogliby sprawdzić wszystkie swoje książki i tak dalej, to by sprawiało, że no, byłoby to przejrzyste, a poza tym mielibyśmy wreszcie dane o rynku. Ponieważ no rynek polski nie ma żadnych danych.
0: To jest bardzo ciekawe, to znaczy ja bardzo jestem ciekaw tutaj też tego, jak Anita zapatruje się na to, czy powinny być powszechnie dostępne, a może po prostu dostępne dla osób z rynku, no te transparentne dane dotyczące sprzedaży. Bo w tym momencie my chyba nie do końca wiemy, co się dzieje na rynku, prawda?
2: To znaczy, wydaje mi się, że śledzenie, raportowanie każdej książki, tak jak każdego innego produktu, zdaje się, że tylko produkty objęte akcyzą i farmaceutyki są tak ściśle zarachowanymi produktami na rynku. Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Natomiast z czego on wynika? On wynika z tego, że wydaje mi się, że obciążanie wydawców, właśnie może powiem, z czego to wynika. Wynika to z tego, że na zagranicznych rynkach dane są zbierane przez firmy, takie jak Nielsen, które zbierają sprzedaż detaliczną przez kasy. Tak? Dystrybutorzy, detaliści dostarczają dane sprzedaży. W niektórych krajach to pokrycie sięga nawet 80-90% sprzedaży detalicznej, czyli powiedzmy, że prawie wszystkie dane są dostępne. W Polsce jeden z głównych graczy, czyli Empik, nie udostępnia tych danych.
0: Podobnie wydaje jak Bonito, że... Amazon tylko wrzucę, prawda? Czyli to jest razem 45 do 65% rynku? Jest poza...
2: W przypadku,
0: poza
2: tak,
0: dodaniem.
2: A w przypadku niektórych książek, tak jak na przykład książki literackie, myślę, że nawet większy procent, dlatego że na przykład książki Pauzy nie są sprzedawane w hipermarketach i nie tam się sprzedają i czasem nawet nie ma ich w ofercie, więc to jest nawet większy procent, jakby większy udział w obrocie, tak, w niektórych segmentach. I teraz zrzucanie na, nie wiem, czy na wydawców, czy na księgarzy, czy tak naprawdę nie wiadomo na kogo, bo jeszcze ten proces nie został w ogóle ujawniony, jak miałoby się to odbywać, ale zrzucanie na nas, powiedzmy, załóżmy, że byłoby to na wydawców zrzucone, obowiązek raportowania, ponieważ ktoś nie chce udostępnić danych, tak jak na całym świecie, no wydaje mi się w ogóle aberracją. To z tym mam problem.
0: Ale
2: że...
0: kto w twoim, to znaczy inaczej, czy w twoim rozumieniu w ogóle nie powinno być tego raportowania, czy powinno być, ale nie w gestii wydawców? No bo mnie też wydaje się, że dziwnym by było, gdyby wydawca mierzył sprzedaż, kiedy nie jest bezpośrednim sprzedawcą. To znaczy, kiedy sprzedaje na swojej stronie, to wtedy oczywiście powinien to raportować, jeżeli raportują wszyscy. Ale jeżeli nie jest sprzedawcą, no to skąd ma wiedzieć, prawda?
2: No na przykład, to jest jedno pytanie. Drugie pytanie, które od razu się rodzi, jak rozmawiamy o rynku cyfrowym, no to znowu, w tej chwili dostajemy jakieś raporty od dystrybutorów cyfrowych lub wchodzimy do ich systemów i ściągamy sobie samodzielnie te raporty. Więc czym miałoby się to różnić od tego, że ten sam dystrybutor treści cyfrowych wysyła ten raport gdzieś? No ale możemy tak samo mu nie wierzyć, jeżeli wyśle ten raport gdzieś, jak i dzisiaj, jeżeli wejdziemy w ten raport. Tak, bo to są bardzo wrażliwe dane, tak jak Jacek słusznie zauważył. To jest zupełnie co innego niż książka papierowa, gdzie wiemy, że jak mamy 100 egzemplarzy i sprzedaliśmy 10, to powinno nam zostać 90 i możemy to sprawdzić, tak? Więc myślę, że to jest temat rzeka i w jaki sposób będzie regulowany rynek cyfrowy w proponowanej ustawie, o której wspominamy, ale jeszcze nie widzieliśmy projektu, też nie wiemy.
1: Ja tylko może dodam, że na rynku kultury to nie jest nic nadzwyczajnego, że się zlicza te rzeczy. To znaczy za X tam zlicza wszystkie wykonania piosenki Hanny Banaszak u fryzjera w Uniechowie. I
0: w sumie wiemy, ile osób chodzi do kina, bo jest to zliczane.
1: Oczywiście, wszystko to jest zliczane. Zasadniczo cały rynek kultury jest zliczany i nikt z tego nie robi żadnej wielkiego problemu. Oczywiście trudno, żeby wydawca raportował, co sprzedają księgarze. Jak rozumiem, znowu też nie widziałem tego projektu, ale jak rozumiem, wydawca będzie raportował to, co sprzedał na swojej stronie na przykład detalicznie oraz co sprzedał hurtowo do dystrybutorów. Dystrybutorzy będą raportowali, co kupili, co sprzedali dalej, prawda? Znaczy to te dane będą się jakoś uspójniały od tego pierwszego sprzedawcy, jakim jest wydawca, przez pośredników do sprzedaży detalicznej, z której tak naprawdę tych zwrotów już jest bardzo niewiele, no bo rzadko zwracamy książkę w księgarni. Te zwroty naprawdę duże to są pomiędzy detalistami a hurtownikami, między hurtownikami a wydawcami. No i one oczywiście też mogą być raportowane, ale to też nie jest jakaś ogromny jakiś problem, że jak ktoś kupuje, nie wiem, 500 czy 200 egzemplarzy, to raportuje. No, do takich rzeczy w tej chwili są programy, które takie rzeczy zliczają przecież automatycznie. No, są programy księgowe. Mnóstwo wydawców pracuje na dużych programach księgowych specjalistycznych do sprzedaży książek, więc nie sądzę, żeby to był aż taki problem. Wreszcie pozostają te faktycznie dane z sprzedaży z kas fiskalnych, więc to też jest jakaś część tego systemu. Więc myślę, że to jakoś się da zrobić i prawdę mówiąc, ja jestem wielkim zwolennikiem przejrzystości. Ja rozumiem, że na przykład wydawca nie chce, żeby mu ujawniano, że sprzedał tam 273 egzemplarze czegoś w danym miesiącu, że to jest jakaś tam tajemnica firmy. Spoko. Ale to nie jest tak, że te dane muszą być dostępne dla każdego, na przykład dla konkurencji. Nie, one powinny być dostępne dla właśnie autora danej książki, czy tłumacza danej książki.
0: Aczkolwiek też no mamy na rynku sytuację taką trochę śmieszną pod kątem, powiedziałbym, marketingu, przez to, że nie wiemy, marketingu w cudzysłowie oczywiście, przez to, że nie wiemy, ile książek się sprzedaje, no bo wszyscy wiemy, że mamy na przykład taką zupełnie umownie ustaloną liczbę sprzedanych egzemplarzy, po których się zaczyna

0: to jest bestseller na danej stronie, prawda? To znaczy, że jest najlepiej sprzedającą się książką na danej stronie, no a ludzie czytają to tak, że to jest ta sprzedająca się książka, tak jak bestsellery Empiku. Pytanie brzmi, czy tutaj wprowadzenie, no właśnie, jakichś zasad i raportowanie tego nie sprawiłoby, że również to byłoby bardziej czytelne.
1: Znaczy, no, oczywiście, no, to jest trochę tak, na takiej zasadzie, że jakby każdy mógł sobie powiedzieć, ja mam złotą płytę, prawda? Bo to jest złota płyta, no ale nikt by tego nie kontrolował. No to trochę się mija z celem, prawda? Złota płyta mówi mi, że sprzedano tyle, a tyle egzemplarzy.
0: Skoro jesteśmy przy złotych płytach, proszę państwa, to krótka przerwa muzyczna. Sing to the Moon, Snarky Puppy. I to wybrałem dla państwa ja.

0: Proszę Państwa, wracamy do rozmowy o książkach. Ze mną jest Anita Musioł i Jacek Denel. Mówiliśmy o 10% od ceny okładkowej. Obecnie wygląda to tak, że autor w zdecydowanej większości przypadków podpisuje umowę, w której wydawca zobowiązuje się do płacenia mu na 100 zwykle procent od ceny sprzedaży, czyli ceny, po której on sprzedaje książkę hurtownikowi, dystrybutorowi lub przez swoją stronę internetową. Tak jak powiedziała Anita, to jest procent zwykle wyższy niż 10%. Mówię zwykle dlatego, że zdarzyło mi się słyszeć o sytuacjach, kiedy to było 10% właśnie, a nie więcej. Ba, zdarzyło mi się słyszeć o patologicznej sytuacji, nie będę się bał tego słowa, kiedy 10% było dzielone na dwie autorki. Ale zwykle to jest tak, że ten procent się zaczyna od 12, a dochodzi nawet do 20 kilku. No, pytanie brzmi, dlaczego autorom nie do końca to pasuje?
1: Dodam też, że są po prostu progi, no, dlatego, że są jakieś koszty stałe książki, prawda, skład, redakcja, okładka i tak dalej, no i jeżeli się przekroczy kolejne tam, nie wiem, 3000 procent, to jest wyższy progresywne. Procent, 5000 to jest wyższy i tak dalej, i tak dalej. No, nam to nie pasuje, po pierwsze dlatego, że to jest dosyć nieprzejrzyste. A po drugie dlatego, że te pieniądze są różne od każdego egzemplarza. Tak? Znaczy wydawca sprzedaje temu hurtownikowi za 32 zł, temu za 28, temu za 25. I uznaje, no dobrze, to ten bierze dużo, to mi się opłaca, to jest już duża sprzedaż, ale to jest decyzja wyłącznie wydawcy. Wydawca nie konsultuje się z autorem, w związku z tym autor de facto ze swoich pieniędzy kredytuje opłaca część tego pomysłu na obniżenie ceny. A nie jest tak z drukarzem, który jest znacznie dalej w tym łańcuchu, prawda? Przecież nie jest tak, że wydawca mógłby przyjść do drukarza i powiedzieć, panie Staszku, ja jednak tę książkę tam opyliłem 500 egzemplarzy bardzo tanio jednemu hurtownikowi, to teraz wyskakuj pan z pieniędzy. Nie no, drukarz dostał pieniądze za te wydrukowane egzemplarze i tyle, i go dalej nic nie obchodzi, a musi obchodzić to autora, który jest na samym początku tego łańcucha, co jest zupełnie no, nielogiczne, bo autora nikt nie pyta, czy chce taką obniżkę zrobić, czy jej nie robić.
0: A to ja bym tutaj obrócił trochę tę sytuację. Czy to nie jest tak, że jednak koszt druku, no to jest właśnie ryzyko, które podejmuje wydawnictwo, w związku z czym no, stara się zminimalizować to ryzyko przez umowę z autorem, przez te procenty. No bo tak, ktoś znaczy musi ten koszt na siebie wziąć, prawda? I bierze to wydawnictwo zamiast autora.
1: Tak, znaczy w wydawaniu książki spotykają się dwa ryzyka. Autor pisze książkę przez rok, dwa, trzy, wkłada w to swoją pracę, energię, siłę i dostaje za to jakąś zaliczkę. A czasami nie, jeżeli tej książki nie sprzeda, albo wydawca nawet podpisał zaliczkę, a później mówi, no jednak nie tego nie chcę, prawda? I w momencie podpisania tej umowy wydawca też podejmuje to ryzyko, że wydaje książki i ma swoje koszty, koszty druku, koszty redakcji, okładki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rolą wydawcy od tego momentu jest to, żeby tę książkę przygotować i jak najkorzystniej sprzedać w jak największej liczbie egzemplarzy. No i teraz to są te dwa ryzyka. Jeżeli wydawca w swojej działce, to znaczy sprzedaje jak najwięcej, postanawia wchodzić na te pieniądze autora, no to dodaje mu ryzyko, które jest jego ryzykiem, znaczy przerzuca swoje ryzyko na niego. Tak nie powinno być oczywiście. To po prostu jest niesprawiedliwe, bo autor już to ryzyko ponosi. Ja wprawdzie kiedyś rozmawiałem publicznie z pewną wydawczynią, która powiedziała, no ale to wydawca ponosi ryzyko, pisarz nie, no on tam sobie tylko pracuje. Jakby nie rozumiała tego podstawowego zagadnienia, że czas to pieniądz i praca to pieniądz i że autor poświęca nie tylko czas, ale po prostu robociznę i że to jest realny koszt. No ale to już jest inna sprawa. Natomiast te ryzyka muszą być jakoś zbilansowane. I ta sytuacja, w której wydawcy przerzucają koszty rabatów na autorów, moim zdaniem jest niesprawiedliwa.
0: Ja tutaj dodam jeszcze taki kontekst, że no właśnie, mamy cenę okładkową, po której wydawca nie sprzedaje oczywiście książki, ale która to cena jest właściwie ceną fikcyjną, prawda? To znaczy po cenie okładkowej książek się w Polsce nie sprzedaje. Dlatego, że książki w dniu premiery zwykle są przeceniane przez największych sprzedawców o 20-25%, a wydawnictwa są niejako no, zmuszane do sprzedawania książek po wyższych, rabatach, tym dystrybutorom. Aczkolwiek ja tutaj pozwoliłem sobie na użycie słowa zmuszane. Czy to jest słowo adekwatne? Nie wiem, o to zapytajmy Anitę Musioł.
2: Myślę, że zmuszane. To jest bardzo mocne słowo oczywiście i podpisujemy umowy handlowe, podobnie jak autorzy podpisują umowy z wydawcami i są to dobrowolnie podpisywane przez obie strony umowy. Nie chciałabym tutaj się spierać z Jackiem o to określenie przerzucanie ryzyka na autora. Wiem, że są autorzy polscy, którzy są rozliczani od cen detalicznych i jakby udało im się to wynegocjować. Oczywiście są to najbardziej znane nazwiska w Polsce, najlepiej sprzedawane. No i niestety tutaj tak to zazwyczaj wygląda, że najsilniejszy może negocjować. I to samo dotyczy wydawców i dystrybutorów. Najsilniejszy wydawca, który jest dużym podmiotem i ma bardzo duże nazwiska, ma lepszą pozycję negocjacyjną dystrybutora niż mały wydawca, na przykład Pauza. Więc myślę, że niektórzy są zmuszani, niektórzy są mniej zmuszani, no może tak powiedzmy. Natomiast tak jak jest tak jak powiedziałeś, że te rabaty sięgają 50-60%, są później dodatkowe akcje promocyjne, które są organizowane przez dystrybutorów.
0: Tak, kiedy mamy na przykład umbrelę, prawda, czyli sprzedawanie książki przy kasie, to te rabaty sięgają 70%, prawda?
2: Tak, też się zgłaszają z prośbą o dodatkowe rabaty. Oczywiście to jest też wybór zarówno wydawcy, czy chce na tę przysłowiową umbrelę wejść. Może powiedzmy, co to jest umbrella. Umbrella to jest sprzedaż przy kasie w jednej z dużych sieci dystrybucji, którą wszyscy znamy. I tam są bardzo, bardzo duże sprzedaże. W związku z tym czasem autor też chce być na takiej umbrelli, nawet jeżeli ta książka kosztuje mniej. I też warto o tym powiedzieć.
0: Myślę, że nawet zwykle chce, prawda? Bo to jest tak, że zwykle ta sprzedaż skacze, kiedy książki są na umbrelli razy 3, razy 4.
2: Tak, ja pamiętam, jak wiele lat temu wchodziły pierwsze książki do Biedronki i właściwie Lidl zaczął sprzedawać literaturę piękną u siebie i to były takie pierwsze próby wprowadzenia literatury pięknej właśnie do dyskontów. No i były głosy oburzenia, że dlaczego mamy dobre książki w Lidlu, czy dlaczego mamy dobre książki w Biedronce, czy tak być powinno. No i bardzo szybko się okazało, że są tam tak wielkie sprzedaże, że bardzo wielu autorów stwierdziło, że jednak chcą być w Biedronce i w Lidlu i nie będą się obrażać na to, że te sklepy wyglądają jak wyglądają i może nie są zbyt prestiżowe. Więc wydaje mi się, że tutaj są bardzo różne sytuacje. Na pewno są autorzy, którzy trafiają na umbrelę i nie chcą na niej być. Na pewno są autorzy, którzy trafiają do Biedronki i nie chcą być w Biedronce, a są też tacy, którzy bardzo tego chcą. Natomiast chciałabym powiedzieć coś a propos bestsellerów, odnośnie tego, co mówił wcześniej Jacek. Co jest dla mnie na przykład bardzo dużym problemem, o którym się też rzadko mówi w kontekście bestsellerów. Oczywiście mamy złote płyty i wiemy, ile się sprzedało złotej płyty, natomiast też na całym świecie wydawcy piszą o swoich książkach, że są to bestsellery i na całym świecie nie do końca wiemy, czy to są prawdziwe bestsellery, czy nie. Więc tutaj też nie mówmy o tym jako o jakiejś specyfice polskiej. Dla mnie większym problemem jest to, że wszystkie media na przykład zaczynają pisać o trzech książkach, które akurat są najbardziej dla nich interesujące w danym momencie. I mamy taki atak dywanowy, można powiedzieć, książek, o których wszyscy piszą, a nikt nie pisze na przykład o innych książkach. Ja widziałam to u siebie, kiedy mój rok relaksu i odpoczynku o Tessy Moszwek Pauzy odniósł ogromny sukces i nagle wszyscy dziennikarze, może nie wszyscy, większość dziennikarzy chciało pisać o moim roku relaksu i odpoczynku, a nie o jednej z 14 innych książkach Pauzy wydanych w tym roku. Teraz widzę podobną sytuację z Elizabeth Stout albo z Ann Patchett na przykład. To są autorki, o których wszyscy chętnie piszą. I to nie jest przypadek Nobla, gdzie wiadomo, że o nobliście będą pisać albo, nie wiem, o Bookerze czy o Nike. Tylko to jest takie zawężenie tej oferty, która jest promowana u nas. I to jest na przykład, wydaje mi się, bardzo poważny problem, o którym warto mówić.
0: Ja myślę, że w ogóle to jest...
2: Zastanawiać się, jak to zmienić, prawda? Tak mi się wydaje.
0: Myślę, że w ogóle to jest bardzo dobry temat na osobną audycję pod tytułem Kto mówi o książkach i co sprzedaje książki? Bo ja się zgadzam z tym, co powiedziałaś, że zwykle w tym momencie mamy rynek medialny, zmonopolizowany w danym momencie przez 3-4 tytuły. Równocześnie moja pierwsza myśl z drugiej strony była taka, że to i tak daje mniej niż Bookstagram dzisiaj, prawda? Czy TikTok. Ale to jest znowu rozmowa zupełnie inna, którą myślę, że bardzo chętnie tutaj przeprowadzimy w stosownym czasie. Ja użyłem też tego słowa zmuszani do konkretnych rabatów z prostej przyczyny, to znaczy to nie jest coś, na co sam bym się pokusił, tylko słyszałem parę razy to od wydawców, wydawczyń również, to znaczy, że no nie bardzo można to negocjować, dlatego że taki jest rynek, prawda? To znaczy znowu najwięksi gracze, którzy książki sprzedają, mają takie zasady i do nich trzeba się dostosować. I wydawnictwa tutaj jako gracze zdecydowanie mniejsi nie mają dużego pola manewru. No i z tymi rabatami, czy ich wielkością, no wiąże się cała masa takich kosztów ukrytych. To znaczy powiedziałbym znowu w cudzysłowie przymusowe usługi, jeżeli rabat ma być mniejszy, no to wtedy książka nie będzie eksponowana na przykład, prawda? Czy nie będzie...
2: Tak.
0: No, no właśnie, więc to są takie...
2: Tak się dzieje.
0: Są takie elementy wywierania wpływu. Jeżeli nam sprzedasz książkę odrobinę drożej, no to ona na przykład w naszych salonach będzie nie do znalezienia.
2: Tak bywa i też mamy problem internetu, o którym też myślę, że warto porozmawiać. Być może jest to ważniejszy problem już w tej chwili niż półki fizyczne w sklepach, które są coraz bardziej skąpe, powiedzmy, i zajmują coraz mniej miejsca w salonach i w księgarniach. Czyli to, że klika się to, co się klika. Czyli jeżeli wiele osób ogląda daną książkę, to potem ona się pozycjonuje tak, że się szybciej wyświetla, czy częściej wyświetla i w związku z tym, ponieważ się częściej wyświetla, to więcej osób w nią klika i to się tak pięknie samo napędza. Na przykład, jak można tym sterować? To jest też bardzo dobry temat, którego jeszcze nie tylko tutaj nie poruszyliśmy, ale w ogóle nie jest na rynku książki poruszany, wydaje mi się.
0: Całej masy tematów niestety dzisiaj nie poruszymy. Ja mam przygotowanych pytań 27, przeszliśmy przez 3. Bardzo chciałem porozmawiać przez... Ale tak to jest, jak się dobrze rozmawia. Ja bardzo chciałem porozmawiać również o Hecy, czyli spółce założonej przez Zygmunta Miłoszewskiego, bo ona też wzbudziła ostatnio dużo kontrowersji, ale mamy dosłownie 2 minuty, więc o tym nie porozmawiamy. Ja zadałbym jedno szybkie pytanie, bo dyskusja na temat warunków na rynku książki weszła do tak zwanego mainstreamu po aferze wokół rozliczeń za chłopki Joanny Kuczyl-Frydryszak. To było prawie 1,5 roku temu, jeżeli dobrze pamiętam. Co się w tym czasie zmieniło?
3: No, zmieniła się umowa Joanny z wydawnictwem, bo zakończyło się to ugodą, ale myśmy zaobserwowali w Unii ogromny napływ twórców, to znaczy ponieważ rzeczywiście wsparliśmy Joannę, a ona wspierała również Unię, zresztą później trafiła do zarządu Unii, to mnóstwo osób się zapisało, mnóstwo nowych twórców się zapisało do Unii Literackiej. To mniej więcej połowa, wydaje mi się, obecnego stanu, około 150 osób. Ponieważ zauważono, że jest taka dyskusja, przy tej okazji wylało się mnóstwo takiej frustracji twórców literatury w Polsce, tego jak jesteśmy fatalnie opłacani, jakie to są fatalne warunki i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie był jakiś taki napęd niesamowity i takie poczucie, że trzeba się jednoczyć i współpracować, więc tutaj może będzie też taki moment dla wydawców, Anito, że po prostu jakaś taka kolejna będzie afera, że się w końcu zjednoczycie i założycie stowarzyszenie. Trzymamy kciuki, ponieważ akty prawne nie są objęte prawem autorskim, to możemy wam przekazać statut, możecie czerpać z niego statut Unii Literackiej, więc zachęcamy do jednoczenia się i stowarzyszania się wydawców.
0: A ty masz poczucie, że coś się zmieniło?
2: Myślę, że zmieniło się dużo w złą stronę. Myślę, że różne zarzuty, które padły i padają nadal wobec wydawców, nie są sprecyzowane. Jacek wspomniał o tym, że umowy są tajne. No, umowy handlowe zazwyczaj mają to do siebie, że są objęte klauzulą poufności. Natomiast wydaje mi się, że można by było powiedzieć, którzy wydawcy en globe, wyliczyć ich wszystkich, źle traktują autorów, powiedzieć, w których autorów również, wymieniając ich wszystkich, I wydaje mi się, że to by bardzo duże odium zdjęło z wydawców, którzy naprawdę traktują autorów dobrze i którzy są uczciwi. I wydaje mi się, że to jest też taki paradoks, ponieważ w małych firmach właścicielskich, tak jak Pauza, my się mamy taką swobodę wypowiedzi i chętnie się udzielamy w różnych dyskusjach, czasem nawet na Facebooku, chociaż Facebook nie jest dobrym forum do tego, ale może nie ma innego za bardzo, które byłoby lepsze, więc to się nadal dzieje. A tak naprawdę wydaje mi się, że większość tych zarzutów nie dotyczy nas, a jednak my to bierzemy do siebie, bo jak słyszymy, że wydawcy oszukują, no ja jestem wydawcą, więc jednak jakoś tam się identyfikuję z tym problemem, chociaż ja nikogo nie oszukuję osobiście.
0: Bardziej o całym rynku, zgadzam się. I może to jest dobry moment, żeby skończyć kiedyś tę dyskusję, podjąć na nowo. Przepraszam bardzo, że tak obcesowo wszedłem w słowo, aczkolwiek niestety musimy schodzić już z anteny, a państwo muszą posłuchać ostatniego utworu. Ze mną byli wspaniali goście. Bardzo dziękuję i państwu, z państwem również się żegnam. Jacek Dejnal i Anita Musioł. Dobranoc.
2: Dobranoc.

Dobry wieczór, za konsoletą Milena Krupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Słuchają Państwo audycji Przekaz Podprogowy. A ja dzisiaj mam przyjemność zastępować gospodarza tejże audycji, Mariusza Dudę. I myślę sobie, że taką już swoistą świecką tradycją jest, że kiedy właśnie wchodzę z ławki rezerwowych za Mariusza, to zawsze musi być rush. I pewnie, jeżeli oczywiście jeszcze kiedyś takie zastępstwa będę miał, to nic się w tym względzie nie zmieni, ponieważ Rush jest dla mnie zespołem, który w pewien sposób stanowi kwintesencję progresywnego myślenia o muzyce. Te wszystkie rozbudowane formy, bardzo ambitne podejście do struktury utworów, oczywiście niebywała biegłość instrumentalna muzyków, ale też Rush nigdy nie zapominali o piosenkach, czego dowodem jest właśnie A Passage to Bangkok, którego wysłuchaliśmy na powitanie z płyty 2112, której pierwszą stronę stanowi ponad 20-minutowa suita. Geddy Lee, kiedy Rush wydawali tę płytę, mówił: ludzie nas za to znienawidzą. Stało się jednak dokładnie odwrotnie. A to dziedzictwo Rush żyje do dzisiaj również w muzyce innych zespołów.

Kanadyjski Crownlands, Foot Soldiers of the Syndicate z albumu Apocalypse. O, trzeba przyznać, że wokalista Cody Bowles trochę brzmi, jakby połknął Geddy'ego Lee, ale przyznam, że zaimponowała mi ta grupa i ta płyta. Sprawdziłem sobie, że Mariusz również ją już grał u siebie, ale mam nadzieję, że nie zdublowałem utworów i ten następny również jeszcze się nie pojawił w przekazie podprogowym, tak więc jeszcze raz Crownlands.

Ach, poczekałem właśnie na to ostatnie uderzenie bębna Crownlands i utwór Blackstar. Dostałem w międzyczasie bardzo miłą wiadomość od słuchacza Marka, że zastępstwa z moim skromnym udziałem, no i właśnie taki cykl wtorek, środa, co tydzień w sierpniu byłby całkiem miły. O, wyobrażam sobie, jakbym funkcjonował po takich dyżurach dwa dni z rzędu. No ale być może kiedyś i taka sytuacja nastąpi, chociaż oczywiście mam nadzieję, że nie. Za chwilę zespół, który troszeczkę zabieram ze swojej macierzystej audycji, Włącz ten hałas, ponieważ pasuje zarówno do profilu, no właśnie, Włącz ten hałas, jak i audycji Przekaz podprogowy. Jest to zapowiedź nowej płyty tego zespołu i wiecie co? Najgorsze w tym wszystkim jest, że ten zespół ma taką nazwę.

Russian Circles i utwór Illuvial, będący zapowiedzią ich najnowszego albumu, który pod koniec tego miesiąca ukaże się na rynku i będzie 9. albumem zatytułowanym adekwatnie Nine. A ta nazwa, trochę feralna już obecnie, wzięła się z niczego innego jak z nazwy ćwiczenia wykonywanego przez hokeistów, które właśnie nazywa się rosyjskimi kręgami. A teraz przed nami fragmenty, dwa fragmenty płyty, która w tym roku, po pierwsze w tym miesiącu w zasadzie, obchodzi swoje dziesięciolecie i jest to też album, który wylądował na równo 100. miejscu w ostatnim wydaniu specjalnym Teraz Rocka poświęconym muzyce progowej. 100 płyt wszechczasowych w prog rock, numer 100. Kto ma ten numer, to już wie, co za chwilę usłyszymy.

Bruce Sword jako złodziej ananasów. Pineapple Thief, dwa utwory In Exile i Take Your Shot z albumu Your Wilderness. Ciekawe, ponieważ w brzmieniu Pineapple Thief dla mnie zawsze było więcej Radiohead niż jakichkolwiek grup progresywnych, ale oczywiście te korzenie tam też są rocka progresywnego oczywiście wyczuwalne, a na tej płycie na bębnach zagrał sam Gavin Harrison z Porcupine Tree, King Crimson. Teraz coś nowego i bardziej dynamicznego.

Pure Reason Revolution. Brytyjska grupa, która wśród swoich inspiracji wymienia z jednej strony Pink Floyd, z drugiej Nirvana, z trzeciej zaś Justice i z czwartej Porcupine Tree. I to chyba troszeczkę słychać ten melanż bardzo różnych brzmień, bardziej oczywiście modernistycznego podejścia do tej materii progowej. Siódmy album już za rogiem, Terrifying Angels, taki będzie właśnie tytuł tego wydawnictwa. Co jeszcze przed nami w przekazie podprogowym? Kilka bardzo długich utworów, no przynajmniej cztery. Jeden z nich sędziwy. Co jeszcze? Troszkę polskich zespołów, również one się znalazły w programie dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni jakoś no, w dobrych nastrojach do tej północy. Wspólnie dotrwamy. Zachęcam do kontaktu łukasz.dunaj@radio357.pl. Można też wysyłać tekstówki z aplikacji. Tak chyba jest najłatwiej i najszybciej się obecnie z nami skontaktować. Będzie mi bardzo miło, bo nie wiem, czy Państwo jesteście, czy Państwa nie ma. Trochę teraz sobie pozwolę na taką wycieczkę w stronę tak zwanego metalu progresywnego. Słusznie chyba Dream Theater uważany jest za największy zespół tego gatunku, przynajmniej od pewnego czasu, bo w latach 80. i jeszcze na początku 90. tę palmę pierwszeństwa umowną oczywiście dzierżył zespół Queenstrike, który w 90. roku wydał swój album Empire, który być może nie jest najbardziej progresywnym dziełem w ich dorobku. To już jest domena płyty Operation Mindcrime, ale ten właśnie album Empire był największym ich sukcesem komercyjnym i tak sobie pomyślałem, że może właśnie pod tą pogodę, może spadnie deszcz.

O, anybody listening. No właśnie, no takie pytanie troszeczkę zadałem w eter i okazuje się, że ktoś jednak słucha, ale to o tym jeszcze może za chwilę. No ten deszcz trochę by się przydał, przyniósłby ulgę tej wymęczonej polskiej ziemi. A jeżeli już jesteśmy przy Polsce, pierwszy z zespołów rodzimych dzisiejszego wieczoru.

Blind 23 Disposed. Kilka bardzo miłych pozdrowień mam z różnych miejsc, między innymi z Piranu, gdzie po upalnym dniu, spędzonym w uroczych, lecz rozpalonych do białości miasteczkach słoweńskiego wybrzeża, taka muzyka jest jak orzeźwienie, pisze Bożena. Bardzo mi miło. Co jeszcze? Mam też pozdrowienia z Lublina, z siłowni tym razem. No, myślę sobie, że akurat przy roku progresywnym to jakichś wielkich osiągnięć siłownianych nie ma. Polecam bardziej wtorki. Też jest wiadomość z Berlina, że przy Russian Circles nóżka chodzi. No, ciekawe. No i mam też pozdrowienia rodzinne, ale to już zostawię dla siebie. Serdecznie za wszystkie dziękuję. Peter Gabriel. Peter Gabriel to jest taki facet, który ostatnio sobie wymyślił ciekawą strategię wydawania muzyki. W 23 roku co miesiąc publikował nowy singiel w dzień, w którym wypada pełnia księżyca. Totalny romantyk, wiadomo, dusza progresywna. No i właśnie kiedy się uzbierało 12 utworów, wydawał pełny album i tak było z albumem I.O. z 23 roku. Zresztą jeszcze trzeba tutaj dodać, chociaż pewnie dobrze to państwo wiedzą, utwory ten Petera Gabriela są miksowane w dwóch wersjach, tak zwany Bright Side Mix i Dark Side Mix, co oczywiście samo przez się rozumie. No i w tym roku postanowił powtórzyć ten manewr, wydaje kolejne utwory i pod koniec lipca właśnie mieliśmy premierę nagrania One by One, jak dotychczas najdłuższego z opublikowanych utworów, a płyta OI, czyli odwrotnie się nazywająca, zapewne w grudniu tego roku się ukaże. Czy będzie to w grudniu po południu, to się okaże. Przepraszam za tego suchara, nie mogłem się powstrzymać. Do 23:00 One by One, Peter Gabriel.

Prosto z Trójmiasta nadlatuje statek kosmiczny o nazwie Ampa City. Przed chwilą w utworze Horizon Split ze swojej najnowszej czwartej płyty Cosmic Indifference. Widziałem, że tydzień temu Mariusz zagrał Państwu nowy singiel Chelsea Wolf. Dzisiaj z kolei Mateusz Fusiarz w Wróżeniu z Fusów nową piosenkę Emerów Randall. I właśnie tak sobie myślę, że obie te artystki tworzą dość podobną, tworzą muzykę w dość podobnej, mrocznej charakterystyce, estetyce i w oczekiwaniu na nowe płyty, zarówno Chelsea, tu już pod koniec sierpnia, i Emerów Randall we wrześniu, proponuję przypomnieć ich wspólne nagranie.

Anhedonia, Chelsea Wolf, Emma Ruth Rundle. Niestety tylko jednorazowa współpraca, singiel nagrany i wydany w trakcie pandemii w 2021 roku, ale może kiedyś dojdzie do kooperacji tych obu artystek w większym wymiarze. Mam przynajmniej taką nadzieję. A właśnie teraz nagranie zespołu, który kiedyś, nawet nie tak dawno temu, stanowił prawdziwą awangardę, a może powinienem powiedzieć wielką nadzieję rocka progresywnego, czy spełnioną. To już pewnie jeden rabin powiedziałby, że tak, drugi, że nie, ale w każdym razie wracają z nowym singlem i znów słychać szaleństwo.

The Mars Volta, Cue the Sun, Alba del Orate. Słychać, że to jakby dwie kompozycje zrośnięte ze sobą. Przyznam szczerze, że z ostatnich trzech płyt Mars Volta nie zrozumiałem praktycznie nic, ale mam nadzieję, że ta dziesiąta, która ukaże się jeszcze w tym roku, trochę jednak przyniesie powrotu do początków ich działalności. A za chwilę zespół, który porażkę ma wpisaną w swoją nazwę.

Failure Way Down. Muzykę Failure ktoś całkiem słusznie określił mianem alternatywnego rocka dla dorosłych. Bardzo dojrzałe granie, dość wymagające, ale myślę sobie, że też państwo, tak jak tutaj jesteście, raczej się opowiadacie po tej stronie jednak bardziej ambitnych dźwięków. A za chwilę jeszcze jeden wykonawca opatrzony stemplem Teraz Polska.

Przed chwilą francuscy alchemicy z Magma, zespołu, dla którego muzyki krytycy muzyczni w latach 70. musieli wymyślić nowy termin, aby jakoś tę ich muzykę nazwać. Zespół, który wymyślił sobie całą w zasadzie odrębną mitologię, włącznie z językiem kobajańskim, w którym pisali teksty. A wcześniej polski Whitpacker, No Heartbeat Collective. Whitpacker, zespół, który gdzieś tam również balansuje na pograniczu różnych muzycznych światów, jest coraz bardziej progresywny z każdą kolejną płytą. Co będzie dalej? Dalej, proszę Państwa, dwa utwory, mimo że mamy jeszcze 25 minut audycji przed nami, i o jednym z nich, w zasadzie o obu, bardzo marzyłem, żeby kiedyś je przedstawić, ale nie było ku temu absolutnie warunków ani miejsca, więc dzisiaj się to wydarzy.

Absolutnie magiczne 10 minut. Klaus Schulze i Lisa Gerrard w utworze The Warsaw Code. Utwór pochodzący z albumu koncertowego Big in Europe Volume 1, będącego rejestracją występu artystów w Warszawie w 70. rocznicę inwazji radzieckiej na Polskę w roku 1939. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeden z najpiękniejszych, najbardziej poruszających utworów w historii rocka progresywnego, nie boję się powiedzieć wprost, arcydzieło gatunku. Ale zanim, audycję realizowała Milena Krupińska, ja nazywam się Łukasz Dunaj, a przed Państwem do północy King Crimson Starless z albumu Red. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Na szlaku.
3: Czyli audycja górska w Radiu 357, audycja, która pojawia się na antenie nieregularnie, ale zawsze z wielką przyjemnością i to najważniejsze, realizuje wciąż Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Mateusz Kuźniewski w zastępstwie Tomasza Gorazdowskiego. Dziś nie live w górę, a na szlaku o godzinie 16 i przez najbliższe 3 tygodnie tak to właśnie, szanowni państwo, będzie wyglądało. Tak sobie pomyślałem, że mamy zimę i pewnie wielu z państwa w góry zimowo się wybiera, choć z pogodą bywa różnie i kiedy 5 dni temu byłem w Szklarskiej Porębie, no to tam nie było w ogóle śniegu, ani troszeczkę. Ale kiedy wyszło się trochę wyżej, na przykład na Śnieżkę, no to śnieg już był. Proszę dawać znać, czy są państwo w górach, czy jest śnieg, czy można chodzić, czy można jeździć na nartach, a może na biegówkach, może na skiturach. Tych form aktywności zimą w górach jest przecież bardzo dużo. Mateusz.Kuzniewski@radio357.pl. Czekamy na państwa głosy w górskich tematach. No a za chwilę będziemy rozmawiać o górach trochę wyższych niż Karkonosze, bo państwa i mój gość, czyli Oswald Rodrigo Pereira, ma za sobą zimową wyprawę na Manaslu. Wyprawę, która nie zakończyła się zdobyciem szczytu i między innymi o tym porozmawiamy. Porozmawiamy też o nowych regulacjach rządu nepalskiego, no bo one tym ambitnym sportowo wspinaczom będą bardzo utrudniać życie, jeżeli rzeczywiście rząd nepalski będzie skutecznie te nowe zasady egzekwował. No i generalnie porozmawiamy trochę o tym, jak zdobywa się góry zimą, bo to jest troszkę inna historia niż w przypadku tych letnich wypraw. Oswald chętnie podzieli się z państwem swoimi przemyśleniami. Oswald, możesz się przywitać, bo nie będziemy udawać, że tutaj jesteś.
4: Właśnie nie wiedziałam, czy już mogę. Dzień dobry wszystkim.
3: Dzień dobry. Zanim porozmawiamy, no to oczywiście pan Eddie Vedder, to taka tradycja w tej audycji. Dziś grupa Pearl Jam nam się zaprezentuje i utwór zatytułowany I Am Mine.

0: Jako się rzekło, Oswald Rodrigo Pereira razem ze mną w studiu Radia 357. Jeszcze raz cześć, Oswald.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o twojej zimowej wyprawie na Manaslu. Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, kiedy ogłosiłeś wypad w Himalaje. Wypad to może złe słowo. Wyprawę w Himalaje wspólnie z legendą wspinania, legendą himalaizmu Simonem Moro, który przecież ma pokaźną liczbę pierwszych wejść na ośmiotysięczniki. No i do tego jeszcze z Nimą Rinji Sherpą, czyli też człowiekiem dużo młodszym, bo to 18-latek, ale ma już koronę Himalajów i Karakorum, czyli zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników na świecie. Taka gwiazdorska wyprawa ci się przydarzyła. To ja wiem, że ty już byłeś gościem Radia 357, byłeś gościem audycji Na Szlaku w grudniu, ale przypomnijmy, jak to w ogóle się stało, że ty trafiłeś na tę wyprawę.
1: No tak naprawdę ogłosiłem to, że dołączam do tego projektu w grudniu, ale no, praca nad tym projektem rozpoczęła się w maju zeszłego roku i jakby teraz już mogę o tym powiedzieć. Nimę poznałem na wyprawie na Makalu. On tam też się wspinał. Akurat miał chyba 3 ośmiotysięczniki. Jeszcze mu brakowało właśnie do korony i to było Makalu, Kanchenjunga i albo Shishapangma, albo Cho, już nie pamiętam w tym momencie. Poznałem go na Makalu, zatrybiło między nami. Zabawne, bo czasem to są takie naprawdę szczegóły i to była taka kwestia, że miał takie same okulary biegowe jak ja. Szybkie bardzo, więc mówię mu, że o, śmiesznie, że jakby biegam w tych samych okularach, on się w ogóle w nich spina na 8000. I tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać. I powiedział mi, że właśnie rozmawia z Simonem Moro o zimowym projekcie, ja tylko tam rzuciłem, że no, to gdybyście potrzebowali fotografa czy filmowca, to tam się odezwijcie, ale to było na zasadzie po prostu rozmowa taka towarzyska. Później między Makalu a Kanchenjungą spotkałem się z Simonem Moro w Katmandu, w hotelu, porozmawialiśmy chwilę właśnie o Kanchenjundze, on też opowiedział o tym projekcie i gdzieś tam ten temat zakiełkował. I dopiero jak już wszedłem na Kanchenjungę i później miałem ten nieszczęsny biwak, o którym też już chyba opowiadałem w audycji, i weszliśmy z Markiem Ziemskim jako pierwsi wtedy w sezonie, na tamten moment też w ogóle jedyni. Simone się do mnie później odezwał i napisał gratulacje, szykuj się już na zimę. I miałem takie okej, czyli zapunktowało.
0: Zaprocentowało.
1: Zaprocentowało i tyle. I tak naprawdę od czerwca to mniej więcej, nie wiem, października rozmawialiśmy na temat tej wyprawy. Finalnie gdzieś tam ta strategia została wyklarowana mniej więcej w październiku, w połowie października czy na początku listopada, więc miesiąc przed wyprawą, ale ja wiedziałam, że jadę, więc jakby już też byłem w treningu pod ten projekt i dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo tak jak wspomniałeś, no Simone to jest bardzo utytułowany Himalajs. Jeżeli chodzi o zimowe wspinanie, to ten najbardziej utytułowany, bo ma 4 pierwsze zimowe wejście na 8000, plus ma ogromny sentyment do Polaków i jak go poznałem na wyprawie na Manaslu 3 lata temu zimą, to miałem jakby takie no, chody, można powiedzieć, kolokwialnie u niego, bo też pracowałem z Darkiem Załuskim akurat nad filmem, a Simone uwielbia Darka Załuskiego, więc jakby na dzień dobry miałem łatwiej i też bardzo lubi Polaków. A przede wszystkim też chodziło o to, że potrzebny był styl tego wejścia, to miał być styl alpejski, czyli bez zakładania obozów, bez oczywiście dodatkowego tlenu, bez wsparcia szerpów. I nawet fotograf, który, czy filmowiec, który by korzystał z tlenu, byłby naruszeniem tego stylu. Jakby chodzi o to, że nikt nie może być z zewnątrz, kto pomoże, więc no jakby wybór fotografów i filmowców na świecie był ograniczony, ponieważ prawdopodobnie jestem jedyną osobą, która wspina się na 8000 bez dodatkowego tlenu, jeszcze robi z tego filmy i relacje fotograficzne, więc no, przetarg został rozstrzygnięty, za nim został rozpisany, gdyż byłem jedynym chętnym.
0: To fajnie być bezkonkurencyjnym.
1: Znalazłem taką niszę, że tak, nie mam konkurencji.
0: Duży szacunek. Natomiast dodajmy też, że atakowanie ośmiotysięcznika w stylu alpejskim jest o tyle, nie chcę powiedzieć karkołomnym, ale trudnym przedsięwzięciem, że muszą państwo wiedzieć, że jeszcze żaden ośmiotysięcznik w takim stylu, o którym wspomniał Oswald, nie został zdobyty. Czyli jeszcze nigdy nie było tak, że wyprawa ruszyła na ośmiotysięcznik, bo to jest taki wypad trochę na strzał, bo ty mówisz, że bez tlenu, oczywiście bez tlenu, bez korzystania z poręczówek, ale tutaj kluczowe jest to, że bez zakładania obozów, czyli to nie jest tak, że sobie wchodzisz na 5000, potem na 6, zakładasz sobie poszczególne obozy, schodzisz, aklimatyzujesz się. Nie, tutaj tak naprawdę to jest jedno wyjście. I to jest ta trudność. Oczywiście latem już nie raz ośmiotysięczniki zostały w ten sposób zdobyte. Przychodzi do głowy chociażby słynna wyprawa Krzysztofa Wielickiego na Broad Peak, o której pewnie, jeżeli państwo się trochę interesują, to państwo słyszeli. No ale zimą to jest zupełnie inna zabawa.
1: Zgadza się. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że no w czasach współczesnych, kiedy mamy taką komercję, na ośmiotysięcznikach. Nawet jeżeli ktoś by powiedział, że nie wiem, wszedł w stylu alpejskim czy wszedł solo, nie da się tego zrobić, ponieważ zawsze na ośmiotysięcznikach, w sezonie, ponieważ w sezonie zawsze są ludzie na górze, zawsze są poręczówki, zawsze już jest przedeptane, więc jakby trzeba uciec się do zimy, kiedy góra jest do dyspozycji właśnie tylko trzech ludzi, czyli nas, gdzie nie ma jakby śladu po zimie i nawet gdyby był fragment poręczówki, bo tak było na Manaslu, no to jakby nie mamy prawa tego dotknąć, no bo jakby nie możemy korzystać z żadnego wsparcia, które zostało tam wcześniej wykorzystane, ani my sami nie możemy jakby przygotować sobie żadnego depozytu i tak dalej. Więc myślę, że jakby w aktualnych czasach i tym, co się dzieje na ośmiotysięcznikach, no to chyba wejście zimą, no to jest jedyny moment, żeby zrobić coś solo i w stylu alpejskim, bo jeżeli pojedziemy w sezonie, nawet jakby no nie korzystając z tlenu i nie mając szerpy i tak dalej, no to zawsze jest przedeptane, zawsze są obozy, zawsze jest zabezpieczenie, zawsze będą ludzie wokół i nawet jakby ja jeżdżąc na wyprawy, które są, można powiedzieć, dość sportowe, wiem, że w razie czego będą ludzie wokół i służą pomocą. Natomiast no zimą nigdy nie udało się tego zrobić i tak jak wspomniałeś, no to zimą dochodzi fakt taki, że mamy jedno okno pogodowe. Czasem nie ma żadnego okna pogodowego przez miesiąc czy przez dwa. I tak jak dotychczas większość wypraw zimowych Polacy oczywiście wiedli premii, to był taki styl oblężniczy, czyli rozbijamy bazę, siedzimy tam dwa miesiące, póki jest zima, siedzimy aż do końca, póki się nie skończy jedzenie, nie pokłócimy się, ewentualnie jeszcze wejdziemy na szczyt.
0: Jak ta słynna, jak te słynne wyprawy polskie na K2.
1: Zgadza się.
0: W jednej z nich zresztą uczestniczyłeś i to była pierwsza twoja obecność w górach wysokich, ale to już nie będziemy do tego wracać.
1: Tak, już myślę, że wszystko zostało tam powiedziane na ten temat. Natomiast tutaj była kwestia taka, że trzeba być zaaklimatyzowanym i dlatego pojechaliśmy najpierw na Amadablam. Trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i po prostu mieć ten jeden strzał. I też dużo ludzi tam pisało, że no, że przecież mogliśmy poczekać, ale prawda jest taka, że nie mogliśmy poczekać, no bo siedzenie tam 2-3 tygodnie oznacza utratę aklimatyzacji z poprzedniej góry i robotę od zera, nawet nie wiedząc, czy ostatecznie będziemy mieli okno pogodowe, więc mogliśmy tam zmienić styl, mogliśmy zostać na miesiąc wychodząc do góry, wynosząc depozyty, poręczując góry i tak dalej, natomiast jakby celem tej wyprawy był ten styl alpejski, to był na zasadzie wóz albo przewóz. Albo się uda, jak nie, no to nie ma sensu tam siedzieć, wracamy do domu i zabieramy się za kolejne projekty.
0: Do Manaslu jeszcze wrócimy, ale chciałbym, żebyśmy potraktowali tak trochę po kolei tę waszą wyprawę i rozpoczęliście, tak jak wspomniałeś, o aklimatyzacji. No ostatecznie nie na Amadablam, tylko pod Amadablam. Muszą państwo wiedzieć, że to jest taki szczyt w rejonie Everestu. 6812 metrów nad poziomem morza. I tak to trochę jest, że te szczyty, które nie są ośmiotysięczne, a tu przecież nie mówimy nawet o siedmiotysięczniku, są pomijane i nie są powszechnie znane. Natomiast Amadablam, jak się patrzy na zdjęcie, ja sobie obserwowałem, jak relacjonowałeś na Instagramie waszą wyprawę, no to Amadablam to jest przepiękny szczyt. Mało który ośmiotysięcznik wygląda tak pięknie jak Amadablam. Tak sobie pomyślałem, że fajna góra jak na taką, która jest tylko po drodze do tego głównego celu.
1: To prawda. To jest góra, na którą ja bym się, nie chcę mówić, że nigdy bym się nie wybrał, natomiast na pewno nie byłaby priorytetem ze względu też na jakieś tam koszty i tak dalej. Natomiast jest to no pewnie jeden z takich ambitniejszych sześciotysięczników w Nepalu. Akurat my trafiliśmy w takim momencie, kiedy było po sezonie, więc była jeszcze baza rozbita pod kątem wspinaczy, którzy tam wspinają się jesienią, ponieważ sezon na Amadablam jest właśnie na wiosnę i na jesień. To jest w ogóle sześciotysięcznik, gdzie no może nie jest taki na dzień dobry, żeby ktoś zaczął tego przygodę z Himalajami, bo takie to raczej, nie wiem, Lobucze czy Island Peak. Natomiast w drodze do wyższych szczytów, no to już jest taki szczyt, że już można się powspinać i odczuć wysokość. Ja w ogóle miałem niewiarygodną frajdę, bo po pierwsze, pierwszy raz byłem w tak luksusowym base campie, bo agencja, która organizowała naszą wyprawę, to jest 14 Peaks i tam właścicielem agencji jest ojciec Nime. I to jest agencja, która zazwyczaj ma takich, no można powiedzieć, najbogatszych klientów. Więc my jak dotarliśmy do bazy, no to mieliśmy bazę, która została po tych najbogatszych klientach, więc naprawdę no, duże namioty, wspaniała kuchnia, mesa taka, że naprawdę ciepło i ogrzewanie i tak dalej, więc naprawdę komfortowo. Ale największą frajdę miałem z tego, że tak jak wspomniałeś, piękna góra, Mieliśmy piękną pogodę. Wszystko się niestety popsuło gdzieś tam w ostatnim tygodniu grudnia. Natomiast moje pierwsze dwa wyjścia tam, no to była jakby absolutna radość i dotarcie do obozu pierwszego jest trochę karkołomne i męczące, ale od obozu pierwszego do drugiego to jest takie, nie wiem, może trójkowe, czwórkowe wspinanie, ale przy suchej skale i w miarę komfortowej pogodzie, no to w ogóle robiłem to w butach biegowych i miałem taką naprawdę radość, że jest wspinanie. Były wszędzie jeszcze poręczówki po sezonie, ale jakby na tej górze my też nie traktowaliśmy tego jako stylu alpejskiego, tylko na zasadzie tam mieliśmy tylko zdobyć wysokość i z tą wysokość się przenieść na Manaslu. Spędziliśmy też tam Wigilię i to też było ciekawe doświadczenie, bo zabrałem z Polski opłatek. Moja mama zazwyczaj przed wyprawą, jak wie, że to jest wyprawa zimowa, no to pożycza mi opłatek, mimo mojego uczulenia na gluten, ale ja przynajmniej dzielę się z innymi osobami na wyprawie. No i właśnie jednego dnia, czy tam jednego dnia, 24 wieczorem, jak pojawiła się pierwsza gwiazdka, no to wszedłem do Messi i mówię, że jest taka tradycja w Polsce, że łamiemy się opłatkiem. Tłumaczę i Simone mówi, no nieprawdopodobne, bo mam na laptopie zdjęcia z wyprawy zimowej na Shisha Pangme, gdzie między innymi był właśnie z Darkiem Załuskim, z Piotrem Morawskim i wyciągnął zdjęcia, pokazał jak właśnie siedzą w bazie 24 grudnia 20 lat wcześniej i można powiedzieć, że ta sama tradycja przywieziona z Polski wciąż jakby na tym 8000-tniku, więc takie w tych wszystkich historiach, nawet jeżeli nie wejdzie się na szczyt, to ja zawsze zapamiętuję po prostu takie drobiazgi, które po prostu powodują, że moja obecność tam jest w jakiś sposób określona i ciekawą historią, i jakimś wspomnieniem, i sam fakt, że właśnie 20 lat później siedzę z legendą himalajzmu światową i wspominamy właśnie te dawne czasy, on wyciąga tego laptopa. Nie byliśmy w domu, nie było ciepła, nie było sianka pod obrusem, ale na pewno poczuliśmy się w jakiś sposób jak w takim małym domu, małej rodzinie.
0: A miejsce dla zbłąkanego wędrowca mieliście?
1: No myślę, że nawet parę. Zresztą następnego dnia przyszedł pies do nas do bazy, więc może to był właśnie jakiś tam
0: taki zbłąkany wędrowiec.
1: Tak, i zbłąkany wędrowiec, więc zimowe wyprawy mają to do siebie, że właśnie z jednej strony trochę jest taka, nie wiem, samotność, jesteśmy tam rzuceni jakby daleko od domu, ale na Manaslu w 2021-2022 roku zimą też właśnie miałem opłatek, wtedy z kolei Alex Cikon i też miał jakieś tam wspomnienia związane z Polakami, więc taki aspekt, można powiedzieć, bardziej serdeczno-rodzinny był zachowany. Samo wspinanie na Mont Blanc, pierwsze dwie rotacje poszły nam bardzo dobrze, natomiast dość niespodziewanie mieliśmy bardzo duży opad śniegu, który zupełnie jakby zmienił wspinanie na Mont Blanc, bo z takiej suchej, przyjemnej skały zrobiła się taka skała, że z jednej strony było zbyt zimno, żeby w butach wspinaczkowych wychodzić, albo w butach, nie wiem, biegowych czy trekkingowych, więc jak założyliśmy te ciężkie, grube skorupy na 8000 metrów, no to ta skała odrobinę przykryta śniegiem, po prostu wszystko się ślizgało i myślę, że to spowodowało, że jak szliśmy do ataku szczytowego na Mont Blanc z obozu pierwszego, wyszliśmy chyba 5 rano i planowaliśmy być na szczycie maksymalnie do godziny 12, a tak naprawdę chyba o 11 czy 12 to byliśmy w okolicach obozu trzeciego, więc kawał drogi przed nami. Było zimno, było dość nieprzyjemnie i właśnie rzeczywiście ta pokrywa śnieżna utrudniała wspinanie. Natomiast też nie ma, czyli ten młody Nepalczyk, 18-latek, źle się poczuł, jeżeli chodzi. Miał po prostu skurcze przedramion. Myślę, że to było spowodowane tym, że w dużej mierze no, jakby trzeba było tam korzystać z lin, z poręczówek i pewnie to przesuwanie Jumara spowodowało, że odpłynęła mu krew z przedramion. Ja miałem taką myśl, okej, no to miało być tylko aklimatyzacja, a wycofujemy się bez zdobytego szczytu, który jest na 6800. My weszliśmy na 6300 i to tylko raz. No to nie jest taka aklimatyzacja bardzo bezpieczna, jeżeli chodzi o 8000. Natomiast jakby no, nie mogliśmy też tam siedzieć w nieskończoność. W międzyczasie, no bo w ogóle było tak, że na przykład ta obsługa bazy, no to była tam od 80 dni, bo oni zaczęli wyprawę chyba w październiku, więc siedzieli tam cały październik, listopad i grudzień. Więc 31 grudnia po tym nieudanym ataku szczytowym zawinęliśmy rzeczy z obozu drugiego, pierwszego, zeszliśmy do bazy i następnego dnia ruszyliśmy już w trekking powrotny do Lukli, żeby polecieć do Katmandu i przenieść się już na Manaslu.
0: Kiedy mówimy, że było zimno, to jak było zimno? Mógłbyś doprecyzować temperaturę?
1: Jak przyszliśmy pierwszy raz do obozu pierwszego, no to myślę, że to było na poziomie minus 30 stopni. I ja byłem wcześniej w takich temperaturach, ale naprawdę po prostu tam w przeciągu minuty tak się zmieniła amplituda temperatury, bo do godziny mniej więcej 17 jeszcze byliśmy w słońcu i w momencie jak zaszło to słońce, no to nagle z takiej, no nie wiem, no odczuwalna może była na poziomie 10, może nawet stopni, jak naprawdę przegrzało słońce i nagle mamy skok do minus 30. no to pamiętam, że tak ja dotarłem jeszcze, to było pierwsze, ostatnie promienie słońca, więc jeszcze miałem w miarę ciepło, ale nawet Simone Moro, który jest doświadczony przecież i wspinał się zimą, no to już się tam z zimna telepał. Nie ma jak dotarł do namiotu w tym obozie pierwszym, no to też mówi, że to jest prawdziwe zimno, a mówię, przecież on był już na 14-8 tysięcznikach. Była tam jeszcze jedna Szwajcarka, która ze swoją szerpą też próbowała jeszcze w tym sezonie zimowym wejść. No to ona była na granicy też jakiegoś tam odmrożenia, więc naprawdę było, myślę, że to była najzimniejsza noc na tej wyprawie, akurat obóz pierwszy na Madablon, to pierwsze zetknięcie. Może to była też kwestia, że to było pierwsze nasze zetknięcie z tym zimem, ale potem też było więcej śniegu, większe zachmurzenie, więc no to też powodowało, że jakby ta temperatura odczuwalna nie była aż tak niska.
0: Ty też nie miałeś jakoś bardzo wiele doświadczeń z Himalajami zimą, choć zaczynałeś akurat od Karakorum, nie od Himalajów, od tej zimowej wyprawy na K2, ale wtedy siedziałeś w bazie na 5000 pod K2 w trakcie tej wyprawy w 2018 roku, więc to też zupełnie inna sytuacja.
1: Tak, chociaż w bazie na tej pierwszej wyprawie, no to była chyba najzimniejsza wyprawa, jeśli chodzi o temperaturę odczuwaną w bazie. Ja 3 lata później pojechałem jeszcze na zimowe K2, kiedy byłem filmowcem Magdaleny Gorzkowskiej. Też pamiętam tam, no były momenty, kiedy ustawiałem, nie wiem, statyw i robiłem jakieś szoty po prostu góry i w ciągu 10 minut naprawdę traciłem czucie w rękach. Więc najzimniejsza temperatura, w jakiej się wspinałem, no to jakby wskaźniki były, że około minus 45 stopni. Więc powiedzmy, że z tym minus 30 już miałem do czynienia. Na Purnie też miałem tak niską temperaturę na szczycie. Natomiast tutaj było o tyle abstrakcyjne, że to była wysokość 5500. Dość przyjemne wspinanie miało być, a nagle mamy takie zderzenie zimna i to było okej. Okay, no to jednak zima musi być zimno.
0: A Madablam nie padła, to znaczy nie zdobyliście tego szczytu, ale to oczywiście nie był główny cel wyprawy. Swoją drogą serdecznie Państwu polecam, by wygooglować sobie ten szczyt, bo on po prostu przepięknie wygląda. Jeszcze ma świetną nazwę, bo w tłumaczeniu to matka z perłowym naszyjnikiem. A zatem bardzo magiczna góra. Ja czasami lubię właśnie opowiedzieć o tych szczytach, które nie są ośmiotysięczne, są trochę niższe, ale też mają swoją magię i też mają swoich miłośników. W tym przypadku to szczyt, który służył do aklimatyzacji. No i przenieśliście się pod Manaslu i ktoś powie, no dobra, to pewnie gdzieś tam blisko. Niekoniecznie.
1: Niekoniecznie. Kwestia w ogóle była dość skomplikowana, ponieważ na początku mieliśmy takie założenia, że wchodzimy na Madablam. W momencie zakończenia tego pierwszego etapu wyprawy śmigłowcem lecimy

pogody, które zostaliśmy na miejscu. Na początku wskazywało, że będziemy mieć mini okno pogodowe między 18 a 20 stycznia. Tak naprawdę potrzebowaliśmy 4 dni, żeby wejść. Też Simone był na jakimś tam rekonesansie jesienią na Manaslu, żeby zobaczyć, jak góra wygląda. Mówił, że jest bardzo sucho. I rzeczywiście jak wylądowaliśmy, no to widziałem, że jakby basecamp, który poprzednim razem był zupełnie zasypany śniegiem, tym razem skała, można było iść do obozu pierwszego praktycznie, może nie połowy drogi, ale naprawdę długi fragment można było iść, nawet nie zakładając raków. Natomiast problemem był wiatr i mówię o wietrze, no to mówię o sile wiatru, która sięga nawet 150 km na godzinę. Przyjmuje się na 8-tysięcznikach, że no taką graniczną wartością wiatru, którą można zaakceptować, jakby ona nie spowoduje śmierci, no to jest 30 km na godzinę, więc jakby nawet nie będąc geniuszem matematycznym, no to 150 to jest dość dużo. A zimą, no to w ogóle powinny być wartości na poziomie 15-20 km na godzinę. Wiem, że na przykład no, jak Ryszard Gajewski wchodził z Maćkiem Berbeku na Manaslu zimą w 1984 roku, no to mieli paskudny wiatr chyba na poziomie 60 km na godzinę. Ale też no, zmieniły się czasy, zmienili się ludzie i myślę, że mniej ryzykują aktualnie himalaiści i no i jakby chyba takie umiłowanie życia jest większe i taki no też komfort po prostu. Tak? Każdy ma swoje cele, plany i jakby to nie są tylko 8-tysięczniki w życiu, tylko to jest jakby jedna część tego, co robimy w życiu. I rzeczywiście jak wylądowaliśmy, 2 dni później poszliśmy, jak dotarliśmy do bazy, 2 dni później poszliśmy na taki krótki rekonesans. To był też dla mnie taki test, żeby sprawdzić, jak się zwiążemy liną, no bo teren był uszczeliniony, był to lodowiec, jak to w ogóle będzie wyglądać, ale i humory, i tempo, jakby naprawdę znakomicie się zgraliśmy. Natomiast jak dotarliśmy na wysokość 5500, tak żeby mniej więcej właśnie ocenić, gdzie są szczeliny i jakie jest ryzyko, jak będziemy szli do góry, żeby też wiedzieć, ile na przykład musimy sprzętu zabrać, liny i tak dalej. Jak wracaliśmy, no to złapało nas załamanie pogodowe. Zaczął padać śnieg, ale na początku jakby prognozy wskazywały, że to ma być, nie wiem, 5-10 centymetrów. Ostatecznie spadło tego śniegu dużo więcej. Śnieg padał cały wieczór, całą noc i następnego dnia jeszcze rano, więc obudziliśmy się po prostu w bazie zasypanej śniegiem. Ja miałem taką myśl, że jakby no déjà vu, tak wróciło piekło zimowego Manaslu i tego, że zostaniemy zasypani śniegiem. No nie będę ukrywać, że morale bardzo mocno padły. Szczególnie właśnie kwestia tego, że też ten basecamp był no, bardzo skromny i nagle wizja, że spędzimy tam 5 dni czekając na to, aż się poprawi pogoda, no to nie nastrajało nas zbyt optymistycznie. Natomiast zaczęła się zmieniać prognoza i właśnie się okazało, że ten 18-20 daje mini szansę na wejście. Zrobiliśmy jeszcze taki drugi mini rekonesans, tylko żeby zobaczyć, jaka jest konsystencja tego śniegu, który spadł. Też polecieć dronem w miarę wysoko. Udało się zobaczyć, że tego śniegu nawiało bardzo dużo. I podjęliśmy decyzję, że schodzimy na jedną noc w Samagon, żeby też się zregenerować, bo naprawdę te noce w bazie były bardzo nieprzyjemne, abstrahując od tego, że na przykład w kuchni, my jedliśmy w kuchni, więc oni, Nepalczycy, gotowali na kerozenie i na paliwie obok nas, więc sporo tego gazu wdychaliśmy. Ja na przykład miałem problemy w ogóle ze spaniem tam, więc miałem taką myśl, ok, jeżeli zejdziemy do miejscowości najbliższej, to czy znajdziemy w sobie później motywację, żeby wyjść do góry, ale wiedziałem, że to nam na pewno pomoże, jakby zawsze obniżenie wysokości, to jest dobry zastrzyk tlenowy. Zeszliśmy do tej miejscowości, już mieliśmy wszystko przegadane, strategie na wyjście i tak dalej. Następnego dnia budzimy się, patrzymy, prognoza pogody, że do 26 stycznia nie ma absolutnie jakby ani pół dnia dobrego na wyjście. Te temperatury odczuwalne na szczycie były mniej więcej na poziomie 50 do nawet minus 60 stopni, więc pójście do góry tylko po to, żeby udowodnić sobie, że spróbowaliśmy i wiedząc, że jakby no nie zdobędziemy szczytu, no tak naprawdę bez sensu. Można w głupi sposób umrzeć, odmrozić się albo się zniechęcić. Więc poczekaliśmy jeszcze jeden dzień. Simone Moro współpracuje zazwyczaj z takim specjalistą od prognoz pogody, Kurt Gabel, i dostał od niego potwierdzenie, że utworzył się jet stream nad całymi Himalajami. Właśnie temperatury sięgają, siła wiatru sięga nawet 150-170 km na godzinę. Więc zrobiliśmy jedyne, co mogliśmy. Poszliśmy do góry, spakowaliśmy rzeczy i zabraliśmy się z powrotem. Natomiast oczywiście można by było tam, nie wiem, poczekać 2-3 tygodnie kolejne, natomiast jakby
to jest to, od czego też zaczynałem tę rozmowę, że ten styl

0: Europejski. To jest w zasadzie trzeba dotrzeć zaklimatyzowany w odpowiednim momencie, mieć prognozę pogody, mieć dobrą pogodę, ruszyć do góry. Albo się to uda zrobić, albo nie.
1: No bo zakładając, że chcielibyście poczekać te 2-3 tygodnie, no to właściwie co, trzeba byłoby wrócić pod to Amada Blam, do tej pięknej bazy, o której opowiadałeś, albo pod jakiś inny szczyt, no i znowu od nowa się aklimatyzować. No bo jak szybko ta aklimatyzacja znika? Tak mniej więcej oczywiście, bo zakładam, że to jednak zależy od indywidualnych predyspozycji, ale jak to na przykład wygląda u ciebie?
0: Tak naprawdę ta aklimatyzacja znika w ciągu 2 tygodni i to jest taki czas po powrocie, kiedy wpadamy w taką, można powiedzieć, depresję, recesję fizjologiczną organizmu. Natomiast uważam, że nawet 5-7 dni spędzonych na poziomie morza jakby wpływa regeneracja nie na organizm, ale już tracimy tą aklimatyzację. Trzeba wziąć pod uwagę, że jak wróciliśmy z Amada Blam, no to już siedzieliśmy te parę dni w Katmandu. W międzyczasie powrót, ale ta baza pod Manaslu, no to jest 4800, ale to nie jest jakaś bardzo wysoka baza. Natomiast gdybyśmy tam zostali, bazy pod Amada Blam nie było, więc jakby jedyną opcją byłoby to, że zmieniamy zupełnie styl wyprawy, czyli właśnie zaczynamy wychodzić, wynosić depozyty, poręczować, ale jakby do tego potrzebny był zupełnie inny base camp i nie o to chodziło w tej wyprawie, no bo my na upartego byśmy tam mogli siedzieć do 21 marca, no bo tyle trwa zima, więc teraz byśmy nie rozmawiali, tylko tam by marzł. Natomiast jakby w tym projekcie nie o to chodziło, jakby właśnie chodziło o to, że 3 gości ma pojechać i w takim stylu to zrobić. Jakby były też 2 wyprawy, które działały na 8000 teraz zimą, na Napurnie i na Makalu. Na Napurnie, jak już się wszyscy wycofali, został jeden Włoch i on uparł się, żeby mimo wszystko iść do góry. Mimo, że wiedział, że nie ma szansy na atak szczytowy, no to uparł się, jakby myślę, że kwestia sponsorów też zadziałała. Pewnie wywarł sobie presję, że musi cokolwiek spróbować. I uparł się i z szerpami poszedł do obozu trzeciego i 2 lawiny ich złapały i 3 gości prawie zginęło, więc jakby to było to właśnie takie pokazanie, że zrobi coś za wszelką cenę, mimo że jakby cały wszechświat mówi nie rób tego. Natomiast na Makalu był gość z Iranu, też chyba z 3-4 szerpami, z jednym bardzo mocnym takim sanu szerpą. I oni dotarli, jeśli się nie mylę, na 7500. I tak strasznie w kość dostali, że nie byli w stanie nawet namiotów tam rozbić, tak wiało, więc też się wycofali. Więc myślę, że w naszym przypadku, jakby ja się zdawałem też na doświadczenie Simone Moro, jakby no nieprzypadkowo wszedł zimą jako pierwszy na 4 8000. Na pewno przydaje mu też jakby sporo plusów fakt, że przeżył i że żyje dotychczas. Ma małe dziecko, więc wiem, że jakby też w żadnym momencie nie będzie ryzykować więcej niż powinien. Może czasem miałbym odczucie, że nie wiem, jakbym był sam, może bym bardziej zaryzykował, ale jakby dobrze jest mieć kogoś bardziej doświadczonego, starszego, kogo się obserwuje. Poza tym ja też miałem takie poczucie, jadąc tam, jak ludzie mówili, no ale czy wejdziecie? Ja mówiłem, że nie mam pojęcia, jakby naprawdę szanse na wejście na 8000 są zawsze niskie. W takim stylu, no to są jakby absurdalnie niskie.
1: Natomiast... Na jakim poziomie jesteś w stanie to określić, jakie są szanse zdobycia, kiedy jedziesz na taki 8000 zimą, jakie są szanse zdobycia go, ale w tym właśnie stylu, o którym mówimy, czyli w stylu alpejskim, bez zakładania obozów, bez tych wszystkich ułatwień.
0: Czysto matematycznie można by było powiedzieć, że 50, albo wejdziemy, albo nie wejdziemy. Natomiast ja obstawiałam, że to jest mniej więcej 20%. Jak rozmawiałam o tym z Simonem Morusz po wyprawie, no to powiedział, że on obstawiał 10%. Że jakby, no bo też jakby już będąc pod Amada Blam rozmawialiśmy o tym, no bo jakby też miał powstać z tego film, więc robiłem wywiad z Simona i on powiedział coś takiego, że no chciałby, żeby to już był ostatni raz, kiedy jedzie zimą na Manaslu, no bo 6 razy już jednak wystarczy. Natomiast też biorąc pod uwagę trochę taką historię, storytelling Nime, o którym jakby miał być i będzie ten film, no to to jest no, takie złote dziecko himalaizmu. W wieku 16 lat zaczął się wspinać. Pierwsza jego wyprawa to było Manaslu i właśnie Amada Blam. I od tego zaczęło się jakby absolutne pasmo sukcesów. W ciągu 2 lat rekord Guinnessa, 18-latek, który wszedł na wszystkie 8000. No i nagle okazuje się, że jedzie na te same 2 góry, od których zaczął i nie wchodzi na nie. Więc myślę, że dla niego to też była taka lekcja pokory. Ja się zastanawiałam, no bo ciężko mi powiedzieć, jak ja bym podszedł w wieku 18 lat do tego, że jakby jadę na 8000 i nagle nawet nie dotknę obozu pierwszego, no bo w wieku 18 lat to ja bardziej myślałem o piłce nożnej i surfie. Natomiast powiedział po wyprawie, że to była znakomita szkoła dla niego. Nie jakby to wyczekanie, że to było coś zupełnie innego. On dotychczas wspinał się zawsze też ze wsparciem i szerpów, i tlenem. Jakby cała logistyka, biorąc pod uwagę, że jego ojciec jest właścicielem tej agencji, jakby no wszystko miał do swojej dyspozycji. Więc dla niego to była na pewno ciekawa nauka. dla mnie z punktu widzenia filmowca, jakby no nie był to mój projekt, ja zostałem do niego zaproszony, więc też nie odczuwałem takiej presji, nie wiem, finansowej, sponsorów, że muszę tam coś zrobić. Musiałem tam dowieść dobry materiał filmowy, przeżyć, nie odmrozić się i to wszystko się udało.
1: Czyli właściwie sukces można by tak, powiedzieć.
0: No, siedzi człowiek sukcesu przed tobą.
1: Zanim jeszcze będziemy mówić o tych nowych zasadach wprowadzonych przez rząd Nepalu, to mam jeszcze jedno pytanie, bo taki wątek wyciągnąłem z tych twoich wypowiedzi, że to współczesne pokolenie himalaistów, do którego ty się zaliczasz, ma już troszkę inne podejście, mniej zero-jedynkowe niż te legendy himalaizmu. Wspomniałeś między innymi pana Ryszarda Gajewskiego, czy Macieja Berbeke i ich wyprawę na Manaslu sprzed wielu, wielu lat. I oni, jak powiedziałeś, byli bardziej skorzy do tego, żeby zaryzykować. Czy dzisiaj już jest większa kalkulacja? Masz takie poczucie w tym waszym pokoleniu? I z czego to wynika? Jeśli tak jest.
0: Ja uważam, że jest, tak jak powiedziałeś. Jakby, no nie jestem historykiem, ale jeżeli pomyślę o warunkach, w jakich jeździli polscy himalaiści, czyli lata 80. za granicę, do Nepalu, czy do Indii, czy właśnie Pakistan, no to myślę, że bardzo często to była jakby, no też kwestia na pewno ludzi, jacy tam jechali. No nie było mowy o tym, że pojadą sobie tam turyści, czy ludzie niedoświadczeni, co na pewno mieli ogromne doświadczenie. Ale myślę, że to była też kwestia, że no jednak w Polsce czasy komunizmu, PRL-u, więc taki wyjazd za granicę. Moja obserwacja jest, że chyba trzeba było udowodnić, że należy do tego świata zrobić coś mocnego i dzięki temu będę jeździć na kolejne wyprawy, gwarantuję sobie jakieś tam lepsze życie. Też no, nie jest tajemnicą, że przecież bardzo często wtedy były jakieś tam przemycane rzeczy i rzeczy przewożone i tak dalej, więc to też był dodatkowy pieniądz. Więc chyba to było takie życie od wyprawy do wyprawy i na pewno ten himalaizm był taki oknem na świat. A w dzisiejszych czasach jest tak, że jakby niezależnie od tego, czy są wspinacze, czy bardziej ludzie z pieniędzmi, no to większość ludzi stać na to, żeby pojechać do Nepalu i to nie jest jakby jedna przygoda na całe życie, że jak teraz nie udowodnię swojego miejsca w szeregu, no to że jakby nigdy nie pojadę. I myślę, że to jest też kwestia taka, że jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do komfortu. Ja już lata temu z Simonem Moro rozmawiałem na ten temat i on mówił, że jakby no sprzęt jest przecież dużo lepszy, mamy lepsze prognozy pogody, ale na pewno ludzie są inni. Jesteśmy mniej gotowi cierpieć, ale może to jest dobra rzecz. Jakby znów wrócę do historii tego Włocha, który na napórnie postanowił, że będzie cierpiał. Oczywiście nie on, tylko szerpowie, którzy wychodzili z nimi i pomagali mu. I mogło się to skończyć śmiercią jego i pięciu osób, więc jakby chyba ten heroizm i jakby to jest też moja taka obserwacja, jak zacząłem się wspinać z młodszym pokoleniem, że już odszedł do lamusa, teraz po prostu jak ludzie jadą, może nie to, że mają to być wakacje, ale ma być to jakaś tam eksploracja, ciekawa przygoda, ale jakby no najważniejsze jest, że każdy chce wrócić, bo ludzie lubią życie, mają swoje projekty, mają swoje życie, też nie są gotowi na przykład, żeby siedzieć 3 miesiące w Himalajach i marznąć i czekać pod zimowym K2, żeby było to jedno okno pogodowe, więc myślę, że to jest jakiś po prostu znak czasu. Nie wiem, czy to jest lepsze, czy gorsze. Jakby, ja wiem, że jakbym na przykład teraz na tą wyprawę pojechał sam, no to na pewno dużo więcej bym ryzykował. Może bym wszedł na to Amadablam, może bym się znalazł wcześniej na Manaslu z gorszą aklimatyzacją. Dla nas jakby, już tak podsumowując, nauczka na przyszłość jest taka, że musimy się znaleźć dużo wcześniej w bazie pod Manaslu. I albo Amadablam, albo chcemy pojechać na 7-tysięcznik jeszcze w listopadzie i wtedy po prostu w bazie pod Manaslu znaleźć się pierwszego dnia zimy, 21 grudnia. I wtedy jak najszybciej wejść, mam nadzieję, że jeszcze w grudniu i wtedy może na Nowy Rok wrócić do domu.
1: No to brzmi całkiem dobrze. Jeszcze mam taką refleksję, że kiedy dziś słyszymy o śmierci w Himalajach, to zazwyczaj to są klienci wypraw albo wspinacze, którzy są nie do końca przygotowani do tego, co robią. A takich doświadczonych i dobrze przygotowanych himalaistów w przeszłości, którzy w życiu stracili życie, było zdecydowanie więcej, więc to być może jest dobry dowód na to, że jednak to dzisiejsze podejście, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest trochę lepsze, choć historie być może też trochę mniej romantyczne. Ale teraz przejdziemy do przepisów. No przepraszam, że tak będziemy o przepisach rozmawiać na koniec. To z kolei jest bardzo mało romantyczne, ale bardzo ważne. Cytuję artykuł z portalu wspinanie.pl. 8 stycznia Rada Ministrów Nepalu zatwierdziła nowe poprawki do regulacji działalności turystycznej. Według oficjalnych komunikatów zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz redukcję zanieczyszczenia środowiska. No i między innymi te nowe zasady oznaczają też wyższe ceny permitów. To wiadomo, ale to nie jest żadna niespodzianka. Ale też, że na 2 himalaistów zmierzających na którykolwiek spośród 8-tysięczników należy zatrudnić 1 przewodnika. I o ile być może w przypadku wypraw komercyjnych to jest coś, co zwiększy bezpieczeństwo, o tyle w przypadku takich wypraw sportowych, w których ty uczestniczysz, no to w ogóle zmienia absolutnie postać rzeczy. Te przepisy mają wejść od września tego roku i jak ty się w ogóle do tego odniesiesz? Bo ty jesteś akurat tym człowiekiem, który jeździ w Himalaje po to, żeby odbywać tam ambitne sportowo wyprawy.
0: No prawdę mówiąc, jeszcze ciężko jest mi to sobie wyobrazić. To znaczy, wiem jakby, no, tym biznesem jakby rządzi pieniądz i no, tak naprawdę chodzi o pieniądze, a nie sprzątanie. Myślę, że jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w Himalajach, no to nie jest tajemnicą już od wielu lat, że wielu wspinaczy zwraca uwagę na to, że potrzebna jest jakaś służba ratunkowa, wyspecjalizowana, wyszkolona, a nie tak jak dzieje się zazwyczaj, że no jak trwoga, to do Boga, a zazwyczaj do innych wspinaczy, bardzo często też do Polaków, no bo na przestrzeni ostatnich 2 lat też takie 2 głośne akcje ratunkowe, no to Adam Bielecki, Mariusz Hatala z Anuragiem Malu z Indii, też z Bartkiem Ziemskim mieliśmy okazję wziąć udział w akcji ratunkowej Carlosa Sori z Hiszpanii i jakby ze wszystkich wspinaczy, którzy byli w okolicy, Sherpowie też oczywiście pomogli, ale mimo wszystko jakby ciężar tych akcji wzięli na siebie wspinacze i jak bumerang wraca ta kwestia właśnie, że biorąc pod uwagę, ile tam jest pieniędzy zaangażowanych i nawet już nie mówię o tych naszych biednych wyprawach, tylko takich naprawdę, gdzie są, nie wiem, opłaty na poziomie 500 tysięcy euro, że nie ma żadnej służby ratunkowej, która byłaby na podorędziu, no bo tak naprawdę jest bardzo łatwo wyliczyć, kiedy będzie atak szczytowy i jakby mogłaby być po prostu gotowa jednostka, która w razie czego leci do pomocy, no to są stawiane po prostu wymyślane przepisy, które no jakby no nijak się nie mają do rzeczywistości, czyli kwestia, że tak, permit droższy, ale tak naprawdę najdrożsi klienci, dla nich to nie jest duża różnica, że tam dopłacą 2-3 tysiące dolarów. Moje doświadczenie wskazuje też na to, że jak jest bogata wyprawa, no to też nie ma problemu, żeby zostawić namiot, śmieci, bo na przykład dla mnie zostawienie namiotu, który kosztuje, nie wiem, 1000 dolarów, no jest sporym uszczerbkiem w moim majątku, ale kogoś, kto zapłacił 500 000 dolarów, no to jakby namiot za 1000 dolarów to nie jest żaden problem.
1: Machnie ręką.
0: Machnie ręką, tak. I jakby właśnie te osoby mają tak, że przelatują, robią swoją wyprawę, wracają śmigłowcem. Skrócenie czasu wyprawy jakby... No raczej nie ma wypraw, które siedzą dłużej niż 55 dni, ale biorąc pod uwagę na przykład taki, nie wiem, no wyprawę zimową, no to mogłaby trwać w teorii 90 dni. Więc co, no mamy 55 dni i nagle 56 jest okno pogodowe, ale nie możemy tam zostać. No a kwestia tych przewodników, no że w ogóle jest abstrakcja, no bo biorąc pod uwagę moje ostatnie 2 projekty, czy tam no, ten zimowy też, no to my teraz byśmy musieli mieć ze sobą przewodnika, który byłby 4. osobą, który no, oznaczałoby, że mamy dodatkowy namiot i że jakby psuje to styl. A przy moich wyprawach z Bartkiem Ziemskim, gdzie wchodzimy we 2, Bartek zjeżdża na nartach, jakby schodzę normalnie, ale wchodzimy bez dodatkowego tlenu. Jest to absolutnie jakby uszczuplamy kilogramy do minimum, więc wzięcie ze sobą przewodnika, który nawet nie wiem, czy byłby tak szybki jak my.
1: Chyba musiałby mieć też tlen zgodnie z tymi
0: musiałby mieć
1: przepisami.
0: Tlen, bo z założenia, nawet gdyby nie było takich przepisów, no to większość Sherpów wchodzi na dodatkowym tlenie, bo
1: tak jest.
0: Jakby dla nich to ma sens. To oni są po prostu w robocie. Tylko, że znów osoba w naszym pobliżu, która będzie z tlenem, jakby no i niszczy styl. Więc tak samo było na przykład na Manaslu, że nie mógł być z nami fotograf, który wspinałby się z dodatkowym tlenem. Więc jakby zmienia to zupełnie krajobraz, zmienia to zupełnie jakby podejście. Nie wiem, jak to będzie w praktyce, bo wiem, że w praktyce są różne już jakby rozwiązania, no bo od strony chińskiej, jak się wspinają ludzie, no to już muszą korzystać z dodatkowego tlenu i ze wsparcia. No i na przykład w tym roku NIMS i Mingmaji chyba jak weszli na Shishapangmen, to później ogłosili, że weszli bez dodatkowego tlenu, kompletując właśnie koronę Himalajów bez dodatkowego tlenu. I nie wiem, jak to się skończyło. Czy dostali jakąś karę, czy nagany, czy upomnienie, może zakaz wjazdu, chociaż nie wierzę w to. Więc myślę, że na koniec jakby wszystko da się jakoś tam dogadać, nie wiem, na zasadzie moim guidem jest kucharz, ale on zostaje w bazie, więc jakby wszyscy wiedzą, że nie skorzystałam, ale na papierze jest jakby napisane, że ktoś tam nam
1: pomagał.
0: Czy
1: musicie to zgadzać na papierze, czy ty rzeczywiście musisz z tym przewodnikiem iść? No potem też pytanie, no wchodzicie na jakiś 8-tysięcznik z Bartkiem Ziemskim i potem co, ten przewodnik to musi zjechać z Bartkiem na nartach? Współczułbym temu przewodnikowi.
0: Tak jak ja współczuję sobie zazwyczaj. W każdym razie pytanie, jak to wyjdzie w praktyce, ale jakby jest to dla mnie po prostu, no, utrudnienie życia tym, którzy chcą działać w stylu sportowym i no tak jak na przykład, nie wiem, już wcześniej poruszałem kwestię Adama Bieleckiego, Marysza Hatalo, oni jak ratowali Janurago, no to oni próbowali nowej drogi na napórnie i to jest 8-tysięcznik, no więc próbują nowej drogi, gdzie jakby są abstrakcyjnie dobrze przygotowani, usprzętowieni i co, i biorą ze sobą przewodnika, który będzie z nimi wisiał w ścianie, jakby... No albo będzie tak, że nie wiem, będą specjalne wnioski, że na daną wyprawę można zrezygnować z tego, ale no jakby jest to po prostu kolejny krok w komercjalizacji gór i to też pokazuje mi, że po prostu tego czasu jest coraz mniej. Myślałem, że jakieś 2-3 lata, żeby robić sportowe rzeczy, a wychodzi na to, że to jest parę miesięcy.
1: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy to będzie rewolucja dla tych sportowych wspinaczy udających się na 8-tysięczniki, bo też to ważne, te przepisy dotyczą szczytów 8-tysięcznych, tych niższych nie, a też sporo tych ambitnych sportowo wypraw dzisiaj wyrusza na inne góry niż 8-tysięczne, ale to już zupełnie inny wątek. Oswald Rodrigo Pereira wrócił z Manaslu bez szczytu, ale uśmiechnięty, więc zakładam, że mimo wszystko to było pozytywne doświadczenie. Dzięki wielkie za te opowieści.
0: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, szczególnie że wiem, że szykują się nowe wyprawy. Jakie to też jeszcze będzie czas, żeby o tym podyskutować. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała. Mówił do Państwa Mateusz Kuźniewski. W formacie Na Szlaku usłyszymy się już za tydzień. To dobra informacja, prawda? Do usłyszenia.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda.
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij tekstówkę ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
3: Radio 357.
4: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
5: Plac na rozdrożu. Zdrowie.
6: Magda Świerczyńska-Dolot, dobry wieczór. Ten temat, muszę Państwu zdradzić, że chciałam zgłębić już od dawna na naszej antenie, bo przeczytałam, jak pewnie Państwo również, wiele książek, poradników, no i okazało się, że na mojej drodze musiała stanąć Aneta Pawłowska-Krać, dziennikarka, autorka zbioru reportaży Milion Myśli Naraz, żebym już nie miała żadnych wątpliwości, żeby już na mojej drodze z kolei nic nie stanęło. Milion Myśli Naraz to reportaż o dorosłych z ADHD, który ukazał się niespełna miesiąc temu nakładem wydawnictwa Czarne. Tak sobie myślę, Aneta, ty w zasadzie mówiłaś mi już o tym, że to jest książka inna niż wszystkie. Po przeczytaniu jej też mogę się podpisać pod tym stwierdzeniem, no bo to są reportaże, to są doświadczenia, to są prawdziwe opowieści, a nie tylko poradniki, jak sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Więc po pierwsze, to jest ta wartość dodana. ADHD, jak się okazuje, mają różni ludzie. To jest takie bardzo demokratyczne zaburzenie. Zresztą też o tym piszesz. Można być kierowcą tira, ale można być psychologiem, prawnikiem czy lekarzem. Ale jest coś, co łączy tych ludzi, że prędzej czy później ADHD wystawia tym osobom rachunek. O jaki rachunek chodzi?
7: Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i bardzo dziękuję za zaproszenie. No rachunek, tak, no rachunek jest tym, co dostają wszyscy, dlatego że bez kosztów, bez negatywnych konsekwencji dla życia nie ma diagnozy. Można mieć objawy, można mieć cechy ADHD, ale jeśli nie ma tej ciemnej strony, to nie ma podstaw do postawienia rozpoznania.
6: O dorosłych z ADHD dziś mówić będziemy w Placu na Rozdrożu, a jest z nami też Ewa Kazimierczak z Fundacji Każdy Ważny. Ewa, ty założyłaś fundację parę lat temu i także zajmujesz się osobami neuroróżnorodnymi. Opowiedz chwilkę o tym.
8: Fundację założyłam 11 lat temu, to był rok 2015 i zajmujemy się szeroko rozumianym wsparciem psychologicznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Olsztynie.
6: Ale też
7: trafiłam na ciebie, pisząc książkę, dlatego że szukałam grupy wsparcia, czyli takiego miejsca, w którym osoby z ADHD mogą odnaleźć coś w rodzaju swojego stada, czyli wymieniać się doświadczeniami, opowiadać o tym, jak wyglądają objawy u jednej czy u drugiej osoby, poczuć się jak u siebie. I tym sposobem trafiłam na Fundację Każdy Ważny i grupę wsparcia w Olsztynie dla kobiet z ADHD. To było bardzo ciekawe przeżycie i ono jest opisane w tej książce.
6: I o tym jeszcze też porozmawiamy, będziemy ten temat zgłębiać, temat wsparcia. A dziś mogą Państwo komentować to, o czym rozmawiamy w studiu, pod zapowiedzią audycji na naszym profilu na Facebooku. Magda Świerczyńska-Dolot, zapraszam na tę audycję.